0: To jest powtórka programu.
1: Szkiełko i oko.
2: Mikroplastik. Jak dużo go mamy? Skąd się bierze? Jak środowisko sobie z nim radzi? Iza Berkowska, ja zapraszam na rozmowę wraz z dr Anną Jasińską z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Najpierw podstawy podejrzewam. Od tego zawsze trzeba zacząć, od kilku słów na temat mikroplastiku w ogóle.
3: No, mikroplastik to jest temat bardzo żywy obecnie. Wiele osób już wie dużo na temat mikroplastiku. Wiemy o tym, że są to cząsteczki tworzyw sztucznych o wielkości nie większej niż 5 mm, a więc tych mikrorozmiarów. Ale pod pojęciem mikroplastiku kryją się również takie zupełnie malutkie cząsteczki, których nie widzimy gołym okiem. I tyle przeciętny człowiek pewnie wie na ten temat, że są to mikroskopijnej wielkości cząsteczki plastiku. Natomiast jest to bardzo złożony temat i ten mikroplastik to też jest bardzo złożony materiał, dlatego że on może przybierać różne formy. To mogą być włókna, które na przykład wytwarzane są w trakcie prania odzieży. To mogą być jakieś fragmenty, kuleczki, peletki, granulki, pył. Więc te formy takie fizyczne tego mikroplastiku są przeróżne i również jest to zróżnicowany materiał, ponieważ mamy różne rodzaje plastików. Polietylen, polipropylen, polistyren, więc pod względem chemicznym też mikroplastik jest złożoną substancją.
2: A jak on do nas trafia?
3: W różny sposób.
2: No bo że plastik mamy wokół siebie, no to wszyscy widzimy. Ale skąd się bierze mikroplastik?
3: Mikroplastik może być generowany w trakcie rozkładu większych fragmentów plastiku, na przykład podczas degradacji odpadów plastikowych wytwarzanych z tworzyw sztucznych. I to jest taka najpopularniejsze stwierdzenie, jeżeli zapytamy kogoś, skąd się bierze mikroplastik. Natomiast bardzo duża część mikroplastiku, który trafia do środowiska, to jest mikroplastik generowany z opon samochodowych w trakcie eksploatacji, kiedy samochód jedzie po ulicy, opony się ścierają i trafiają do powietrza, trafiają z opadami atmosferycznymi do wód, trafiają do gleby. Szacuje się, że około 1/3 mikroplastiku obecnego w środowisku to jest właśnie ten mikroplastik z opon. Również z takich poziomych oznakowań ulic może być ścierany, ale mikroplastik może być również wytwarzany intencjonalnie. To znaczy jest to tak zwany mikroplastik pierwotny, który celowo wytwarzany jest w takich małych rozmiarach i wykorzystywany jest na przykład w kosmetykach jako taka substancja ścierna. Wykorzystywany jest na przykład w procesach piaskowania, czyszczenia, więc również od tej strony może trafiać do środowiska. Mhm.
2: Czyli mamy ten mikroplastik też pierwotny i wtórny, też przy okazji. No i teraz dobrze by było zajrzeć, gdzie ten mikroplastik dociera. Bo zdaje się, że jeśli powiemy wszędzie, to będzie zgodne z prawdą.
3: Jak najbardziej. Mikroplastik, jeżeli chodzi o miejsca na świecie, został wykryty w niemal wszelkich miejscach. Nawet w bardzo odległych, takich jak na przykład lodowce.
2: Jakieś rowy oceaniczne,
3: rowy, tak, dna oceanów, rowy oceaniczne, ryby żyjące na dnach mórz i oceanów, szczyty gór. Więc w miejscach, które wydawałoby się, że no nie są powszechnie eksploatowane przez człowieka.
2: Właśnie.
3: No i niestety, skoro on dociera do tak odległych miejsc.
2: Bo to trzeba by się zastanowić, w jaki sposób mikroplastik znajduje się gdzieś właśnie w jakichś rowach oceanicznych czy na szczytach lodowców. Jak to w ogóle jest możliwe?
3: Mikroplastik jest przenoszony na przykład z prądami powietrza. Po prostu trafia do atmosfery i wraz z prądami powietrza, z wiatrem, z opadami, przenoszony jest do innych miejsc na świecie. Stąd jego obecność nawet w tych bardzo odległych rejonach.
2: No i oczywiście zwierzęta również ten mikroplastik pochłaniają, chcąc nie chcąc. Chyba też wszystkie praktycznie, prawda?
3: Jak najbardziej. Zwierzęta, w tym człowiek, niestety, pochłania mikroplastik. Mikroplastik trafia do organizmów zwierząt, roślin w różnej formie. Jeżeli chodzi o przyswajanie mikroplastiku przez człowieka, to takimi głównymi źródłami jest woda pitna, oczywiście pożywienie, spożywanie właśnie czy to roślin, czy mięsa, w którym ten mikroplastik się znajduje, jak również z powietrzem, które wdychamy.
2: No to tak, to by należało nie pić, nie jeść i nie oddychać, to wtedy byśmy byli bezpieczni. No ale jak to jest z tą wodą, bo to jest teoretycznie trafia do nas woda, która jest przefiltrowana, tak? Oczyszczona, z oczyszczalni. Czyli ta oczyszczalnia nie jest w stanie oczyścić wody z mikroplastiku?
3: Woda jest filtrowana.

0: zajmuje się mikroplastikiem i każdy bada to na troszkę inny sposób. Jedni badają obecność mikroplastiku z wykorzystaniem pirolizy i chromatografii gazowej. To są takie wysoko wyspecjalizowane techniki analityczne. Inni spektroskopii Ramana, jeszcze inni jakimiś innymi metodami. I tak naprawdę ciężko między sobą porównać wyniki tych badań, bo każde z nich prowadzone jest w inny sposób, wykorzystując inną metodę. A jeżeli nie mamy wystandaryzowanych metod analitycznych, to nie możemy też ustalić, co jest normą, co już jest wykroczeniem poza tą normę, co jest dla nas niebezpieczne. Bo nie wiemy, ile tego mikroplastiku bazowo po prostu jest w różnych produktach.
1: Czyli tak czy inaczej pochłaniamy, nie wiemy ile, nie mamy norm, no ale też trudno mówić o normach mikroplastiku, które moglibyśmy przyjąć, bo to też pewnie będzie zależało od organizmu. Natomiast dotarłam do kilku badań, pewnie pani też miała okazję słuchać o tych filtrach do wody. Duńscy naukowcy na przykład mieli pomysł z filtrami, z wykorzystaniem śluzu dwóch gatunków meduz. To taka ciekawostka. No, ale mówi się też o śluzie z grzybów. To z kolei jest pomysł japoński.
0: Przyznam szczerze, że nie słyszałam o tych badaniach. Zaskoczyła mnie teraz pani. Natomiast na pewno bardzo dużo się w temacie mikroplastiku dzieje w laboratoriach badawczych na świecie. Więc zarówno od strony ustalenia właśnie sposobu postępowania z tymi próbkami, w których badamy zawartość mikroplastiku, konieczne jest wystandaryzowanie tych metod, jak również szukanie takich sposobów, jak ten mikroplastik zatrzymać, żeby właśnie do nas nie trafiał. A więc przytoczone przez panią te pomysły z tymi filtrami, w które pewnie te substancje
1: naturalne...
0: Tutaj się
1: pojawia śluz, tak czy inaczej. Śluz albo meduzy, albo grzyby.
0: Które pewnie zatrzymują te cząsteczki lub może w jakiś sposób wpływają na ich unieruchomienie, degradację, co jest trudne oczywiście, jeżeli chodzi o degradację. No nie jest to prosty temat.
1: No dobrze, ale ja sobie bardzo ładnie przeszłam do tematu grzybów, bo wiem, że pani grzybom też sporo swoich badań poświęciła. Mikroplastik i grzyby, jak one się mają do siebie? Grzyby sobie radzą z mikroplastikiem?
0: Grzyby sobie radzą z mikroplastikiem w pewnym zakresie. Tutaj udzielę odpowiedzi, którą wszyscy lubią. To zależy.
1: To zależy.
0: To zależy. Po pierwsze, musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o grzyby w mojej praktyce, ja zajmuję się grzybami mikroskopijnymi, czyli takimi potocznie zwanymi pleśniami, które tworzą strzępki, nitki i których owocników jakby nie znajdziemy w lesie. I te grzyby zaadaptowały się już do pewnych zanieczyszczeń, w tym do mikroplastiku. I bardzo często jest tak, że na pierwszy rzut oka, i to ma jakby odniesienie zarówno do grzybów, jak i innych organizmów, na przykład roślin, którymi też się zajmuję, nie widać zmian wywołanych mikroplastikiem. A więc umieszczamy nasze drobnoustroje, czy umieszczamy rośliny w środowisku, w którym jest mikroplastik i nie widzimy różnic we wzroście na przykład.
1: Czyli rosną.
0: Rosną, wszystko jest dobrze. Czasami nawet badania nasze prowadzone z pszenicą wykazały, że w obecności mikroplastiku lepiej pszenica rosła. Ale jeżeli zajrzymy głębiej, to znaczy na poziom komórkowy, jednak widzimy te uszkodzenia. Dlatego, że mikroplastik może być czynnikiem, który będzie u organizmów żywych aktywował zjawisko stresu oksydacyjnego. To znaczy takiej sytuacji, kiedy zaburzeniu ulega równowaga w komórce pomiędzy ilością wytwarzanych reaktywnych form tlenu, które uszkadzają tą komórkę, a mechanizmami naprawczymi, czyli takimi mechanizmami, które organizm żywy uruchamia, żeby te reaktywne formy tlenu unieszkodliwić. I w sytuacji, kiedy w środowisku mamy zanieczyszczenie, na przykład mikroplastik, niestety ta równowaga ulega zaburzeniu i okazuje się, że pomimo tego, że nie widzimy na poziomie całego organizmu tych różnic i jakichś uszkodzeń, na tym poziomie komórkowym niestety jest to już dostrzegalne. Na przykład uszkodzeniu ulegają błony komórkowe, uszkodzeniu może ulegać materiał genetyczny, więc jak zajrzymy głębiej już do wnętrza komórki, ten negatywny wpływ mikroplastiku widzimy. Jak to
1: Ale mimo tego stresu oksydacyjnego, tak, one dalej spełniają swoją funkcję.
0: One dalej spełniają swoją funkcję, ale może mieć to swoje negatywne skutki.

0: To znaczy roślina na przykład może tak przebudować swój metabolizm, że ona się będzie bronić przed tym mikroplastikiem, ale na przykład plonowanie będzie osłabione, czyli w kontekście na przykład zbóż będziemy słabszej jakości ziarno otrzymywać. W kontekście roślin, które owocują, te owoce będą słabszej jakości, więc roślina wydaje swoją energię na ochronę, musi się przed tym mikroplastikiem bronić, ale ma to swoje niestety skutki w aktywności fizjologicznej tej rośliny w innym zakresie.
1: Ale jak daleko te skutki mogą pójść, to tego nie jesteśmy w stanie jeszcze stwierdzić. W ogóle chyba tym mikroplastikiem to my się zajmujemy 20 lat, może 20 kilka, prawda?
0: I to jest jedna z pięt achillesowych tych badań, dlatego że nie mamy takich długofalowych badań. To znaczy, po pierwsze, te badania najczęściej są realizowane w warunkach laboratoryjnych, gdzie no, mamy określony czas wegetacji tych roślin, w określonym czasie je badamy, więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć też dalszych skutków. Innym problemem jest też to, że bardzo często w badaniach naukowcy stosują taki mikroplastik sztucznie jakby wygenerowany na potrzeby badań. Natomiast w środowisku to tak nie wygląda. W środowisku mikroplastik, który tam trafił albo został wytworzony na drodze degradacji tych większych cząsteczek, on jest pod wpływem różnych czynników. Promieniowania, wilgotności powietrza i gleby, działania mikroorganizmów, więc on ulega dalszym przemianom i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy ten mikroplastik, który my badamy w laboratorium, będzie miał taki sam wpływ na przykład na rośliny, czy na drobnoustroje, jak ten mikroplastik, który jest w naturze, który już jest wstępnie zdegradowany w większym stopniu. Naukowcy to troszkę obchodzą, sztucznie postarzając mikroplastik. To znaczy działamy na te cząsteczki mikroplastiku właśnie promieniowaniem UV, wysoką temperaturą, jakimiś odpowiednimi warunkami, żeby jak najbardziej zbliżyć ten mikroplastik, który my badamy, do tego, który występuje w środowisku.
1: No, ale cały czas to jest tylko taka fluktuacja, można powiedzieć, troszeczkę kombinowanie. My w ogóle od kilku chyba lat, kilku, może kilkunastu, nie wiem, chyba od kilku, staramy się wyeliminować plastik. I teraz nie wiem, czy pani zauważyła, jest cały zestaw pomysłów na to, że na przykład plastikowe kubeczki zastępujemy kubeczkami papierowymi. Tylko jak się przyjrzymy tym kubeczkom, to one mają taką cieniutką warstewkę plastiku. No i teraz pytanie, czy nie lepsze były te plastikowe, bo przynajmniej wiedzieliśmy, że to jest plastik i można je było usunąć bezpośrednio do plastiku. A w tej chwili to mamy takie kombinacje. To się nazywa papierem, ale wszyscy w gruncie rzeczy, nawet gołym okiem widzimy, że to nie jest tylko papier.
0: To działa przede wszystkim na naszą wyobraźnię też, bo jeżeli kupujemy kubeczek, czy to papierowy właśnie z tą warstwą ochronną, czy na przykład kubeczek z bioplastiku, czy tak zwanego plastiku biodegradowalnego, mamy takie poczucie, że robimy coś lepszego dla środowiska, tak? Że jednak
1: to jest ekologia tak zwana.
0: Tak zwana ekologia, natomiast trzeba mieć na uwadze, że to, co ma, nie każdy produkt, który ma przedrostek bio, będzie bezpieczny dla środowiska. Z plastikami biodegradowalnymi i z tymi materiałami, które plastik mają zastępować, jest taki problem, że bardzo często właśnie są one opatrzone tym przedrostkiem bio, natomiast z biodegradacją niewiele one mają wspólnego. Dlatego, że bardzo wiele materiałów określanych jako plastiki biodegradowalne, to są materiały, które owszem, ulegną biodegradacji, ale w określonych warunkach. A więc to nie jest tak, że ja kupię sobie kawę w kubeczku z plastiku biodegradowalnego i następnie wrzucę ten kubeczek do swojego kompostownika przydomowego i on za jakiś czas mi się rozłoży. Najczęściej te materiały są rozkładane wyłącznie w warunkach kompostowania przemysłowego. A więc tam, gdzie stosujemy podwyższoną temperaturę, określone warunki, których w takim przydomowym kompostowniku na przykład nie jesteśmy w stanie uzyskać. No i to jest takie troszeczkę działanie pod przykrywką, bo z jednej strony konsument myśli, że przyczynia się do poprawienia stanu naszej planety. Natomiast z drugiej strony później się okazuje, że kupujemy na przykład kompost w sklepie i znajdujemy tam jakieś plastikowe fragmenty. Bo niestety no, nie ulega to całkowitej biodegradacji. Są takie plastiki, które w warunkach domowych będą ulegać biodegradacji, trzeba szukać na opakowaniach takiego zielonego znaczka z napisem OK, kompost, home bodajże. I wtedy w warunkach takich domowych ten plastik, bioplastik po jakimś czasie ulegnie degradacji.
1: To przy okazji teraz tych pomysłów na produkty takie biodegradowalne, to myślę, że warto wspomnieć o wykorzystaniu polimerów biodegradowalnych, czyli kilka słów o waszym pomyśle, waszym projekcie.
0: Tak, to jest dosyć świeży projekt na naszym wydziale, bardzo duży, międzynarodowy, koordynowany przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, który się nazywa Bio4Pack. I w ramach tego projektu naszym celem jest wytworzenie takiego polimeru, który oprócz tego, że będzie biodegradowalny, będzie również chronił żywność przed niekorzystnymi bakteriami, a konkretnie przed bakteriami z rodzaju Salmonella, więc popularnymi bakteriami, które zanieczyszczają żywność. I założeniem tego projektu jest to, że oprócz tego, że jeden z konsorcjantów wytworzy ten polimer, który będzie w pełni biodegradowalny, bo pochodzi od bakterii po prostu, to dodatkowo w ten biopolimer zostaną wkomponowane bakteriofagi, czyli takie wirusy, które niszczą bakterie. Więc takie pozytywne wirusy, nie należy się ich bać, które będą po prostu chroniły tę żywność przed zepsuciem.
1: No i te badania dopiero się rozpoczęły? Czy już coś, jakieś osiągnięcia macie?
0: Te badania trwają od pewnego czasu. Jest to dosyć świeża sprawa. Natomiast już udało się wytworzyć ten polimer. I w kolejnych etapach do tego polimeru będą przyłączane te bakteriofagi. Zostanie zaprojektowany odpowiedni sposób uwalniania tych bakteriofagów, tak żeby one się uwalniały dopiero w chwili, kiedy rzeczywiście te bakterie się tam pojawiają. I w efekcie produktem finalnym może być takie bezpieczne, funkcjonalne opakowanie dla żywności.
1: No to trzymamy kciuki, żeby się udało. Doktor Anna Jasińska z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję
1: pani
0: bardzo.
1: Anno i Iza Berkowska. Ja też dziękuję.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Tak to czuję.
1: Przed mikrofonem Beata Tomczyk. Dzień dobry Państwu. Piątkowe przedpołudnie. Razem ze mną w studiu gość, ekspert. To pani Joanna Sawicz, psychoterapeutka Gestalt, superwizorka, specjalistka psychoterapii uzależnień. Jest trenerką i nauczycielką mindfulness ze szczególnym uwzględnieniem uważności ze współczuciem. Dzień dobry pani.
2: Witam serdecznie.
1: Bardzo miło mieć znów z panią okazję porozmawiać. Temat jest dość szczególny. Dlaczego nie potrafimy cieszyć się tym, na co długo czekaliśmy? Proszę powiedzieć, kiedy pani dostała ode mnie tę wiadomość, to jak pani zareagowała na ten temat? To było bliskie pani? Czy jest to raczej niepowszechne?
2: Najpierw zareagowałam takim zatrzymaniem. Coś mnie zatrzymało w tym pytaniu.
1: Jak u specjalistki mindfulness ze szczególnym uwzględnieniem uważności ze współczuciem.
2: Tak, tak. I rzeczywiście potrzebowałam trochę czasu, żeby poreflektować ten temat, jakoś tak go zgłębić, wgłębić i tak przez siebie przepuścić.
1: Dlaczego? Bo jesteśmy na fali tego, że każe się nam doceniać wszystko to, co mamy?
2: Tak. Najpierw się przestraszyłam tego tematu, a potem się z niego ucieszyłam. Bo to faktycznie jest tak, jak pani mówi, że świat nam daje taki mocny przekaz, jak i z czego mamy się cieszyć i kiedy mamy być szczęśliwi. Narzuca nam i jakby projektuje trochę to, co jest sukcesem. A tak naprawdę definicja sukcesu znowu, czym jest dla mnie i dla kogoś sukces. A to, co się we mnie dzisiaj tak pojawiało w takich refleksjach, to bardzo mocno to, że my często sobie uzależniamy sukces od rzeczy zewnętrznych. To uczucie sukcesu uzależniamy od tego, czy sobie coś kupimy, zdobędziemy kolejny tytuł, kolejną rzecz, wybudujemy dom, zdobędziemy kolejny certyfikat i tak dalej, i tak dalej. To są takie rzeczy zewnętrzne.
1: Ale my tutaj w tej rozmowie będziemy szły głębiej.
2: Będziemy. Cieszę się bardzo.
1: Bo oczywiście niezależnie od tego, czy chodzi o wakacje, o mieszkanie, awans czy związek, jeżeli już to osiągniemy, to nagle się okazuje, że albo szybko o tym zapominamy, albo w ogóle się tym nie cieszymy, a przecież miało być tak znakomicie.
2: Mhm. I myślę sobie, że to są też nasze jakieś wyobrażenia i oczekiwania. Czyli my sobie

0: to wtedy poczujemy tą euforię, ekstazę i ten stan będzie permanentny jeszcze na dodatek.
1: W ogóle będzie sielskie życie długie, jak
0: jeżeli długo i szczęśliwie.
1: No właśnie, no proszę, nawet pomyślałyśmy o tym samym zakończeniu. No właśnie, ale potem tak naprawdę to spełnienie nie daje nam tego, czego obiecywała nam wyobraźnia.
0: Wyobraźnia i właśnie świat, który nam to ciągle podsyła. Bo media i social media kreują taki rodzaj ułudy, takiej iluzji, że nasze szczęście zależy od tych przedmiotów. Od bogactwa, od pracy, od posiadanej ilości właśnie aut, czy pieniędzy na koncie.
1: A potem się okazuje, że co innego jest ważne? Czy że nie umiemy się tym cieszyć? Że bagatelizujemy sprawę, że nie doceniamy się? Bo jeszcze też chciałabym tutaj dodać, że to nie chciałabym, żeby to była rozmowa. Ona jeszcze tutaj będzie trwała na antenie Radia Łódź, a potem przeniesiemy się do internetu. Ale już zapobiegam wyobrażeniu temu, że to ma być właśnie rozmowa o docenianiu tego, co mamy. Właśnie tutaj chciałabym iść w inną stronę, bo czy faktycznie musimy tak doceniać? Czy nie możemy tego uznawać za pewnik, że nam coś się udało. Te powszechne w ostatniej dobie takiego skoncentrowania na psychoterapii, na terapii powiedzenia bądź wdzięczny, wdzięczna za wszystko, co masz. I wtedy właśnie się mówi, o, mam już mieszkanie, jestem za to tak bardzo wdzięczna. Gdzieś tutaj mi się coś rozjeżdża, ale to, co pani przed momentem zwróciła, na co zwróciła uwagę, moją szczególną uwagę przykuło, to to, że nie tylko świat zewnętrzny, mam wrażenie, daje nam jakieś wytyczne, jak mamy, że musimy osiągnąć szczęście, ale też i wywiera na nas presję, żebyśmy się z tego cieszyli.
0: Tak. Tak, no bo jeśli ktoś nas uczy od samego początku, co dla nas ma być sukcesem, czyli właśnie piątka z matematyki, jakieś wyniki w sporcie, a tak naprawdę to nie jest nasz nawet konik i nie czujemy w tym pasji, no to nie będziemy czuć szczęścia i przyjemności z tego, że faktycznie mamy jakieś osiągnięcia w tej materii.
1: A to, że są ludzie, którzy nie potrafią się tym cieszyć, tym, na co długo czekali, to można nazwać ten mechanizm jakoś w psychologii? Czy jakoś jest na to
0: nie wiem, pewne sformułowanie? Nie mam takiej wiedzy, nie wiem, czy jest to faktycznie jakiś mechanizm. Mhm. Tak jak ja to czuję, to właśnie w taki sposób, że ludzie pragną ciągle przeżywać szczęście. Jakby myślą o szczęściu jako o czymś, co będzie stale w ich życiu albo jakoś bardzo długo. A nie widzą, że szczęście przeżywamy przez jakiś moment, że to jest jakaś chwila i że jest to coś.
1: Tak.
0: Przeżywanie szczęścia jest czymś niezależnym od tego, co ja mam na koncie i czy mam dom, czy trzy auta.
1: No ktoś może pani teraz powiedzieć naprzeciw wyjść i wie pani co, no ja naprawdę będę bardziej szczęśliwy, czy w ogóle będę szczęśliwy, jak będę mieć na koncie te pieniądze.
0: No na pewno żyje się wygodniej, na pewno żyje się inaczej, jest inna jakość tego życia i inne rzeczy mogę za nie faktycznie kupić, ale szczęścia, znam wielu ludzi zamożnych i nie są szczęśliwi.
1: No właśnie i tutaj znowu zmierzamy do tego wyjścia. Mam pieniądze, a wcale nie jestem szczęśliwy z tych pieniędzy.
0: To jest ta iluzja, w którą kiedyś ten człowiek uwierzył, że jak będę mieć te pieniądze, zdobędę różne kwalifikacje, to będę szczęśliwy. Czyli jakby wchodzimy w taki temat zależności. Uzależniam swoje szczęście od czegoś zewnętrznego, od przedmiotów.
1: I nasza rozmowa już teraz w części internetowej będzie polegała na tym, żeby rozbroić to wszystko, co jest pomiędzy, rozebrać na drobne części, pomiędzy tym wyobrażeniem, że jak będę mieć to, to będę taka, czy będę taki, a tym końcem, że ja wcale się z tego nie cieszę. I jeszcze padnie na końcu takie pytanie, czy my musimy być szczęśliwi z własnego życia, żeby uznać je za dobre?
0: Świetne pytanie.
1: Joanna Sawicz jest razem ze mną. Dla państwa w studiu Radia Łódź. Beata Tomczyk, zachęcam do wysłuchania audycji.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów

i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Jest niedziela, 6 września. Małgorzata Błażewicz, dzień dobry. Zapraszam na pierwsze dzisiaj wiadomości Radia Łódź. Tunel KDP pod Łodzią. Serce potężnej maszyny już na miejscu. Oszustwo na zablokowaną kartę. Można stracić fortunę. Iga Świątek w czwartej rundzie US Open. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, a lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Ważny krok w przygotowaniach do budowy tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi. Do miasta dotarł główny napęd tarczy TBM, która będzie drążyć tunel. Ważący kilkadziesiąt ton element wyprodukowano w Niemczech, a jego transport ze Szczecina trwał 3 dni. To tak zwane serce maszyny, które połączy tarczę drążącą z silnikiem, mówi rzeczniczka prasowa budowy tunelu kolei dużych prędkości Dagmara Zalewska.
2: To był bardzo wymagający transport. Gigantyczna część, napęd główny tarczy, tak zwany main drive, o wadze 169 ton, dlatego duże wyzwanie logistyczne. Cieszymy się, że tak sprawnie napęd dotarł tutaj do Łodzi.
0: Za około tydzień ma zostać dostarczona główna tarcza drążąca. Cała hydraulika napędzająca tarczę TBM jest już pod ziemią. Po połączeniu wszystkich elementów maszyna będzie mogła zacząć pracę. Rzecznik finansowy ostrzega przed nowymi sposobami, jakimi posługują się złodzieje. Przykładem jest oszustwo na dezaktywowaną kartę płatniczą. W ten sposób klientka jednego z banków straciła w kilka godzin 200 tysięcy złotych. Kobieta myślała, że przekazuje kurierowi zablokowaną kartę. Przewodniczący Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej Waldemar Zbytek powiedział, że decyzje finansowe należy podejmować bez pośpiechu.
3: Jeżeli przeciętny Polak ma sytuację, w którym ktoś próbuje go przekonać do pewnych decyzji, które dotyczą znaczącej części, a może większości, a nieraz i wszystkich jego środków finansowych, które często oszczędzał przez całe życie, to po pierwsze, niech wstrzyma na chwilę oddech. Po drugie, niech zapuka do sąsiada, niech zadzwoni do dzieci.
0: Eksperci z Biura Rzecznika Finansowego podkreślają, że jeśli zachodzi potrzeba zastrzeżenia karty płatniczej, należy zrobić to samodzielnie. Pokój sensoryczny, terapeutyczny czy pokój doświadczania światła. Takie atrakcje czekają na 300 dzieci w nowym przedszkolu na Janowie w Łodzi. Przy Welta 12 nie zabrakło też placu zabaw, mówi dyrektor przedszkola nr 4 Joanna Klimkiewicz.
4: Najbardziej jestem zadowolona z wczorajszego dnia. A dlaczego? Życie rozpoczęte tutaj i pełna radość, zaskoczenie, wejście dzieci do sal, które po prostu robiło takie wow dla nich. Rodzice również chwalili placówkę.
5: Nowoczesne osiedle, więc nowoczesne miejsce, warunki, które właśnie sprzyjają radości, nie tylko z tego, co się widzi, ale też z tego, co się doświadcza, dotyka.
0: Dodaje Jarosław Pawlicki, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, a w najbliższym czasie otwarte zostanie kolejne przedszkole w Nowosolnej.
1: Więcej na radiołódź.pl.
0: Iga Świątek po raz pierwszy w karierze wygrała 2 tiebreaki w jednym meczu. Pokonała rozstawioną z numerem 25 Czeszkę Marię Bołuskową 7-6, 7-6. Polska tenisistka awansowała tym samym do 4. rundy US Open. Spotkanie trwało 2 godziny i 27 minut, a więcej wie Jan Pachlowski.
6: Iga Świątek w tym meczu bardzo mocno musiała się napracować, a w drugim secie bronić 3 piłek setowych, a wcześniej odrabiać stratę 0-3 i 2-4 w gemach. To jednak najważniejsze fragmenty tego meczu należały do naszej tenisistki, która kolejny raz udowodniła, że jest jedną z głównych faworytek do wygrania US Open. Podczas startów wcześniej w Toronto i Cincinnati, a teraz w Nowym Jorku, Polka łącznie wygrała 13 z ostatnich 14 spotkań, ulegając jedynie Jessice Peguli w półfinale turnieju we wspomnianym już Cincinnati. To jest dla mnie najbardziej pozytywna teraz część tego sezonu. Cieszę się, że przed przyjazdem do Ameryki Północnej miałem więcej czasu ze swoim szkoleniowcem na trening. To mi dało bardzo dużo, szczególnie nabrałam tak ważnej pewności siebie. Jestem szczęśliwa, że osiągnęłam progres. Mówiła zaraz po meczu nasza zawodniczka. W 4. rundzie Iga Świątek zagra z Chinką Zhen, która dokonała rzeczy niemożliwej. Podczas starcia z Amerykanką Madison Keys przegrywała w decydującym 3. secie 0-5, by ostatecznie wygrać 7 kolejnych gemów i uzyskać awans. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: A więcej sportu po 8 w Radiu Łódź. Teraz zapraszam na prognozę pogody.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Niedziela w Łodzi i regionie będzie raczej chłodna i mocno będzie wiał wiatr. Słońce od czasu do czasu pokaże się zza chmur, ale miejscami może też przelotnie popadać deszcz, niewykluczone burze. Na termometrach w ciągu dnia do 19 stopni, wiatr chwilami będzie mocniejszy, pod wieczór zacznie słabnąć. Krótko mówiąc, pogoda trochę w kratkę, więc wybierając się na niedzielny spacer, warto mieć pod ręką coś przeciwdeszczowego.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: W poszukiwaniu dialogu. Religie, wspólnoty, poglądy.
8: Damian Grosicki, witam i zapraszam na dzisiejsze wydanie naszej audycji. Będzie o wspólnocie w drodze. Zakończył się sezon pielgrzymkowy, ale warto zrobić takie małe podsumowanie albo powiedzieć o tym, z czym tak naprawdę, z jakimi intencjami wybieramy się na taką pielgrzymkę, które są nazywane rekolekcjami w drodze. Czas medytacji, rozmyślań, zastanowienia się nad swoim życiem, może niekoniecznie się zatrzymujemy w tym momencie, no bo w pielgrzymce chodzi o to, że się idzie, ale mamy taką chwilę przemyślenia, żeby popatrzeć na nasze życie trochę z innej perspektywy. Za chwilę będziemy rozmawiać z kimś, kto pielgrzymkę zna od podszewki, bo ją organizował wiele razy w archidiecezji łódzkiej. Proszę zostać z nami.

0: poszukiwaniu dialogu. Gość.
1: Gościem Radia Łódź jest dziś ksiądz Łukasz Tarnawski, wieloletni kierownik pieszej pielgrzymki łódzkiej, a obecnie proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza w Łodzi. Witam serdecznie, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: No, zakończył się sezon pielgrzymkowy. Ksiądz od kilkunastu lat, kilkanaście lat był kierownikiem. Teraz chyba pierwszy raz, kiedy ksiądz szedł po prostu jako uczestnik.
2: Jako pielgrzym, tak.
1: Pielgrzym. Co można zauważyć po tych kilkunastu latach? Czy jest wzrost zainteresowania, czy jest spadek?
2: Zdecydowanie, patrząc na wszystkie statystyki, nie tylko związane z tym ruchem pielgrzymim na przestrzeni naszej archidiecezji, to o czym się też rozmawia na Jasnej Górze w tym czasie, to jest ewidentny wzrost pielgrzymek. To jest dla nas ogromna radość, bo znowu musimy wrócić do bardzo dla nas trudnego czasu, jakim był czas pandemii, kiedy to pielgrzymowanie było bardzo ograniczone i bardzo trudne dla nas też organizacyjnie. I tak zawsze od tego momentu patrzyliśmy, w jakim kierunku to pójdzie. I Bogu dzięki, jest ten przyrost pielgrzymów, jest duże zainteresowanie. Z tego co wiem, to na pielgrzymkach też z Łodzi bardzo dużo ludzi uczestniczących po raz pierwszy. Dużo młodych ludzi i dużo rodzin.
1: Te pielgrzymki również mają różne formy, bo chociażby odbyła się też w podobnym czasie pielgrzymka rowerowa. Ale zacznijmy od początku. Czym w ogóle jest pielgrzymka?
2: No właśnie, gdzie pielgrzymki się rozpoczęły, to chyba warto zwrócić na to uwagę, że w pierwszym kościele, kiedy już mieliśmy pierwszych męczenników, kiedy już mieliśmy miejsca uświęcone krwią czy szczególnym kultem, tam ten ruch pielgrzymi się rozpoczął. Chyba najbardziej znany taki w Europie to jest z początku X wieku, czyli pielgrzymowanie do grobu świętego Jakuba w Santiago de Compostela. I wiadomo, że kiedy mówimy o pielgrzymowaniu, to wiemy, że tu nie chodzi o żaden ruch fitness, tylko chodzi o właśnie tą drogę do miejsca, tak jak w naszym przypadku świetne miejsce, jakim jest sanktuarium na Jasnej Górze, czyli taka duchowa stolica Polski, gdzie tyle pielgrzymów rokrocznie się udaje. I to definiuje pielgrzymkę. Nie? Idziemy ten polski obraz, idziemy do miejsca, które jest dla nas tak bardzo ważne i historycznie. Teraz też rocznica w tym roku jest ślubów kazimierzowskich. To dodaje szczególnego takiego splendoru temu miejscu. I to też definiuje pielgrzymowanie. A pielgrzymowanie to przede wszystkim, wiadomo,

0: sprzętu. Dzisiaj w tym nie jest trudno, a nawet może jest czasami śmiesznie, bo jak się widzi pielgrzyma, który wyrusza na pielgrzymi szlak w takim dobrym sprzęcie zaopatrzonym, niewyrobionym i widzi się po kilku odcinkach jego cierpienie, no to jest właśnie pielgrzymka, trud, wysiłek, ale też to, co jest konstytuującym pielgrzymowanie, to jest intencja.
1: Do intencji też za chwilę przejdziemy. To w takim razie ktoś decyduje się, by wziąć udział w pielgrzymce, czy musi się w jakiś sposób przygotować? Najpierw popatrzymy na te takie przyziemne przygotowania, czyli co, buty muszą być rozchodzone na pewno.
0: Na pewno buty rozchodzone, na pewno jakiś minimalny poziom kondycji. Dzisiaj, kiedy no właśnie to pierwsze chodzenie, chociaż rozwija się ten ruch spacerów, biegania, to jest coraz bardziej u nas gdzieś tam obecne w przestrzeni naszego życia, ale no warto taką kondycję zadbać, dlatego że to nie jest spacerowanie po parku swoim tempem, że ten licznik kilometrów na godzinę musi jednak dana grupa osiągnąć. W grupie się trochę inaczej idzie, nie? Nie idę sam, idę za kimś, idę przed kimś, muszę pilnować. A przede wszystkim no też taki, tak jak z Łodzi, 4 dni codziennego uderzania w stopami o asfalt. To jest bardzo niebezpieczne, stąd się rodzą właśnie też często bardzo duże kontuzje, z którymi sobie nie zdajemy sprawy, więc to przygotowanie, żeby mieć tą sprawność oprócz tego duchowego wymiaru, jest też szalenie ważne. Trzeba też przewidzieć no, kwestie związane z noclegiem, z posiłkami. Oczywiście pielgrzymki zabezpieczają takie sprawy, no ale to jednak gdzieś tam w takim planowaniu, w przygotowaniu do pielgrzymki musi mieć miejsce.
1: To jeszcze w tej części zapytam, jaki czas wcześniej musiał ksiądz przygotowywać, tak żeby były zapewnione te postoje, noclegi?
0: No i ja myślę, że pielgrzymka i ten czas, kiedy się jest jej bezpośrednim organizatorem, to jest cały rok. Nie? Nie zamyka się 24 z wejściem na Jasną Górę. Zostaje jeszcze dużo rzeczy, które czasami właśnie gdzieś nawet do października siadają i sięgają. A później no już od nowego roku już trzeba konkretnie myśleć o nowej pielgrzymce. Wiadomo, jest to inaczej, jak się organizuje pielgrzymkę jako główny organizator pierwszy raz, a inaczej jest, jak się to robi po raz 11. Miałem taką okazję właśnie rok temu, kiedy setną pielgrzymkę łódzką przygotowywałem. Wcześniej byłem jeszcze kilka lat, około 6 wicekierownikiem, więc gdzieś człowiek w tym środowisku jest i zdecydowanie łatwiej się to wszystko ogarnia, że tak użyję takiego sformułowania. Natomiast no, są takie rzeczy u nas przynajmniej wypracowane fajnie w naszym kościele łódzkim, że są spotkania z wszystkimi kierownikami tych 14 pielgrzymek z naszej diecezji, które udają się na Jasną Górę w przeciągu wakacji po to, żeby razem stworzyć hasło, razem przygotować jakieś podstawy materiału dla pielgrzymów do rozważania w drodze, bo pamiętajmy, że pielgrzymka, jej inna nazwa to rekolekcje, zwyczajnie rekolekcje w drodze, więc tych spraw jest tyle, że one naprawdę rozkładają się nie tylko na miesiąc, dwa przed pielgrzymką, one już wtedy muszą być podopinane. Nie? To jest duża organizacja z taką odpowiedzialnością, że no około 2000 ludzi prowadzi się w tych 8 grupach przez 4 dni.
1: Do tego wymiaru duchowego wrócimy już po krótkiej przerwie.

0: Wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Łukasz Tarnawski, wieloletni kierownik pierwszej pielgrzymki łódzkiej. To o tym wymiarze duchowym teraz porozmawiajmy. Czy ludzie też do księdza się zwracali i mówili, z czym idą na Jasną Górę? Co chcą zawierzyć, już dochodząc właśnie do celu?
1: Tak. Różne są formy komunikowania tego tematu albo braku komunikacji, bo pamiętajmy, że te intencje mogą być bardzo indywidualne, ukryte w swoim sercu, w swoim zamyśle, w swoich pragnieniach. Wcale nikt nie obliguje do tego, żeby gdzieś na drodze się nimi dzielić, ale dla niektórych są to tak ważne momenty i tak ważne sprawy często, że zwyczajnie nawet w takiej rozmowie w ciągu drogi, to jest też piękne na pielgrzymce, że ksiądz nie jest od tego, żeby trzymać mikrofon, mówić i śpiewać. Jak jest kilku kapłanów w grupie, to jest piękne, że zawsze któryś albo kilku nawet idzie na końcu grupy. Tam pielgrzymi mogą sobie jakby do takiej ciszy przejść do nich. Wiadomo, ciszy to jest w dużym uproszczeniu, ale po to, żeby porozmawiać i właśnie też podzielić się tym, jakie jest trapienie, czy jaka trudność, czy jaka bardzo konkretna intencja spowodowała, że są na tym właśnie, na tej drodze pielgrzyma. Więc to jest taka, na pewno nie musimy przy zapisie tego deklarować, w jakiej intencji idziesz. No to zapis albo droższy, albo tańszy.
0: Już było podsumowanie pielgrzymki. Właśnie do jakich wniosków zazwyczaj się dochodzi, jakby ksiądz tak sięgnął pamięcią w czasie, kiedy był kierownikiem?
1: Ja ze swojej perspektywy to chyba, jeśli chodzi o wnioski, to mogę powiedzieć, że to nie jest tak, że je się jakoś podejmuje co roku w takiej samej formie. Chcę być dobrze zrozumiany. Te wnioski z danej pielgrzymki, one wypływają już w momencie, kiedy ta pielgrzymka się rozpoczyna albo jest ten konkretny.

0: I wnioski są bardzo różne. Są to często takie wnioski gospodarcze, nie? Jaką na przykład służbę, jest kilka konkretnych służb w czasie pielgrzymki. Może nie zawsze nawet pielgrzymi widzą tych, którzy w czasie pielgrzymki posługują. To od takich wniosków dotyczących naszej posługi, tych osób, które się też podejmują, za nich jesteśmy wdzięczni, bo to jest bardzo duże grono osób. To jest, myślę, że ponad 100 osób na całą pielgrzymkę, które nie tylko gdzieś idą, albo czasami nie mogą iść, muszą poruszać się samochodem po to, żeby służyć pielgrzymom. I tego rodzi się bardzo wiele. Zawsze dobrze mieć pod ręką jakiś zeszyt, notes w telefonie, z którego to nie umknie, po to, żeby to zapisywać. Oczywiście te wnioski też są takim charakterze duchowym, nie? Rodzące się też z potrzeb pielgrzyma. Tak jak kiedyś to było u nas na łódzkiej pielgrzymce, tuż przed powstaniem grupy piątej, takiej charakterystycznej, grupy ciszy i słuchania. Niektórzy mylnie nazywają tę grupę grupą milczenia. Absolutnie pielgrzymi tam nie milczą. Tam też się wspólnie modli i śpiewa. W mniejszym wymiarze ten śpiew jest, ale jest obecny. I kiedyś właśnie pielgrzymi poprosili jednego z kapłanów. Rozważali to razem z odpowiedzialnym za przygotowanie pielgrzymki. Czy niedobrze by było, żeby właśnie taka grupa słuchania, uciście się, aby mnie słuchać, to jest takie hasło przewodnie tej grupy piątej. Przyszedłem do prezentacji grup naszej pielgrzymki i wtedy następnego roku już podjęta została próba, żeby taka grupa właśnie wystartowała. To jest bardzo fajne, bo oni idą cały czas swoją trasą. Każda z grup ma gdzieś tam, wszystkie trasy nie są te same ze względu na potrzeby noclegowe, w różnych miejscach nocujemy, ale pielgrzymi mogą na odcinek sobie do tej grupy pójść, żeby może z takiej głośnej grupy czwartej, młodzieżowej na chwilę się wyciszyć. Nie? To też jest właśnie, to wynika też z takich wniosków, które się rodzą. Nie?
1: My dzisiaj boimy się ciszy.
0: Oj tak, zdecydowanie ciszę zagłuszamy.
1: W każdy sposób jest ryzyko, że ktoś może potraktować pielgrzymkę jako coś magicznego, że idzie z jakąś intencją, ona się nie spełni i traktuje taką pielgrzymkę jako maszynkę do spełniania intencji.
0: No tak, te intencje mogą nas zgubić, oczywiście tak. Czasami właśnie o tym też się rozmawia z pielgrzymami w takich indywidualnych rozmowach, czy nawet wtedy, kiedy mamy taki piękny moment każdej pielgrzymki pierwszego wieczoru, kiedy jest nabożeństwo pokutne, jest zachęta, żeby pojednanym iść na Jasną Górę. Ten, kto może oczywiście z tego sakramentu skorzystać, ale to jest też dobra okazja takiej rozmowy, żeby poza właśnie zwyczajnie tym, co wiąże się ze spowiedzią, żeby też takie kwestie poruszyć. I fajnie, że nie, czasami pielgrzymi o tym mówią, bo to jest zagrożenie, tak? Przeszedłem 10 bąbli, naciągnięte Achilles, a tutaj Pan Bóg nie pobłogosławił, nie? Właśnie o to chodzi w pielgrzymce, żeby nauczyć się słuchać Boga, żeby nauczyć się Go odkrywać, że Pan Bóg nie jest magikiem, który spełnia nasze prośby i marzenia za pomocą czarodziejskiej różdżki, tylko jest tym, który ma nam bardzo dużo do powiedzenia, dlatego to są rekolekcje. I mimo tego, że w tych grupach jest śpiew, jest głośno, czasami nie w każdej jest taki charakter ciszy, ale to jest właśnie, my myślę, jako przewodnicy grupy o tym właśnie mówimy, nie? Żeby tak, zwłaszcza pierwszego dnia, żeby może komuś właśnie nie zagwarantować, nie prowadzić kogoś do takiego rozczarowania, to już na samym początku mówimy, po co tu jesteśmy, nie? Że wszystko zaczyna się od tego spotkania z Bogiem, żywym Bogiem, który jest w znaku sakramentów, które sprawujemy na pielgrzymce, zwłaszcza Eucharystii,

0: który jest obecny we wspólnocie, właśnie w tym obrazie pielgrzymującego ludu. I od spotkania z Bogiem się wszystko zaczyna. I faktycznie, że czasami są takie osoby, które mówią, że wyszedłem z inną intencją, a wracam z innym doświadczeniem, nie? Usłyszałem Boga, zrozumiałem Go, jakby zmieniło się moje spojrzenie i wracając do pytania, zmieniła się moja intencja, zmieniły się moje pragnienia. Inaczej patrzę na swoje życie.
1: Też warto zaznaczyć, chyba że się mylę, że pielgrzymka jest nie tylko dla wierzących.
0: Tak, tak. Nie ma takiego limitu. Nie sprawdzamy aktu chrztu przy zapisie. Nawet jeśli ktoś przychodzi, nawet nie wie, z jakiej parafii pochodzi, bo to gdzieś w formularzu odznaczamy przy zapisach, spełniając oczywiście wszystkie zasady związane z RODO, bo o to bezpieczeństwo też dbamy, mamy ten obowiązek. Ale przychodzą osoby, które nawet nie wiedzą, z jakiej są parafii. Pomagamy, żeby tą parafię odnaleźć, jest to możliwe. I myślę, że to też jest bardzo dobra przestrzeń, nie? Że ktoś idzie, bo może już w tylu miejscach szukał, może właśnie to jest kolejna szansa, ale często też z doświadczenia wiemy, że okazuje się, że to właśnie było to miejsce, nie? Że to miejsce pomogło, przyniosło jakieś odkrycie i dało odpowiedź.
1: Podejrzewam, że w przyszłym roku też ksiądz będzie brał udział w pielgrzymce. W tym roku były dwie, no to...
0: Jeśli zdrowie pozwoli i warunki wszystkie inne, to na pewno tak.
1: W ciągu roku można brać udział w różnych formach pielgrzymek i to też niekoniecznie na Jasną Górę. Gdyby ktoś się zastanawiał, no ma do tego cały rok chociażby, to jakimi argumentami by ksiądz przekonał taką osobę, że warto?
0: To jest bardzo trudne pytanie. Szalenie trudne pytanie, dlatego że na pewno na pielgrzymkę nie można namawiać. Można zaprosić, zachęcić. Ja spotkałem się wielokrotnie z takimi osobami, kiedy byłem duszpasterzem akademickim i też trochę byłem odpowiedzialny za tę grupę, w której też w tym roku szedłem, trzecią akademicką, to wielu studentów trochę się namawiało, słuchaj, mamy w czasie pielgrzymowania ważne wydarzenie pośród różnych naszych tam aktywności, wyjazdów ze studentami w okresie wakacji, jest pielgrzymka. I byli faktycznie tacy pielgrzymi, że na pierwszy rzut oka ktoś by powiedział, kurczę, stworzony pielgrzym, nie? I szukający Boga, i pięknie się modlący, bo widzisz, jak studenci żyją przez taki rok czasu w duszpasterstwie. A idzie ta osoba na pielgrzymkę i mówi mi po pierwszym dniu, ja dojdę na tą Jasną Górę. Ale proszę księdza, nigdy, nie? To nie jest moja droga, nie? No właśnie, dlatego to zachęcanie, ono musi mieć... chyba taką najprostszą formę. Pierwsze, że są to rekolekcje, jest to wspólnota, doświadczenie ludzi. No, myślę, że jakbyśmy kogoś zachęcili, kto szuka męża czy żony, że idź na pielgrzymkę, to znajdziesz, byłoby to dość prymitywne. Ale chyba użyłbym tych argumentów właśnie takich, które już tu padały dzisiaj, nie? Żywy Kościół, wspólnota ludzi, wspólna droga, doświadczenie innego kościoła, kościoła w trudzie. No, w tej przestrzeni bym się poruszał.
1: Więc mamy jeszcze czas, by się zastanowić i się zapisać w przyszłym roku na pielgrzymkę. Może niekoniecznie łódzką, bo ile ksiądz mówił, 14 pielgrzymek wychodziło?
0: 14 pielgrzymek jest z naszej archidiecezji, w tym Piotrków Trybunalski. Idzie na 16 lipca, to jest święto Matki Bożej Szkaplerznej. To bardzo wynika z historii miasta. I Tomaszów idzie na uroczystość Wniebowzięcia 15 sierpnia, ale mamy też jedną pielgrzymkę taką ewangelizacyjną z Pabianic, która udaje się trochę w innym kierunku, do Niepokalanowa. Więc wybór mamy duży.
1: Wybór duży, tylko też, żeby intencja nie była prymitywna, jak to ksiądz powiedział, tylko jakaś głębsza. Gościem Radia Łódź był dzisiaj ksiądz Łukasz Tarnawski, były kierownik pieszej pielgrzymki łódzkiej, obecnie proboszcz parafii świętego Kazimierza po sąsiedzku. Na Widzewie bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów, z którymi spotkaliśmy się w tym roku. Ale no właśnie, było o zachęcie, więc zapraszam do pielgrzymowania. To, co tutaj pan redaktor mówił, małe kroki, nie? Można iść na pielgrzymkę, która 2 dni trwa, 3 dni trwa. Można iść do innego miejsca, może do Santiago de Compostela, też bardzo ciekawa wyprawa. No, bo warto, więc do zobaczenia na szlaku pielgrzymim.

i mnie w opiece swej miej. Ja wiem, że ty wszystko możesz. Ja wierzę,

duże, jedyny spraw. Dopóki nam ziemia

0: To był Piotr Machalica w utworze Modlitwa, polski przekład znanego utworu Bułata Okudżawy o tym samym tytule. Jak zawsze, co tydzień w niedzielę, czas na słowo, które dzisiaj przedstawi Marta Borowska z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.
1: Słowo, audycja kościołów chrześcijańskich regionu łódzkiego zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
2: Dzień dobry. Tekst, który dzisiaj 6 września jest rozważany w kościołach ewangelickich, opowiada o spotkaniu Jezusa z Zacheuszem. Jak wiemy, Zacheusz wszedł na drzewo, żeby zobaczyć przechodzącego Jezusa, a ten, gdy go dostrzegł, powiedział: Zacheuszu, zejdź prędko, bo dzisiaj muszę zatrzymać się w twoim domu. Gdy zastanawiałam się nad tym tekstem, szczególnie uderzyło mnie jedno słowo – muszę. Nie, chciałbym, nie mogę, ale właśnie muszę zatrzymać się w twoim domu. To znaczy, to jest konieczne, abym się u ciebie zatrzymał. Trzeba przyznać, że jest to dość dziwny i nietypowy sposób wproszenia się do kogoś w gościnę. Jezus nie czeka na zaproszenie Zacheusza, ale sam oznajmia, że musi się znaleźć w jego domu. Właśnie to muszę rodzi pytanie. Dlaczego? Dlaczego Jezus musiał zatrzymać się właśnie u Zacheusza? Co sprawiło, że wizyta w tym konkretnym domu była konieczna? Odpowiedź na to pytanie daje m.in. reakcja ludzi, którzy zobaczyli, że Jezus chodzi do domu Zacheusza. Mówili z oburzeniem. Poszedł w gościnę do grzesznego człowieka. Patrzyli na Zacheusza z góry, czując się od niego ważniejsi i lepsi. W ich oczach był przecież celnikiem, poborcą podatków, a więc człowiekiem należącym do grupy powszechnie pogardzanej i podejrzewanej o nieuczciwość. Dla zgromadzonych wokół Jezusa ludzi wszystko wydawało się więc jasne. To nie jest człowiek, który zasługuje na zaszczyt przyjęcia Jezusa w swoim domu. A kiedy dzisiaj czytamy te słowa, możemy też być wewnętrznie przekonani, że my nigdy byśmy się nie zachowali w taki sposób. Tylko zastanówmy się, czy na pewno. Jaka jest nasza reakcja na człowieka biednego, bezdomnego czy prostytutkę? Czy naprawdę nie zdarza się nam patrzeć na pewnych ludzi z góry? Czy nie czujemy się od nich lepsi? Czy gdzieś w głębi serca nie uważamy, że oni nie są godni spotkania z Jezusem, podczas gdy my oczywiście jesteśmy wystarczająco dobrze, by z nim porozmawiać? Tylko czy rzeczywiście jesteśmy od nich lepsi? Czy przed Bogiem nie stoimy dokładnie w tym samym miejscu, jako grzesznicy, którzy sami z siebie nie są w stanie do Niego się zbliżyć? Zobaczmy, co robi Zacheusz. Postanawia oddać połowę swojego majątku ubogim, a tym, których skrzywdził, jest gotów oddać poczwórnie. Spotkanie z Jezusem sprawia, że nie tylko chce zmienić swoje życie, ale również naprawić wyrządzone przez siebie krzywdy i ponieść ich konsekwencje. Dodatkowo zobaczmy, że Zacheusz jeszcze nie zdążył nawet porozmawiać z Jezusem. Nie wysłuchał jego nauczania, nie usłyszał długiego kazania ani wykładu, jak powinien żyć. Wystarczyło, że Jezus go dostrzegł. Zawołał po imieniu i powiedział: dzisiaj muszę zatrzymać się w twoim domu. To spotkanie wystarczyło, aby w Zacheuszu zaczęła się dokonywać przemiana. Człowiek, którego inni widzieli przede wszystkim jako grzesznika, zaczął żyć jak ktoś, kto chce podobać się Bogu. Potwierdzają to zresztą słowa samego Jezusa. Dzisiaj zbawienie przyszło do tego domu, bo przecież i on jest synem Abrahama. Syn człowieczy przyszedł bowiem odszukać i zbawić to, co zaginęło. Jezus musiał wejść do domu Zacheusza, ponieważ Zacheusz potrzebował tego spotkania. Potrzebował, aby Jezus wkroczył w jego życie i je zmienił. A jakiej zmiany w swoim życiu ty potrzebujesz? Gdzie Jezus powinien powiedzieć do Ciebie: dzisiaj muszę się zatrzymać właśnie tutaj. Amen.

Przeglądając media społecznościowe, można trafić na taką informację, że kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, spotkał się z biskupem Atanazym Nosem, biskupem prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej. Rozmowa oczywiście dotyczyła m.in. życia religijnego mieszkańców Łodzi, współpracy między kościołami i wzajemnych relacji na poziomie lokalnym. To tak zwane spotkanie ekumeniczne. Oczywiście też nie obyło się bez prezentów, bo m.in. hierarcha pokazał prawosławnemu biskupowi ikonę Matki Bożej Jasnogórskiej i to też miało taki jakby wymiar duchowy. Takie rozmowy w archidiecezji łódzkiej się również odbywają nie tylko w związku z tym konkretnym przypadkiem, ale doskonale pamiętamy, jaki nacisk na ekumenizm kładł poprzedni metropolita kardynał Grzegorz Ryś. Bardzo ważne jest, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy byli na siebie otwarci. O to też chodzi w tym programie, w poszukiwaniu dialogu, żebyśmy się nie unikali rozważań, szukali jakiegoś wspólnego punktu. Jest wspólny punkt i trzeba go jasno nazwać. Myślę, że państwo wiedzą, o kogo chodzi. Bardziej tak powinienem powiedzieć.

Powoli kończymy nasz program. Jeszcze przeglądamy portal Vatican News, który informuje o tym, że Kapucyn został nowym biskupem pomocniczym w Kijowie. To też ważna wiadomość, że studiował w Polsce. Papież mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji kijowsko-żytomierskiej. Został nim ojciec Serhii Kippa, prowincjał Kapucynów na Ukrainie, który do kapłaństwa przygotowywał się w Polsce. Nowy biskup ma 47 lat. Urodził się w obwodzie mikołajowskim, studiował m.in. język turecki, to też jest bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o te studia w Polsce, bo formację zakonną i studia filozoficzno-teologiczne odbył najpierw w seminarium zakonu braci mniejszych w Kalwarii Zebrzydowskiej, a następnie w seminarium kapucynów w Krakowie. To kolejny już biskup z Polski, który objął tron u naszych wschodnich sąsiadów. Na dzisiaj to wszystko. Myślę, że to była ciekawa podróż przez wiarę, przez dialog, przez rozważania. Może ktoś, tak jak było wcześniej powiedziane, zastanowi się nad pielgrzymką, ma cały rok, a może coś po drodze jeszcze wymyśli i gdzieś się wybierze. Droga otwarta. Można z tego korzystać. I teraz korzystamy, że zbliża się ludzi na siódma. Ja bardzo dziękuję za wspólny czas. Damian Grosicki, do usłyszenia.

tęsknoty, czas wybryków i psoty, czas kieliszka wódki, gdy dzień był za krótki. Burze były jasne, uśmiechy niezgasłe, smutki nieprzepastne, tak cudze jak własne. Czas sadów w obłokach, kochań i odkochań, czas majowych wątków, bukiecików, fiołków.

0: Błękit już rozlany.
1: I jest godzina 7. Słuchają Państwo Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz, zapraszam na wiadomości. Ciepło wraca do Polski, to jeszcze nie koniec lata. Łódź szykuje się do drążenia tunelu kolei dużych prędkości. Widzew bez zwycięstwa, bezbramkowe remisy z Radomiakiem. Temperatura maksymalna do 19 stopni, wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Weekend z niżową pogodą, ale na horyzoncie ocieplenie. Nad Polskę w najbliższych dniach ma znów dotrzeć cieplejsze powietrze. Jego napływu możemy spodziewać się od zachodu, więc nie ma jeszcze mowy o końcu lata, mówił w Polskim Radiu synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
2: To nie jest zdecydowanie jeszcze ostateczne pożegnanie lata. Rzeczywiście ten wyż będzie się rozbudowywał w naszym kierunku i stopniowo od zachodniej części kraju ta pogoda będzie się poprawiała i uspokajała. Jeszcze nie dziś, w kolejnych dniach znów otworzy się droga do napływu zdecydowanie cieplejszego powietrza. Natomiast no już na horyzoncie widać, że po takim przejściowym napływie znów wędrówka frontu atmosferycznego i znów ochłodzenie. I właściwie można powiedzieć, że ta sytuacja jest taka charakterystyczna, bo często się tak dzieje tego lata.
1: W poprzednich dwóch dniach od zachodu na wschód Polski przesuwał się chłodny front atmosferyczny. Towarzyszyły mu burze i porywisty wiatr, co skutkowało interwencjami Straży Pożarnej. Pobiegną w centrum Łodzi. Mieszkańców czekają utrudnienia w ruchu. Dziś odbędzie się bieg na szóstkę. Kilka tysięcy uczestników pokona dystans 6 km w centrum miasta. Na czas wydarzenia wyłączona z ruchu będzie część ulic. Inaczej pojedzie też komunikacja miejska. O tym, jakie linie zmienią swoje trasy, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu.
3: W godzinach 9-12 swoje trasy zmienią tramwaje linii 1, 2, 3, 11 oraz 15, a także m.in. linie autobusowe 57, 59, 80, 83, 86, 87 i 96.
1: Bieg wystartuje tuż po godzinie 10 przy bramie manufaktury. Uczestnicy pobiegną ulicami Ogrodową, Północną, Wschodnią, Narutowicza i Sienkiewicza. Następnie bieg obejmie trasę WZ, ulicę Piotrkowską, Pruchnika i Zachodnią, a na koniec wróci na rynek manufaktury. Na czas biegu przejazd przez te ulice będzie zamknięty, a szczegóły na stronie MPK.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
1: Coraz bliżej rozpoczęcia drążenia tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi. Do miasta dotarł główny napęd tarczy TBM, nazywany sercem maszyny. Element wyprodukowano w Niemczech, a jego transport ze Szczecina trwał 3 dni. Za około tydzień do Łodzi ma dotrzeć główna tarcza drążąca. Po złożeniu wszystkich elementów maszyna będzie gotowa do pracy. Widzew Łódź zremisował bezbramkowo z Radomiakiem Radom w piłkarskiej ekstraklasie. Mecz 7. kolejki rozgrywek nie zachwycił, o czym mówi Robert Zwoliński.
5: 5 celnych strzałów obu drużyn w całym meczu mówi samo za siebie. Po stronie Widzewa dużo niezdecydowania, po stronie gości mocna obrona. Podkreślał to trener Widzewiaków Aleksander Wukowicz.
6: Trzeba powiedzieć, że Radomiak faktycznie zagrał może i najlepszy swój mecz w obronie. To też jest cechą tego też klubu, którym pracuje w tej chwili, że no, działa mobilizująco.
5: Goście mocno zagęścili środek pola, przez co Widzewiacy musieli grać dużo skrzydłami. Niewiele jednak wynikało z licznych dośrodkowań. Radomianie jedną bramkę co prawda zdobyli. Po analizie VAR została jednak ona słusznie anulowana. Widzew zremisował z Radomiakiem 0-0.
1: Fotorelacja z tego meczu na radioloc.pl, a w następnej kolejce Widzew zagra na wyjeździe z Legią Warszawa. Wiadomości sportowe za godzinę w Radiu Łódź.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: W Łodzi termometry pokazują około 17 stopni, a w Piotrkowie Trybunalskim i Tomaszowie Mazowieckim na termometrach około 18, w Skierniewicach natomiast do 19 stopni. Wiatr chwilami będzie dzisiaj mocniejszy, a pod wieczór na szczęście zacznie słabnąć. Niedziela w Łodzi regionie będzie jednak chłodniejsza, z dużą przewagą chmur. Pojawią się także przejaśnienia, czyli zobaczymy słońce. Miejscami może przelotnie popadać deszcz, niewykluczone są również burze. Początek dnia raczej rześki, a po południu przyda się lekka kurtka i parasol.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Czas seniorów.
8: Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Mieczysław Gajos, półfinalista pierwszej edycji programu The Voice Senior. Na co dzień ceniony romanista, wykładowca akademicki oraz autor licznych publikacji naukowych, a także publikacji o Edith Piaf, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry, panie, witam Państwa.
8: Panie profesorze, jak to się stało, że zdecydował się pan wystąpić w The Voice Senior?
9: Przypadek. Tak jak w moim życiu bardzo często decydował przypadek. To, że zostałem romanistą, to też był przypadek. I występ w programie The Voice Senior również. Do mojej żony zadzwonił nasz wspólny znajomy, muzyk, i zapytał, czy nie zna kogoś, kto mógłby wystąpić w tym programie. Warunek: trzeba mieć skończone 60 lat. I żona odpowiedziała: słuchaj, ale mój mąż przecież ma skończone 60 lat, śpiewa, no więc może on. Kolega się zdziwił bardzo, nie wiem dlaczego, no ale w każdym bądź razie zaproponował moją kandydaturę i pojechałem na przesłuchanie. Zgodziłem się pojechać, może nie tyle ze względu na chęć udziału w tym programie, ale zobaczenia, jak wygląda telewizja od kuchni, bo to mnie zawsze interesowało. W radiu byłem kilka razy, znałem studio radiowe, natomiast nigdy wcześniej nie byłem w studiu telewizyjnym. I ta chęć poznania pracy od kuchni przy takich programach, właśnie jak The Voice, bardzo mnie tak zmotywowała. Pojechałem na przesłuchanie do Warszawy i ku mojemu zdziwieniu przeszedłem do dalszego etapu. Było drugie przesłuchanie, również zostałem zakwalifikowany i mogłem wziąć udział w tym programie.
8: A jakie były pana odczucia, wrażenia? Czy był pan może nieco rozczarowany, czy wprost przeciwnie?
9: Ja byłem bardzo zaskoczony przede wszystkim tym, że w telewizji się czeka. Bardzo długo się czeka na wszystko. Na wejście, na realizację, na make-up. No, ta cała otoczka właśnie, która mnie interesowała, no, mogłem ją poznać w sposób taki bardzo namacalny. Natomiast sama atmosfera, jeżeli chodzi o tworzenie tego programu, była bardzo sympatyczna, bardzo miła. Ja poznałem na planie bardzo wiele osób i to zarówno od strony realizatorskiej, jak i samych uczestników, no również oczywiście jurorów. To była pierwsza edycja w ogóle The Voice Senior. My przecieraliśmy szlak, że tak powiem, dla osób po 60, które śpiewają i które chciałyby zmierzyć się ze swoimi predyspozycjami, może ze swoimi jakimiś ograniczeniami również, bo bardzo często w naszym życiu na co dzień my sobie podśpiewujemy, śpiewamy w różnych okolicznościach, niekoniecznie publicznie. A to jest taka okazja, kiedy możemy stanąć przed bardzo dużą publicznością, ale również przed fachowcami, przed ludźmi z branży muzycznej, którzy są w stanie w sposób obiektywny ocenić nasze możliwości wokalne, sceniczne, nasze predyspozycje. Oczywiście mamy chyba świadomość wszyscy biorący udział w tym programie, że po 60 to raczej kariery się nie zrobi. Zresztą nie dlatego idzie się do tego programu. Do tego programu idzie się przede wszystkim po to, takie jest moje zdanie, żeby się sprawdzić, pokonać jakieś swoje bariery wewnętrzne, może strach, może tremę. No tak było też w moim przypadku.
8: A to było też pierwsze takie spotkanie z jurorami. Tam bodaj była Alicja Majewska.
9: W pierwszym składzie jurorskim była pani Alicja Majewska, była pani Urszula Dudziak i dwaj panowie, Andrzej Piaseczny i Marek Piekarczyk. Ja byłem podopieczny Marka Piekarczyka, czyli po przesłuchaniach w ciemno odwróciły się dwa fotele, fotel Marka właśnie i Andrzeja, i zostałem, właściwie ja wybrałem jako trenera Marka Piekarczyka, bardzo sympatyczny człowiek, z którym mamy kontakt do dzisiaj.
8: No właśnie, chociaż jakby operujący w zupełnie innym rodzaju muzyki,
9: zupełnie inny
8: klimat, prawda?
9: Tak. Ja myślałem, śpiewając po francusku utwór Champs-Élysées z repertuaru Jodassa, że on bardziej podziała na panie, To liczyłem, że odwróci się pani Alicja Majewska.
8: No właśnie też bym tak sobie pomyślała.
9: Tym bardziej, że później dowiedziałem się, że pani Alicja, zresztą sama mi to powiedziała, śpiewała kiedyś repertuar również francuski. No, ale panowie jakoś tak byli bardziej czuli na melodię języka francuskiego. Muszę powiedzieć, że byłem jedyną osobą, która w tym programie śpiewała w języku francuskim. Pozostali uczestnicy śpiewali albo w języku angielskim, albo w języku polskim.
8: Oglądałam sobie pana występ. Zapytano pana o to, dlaczego w języku francuskim.
9: To jest moja wielka miłość, język francuski. Tak jak powiedziałem, ja stałem się romanistą z przypadku. Nigdy nie chciałem się uczyć tego języka. A dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, wykładam język francuski, zajmuję się językiem francuskim na co dzień zawodowo, piszę podręczniki, słowniki, publikacje naukowe z tego zakresu. W ogóle historia jest śmieszna, jeżeli chodzi o mój język francuski, dlatego że mogę opowiedzieć?
8: Tak? Pewnie, że tak.
9: Nie zanudzę państwa.
8: Nie, skąd?
9: Kiedy zdałem egzamin do liceum ogólnokształcącego, bo jestem z epoki, kiedy zdawało się egzaminy wstępne do liceum, okazało się, że jestem w klasie z językiem francuskim. Ja w kwestionariuszu napisałem, że chciałbym się uczyć języka angielskiego i byłem przekonany, że jestem w takiej klasie. I 1 września nasza wychowawczyni oznajmia nam, że jest to klasa z językiem francuskim. No dla mnie to był szok, bo nigdy w życiu nie myślałem o tym, żeby się uczyć francuskiego. No zawsze marzyłem o tym, żeby poznać język angielski. Powiedziałem, no przepraszam bardzo, ale ja miałem być w klasie z językiem angielskim. Biedna wychowawczyni powiedziała, no to musisz iść do pani dyrektor. Pani dyrektor na mnie spojrzała z góry, powiedziała, jak się nie podoba, no to dziecko, my tutaj na twoje miejsce mamy wielu innych kandydatów. Wróciłem do domu, oznajmiłem ojcu, bo moja mama była wtedy w sanatorium. Słuchaj, ja już więcej do tej szkoły nie idę. Albo mnie przeniesiecie do klasy z angielskim, albo nie wracam do tej szkoły. Ponieważ ojciec za nami nigdy do szkoły nie chodził. Zawsze mama chodziła na wywiadówki. To mama była tą osobą, która śledziła nasz rozwój naukowy. Powiedział, słuchaj, jak mama przyjedzie, no to może pójdzie z tobą do szkoły, ale na razie chodź. No i tak przechodziłem te 2-3 tygodnie, zanim mama wróciła. No ale w tym czasie zdążyłem już poznać kolegów, koleżanki. Klasa była bardzo fajna. No postanowiłem zostać w tej klasie z francuskim. Szkoda było opuszczać tych fajnych ludzi po prostu. Ale francuski był dla mnie zawsze takim przedmiotem traktowanym per noga. To nie były moje klimaty. Zresztą też pamiętam moje pierwsze lekcje z francuskiego, kiedy siedziałem taki zbuntowany, no bo nie mogło być inaczej. Obrażony na cały świat, a przede wszystkim na tą panią od francuskiego, która starała nas się czegoś nauczyć. Ja po latach ją przeprosiłem za to. I właściwie przez całe liceum, najwcześniejszy okres też, no marzyłem, żeby zostać lekarzem. Bardzo chciałem być lekarzem. Zresztą moja mama pracowała w pogotowiu. Miałem częsty kontakt z tym środowiskiem. Ale w trzeciej klasie okazało się, że jest mi bardzo nie po drodze z fizyką. A jak wiadomo, na studia medyczne zdawało się egzamin z fizyki. I wtedy no, świat się jak gdyby zawalił dla mnie, bo nie wiedziałem, co ja mam dalej robić. Ja w wakacje czasami dorabiałem sobie jako listonosz. Roznosiłem listy i to było bardzo fajne zajęcie, dlatego że oprócz normalnej pensji, którą dostawałem z urzędu pocztowego, były tak zwane końcówki od rent i emerytur, tak? Które się wtedy zanosiło do domu, bo nie było przecież kont tak jak to teraz jest powszechne. I stwierdziłem, że jeżeli nie będę lekarzem, a nic nie wymyślę dla siebie, to pewnie zostanę takim listonoszem, bo to jest fajne zajęcie. Człowiek na powietrzu cały czas chodzi, przemieszcza się, ma kontakt z ludźmi. Ja bardzo lubiłem tych starszych ludzi. Zresztą do dzisiaj czuję taki wielki sentyment do osób, które zakończyły już swoją karierę zawodową. Zresztą mam liczne wykłady w uniwersytetach trzeciego wieku. No ale tutaj zrobiłem dygresję, wracam. I na jednej z przerw moja koleżanka do drugiej koleżanki powiedziała, wiesz co, ja to pójdę studiować romanistykę. Ja to usłyszałem, nie wiedząc, czym jest romanistyka. Ja nie znałem tego słowa,

0: Mnie to w ogóle nie interesowało. I tak stwierdziłem, no mój Boże, no to może ja też bym poszedł na tą romanistykę. Jak już to tak fajnie brzmi, zostać romanistą, no świetnie. Jak powiedziałem mojej nauczycielce, że ja chcę zdawać na romanistykę, to się kobieta przeraziła. Ja widziałem, jak kolor jej twarzy się zmieniał z białego na czerwony i zielony. No i stwierdziłem, pani profesor, no ale to jest koniec trzeciej klasy, jeszcze mamy całą czwartą. Ja w wakacje się trochę pouczę, a w czwartej już będę pracował na bieżąco. No i kobieta mi zaufała. Pani profesor była dla mnie naprawdę cudowna, kiedy dowiedziała się, że będę zdawał na romanistykę. Wtedy nie było ksero przecież. Pani profesor odręcznie przepisywała testy na egzaminy wstępne z uniwersytetów, z których pozyskała te testy. Pamiętam i z Uniwersytetu Jagiellońskiego, i z Uniwersytetu Śląskiego, i Łódzkiego nawet. I przynosiła mi te testy, wspólnie rozwiązywaliśmy. Dla mnie przyjeżdżała, i dla mojej koleżanki, bo ta koleżanka, która właśnie zdawała na studia, też korzystała z tego. Przyjeżdżała dla nas na 7 rano do szkoły. Mieszkała jakieś 30 kilometrów od miejsca, w którym pracowała. I robiła z nami dodatkowe zajęcia. I rzeczywiście ja w wakacje przysiadłem, powtórzyłem sobie materiał z tych trzech pierwszych lat. Przepisywałem jakieś podręczniki, które wpadły mi w rękę. Dzięki temu chyba nauczyłem się pisać po francusku. Poznałem ortografię, z której się później zresztą habilitowałem. I tak no, postanowiłem zdać egzamin z francuskiego, z polskiego na maturze i powtórzyć te egzaminy na studia. Tak więc no, przypadek, gdyby nie koleżanka, gdyby nie wypowiedziane przez nią magiczne słowo romanistyka, w którym się zakochałem, mnie by tutaj dzisiaj nie było. No tak to bywa. Ja czasami studentom mówię, którzy mówią, a po co nam te zajęcia czy inne? Tak ja mówię, słuchajcie, nie mówcie po co. Ja też tak kiedyś mówiłem. I zobaczcie. To jedno słowo zadecydowało o moim życiu.
1: Zawsze jest po coś, tak? Panie profesorze, a jeszcze na momencik wracając do The Voice Senior, chciałabym zapytać o ten wybór, bo zaśpiewał pan piosenkę Champs-Élysées. A dlaczego nie Piaf? Czy dlatego, że Piaf jest za trudna wokalnie? Czy to też był pana wybór? Czy to był może troszeczkę narzucony wybór?
0: Tak, ja na przesłuchaniach śpiewałem utwory z repertuaru Edith Piaf. Natomiast produkcja zaproponowała trzy inne utwory i wśród tych trzech utworów nie było żadnego utworu Edith Piaf. Dlatego no, wybrałem utwór Jodassena, chociaż nie jest mi po drodze z tym artystą.
1: Aha, rozumiem. Tak podejrzewałam, że to jednak dużo do powiedzenia mają właśnie producenci tych wszystkich...
0: Produkcja programu, tak.
1: Programów,
0: oczywiście.
1: Tak.
0: Oczywiście tam tworzy się scenariusz, według którego ten program no, później toczy się, prawda? On rządzi się swoimi prawami. No, nie wiem, być może niektórzy mogli zaśpiewać to, co sobie wybrali, jeżeli to pasowało do koncepcji programu. No widocznie to, co ja wybrałem, nie za bardzo pasowało, chociaż starałem się wybrać z repertuaru Edith Piaf te utwory takie bardziej pogodne, chociaż ich nie ma zbyt wiele w jej repertuarze, bo to przecież była tragiczka francuskiej piosenki, opowiadała o nieszczęściach, o śmierci. Natomiast no, w tym jej bogatym repertuarze, bo nie zapominajmy, że ona przecież nagrała prawie 300 piosenek w tak krótkim okresie, bo przecież żyła tylko 47 lat. No jest kilka takich perełek pogodnych, radosnych, opowiadających o życiu, o miłości, o afirmacji życia. I właśnie taki repertuar zaproponowałem do tego programu. No być może został odrzucony z tego względu, że to są piosenki mniej znane. Wiadomo, że jeżeli Piaf to życie na różowo, to niczego nie żałuję, padam, padam, hymn do miłości i ewentualnie mój Boże. Natomiast te pozostałe utwory jakoś tak, no, nie przybiły się.

0: teraz chciałabym zapytać właśnie o, chyba mogę tak powiedzieć, o miłość do Edith Piaf. Czy jakoś bardzo wcześnie pan odkrył, panie Mieczysławie, Edith Piaf, czy dopiero później, już w dojrzałym życiu?
1: To była ewolucja.
0: Ewolucja.
1: To była ewolucja, tak, bo ja pamiętam, że głos Edith Piaf usłyszałem na antenie radia jako dziecko. Chyba byłem wtedy w pierwszej klasie. Myślę, że to był ten okres odejścia Edith Piaf, czyli 63 rok. I na antenie radia wtedy bardzo często puszczano właśnie utwór Non, je ne regrette rien. I za każdym razem, kiedy słyszałem ten utwór, ja biegłem do radia, ja to pamiętam. Mieliśmy w domu takie radio z oczkiem niebieskim. To było radio lampowe. Jak to radio się nagrzewało i później się nagrzało, to świeciło takie turkusowe światełko. I magia głosu Piaf, a zwłaszcza sposób artykułowania jej R, no przyciągał moją uwagę. I pamiętam, że jako dziecko bardzo chciałem mieć płytę Edith Piaf. Rodzice mieli gramofon, adapter Bambino. Mieli płyty, dużo takich płyt wydawanych w formie pocztówek. Pamiętam, że w moim mieście było takie miejsce, w którym kupowało się właśnie te nagrania pocztówkowe. I kiedyś poprosiłem mamę, żebyśmy właśnie poszli do tej budki i zapytali, czy jest ta francuska piosenka Rien, Rien, bo ja przecież nie byłem w stanie tego powtórzyć. I no, okazało się, że jej nie ma. No później jakoś to wszystko się wyciszyło. I właśnie w liceum, na lekcjach języka francuskiego, czasem nauczycielka włączała nam po prostu jakieś piosenki francuskie i wśród nich były również piosenki Edith Piaf, oczywiście te, które wspomniałem wcześniej, czyli te najbardziej znane. I tak na poważnie zainteresowałem się Piaf, kiedy byłem na pierwszym roku studiów. Wtedy robiło się, nie wiem jak w tej chwili jest w programie, ale zaczynało się naukę literatury od średniowiecza. I my, pamiętam, mieliśmy jeden podręcznik do literatury, który był w bibliotece i z tego podręcznika się tam różne rzeczy przepisywało. I kiedyś będąc w bibliotece, czekając na ten podręcznik, żeby go ktoś zwolnił, zauważyłem na biurku osoby, która prowadziła tę bibliotekę, książkę Piaf, Simone Berthaud. To była taka znajoma Piaf, ona się podawała za siostrę przyrodnią, co nie było prawdą. I ja sobie tę książkę wypożyczyłem. I odkryłem zupełnie inny język niż ten język, którego uczyłem się w szkole wcześniej i na studiach. To była taka przepaść pomiędzy tą literaturą średniowieczną, a tą literaturą taką, bym powiedział, z pogranicza. No nie chcę użyć słowa brukową, ale taką literaturą popularną. I sposób narracji Simone Berthaud, opowiadania o Piaf, bardzo żywy, ukazywania historii z takiego jej życia też intymnego, bym powiedział, bardzo mnie zafascynował. Ja tę książkę połknąłem w ciągu chyba dwóch nocy i od tego momentu zaczęła się też taka moja fascynacja zawodowa właśnie Piaf. Zacząłem czytać na jej temat przy okazji podróży do Francji. Zacząłem również kolekcjonować jej nagrania i nabyłem, to był 78 rok, po drugim roku studiów wyjechałem do Francji na taki miesięczny staż, zresztą z bardzo limitowaną gotówką dewizową. Wtedy pamiętam, przyznawano $10 na wyjazd. Kupowało się te $10 w banku na tak zwaną książeczkę walutową. $10 dostałem od mojej babci i przemyciłem je. Dzisiaj mogę się przyznać do tego. Za te $20 wymienionych we Francji na franki kupiłem sobie dwupłytowy album winylowy z nagraniami Piaf od 35 do 40 bodajże 3 roku. Jakże odmienne te nagrania były od tego, co znałem wcześniej. I tak zaczęła się moja fascynacja z kolei właśnie historią jej nagrań. Ona zaczęła nagrywać w 1935 roku. Weszła do studia po raz pierwszy, do Polidora i tam zrobiła nagrania czterech utworów. Sposób, w jaki ona śpiewała wtedy, taki prościutki, no po prostu ujął mnie. Ja się zakochałem w tych utworach. I od tego momentu zacząłem kolekcjonować jej nagrania, ale również kolekcjonować różnego rodzaju dokumenty z nią związane. Kupowałem książki, kupowałem czasopisma. No wszędzie, gdzie pojawiała się Piaf, to trafiało do mnie. Ja dzisiaj mam bardzo duże zbiory poświęcone Piaf. Mam również bardzo dużo partytur oryginalnych, które były wydawane w czasach, kiedy ona żyła i tworzyła. Zresztą te wszystkie artefakty znalazły się na wystawach, które organizowałem nie tylko w Łodzi, ale również w Polsce. Pierwsza taka wystawa to było Śródmiejskie Forum Kultury w 40. rocznicę odejścia Edith Piaf w 2003 roku. Z tym, że to była wystawa zatytułowana Piaf w Polsce, wystawa retrospektywna, pokazująca dorobek polskich teatrów, które miały w swoim repertuarze sztuki poświęcone Edith Piaf. Piaf nigdy w Polsce nie wystąpiła, ale wiemy, że była kochana w Polsce, jest chyba po dzień dzisiejszy. Ja obserwuję bardzo często przy okazji czy spotkań autorskich, czy właśnie wystaw, że trafia również do młodych ludzi. Na te spotkania przychodzą nie tylko seniorzy, nie tylko osoby, które mają prawo ją pamiętać, ale również młodzi ludzie, którzy znają Piaf poprzez nowe interpretacje jej utworów wykonywane przez młode pokolenia piosenkarzy francuskich. No przypomnijmy, że przecież na ostatniej olimpiadzie, która odbyła się w Paryżu, olimpiadę otwierał utwór Edith Piaf Pod niebem Paryża, Sous le ciel de Paris, i zamykał utwór Edith Piaf wykonany przez Céline Dion, L'hymne à l'amour, hymn do miłości.
0: No właśnie, ta Edith Piaf jest cały czas obecna. Pan pierwszą książkę wydał w 2010 roku. To jest właśnie ta książka, którą trzymam w ręku. Voici Edith Piaf. I to jest książka z tekstami, tłumaczeniami tekstów, tak?
1: Tak, to była książka, w której zebrałem 21 scen teatralnych, które zostały napisane na potrzeby dwóch spektakli. Spektaklu Moja Piaf i spektaklu Ja, Edith Piaf, który był zrealizowany w Teatrze Małym w Łodzi. Ja w ogóle kiedyś miałem takie marzenie, żeby napisać scenariusz spektaklu dla Teatru Lalek, bo dla mnie Piaf zawsze była taka marionetkowa. I tak sobie pomyślałem, nigdy jeszcze tego nie zrealizował wcześniej. I zaproponowałem właśnie Joasi Stasiewicz, czy nie zechciałaby właśnie zagrać roli Piaf. I powstał spektakl Ja, Edith Piaf, w którym Piaf była grana przez lalkę naturalnej wielkości, animowanej przez dwóch aktorów, a w planie żywym grała ją właśnie Joanna Stasiewicz. I ta książka, tak jak powiedziałem, no, zawiera kilka scen z tego spektaklu. Zawiera również sceny ze spektaklu Moja Piaf, który był zrealizowany przez autorską grupę teatralną AKK Plons w Centrum Kultury Młodych w Łodzi. W ogóle mam na swoim koncie kilka spektakli, bo jeszcze później powstał spektakl, który zrealizowałem który napisałem właściwie dla Teatru Ruchu, Teatru S w Zbąszeniu. No i muszę powiedzieć, że po raz pierwszy aktorzy tego teatru przemówili w tym spektaklu. Spektakl nazywał się Piano Bar. Wracając do tej książeczki, rzeczywiście przetłumaczyłem kilka utworów z repertuaru Edith Piaf. To był też taki przypadek, dlatego że będąc kiedyś w Kołobrzegu z dziećmi na plaży, miałem Walkmana i słuchałem sobie Piaf. No to też tak jest trochę dziwne, no ale mówię, jak ktoś jest zakręcony, to nawet na plaży słucha Piaf. I słuchałem akordeonisty utworu Michela Emera z 1941 roku. I słuchając tego utworu, pojawił mi się polski tekst. Ja go po prostu sobie zacząłem w głowie tworzyć. Zostawiłem dzieci, zostawiłem żonę, pobiegłem do pokoju po długopis, kartkę, żeby zapisać ten tekst, żeby mi nie umknął. I od tego momentu zaczęła się znowuż przygoda z tłumaczeniami tekstów Piaf. Ja ich trochę przetłumaczyłem. Napisałem też teksty swoje takie. Tam w tej książeczce jest taki tekst pastiszowy troszeczkę do utworu Padam Padam, bo napisałem tekst, ja go nie tłumaczyłem. Ja przetłumaczyłam go później na potrzeby jednego z wieczorów literackich, który przygotowywałem o Piaf. Natomiast w tej książeczce jest utwór dla Edith, napisany do melodii Padam Padam, który pojawił się w spektaklu w finale. To jest utwór, który śpiewamy z publicznością zawsze na finał. I do tej samej melodii później napisałem taki utwór właśnie pastiszowy Padam, padam, padam. Zresztą tam gdzieś ten tekst jest. Ja tych tekstów nie znam na pamięć, ale jest zabawny. Też był wykonywany właśnie przez jedną z pań później w którymś z programów.
0: Otworzyłam książkę na stronie 35 i akurat wpadł mi w oko taki cytat: nigdy wcześniej nie było Edith Piaf i nigdy już nie będzie.
1: Jean Cocteau.
0: Tak, oni się przyjaźnili, prawda?
1: Oni się przyjaźnili, tak. To była wielka przyjaźń. Zresztą Jean Cocteau napisał dla Edith Piaf monodram Piękny i nieczuły i Piaf zaistniała jako aktorka dramatyczna. No, można powiedzieć, że ona aktorką była również w trakcie wykonywania swoich piosenek, bo przecież
0: tak,
1: jej piosenki to są takie mini dramaty, to są można powiedzieć takie mini spektakle, które ona odgrywa, mimo iż jest bardzo oszczędna w ruchach, prawda? Jeżeli ją obserwujemy, tam liczył się przede wszystkim głos i postawa. Natomiast Jean Cocteau napisał dla niej ten monodram, który ona grała z Paulem Meurice'em. I ja też miałem okazję przetłumaczyć ten monodram na język polski i wystawiliśmy go. Między innymi był grany w Teatrze Nowym podczas Dni Francuskich w Łodzi. Był taki cykl, który realizowaliśmy przez kilka lat, Francuski w świecie i na uniwersytecie, za kadencji pana rektora Nykiela, który był bardzo przyjaźnie nastawiony do języka francuskiego i wspomagał naszą inicjatywę, żeby takie dni francuskie organizować. I również taką drugą osobą, która nas wspierała, był właśnie pan dyrektor Jaskuła w Teatrze Nowym. I dzięki niemu mogliśmy ten spektakl tam zrealizować.
0: Panie Mieczysławie, ja chciałabym jeszcze odnieść się do tych fotografii, bo one wszystkie są pana autorstwa.
1: Tak,
0: myślę, że to też jest bardzo cenne. Przy okazji tych tutaj tekstów możemy poznać miejsca związane z Edith Piaf. Tych miejsc jest na pewno bardzo dużo. I ktoś, kto nie zna tak dokładnie jej biografii, to myślę, że no, będzie się poruszał takim oficjalnym szlakiem. Nie będzie wiedział na przykład, jak dotrzeć do sali tutaj. Mam zdjęcie, w której odbył się debiut sceniczny.
1: O, to Edith w ogóle Piaf. Jest historia. Tak.
0: No właśnie.
1: To jeżeli mogę opowiedzieć,
0: piękne
1: to, bardzo,
0: wnętrze.
1: To bardzo chętnie opowiem.
0: Bardzo proszę.
1: Dzisiaj tam jest ekskluzywny hotel. To jest niedaleko Pól Elizejskich, taka boczna ulica. Pierre Charron. I ja wyczytałem, że właśnie przy ulicy Pierre Charron, pod numerem 54, był kabaret Le Gernis, gdzie Piaf debiutowała. Ja pomyślałem sobie, że muszę koniecznie to miejsce znaleźć. A ponieważ ani nazwy ulic, ani numeracja budynków nie zmieniła się w Paryżu, dlatego ten budynek ciągle tam jest. Dzisiaj to, tak jak powiedziałem, jest ekskluzywny hotel. Ja poszedłem do tego hotelu, zapytałem, czy mógłbym rozmawiać z menadżerem, czy z dyrektorem. A o co chodzi? No więc mówię, że tutaj kiedyś był kabaret, w którym debiutowała Edith Piaf. No pan się zdziwił, ale to był młody człowiek, więc miał prawo się zdziwić. Ja zapytałem, czy nie macie państwo jakichś dokumentów, starych zdjęć, no bo takie miejsce typu hotel, no być może ma jakąś dokumentację fotograficzną, czy dokumentację powstania. No okazało się, że nie ma. I pan zaprowadził mnie do menadżera, ja oczywiście opowiedziałem całą historię związaną z debiutem Edith Piaf. I pan powiedział, wie pan co, my tutaj w piwnicy mamy taką salę, w której serwujemy gościom śniadania. I ja panu pokażę tę salę. Zeszliśmy na dół i znowuż poczułem ciarki na plecach. Mówię, Boże, te stoliki zresztą stały tak, jak tam widać na tym zdjęciu. I ja sobie pomyślałem, Boże, to jest to miejsce. Ona musiała tutaj śpiewać. Te stoliki na pewno, no nie te, ale podobne musiały stać też tak ustawione. Musiała być gdzieś zrobiona jakaś scena, gdzie artyści występowali. I okazało się, że rzeczywiście to było to miejsce, w którym Piaf śpiewała, bo później gdzieś wyczytałem też w jakichś dokumentach, że do tego kabaretu schodziło się schodkami w dół od ulicy. I rzeczywiście tam jest takie wejście, już nie pamiętam, czy ono było zamurowane, czy później było tworzone, gdzie z takiego bocznego wejścia wchodziło się właśnie do tego miejsca. Także no i ode mnie czegoś też Francuzi się dowiedzieli.
0: Oj, to bardzo ładnie.

0: Eh bien, voyons, Milord.
1: Panie profesorze, to jeszcze chciałabym do jednego zdjęcia się odnieść, bo dotarł pan pod drzwi mieszkania, w którym mieszkała Edith Piaf, a teraz mieszka tam jakiś szczęściarz pewnie, tak?
2: Nie, tam jakieś biura w tej chwili są, biura rachunkowe, tak? Bo to był ogromny apartament, on miał ponad 250 metrów.
1: Ale oni chyba wiedzą,
2: znajdujący się na parterze. Myślę, że tak, że tak. Akurat ja byłem w dniu, kiedy te biura były zamknięte. Nigdy wcześniej nie mogłem wejść do tego budynku, bo też mnie zawsze to intrygowało i chciałem dotknąć poręczy, której dotykała Piaf. I przy okazji właśnie pobytu w Paryżu podjechaliśmy z żoną pod tę kamienicę, też znajdującą się w 16 dzielnicy, niedaleko właśnie Łuku Triumfalnego. I no, mieliśmy szczęście, bo konsjerżka wystawiała pubel, czyli śmietniki. Opowiedzieliśmy jej naszą historię, że robimy dokumentację do książki, czy pozwoliłaby nam wejść do, przynajmniej do klatki schodowej. I tak się stało. Także też bardzo fajna historia. Ale wracając do Paryża, bo tutaj pani redaktor zapytała właśnie o Paryż. Rzeczywiście Piaf była bardzo emocjonalnie związana z Paryżem. No nie zapominajmy, że ona przecież całe życie spędziła w Paryżu. Poza tym krótkim okresem, kiedy przebywała jako dziecko u swojej babci w Brytanii. No i później, kiedy wyjeżdżała oczywiście na tournée zagraniczne czy po Francji. Zresztą Marlena Dietrich powiedziała kiedyś, że gdyby chcieć słowo Paryż zastąpić innym słowem, to niewątpliwie tym słowem byłoby słowo Piaf. I w Paryżu rzeczywiście można natknąć się na bardzo wiele śladów Edith Piaf. Spacerując po Paryżu, docieramy do miejsc, w których ona albo mieszkała, albo przebywała, albo koncertowała. My staraliśmy się te wszystkie miejsca odtworzyć, staraliśmy się je zwiedzić. Zresztą ja później napisałem taki artykuł naukowy poświęcony Edith Piaf i Paryżowi. Paryż w piosenkach Edith Piaf, ale również Paryż w życiu Edith Piaf. I no, są takie miejsca jak chociażby plac, na którym znajduje się pomnik Edith Piaf, gdzie znajduje się bar, do którego przychodzi się na lampkę czerwonego wina czy café crème, gdzie można posłuchać jej utworów, gdzie można popatrzeć na jej zdjęcia, na okładki płyt winylowych, gdzie ta atmosfera Piaf jest ciągle żywa. Zresztą ten placek jest niedaleko Père Lachaise, czyli ostatniego miejsca spoczynku Edith.
1: Tak, to ostatnie miejsce z nią związane, prawda?
2: Tak, natomiast pierwszym miejscem no to jest oczywiście kamienica na ulicy Belleville, gdzie ona według legendy przyszła na świat, to znaczy na schodach tej kamienicy, tak? Zresztą jest na frontonie tego domu tablica potwierdzająca to wydarzenie. Chociaż znowuż według dokumentów okazuje się, że Edith przyszła na świat w pobliskim szpitalu na ulicy Chińskiej, tak? W szpitalu Tynu. Dokumenty to potwierdzają. No też dotarliśmy do tego szpitala, tak więc to jest taka no, nasza pasja, nasza przygoda z Piaf, ale również dzielenia się tym z osobami, które są zainteresowane tą historią. Tej wybitnej artystki, tak jak powiedział Cocteau, takiej, której nigdy wcześniej nie było i nigdy już nie będzie.
1: Czy można w tej chwili właściwie oddzielić te legendy, mity od prawdy na...
2: Tak, bardzo dużo się wyjaśniło. Zresztą Piaf należała do takich osób, która sama tworzyła te legendy. Jak na tamte czasy właśnie ten PR taki, wymyślanie historii, które podbijały jej popularność.
1: No, była no tak, bardzo, to zawsze pomagało.
2: To zawsze pomagało, tak, bo prasa tego się łapała. Ta historia właśnie narodzin na ulicy, no to była wymyślona przez Piaf. Ale osoby, które zajmują się badaniem biografii Piaf, docierają do dokumentów, z których no, prawda wychodzi na jaw. Bardzo charakterystyczne też jest, bardzo charakterystyczny fakt właśnie takiego rozdzielenia mitu od prawdy dotyczył jej odejścia. Piaf zawsze chciała umrzeć w Paryżu. To było jej ukochane miejsce, ale kiedy zachorowała, wywieziono ją na południe Francji. Łudzono się, że właśnie ten klimat śródziemnomorski poprawi jej zdrowie na tyle, że będzie mogła wrócić do śpiewania. No stało się inaczej i odeszła na południu Francji w takiej miejscowości Plascassier. ale rodzina zadbała o to, żeby ona zmarła w Paryżu. I przez dłuższy okres czasu jako datę śmierci podawano 11 października. Później okazało się, dlaczego 11? Dlatego, że jak ją przewieziono w nocy, ona zmarła 10 tam w Place Cassier, czekano na przyjazd Theo Sarrapo, jej drugiego męża, na południe Francji i potajemnie karetką przewieziono ją z Place Cassier do Paryża. Wezwano lekarza następnego dnia i lekarz, wypisując akt zgonu, wpisał datę 11 października, ale tak naprawdę zmarła 10. Czyli też jakaś taka kolejna półprawda, czy minięcie się może z faktami, tak? No o tym nie mówiło się, bo to przewiezienie karetką było oczywiście też nielegalne wtedy.
1: Panie profesorze, Moja Piaf to z kolei kolejna książka z przepięknymi reprodukcjami obrazów pana żony, też właśnie poświęconych Edith Piaf. To jest taka subiektywna pana opowieść o Edith Piaf?
2: Ona w dużym stopniu jest oparta na dokumentach, na wywiadach, których udzielała Edith Piaf. Z tym, że ja napisałem właśnie w pierwszej części tej książki takie sceny teatralne, które były właśnie wykorzystywane w tych spektaklach, o których mówiłem. Oczywiście to jest fikcja literacka, ale zbudowana na tych dokumentach autentycznych. Czyli tak jak powiedziałem, na filmach dokumentalnych, na rozmowach z Piaf, na jej dwóch autobiografiach. Natomiast w drugiej części tej książki jest biografia Piaf napisana w formie kalendarium. I tam ona już jest bardzo rzetelna. Ona jest zbudowana właśnie też przede wszystkim na dokumentach i rok po roku przedstawiam, co działo się w życiu Piaf jako artystki, ale również jako kobiety. Także ta pierwsza część, ona ukazuje również wybrane epizody z życia Edith Piaf, ale w formie takiej udramatyzowanej.
1: Ale no też wybrane przez pana.
2: Przeze mnie w sposób taki, na potrzeby teatru, na potrzeby spektakli. Dlatego tę pierwszą część książki można sobie czytać w sposób taki asynchroniczny. Można przeczytać sobie jedną wybraną scenę. Zresztą one nie są ułożone w sposób chronologiczny, tak jak w tym kalendarium, o którym mówiliśmy w drugiej części. Ta część pierwsza to i sceny w formie monodramu, ale również sceny dialogowe, bo takie potrzeby też były dla teatrów, dla konkretnych realizacji scenicznych. No a trzecia część tej książki, tego albumu Moja Piaf, tak pięknie wydanego właśnie przez wydawnictwo gdyńskie, to reprodukcje obrazów z cyklu Moja Piaf, namalowanych przez moją żonę, którą zaraziłem miłością do Piaf. Zresztą był taki moment, kiedy już miała tego dosyć i powiedziała dosyć Piaf. Ja organizowałem wtedy w Śródmiejskim Forum Kultury takie spotkania cykliczne poświęcone Piaf. One się nazywały Forum Piaf. I miałem wieczór poświęcony filmowym rolom Edith Piaf. Mężna powiedziała, że nie idzie już na to. Pojechała do manufaktury i będąc w manufakturze usłyszała z głośników La Vie en Rose, utwór śpiewany przez Piaf, jej kultowy utwór, zresztą napisany przez samą Piaf. I napięcie zawróciła, wsiadła do tramwaju i przyjechała na to spotkanie.
1: Śmiejemy, to był jakiś znak.
2: Śmiejemy się, że właśnie Piaf trochę pogroziła chyba palcem i pokazała jej, gdzie jest jej miejsce. I właśnie jak żona przygotowywała się do spektaklu Moja Piaf, to był monodram, musiała z siebie wyrzucić te emocje związane z Piaf, ona bardzo dużo też wtedy oglądała filmów dokumentalnych poświęconych tej artystce, bardzo dużo słuchała jej muzyki i te emocje związane z przygotowaniami do spektaklu zostały przelane właśnie na płótno. Niektóre z nich ukazują też, czy nawiązują do wybranych epizodów z życia Piaf, ale bardzo dużo jest obrazów inspirowanych muzyką, inspirowanych tekstami Edith Piaf. W tej książce są obrazy z pierwszego cyklu Moja Piaf, natomiast powstał cykl drugi z nadkanału Świętego Marcina, który pojawia się właśnie w pierwszym utworze Piaf, który ona nagrała w 1935 roku. Tam po raz pierwszy wymieniona jest ta nazwa kanału Świętego Marcina. I będąc kiedyś w Paryżu właśnie zaprowadziłem żonę na ten kanał. Zafascynował ją, zwłaszcza refleksy wody, które się pojawiają na kanale. I tak powstał ten drugi cykl obrazów, który był prezentowany w Muzeum Manufaktury w Łodzi chyba 2 lata temu.
1: Na koniec naszej rozmowy chciałabym zapytać, bo skoro Edith Piaf nam wszystkim kojarzy się z miłością, ze śpiewaniem o miłości, to jak to było z tą miłością u Edith Piaf? Można powiedzieć, że kochała często, czy raczej tylko raz bądź 2 razy? Myślę o tych mężczyznach w jej życiu, których przejawiało się troszeczkę.
2: Ja osobiście uważam, że Piaf całe życie szukała miłości, której nie mogła znaleźć i której nie zaznała w dzieciństwie, bo od tego właściwie trzeba byłoby zacząć, tak, że ona nie zaznała miłości matczynej. To, że szukała tej miłości przez całe życie, może być konsekwencją jej dzieciństwa również. Ona bardzo wcześnie, w wieku bodajże 17 lat, poznała chłopaka, który był ojcem jej jedynego dziecka, które zresztą zmarło w wieku 2 lat, czyli też nie zaznała tej miłości macierzyńskiej, tak, bo bardzo szybko straciła swoją córkę. Wielu mężczyzn pojawiało się wokół niej, w jej życiu. Ona zaczynała przecież od śpiewania w bardzo ubogich dzielnicach Paryża, gdzie no właściwie można powiedzieć również miała taką opiekę. Może nie chcę użyć słowa sutenera, ale osoby, która właśnie zajmowała się również takimi dziewczynami, tak, które świadczyły usługi na ulicy. Ona musiała, po to, żeby móc śpiewać na ulicach, ona musiała właśnie takiemu człowiekowi za to płacić. Także ona była świadkiem takiej miłości, no niekoniecznie czystej. Tak? Ona szukając tej miłości czystej, musiała przejść przez te różne etapy. Tak. Mm-hmm. Bardzo szybko się zakochiwała, ale również szybko się odkochiwała, stwierdzając, że to nie jest to, że to nie ta miłość. Mówi się, że taką pierwszą jej wielką miłością to był Marcel Cerdan. No nie wiadomo, czy ta miłość by przetrwała, gdyby nie tragiczna śmierć Marcela Cerdana. Ale rzeczywiście z tego okresu pochodzą najpiękniejsze utwory o miłości od Piaf. Zresztą miłość była takim motorem napędowym w twórczości Piaf. Ona powiedziała, że żeby śpiewać, ona musi kochać. A żeby kochać, musi śpiewać. Tworzyła, bo przecież Piaf też sama pisała teksty. Ten najpiękniejszy tekst hymnu do miłości wyszedł spod pióra Edith Piaf. I to był właśnie ten okres takiego zauroczenia, zakochania z Marcelem Cerdanem. Później powstawały również inne utwory o miłości. Tak jak mówię, no one były zawsze związane z jakąś osobą, która pojawiała się w życiu Edith Piaf. Ten jeden z ostatnich jej utworów i po co ta miłość, A quoi ça sert l'amour, który śpiewa w duecie z jej drugim mężem, bo powiedzmy, że Piaf miała 2 mężów. Często wypisuje się rzeczy no nieprawdziwe też o Piaf, mówiąc, że tych mężów było kilku. No 2 to niekoniecznie kilku. Czy tam w jednej z biografii wyliczono jej 50 kochanków, co też tak nie do końca było przecież prawdą. Też został napisany wtedy, kiedy Piaf poślubiła Teo Sarapu. To jej całe życie, no podsumowując, było takim poszukiwaniem miłości i ona o tej miłości na najpiękniej wyrażała się poprzez swoje utwory muzyczne.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Mieczysław Gajos był naszym gościem. Rozmawialiśmy o Edith Piaf, bo pan profesor jest romanistą, wykładowcą akademickim i autorem książek o Edith Piaf i wielkim miłośnikiem i propagatorem jej twórczości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję państwu za uwagę.
1: Za uwagę dziękuję również Agata Zielińska.

0: Reklama.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Dlaczego akurat w złoto?
1: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
1: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
3: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
4: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie DoubleTree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
6: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
5: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
5: I tych, którzy działają razem dla Polski.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
7: 9, 10, szukam.
8: Masz czas?
7: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
9: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
7: Może jest pod meblami?
9: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
7: Podsadzisz mnie?
9: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
7: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Jest ósma. To jest Radio Łódź. Czas na kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Bieg na szóstkę w Łodzi. Są utrudnienia w centrum. Mniej mięsa i cukru, więcej warzyw. Zmiany w szkolnych stołówkach. Mieszkańcy ulicy Okrzei w Łodzi walczą o progi zwalniające. Lokalnie słabe przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna do 19 stopni. Niedzielny bieg w centrum Łodzi. Mieszkańców czekają utrudnienia w ruchu. Dzisiaj odbędzie się bieg na szóstkę. Na czas wydarzenia część ulic w Śródmieściu będzie nieprzejezdna, a swoje trasy zmienią niektóre linie tramwajowe i autobusowe. Z jakimi utrudnieniami muszą liczyć się mieszkańcy? O tym mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
11: Bieg rusza tuż po godzinie 10 z rynku manufaktury.
12: Trasę poprowadzono m.in. przez ulicę Północną, Wschodnią, Sienkiewicza, Aleję Piłsudskiego, Piotrkowską i Zachodnią i dalej na rynek manufaktury.
11: Mówi Tomasz Śliwiński z zarządu drugi transportu. Na czas biegu przejazd przez ulicę na trasie będzie tymczasowo niedostępny. Inaczej pojedziemy też komunikacją miejską.
12: W godzinach 9-12 swoje trasy zmienią tramwaje linii 1, 2, 3, 11 oraz 15, a także m.in. linie autobusowe 57, 59, 80, 83, 86, 87 i 96.
11: Poruszając się po Łodzi, warto włączyć nawigację, która uwzględni zmiany w ruchu. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
10: A szczegóły zmian można znaleźć na stronie MPK Łódź. Co najmniej jeden posiłek w tygodniu na bazie roślin strączkowych, więcej warzyw i owoców, ale mniej mięsa, tłuszczu i cukru. Tak przynajmniej do końca roku szkolnego będą wyglądać zmiany w żywieniu uczniów na szkolnych stołówkach. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia wprowadza również zmiany w propozycjach w szkolnym, w proporcjach w szkolnym jadłospisie, powiedziała Polskiemu Radiu lekarka Alicja Baska z Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.
13: Dwa razy w tygodniu na talerzu ma pojawić się świeże mięso, raz w tygodniu ryba, raz w tygodniu rośliny strączkowe i raz w tygodniu do wyboru przez placówkę. W przypadku osób, które mięsa nie spożywają, placówka ma obowiązek i myślę, że to też jest bardzo ważne, uwzględnić te preferencje i zaproponować alternatywę dla produktów, dla posiłków odzwierzęcych.
10: Na stołówkach zamiast słodzonych napojów uczniowie mają dostawać wodę do picia. Również ze sklepików szkolnych zniknie część produktów o niższej wartości odżywczej. Szkoły i przedszkola mogą korzystać z materiałów i przepisów publikowanych przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, które zawierają praktyczne wskazówki dotyczące planowania posiłków oraz propozycje dań. Uczestnicy mogli przekonać się, jak to jest być osobą niewidomą. Na stawach Jana w Łodzi odbyły się nietypowe zawody. Bieg odbywał się w parach. Jedna osoba była przewodnikiem, a druga zakładała opaskę na oczy. Do pokonania był kilometr, mówi 19-letni uczestnik Kacper.
8: Na pewno utrudnieniem wielkim była opaska na oczach. Trzeba było się zdać na, w sumie na zaufanie drugiej osoby. No na pewno było ciężej, ale no daliśmy radę, tak?
10: A zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć na www.radiolot.pl. Niebezpieczna jazda na jednej z ulic w Łodzi. Mieszkańcy chcą progów zwalniających, ale jak mówią, projekt utknął. Chodzi o ulicę Okrzei, która po remoncie zachęca kierowców do szybkiej jazdy. W ubiegłorocznym budżecie obywatelskim wygrał nawet projekt budowy na ulicy progów zwalniających. Te nadal nie stanęły, a z prośbą o interwencję zgłosił się do Radia Łódź mieszkaniec ulicy pan Paweł.
14: To jest naprawdę nadmierna prędkość tych kierowców. Tu chodzi głównie właśnie o dzieci czy o zwierzęta, ale ja też jak przechodzę do pergoli nawet wrzucić śmieci, to po prostu się wychylam i naprawdę ostrożnie to robię, bo naprawdę może być nieciekawie.
15: Jest to problem. Młodzież jest różna. Nieraz jest trochę za szybko.
16: Tutaj rzeczywiście jeżdżą dosyć szybko, tu przechodzą dzieci, starsze osoby, no jednak to jest takie osiedle boczne, więc ludzie sobie też upraszczają.
10: Jak dodają mieszkańcy, na ulicy Okrzei doszło w ostatnim czasie do dwóch kolizji. Według zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego na ulicy Okrzei powstać miały dwa progi zwalniające. Za chwilę opowiem Państwu o pogodzie, ale najpierw sport i Robert Zwoliński.
17: Dzień dobry, zaczynamy od piłki nożnej. Widzew Łódź zremisował u siebie z Radomiakiem Radom 0-0 w meczu siódmej kolejki piłkarskiej Pekao Ekstraklasy. W całym spotkaniu obie drużyny oddały łącznie tylko 5 celnych strzałów. Groźniej uderzali goście, ale z remisu bardziej zawiedzeni byli jednak łodzianie, mówi trener Widzewa Serb Aleksander Wukowicz.
18: 0-0, z którego nie jesteśmy zadowoleni, bo graliśmy o zwycięstwo. Z drugiej strony mecz był na remis. Trochę więcej mieliśmy inicjatywy w tym meczu niż przeciwnik, więcej jakby prób, ale też nie tak jak w ostatnich meczach, że zasłużyliśmy wyraźnie na więcej. Myślę, że Mimik jest sprawiedliwy.
17: W ligowej tabeli Widzew jest 13 z dorobkiem 7 punktów. Jeden więcej ma 12 w tabeli Radomiak, a fotorelacja z wczorajszego spotkania na radioloc.pl. Piłkarze UKS-u Łódź rozegrają dzisiaj kolejny mecz na wyjeździe. Tym razem w ligowym spotkaniu siódmej kolejki pierwszej ligi w Gdyni zmierzą się z tamtejszą Arką. Stadion w Gdyni to nie jest ulubione miejsce na pewno dla UKS-u. Wygrali tam piłkarze tej drużyny tylko raz w historii. Tym razem o punkty też łatwo nie będzie, a trener Grzegorz Szoka spodziewa się trudnego spotkania.
19: Arka dzisiaj jest zespołem, który w meczach u siebie jest bardzo mocny. Pokazywał dużą dominację, wygrywał wysoką liczbą bramek, ale potrafił też jechać na wyjazd i przegrać z Unią Skierniewice. Trudno określić, jak ten mecz będzie wyglądał, ale no na pewno uważam dwie drużyny z jakością, które będą chciały się pokazać.
17: Mecz Arki z UKS-em w Gdyni rozpocznie się dzisiaj o 14.30. Relacja tekstowa na radioloc.pl, a meldunki ze stadionu w Gdyni w naszych serwisach informacyjnych. Polska przegrała z Włochami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarek. To oznacza, że biało-czerwone zmierzą się w meczu o trzecie miejsce z Serbkami. To spotkanie rozpocznie się dzisiaj o 15.00. O 18.00 wielki finał. Włoszki zagrają z Turcją. Awans Igi Świątek do czwartej rundy wielkoszlemowego tenisowego turnieju US Open. Rozstawiona w turnieju z ósemką Polka pokonała Czeszkę Marię Buskową 2-0, choć oba sety kończyły się w tiebreakach. W 1/8 finału Polka zmierzy się teraz z mistrzynią olimpijską Chinką Quin Wen Zheng, która dokonała, wydawałoby się, rzeczy niemożliwej w meczu z Madison Keys. Przy remisie 1-1 w trzecim decydującym secie Chinka przegrywała już 0-5, po czym wygrała 7 kolejnych gemów serwisowych i zwyciężyła 7-5. A żużlowcy Orła Łódź rywalizować będą dzisiaj w Bydgoszczy z Polonią w drugim meczu półfinału Metalcas drugiej Ekstraligi. W pierwszym spotkaniu na torze w Łodzi niespodziewanie zremisowali zawodnicy Orła z faworytem do awansu 45-45. Trener łódzkich żużlowców Maciej Jonder podkreśla, że jego zespół jedzie do Bydgoszczy powalczyć o wygraną.
20: No, taki mamy plan. Będziemy robili wszystko, żeby sprawić przykusa. To jest tylko sport, zawsze wszystkim powtarzam, wszystko się może zdarzyć. Drużyna przepracowała weekend. Młodzieżowcy startowali w Opolu. Pierwsza drużyna trenowała w Lesznie. Podobny tor, długi tor, także myślę, że zrobiliśmy wszystko. Wyglądało to bardzo fajnie, także jedziemy powalczyć.
17: A mecz Żużlowców w Bydgoszczy rozpocznie się dzisiaj o godzinie 15.15. Oczywiście, jeśli pogoda nie przeszkodzi. O tym myślę, że za chwilę dowiemy się więcej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: No to zaczynamy od Bydgoszczy, skoro już Robert tutaj nawiązał. Na razie tam jest 14 stopni, no i sporo chmur, lekkie opady deszczu, ale po południu jest szansa na słońce. Więc zobaczymy, co tam się będzie działo na stadionie. A jeżeli chodzi o Łódź i Łódzkie, no to niezbyt ciepła ta niedziela, momentami mokra. Możemy w ciągu dnia liczyć na trochę słońca, ale będzie padał deszcz, możliwe są również burze. W Łodzi w tej chwili około 17 stopni, w Zgierzu i Pabianicach 18, podobnie w Bełchatowie, a w Kutnie termometry mogą pokazać do 19 stopni. Zmienna pogoda zdecydowanie niekorzystnie wpłynie na nasze niedzielne samopoczucie.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Dzień dobry, Bartosz Florczak przed mikrofonem. Witam serdecznie w audycji W tonacji Sepi, jak zwykle w Radiu Łódź między 8 a 10 w niedzielny poranek. Na początek coś od Vana Morrisona.

Rok 1967, Brown Eyed Girl, dziewczyna o brązowych oczach, pierwszy solowy wielki przebój Vana Morrisona i tak na dobrą sprawę, to nie wiem, czy to do dzisiaj nie jest najpopularniejsza piosenka, jeżeli chodzi o tego artystę i najbardziej z nim kojarzona, chociaż przecież na przestrzeni lat nagrał tyle przepięknych płyt i świetnych kompozycji, no ale w tym kontekście listy przebojów to Brown Eyed Girl na pewno gdzieś plasuje się bardzo wysoko. Gloria jeszcze pewnie tak, ale to czasy zespołu Dem. No to teraz utwór, który kojarzymy przede wszystkim z Ellą Fitzgerald i Louisem Armstrongiem, zaśpiewa All Blue Eye, Frank Sinatra.

Koniec lata, to Urszula Sipińska. Lato jeszcze trwa, ale nasze spotkania letnie, no dzisiaj, tak jak powiedziałem, to jest ostatnie. Usłyszymy się już jesienią. Jak zwykle w niedzielny poranek audycja w tonacji SEPI do godziny 10. Komunikujemy się dzisiaj drogą mailową b.florczak@radiolot.pl. Przy okazji prezentacji nagrań zespołu Wiślanie, państwo też odnieśli się do Opola i do tego, że pamiętają występ zespołu Pięciu, który był transmitowany w radiu i tam śpiewał Daniel Kłosek z tym zespołem. Tego nagrania, o które słuchacz poprosił, na razie nie znalazłem, no ale przecież Daniel Kłosek może zaśpiewać.

Daniel Kłosek występował i nagrywał jako Daniel, po prostu. No taka moda na używanie tylko imion, wydaje mi się, że powróciła wśród artystów, zwłaszcza młodych, co jest z jednej strony no, pewnie podyktowane właśnie jakimś takim trendem, który na całym świecie występuje. Natomiast jeżeli chodzi o wyszukiwanie potem informacji na temat takiego

artysty jest to bardzo trudne i to no, każdy artysta robi na własną odpowiedzialność. To teraz powrócimy do Opola, bo mówiłem o tym tydzień temu, że nagrania z Opola opublikowane przez wytwórnię Gad Records na specjalnych płytach, najważniejsze fragmenty poszczególnych festiwali z lat 60. zostały wydane. No i po dwa takie fragmenty teraz sięgniemy. Pierwszy, niebiesko-czarni, gdy odlatują bociany, no a chwilkę później zaśpiewa Zdzisława Sośnicka.

0: to promocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krekondy poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
2: Dzisiaj w pierwszej godzinie moim gościem będzie dziennikarz Radia Łódź Michał Dąbrowski. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15 Aga Burcan i Paweł Radziszewski są razem w życiu, tworzeniu własnych piosenek i produkowaniu muzyki dla innych. A że zespół Plastik, bo o nich mowa, swój pierwszy wywiad udzielił 20 lat temu Piotrowi Bielawskiemu, opowiedzą o sobie, muzyce i tym, co się zmienia.
11: Zaczęłam myśleć o tym, żeby to było trochę może bardziej do tańca, żeby to było też dla innych, nie tylko dla mnie, żeby to było lżej strawne.
12: Pamiętam, że jak przyjechałem w 99 roku do Warszawy do pracy, żeby coś zmienić w swoim życiu, to zacząłem słuchać muzyki, która wtedy, jestem z Zamościa pochodzę i jakoś do mnie nie docierała cała brytyjska scena klubowa wtedy, nie wiem dlaczego. I w momencie, kiedy przyjechałem do Warszawy, to jakoś do mnie jakimś cudem dotarła.
10: Bliskie spotkania, tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
14: Chyba zacznę inwestować w złoto.
15: Dlaczego akurat w złoto?
14: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
15: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
14: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
16: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
17: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
0: Po reklamie.
10: W donacji SEPI w Radiu Łódź.
18: Opole, które stało się w pewnym momencie stolicą polskiej piosenki, festiwal opolski z ogromnymi tradycjami, no a wszystko zaczynało się w strugach deszczu w 1963 roku i nawet ci najsłynniejsi konferencjerzy nie chcieli przecież występować w Opolu, bo nie wiedzieli, co to będzie za festiwal, a potem oczywiście, kiedy już przyszedł sukces, to wszyscy pukali do drzwi organizatorów, prosząc o to, aby też pojawić się na scenie. Elżbieta Damiak wczoraj obchodziła urodziny. Wszystkiego dobrego.

Rozmowa przy ściemnionych światłach to Elżbieta Adamiak, łodzianka. Zdaje się, że mieszkała jako młoda dziewczyna na osiedlu Koziny. No te Koziny wydały trochę znanych, popularnych osób, jeżeli chodzi o kulturę. Przecież Janusz Koman także stamtąd pochodzi. Zresztą muszę dopytać jeszcze Andrzeja Pietrzaka, bo też z Kozin pochodzi i tam się wychowywał. Kto jeszcze ewentualnie właśnie z tej łódzkiej dzielnicy zrobił karierę? Wszystkiego dobrego dla Elżbiety Adamiak. Liczymy na nowe nagrania. A tymczasem Państwa prośba, żeby zaśpiewały dwie wokalistki, które kojarzone są oczywiście z Jamesem Bondem, ale to nie będą bondowskie piosenki, to już będą ich solowe nagrania niezwiązane z filmem. Chociaż to pierwsze poniekąd tak. Carly Simon, za chwilę Rita Coolidge.

You're So Vain, oczywiście wielki przebój Carly Simon, śpiewany tutaj z Mickiem Jaggerem, który pojawił się w chórkach, no ale nieoficjalnie. A potem Rita Coolidge w nagraniu We Are All Alone, to jest kompozycja Boza Skaksa, którą Rita przepięknie zaśpiewała i to był numer jeden w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o film, bo powiedziałem, że poniekąd to pierwsze nagranie z filmem związane, bo przecież Carly Simon śpiewa Warrenie Beatty. Niegdyś Warren Beatty, no mówiąc krótko, romansował z Carly Simon, ale Carly wszystko skwitowała piosenką Jesteś taki próżny. Rita Coolidge, We Are All Alone. No to teraz, żeby było trochę bondowsko, pojawi się pierwsza dama bondowskiej piosenki, bo chyba tak możemy nazwać Shirley Bassey, ale nie w żadnym z tych trzech najpopularniejszych nagrań. No a potem pan Dynamit, czyli Tom Jones, chociaż taksówka raczej dynamitowa, zarezerwowana dla Jamesa Browna. Ale to będzie Tom Jones. Więc te dwa nagrania związane z Jamesem Bondem teraz.

Mr. Kiss Bang Bang zaśpiewała Shirley Bassey. Też można powiedzieć, że to już po latach szlagier bondowski, chociaż nie tak znany jak Diamonds Are Forever czy Moonraker, nie mówiąc już o kompozycji Goldfinger. No a później Tom Jones, Thunderball, do dzisiaj śpiewa ten utwór niezwykle wymagający wokalnie. Ta piosenka uczyniła z Toma Jonesa wielką, naprawdę gigantyczną gwiazdę. W ogóle Thunderball to była niesamowita produkcja jak na owe czasy, która biła wszelkie możliwe rekordy. Uwzględniając inflację, jeżeli chodzi o zysk, to dopiero zdaje się film Skyfall przerósł właśnie ten dochód w stosunku do Thunderball. Pojawi się teraz jeszcze raz John Barry w dwóch nagraniach z różnych epok, bo przecież on poza Bondem miał też mnóstwo do nagrania, do wykonania, ale też do skomponowania. Najpierw Hit and Miss, taki typowy utwór dla lat 60., a chwilkę później fragmencik muzyki z filmu Pożegnanie z Afryką.

Hidden Maze i Out of Africa, dwie kompozycje Johna Barry'ego. O kimś takim też w Polsce jak John Barry bez wątpienia był Andrzej Korzyński, który pisał muzykę do wielkich filmów, ale też pisał piosenki, pisał przeboje. Za chwilkę posłuchamy twórczości Andrzeja Korzyńskiego w dwóch, można powiedzieć, różnych zupełnie odmianach, bo najpierw Maria Figiel i orkiestra Studia Rytm, a chwilę później już bardzo dobrze, myślę, znany filmowy motyw. I będzie godzina dziewiąta.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
6: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
7: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
6: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
7: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
8: Chyba zacznę inwestować w złoto.
9: Dlaczego akurat w złoto?
8: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
9: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
8: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
10: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
11: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
12: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
0: Po reklamie.
13: Jest godzina 9:00. Słuchają Państwo Radia Łódź. Czas na kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz. Zapraszam. Silny wiatr nad Polską. 4 osoby zostały ranne. Zapadnie zamiast progów. To nowy pomysł na łódzkich kierowców. Rekordowa liczba dzikich pacjentów pod Piotrkowem. Za chwilę szczegóły. Lokalnie w Łódzkiem słabe przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany. Cztery osoby zostały ranne na skutek silnego wiatru w Polsce. Straż pożarna interweniowała wczoraj 1200 razy. Najwięcej działań podejmowano w województwie zachodniopomorskim, w tym regionie, w Reczu. Podczas dożynek trzy osoby zostały ranne, mówił w Polskim Radiu 24 starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej.
14: Z informacji, jakie posiadamy, niestety odmóg silnego wiatru spowodował poderwanie się namiotu i również też uszkodzenie drzewa. No i te elementy właśnie uniesione przez silny wiatr spowodowały obrażenia u trzech osób. Do podobnego zdarzenia doszło też w województwie podlaskim, gdzie przewróciło się drzewo na domek lotniskowy i tu jedna osoba została poszkodowana.
13: Strażacy często interweniowali z powodu pogody także w województwach wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Sobota była drugim dniem z rzędu gwałtownych zjawisk meteorologicznych spowodowanych układem niżowym nad Polską. Nowy sposób na spowalnianie kierowców w Łodzi. Mowa o zapadniach. Taki pomysł zaproponował przewodniczący Rady Osiedla Katedralna. Rozwiązanie stosowane jest w Skandynawii. Jeśli kierowca jedzie z nadmierną prędkością, system to wykrywa, a zapadnia lekko się obniża. Koła wpadają wtedy w uskok, podobnie jak w przypadku wjechania w dziurę. Gdy kierowca jedzie z dozwoloną prędkością, zapadnia pozostaje na swoim miejscu. Jak zauważa Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, takie zapadnie kosztują kilkakrotnie więcej niż klasyczny próg zwalniający.
15: Musi być doprowadzone do niej zasilanie, więc jest to duży system. Rozwiązanie bardzo ciekawe, tylko niestety bardzo kosztowne, więc myślę, że realność wprowadzenia tego jest nikła w Polsce.
13: Koszt montażu takich zapadni na dwóch pasach ruchu to blisko 300 tysięcy złotych. Dla porównania montaż znanego nam progu zwalniającego wraz z oznakowaniem to niecałe 10 tysięcy złotych.
3: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Dożynki z województwem łódzkim dziś w Zelowie. Uroczystości rozpoczną się w południe mszą w Łobudzicach, a później zaplanowano korowód, ceremoniał dożynkowy, prezentację wieńców czy stoiska kół gospodyń wiejskich. Nie zabraknie także atrakcji muzycznych, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego.
16: Po ceremoniale dożynkowym sceny przejmą artyści, wystąpią zespoły Rajka i Bełchatowianie, zamiedzą zelowskie dzwonki, fakiry oraz góralska chora. Wieczorem o godzinie 20 na dożynkowej scenie zaśpiewa królowa polskiej estrady, czyli Maryla Rodowicz.
13: A na wydarzenie można wybrać się łódzką koleją aglomeracyjną. 13 września dożynki z województwem łódzkim zawitają do Brzezin.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
13: Rekordowo dużo dzikich zwierząt trafia w tym roku do Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kole pod Piotrkowem. Do końca sierpnia placówka przyjęła już ponad 1400 pacjentów. Dla porównania, w całym ubiegłym roku było ich około 1250. Szczególnie trudny okazał się czerwiec. Najbardziej ucierpiały ptaki, jeżyki. Główną przyczyną były wysokie temperatury. Jak mówi Radiu Łódź Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków, przegrzane młode ptaki opuszczały gniazda, szukając chłodniejszych miejsc.
17: I ludzie dosłownie zbierali te ptaki w kartony bądź w skrzynki takie i przywozili do nas. Była dosłownie kolejka. To było naprawdę niesamowite, bo przyjmowaliśmy 30 kilka ptaków dziennie.
13: Pomocy wymagały także sowy, sroki i gawrony. Dużą grupę pacjentów stanowią również ofiary wypadków drogowych oraz ataków psów i kotów.
17: Młode jeże, gdzie matka próbowała przeprowadzić te jeżyki, matka ginęła pod kołami i wtedy osoby widzące taką sytuację po prostu zabierały te maluchy i przywoziły. Podobnie było z kaczkami. Też mieliśmy sporo.
13: Placówka pomaga dzikim zwierzętom bezpłatnie, a jej działalność finansują Lasy Państwowe. Pracownicy przypominają jednak, że nie każde znalezione w lesie młode zwierzę potrzebuje interwencji człowieka. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00, a teraz już sport. W studiu jest Robert Zwoliński.
18: Piłkarki reprezentacji Polski świetnie rozpoczęły Mistrzostwa Świata do lat 20. Gospodynie tego turnieju pokonały w pierwszym meczu Argentynki 3-0. Całe spotkanie rozegrały zawodniczki SMS-u Łódź, Zofia Pongowska i Martyna Bartczak, a w drugim spotkaniu grupy A Meksyk zremisował z Beninem 2-2. Te mecze odbyły się w Katowicach, natomiast dzisiaj początek mistrzostw w Łodzi. Na stadionie przy Alei Unii czekają nas mecze Japonii z Nową Zelandią i USA z Włochami. Były trener piłkarek SMS-u Marek Chojnacki zapowiada bardzo ciekawe pojedynki.
19: Chyba jedna z najmocniejszych grup, porównując to do piłki seniorskiej kobiet. Mm-hmm. Tak? No, ale przecież wiele, mówię, tych zawodniczek już młodych gra w tej dorosłej reprezentacji. Także zobaczymy, czy to się potwierdzi na boisku.
18: Mecze dzisiejsze zostaną rozegrane o godzinie 15 i 18. Na stadion przy Alei Unii zajrzymy w naszej audycji Strefa Kibica. Zapraszam już teraz od 18 do 20. A na koniec jeszcze tej informacji dodam, że w Łodzi zostanie rozegranych najwięcej spotkań, w tym mecze decydujące, półfinały, a także spotkania o medale. Mikołaj Mikomarczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk po sobotnich odcinkach specjalnych zajmowali trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu Walii, który jest przedostatnią rundą rajdowych Mistrzostw Europy. Łódzki kierowca cieszy się, że utrzymuje dobre tempo.
20: Popołudniowa pętla układała się dla nas dobrze. Na pierwszym odcinku specjalnym, który był dość wąski, pokazaliśmy dobre tempo. Na kolejnych dwóch traciliśmy trochę więcej do najszybszych tutaj, czyli Chrisa Mika i Temu Suninena.
18: A dzisiaj zakończenie rajdu, łącznie 4 odcinki specjalne, a na ostatnim, tak zwanym Power Stage'u, można zdobyć dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej całych mistrzostw. Klaudia Kazimierska ustanowiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów podczas finałowego meetingu Diamentowej Ligi w Brukseli. Kazimierska uzyskała czas 3 minuty 54 sekundy i 5 setnych i to też jest najlepszy rezultat w tym roku na świecie. Poprzedni rekord kraju należał również do Kazimierskiej i wynosił 3 minuty 55 sekund i 59 setnych. Piłkarki ręczne MKS Krasoń Piotrkowi wygrały na wyjeździe z MKS-em Gniezno w meczu pierwszej kolejki Superligi Kobiet 25-21. Przypomnę, że piotrkowianki w poprzednim sezonie zdobyły brązowe medale Mistrzostw Polski, a dzisiaj o 15:00 sezon w Superlidze Mężczyzn rozpocznie piotrkowianin, który na wyjeździe zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. W Wcześniej mecze piłkarskiej pierwszej ligi. ŁKS Łódź zagra na wyjeździe z Arką Gdynia i to na pewno mały szlagier siódmej kolejki. Przed Łodzianami trudne zadanie, mówi trener Grzegorz Szoka.
2: Arka dzisiaj jest zespołem, który w meczach u siebie jest bardzo mocny. Pokazywał dużą dominację, wygrywał wysoką liczbą bramek, ale potrafił też jechać na wyjazd i przegrać z Unią Skierniewice. Trudno określić, jak ten mecz będzie wyglądał, ale no na pewno uważam dwie drużyny z jakością, które będą chciały się pokazać.
18: Mecz Arki z ŁKS-em w Gdyni rozpoczyna się o godzinie 14.30. Relacja tekstowa na radioloc.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Niedziela będzie dość przyjemna, ale chłodna. W Łodzi regionie niebo będzie często zasłonięte chmurami. Od czasu do czasu możemy jednak liczyć na trochę słońca i to jest pocieszająca wiadomość. Miejscami jednak niewykluczone są przelotne deszcze, czyli parasole się przydadzą. W Łodzi około 18 stopni. Podobnych temperatur możemy spodziewać się w większości województwa. Lokalnie termometry pokażą około 19 stopni. Wieczorem zrobi się zdecydowanie chłodniej, dlatego jeśli planujecie dłuższy spacer, to przyda się coś cieplejszego.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Bartosz Florczak. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji w tonacji Sepi. Wczoraj rocznica urodzin Freddiego Mercurego skończyłby 80 lat.

Freddie Mercury, czyli Frederick Bulsara, wczoraj skończyłby 80 lat. Fragment płyty A Night at the Opera, bo przecież zawsze Queen mieli, przynajmniej w latach 70. gdzieś te ciągoty w stronę opery, pewnego rozmachu, chociaż ta pioseneczka krótka, minuta i 7 sekund, no ale tam na tej samej płycie jest Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury, pamiętajmy, urodzony na Zanzibarze, a potem z rodziną przeniósł się do Londynu, no i tam oczywiście powstał zespół Queen. Jeszcze jeden fragment Nocy w operze, ten tytuł wzięty z filmu braci Marx, Otto, Love of My Life.

przepiękna ballada z płyty Night at the Opera, która fenomenalnie sprawdzała się na koncertach, bo zawsze publiczność ochoczo z Freddym śpiewała ten utwór. Zresztą niedługo będzie się można przekonać, jak to wyglądało w Budapeszcie w 1986 roku po raz kolejny, bo oczywiście film i zapis tego koncertu już były wydane, ale teraz wyczyszczone, odczyszczone trafią do kin. No i zdaje się, że niedługo także nowa wersja słynnego koncertu z Wembley z lipca 1986 roku pojawi się. Świat pamięta oczywiście o Freddie Mercurym. Za chwilkę w Polsce pojawi się też kolejna książka poświęcona temu artyście. A Queen chyba nigdy nie byli tak popularni, jak są teraz. I mówię to całkiem świadomie. Po filmie Bohemian Rhapsody ta popularność zespołu Queen naprawdę wystrzeliła, bo oni zawsze byli wielcy w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych tylko w pewnym momencie, a dzisiaj są tam, zresztą na całym świecie, w Japonii, w Australii, nieprawdopodobnie popularni, co też potwierdzają wyniki odsłuchań ich utworów w różnego rodzaju serwisach streamingowych. Wracamy do Polski. Teraz niezwykłe połączenie muzyczne Haliny Frąckowiak i zespołu SBB.

Alina Frąckowiak, zespół SBB, Wzejdę polnym makiem. Jeszcze jedna kartka z kalendarza, bo to artysta bardzo istotny dla historii muzyki. Roger Waters z zespołu Pink Floyd dzisiaj obchodzi urodziny. Roger Waters, który jakiś czas temu wrócił do nagrań z czasów płyty Dark Side of the Moon i nagrał je od nowa, trochę zmieniając, trochę łagodząc. I oczywiście to już nie jest ta siła rażenia, co wtedy w 1973 roku. No ale Dark Side of the Moon to jest rzecz absolutnie epokowa i taka płyta, która mam wrażenie za 10, 20, 30 lat będzie aktualna. Także w warstwie lirycznej, bo ta warstwa liryczna w całości była dziełem właśnie Rogera Watersa. Między innymi utwór Money, utwór, który powstał także dzięki takiej pętli, którą w muzyce w studiu nagrali, jeżeli chodzi o rzucane monety, o dźwięk kasy. Gdzieś to znaleziono w archiwach w studiu Abbey Road. Połączono wszystko na taśmę. Nie były to czasy komputerów, czasy tak zwanych sampli, tylko wszystko trzeba było skleić się ręcznie. No i powstała taka pętla, taki loop wykorzystany właśnie w utworze Money. No a w pewnym momencie z tego dziwnego metrum zespół przechodzi na 4/4 i gra tam solo David Gilmour, bo jak powiedział, nie chciał grać tej solówki w innym metrum, bo miałby z tym problemy na scenie, chciał sobie uprościć maksymalnie życie. No i się udało. A więc Money, zespół Pink Floyd, niech teraz wykona w urodziny Rogera Watersa. Za chwilkę w studiu pojawi się Andrzej Pietrzak i kolejny odcinek znajomych z płyt przed nami.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like Gizzy was cruising for bruising.
2: Radio Łódź. Autopromocja.
3: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
5: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
6: Co?
5: Podobno jest nowy system w Azji.
6: Aha.
5: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
6: Mordo.
5: Co?
6: To jest fake.
7: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
9: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
8: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
9: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na cechatulipan.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie.

0: Witamy serdecznie. Po wakacjach Andrzej Pietrzak w studiu.
1: Witam Państwa.
0: Zaczynamy, można powiedzieć, nowy sezon naszych spotkań i dzisiaj to będą piosenki z włoskiego buta.
1: Tak jest. Na początek coś o Sanremo. Sanremo to miejsce, gdzie kończyło kariery wielu faworytów. Tu wygrywały tak zwane czarne konie. Tu w Sanremo wystąpiła Anna German z piosenką G, ale ani jej, ani wykonanie tej samej piosenki przez Freda Bonciosta nie przypadło do gustu tamtejszym jurorom. Piosenka Lacrima Sola Bella Czesława Niemena, jak pisał redaktor Dariusz Michalski, najbezpieczniej w świecie pożyczyli sobie tą piosenkę w 1970 roku Ricci e Poveri, włoski wykonawca, tak, a w następnym roku na reklamę Niemena w Sanremo nikt już nie chciał dać pieniędzy. Więcej szczęścia miała Giliola Cinquetti, która piosenką Jestem za młoda, aby ciebie kochać zdobyła upragnioną nagrodę. Karierę oczywiście zrobiła przy okazji w przemyśle muzycznym. Niedługo potem ta wówczas 16-letnia piosenkarka wygrała podobny festiwal w Kopenhadze. Wówczas to rozpoczął się kolejny europejski boom włoskiej piosenki, a młodą Giliolę nazwano włoską Dusty Springfield. No więc posłuchajmy La Pioggia i Giliola Cinquetti.

0: No niby po wakacjach, ale jeszcze trochę wakacje.
1: Jeszcze trochę wakacje, ale widzę, Bartek, że tak z opalenizną to jeszcze przed wakacjami, tak jest. Zanim zaśpiewa Bobby Solo, trochę historycznych ciekawostek. Otóż włoscy cyganie, powszechnie nazwani Cingari, mieszkają na Półwyspie Apenińskim od XV wieku. Plemiona Sinti uważają się we Włoszech za podgrupę odrębną od Romów, którzy przybyli z północy. Z kolei inne grupy romskie wyemigrowały z Bałkanów i osiedliły się w południowych i środkowych Włoszech. Na tym koniec historii. Podczas festiwalu w Sanremo w 1969 roku Bobby Solo zaśpiewał piosenkę o cygance Cingara i ponownie okazał się najlepszym z grona pozostałych wykonawców. Cingara i uwielbiany przez państwa Bobby Solo.

0: No to tylko dodam, że trochę trzeszczało, ale gramy jak zawsze z płyt winylowych, często no, z epoki, więc mają prawo. No tutaj dzisiaj pojawiają się tacy artyści, którzy chyba poza tą pierwszą wokalistką, którzy dosyć regularnie w tych piosenkach z włoskiego buta są przez ciebie prezentowani, no bo teraz będzie absolutny już klasyk, ale to nie będzie Volare.
1: U nas po raz pierwszy. To naprawdę? Kolejna,
0: no proszę.
1: A właściwie to jedna z pierwszych legend Sanremo. Ponoć na początku swojej kariery śpiewał w taki sposób, że nikt w ogóle nie mógł tego zrozumieć, o co właściwie tak naprawdę mu chodzi. Ale to tylko do czasu, kiedy w 1958 roku podczas festiwalu w Sanremo jakiś wykonawca zaśpiewał jego kompozycję zatytułowaną Volare i ta wygrała tą prestiżową imprezę. Wówczas to mało znana wytwórnia fonograficzna z Mediolanu postanowiła konieczny podpisać z nim umowę. I tak właśnie młody, mało znany piosenkarz, gitarzysta i kompozytor Domenico Modugno z piosenką Volare podbił serca słuchaczy nie tylko w Italii. No, jeszcze tu paru innych wykonawców to wykonywało. W Stanach Zjednoczonych na listach z tą piosenką bywał od czasu do czasu Bobby Ryder. Dzisiaj Domenico Modugno w piosence La Lontananza.

0: I zrobiło się tak festiwalowo. No, Domenico Modugno to w ogóle był rekordzista chyba pewnie, jeżeli chodzi o San Remo, jeżeli chodzi o też Eurowizję, bo on przecież reprezentował Włochy. Nawet tam jakieś nagrody Grammy były, z tego co pamiętam.
1: Też, tak, tak.
0: Utalentowany, no i też odznaczony na tym polu muzycznym wielokrotnie.
1: No a teraz, jak już powiedziałeś, że tylu znanych, to Adriano Celentano, artysta, którego, jak wiem, nasi słuchacze nie zapominają. Był drugim po Domenico Modugno, który otrzymał nagrodę Grammy. Celentano publiczności w Sanremo zaprezentował się po raz pierwszy w 60 roku w dynamicznym twiście i zajął drugie miejsce. Pierwsze przyznano wówczas romantycznej piosence Al di là. U nas w Polsce znana była z wykonania na koncertach kwartetu Marino Mariniego. Więcej szczęścia miała jego piosenka Ti non lavora, non fa l'amore, której w 1970 roku w Sanremo przyznano pierwszą nagrodę. I tą piosenkę za chwilę Państwo usłyszą. Przed Państwem Adriano Celentano.

0: Dzisiaj w znajomych spłyt piosenki z włoskiego buta, co myślę dobrze Państwo słyszą. No i pozostaje nam jeszcze jeden utwór, też postaci o bardzo takim skomplikowanym życiorysie, bym powiedział. Nawet gdzieś był ten wątek polski, z tego co pamiętam, bo ona chyba wojnę w Polsce
1: przeżyła, tak. Tak, bo wczesnym Breslau, dzisiaj
0: Wrocław. Mhm.
1: Oczywiście chodzi o Katarinę Valente. San Remo było tym festiwalem, który jako pierwszy wymyślił formułę zapraszania zagranicznych wykonawców, często z włoskimi korzeniami, aby ci po swojemu wykonali wybraną przez siebie włoską kompozycję, którą wcześniej z reguły wykonał jakiś włoski uczestnik festiwalu. Po czasie dodano koncert zaproszonej gwiazdy spoza Italii i tak zaśpiewali tam pod włoskim niebem Dean Martin, Jen Pitney czy Connie Francis. Do nich bez wątpienia należała zachodnio-niemiecka piosenkanka Katarina Valente, śpiewająca bezbłędnie w kilku językach. Tym razem Katarina Valente w języku włoskim w dwutworze Guardando il Cielo.
0: Ależ ty fantastycznie władasz językiem włoskim, nie wiedziałem.
1: Uczyłem się.
0: A, ćwiczyłeś.
1: W czasie przerwy.
0: No dobrze, no to widać, że pomogło. Bardzo ci dziękuję, Andrzej. Słyszymy
1: się
0: już za tydzień. Zmienimy trochę stylistykę muzyczną.
1: I państwo.
0: I posłuchamy piosenek na kantrową i folkową nutę. Tyle dzisiaj. Bardzo dziękujemy. Katarina Valente na koniec znajomych z płyt.

Znajomi z płyt Andrzej Pietrzak, bardzo dziękujemy. Nasze kolejne spotkanie już za tydzień, także za dwa tygodnie, mimo że mnie nie będzie w studiu, te nasze spotkania odbędą się, wcześniej zarejestrowane. Bardzo dziękuję Andrzejowi. Za tydzień spotka się z Państwem Monika Borysow, za dwa tygodnie również. No a ja z Państwem już usłyszę się jesienią w audycji W tonacji Sepi. Jeszcze jedna kartka z kalendarza na koniec. Al Stewart obchodził urodziny wczoraj, a to zawsze dobry pretekst do tego, aby sięgnąć po Year of the Cat, zwłaszcza w tej ponad 6-minutowej albumowej wersji. Bartosz Florczak, kłaniam się, dziękuję, do usłyszenia.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
4: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
7: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.
9: Jest godzina 10. To jest Radio Łódź. Przed Państwem kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Strażacy usuwają skutki silnego wiatru w regionie łódzkim. Nowa pomoc dla seniorów. Rząd wprowadza bon senioralny. Dziady Mickiewicza w nietypowej scenerii. Aktorzy wystąpili w areszcie. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, a lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Blisko 90 interwencji strażaków w związku z niekorzystną pogodą w województwie łódzkim. To dane od północy z piątku na sobotę do dziś do godziny 9. Strażacy wyjeżdżali do 88 zdarzeń w całym regionie. Najwięcej razy w Łodzi oraz w powiatach łaskim i łódzkim wschodnim. Wiatr uszkodził 6 dachów. A więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
10: Od północy z piątku na sobotę strażacy interweniowali w Łodzi 13 razy. W powiecie łaskim było 12 wyjazdów, a w łódzkim wschodnim 9. 8 razy strażacy wyjeżdżali w powiecie pabianickim, a 7 w piotrkowskim. Łącznie w ciągu kilkudziesięciu godzin na terenie województwa odnotowano 88 interwencji związanych z niekorzystną pogodą. Wczoraj województwo łódzkie było w czołówce regionów, w których strażacy interweniowali najczęściej. W całym kraju tylko wczoraj odnotowano ponad 1100 zdarzeń. Większość wyjazdów związanych z silnym wiatrem dotyczyła wiatrołomów, czyli powalonych drzew i połamanych konarów. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
9: Synoptycy prognozują, że jeszcze dziś może silnie powiać w porywach do 55 km na godzinę. W nocy i jutro wiatr ma słabnąć. Jeszcze w tym roku ma być dostępna nowa forma pomocy dla osób starszych. To bon senioralny, który przewiduje darmowe usługi w domu dla osób 65+, które potrzebują pomocy w codziennym życiu. Rząd wprowadza bon w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Ma to również odciążyć rodziny seniorów, mówi Ewelina Buczyńska.
11: Już jesienią osoby starsze będą mogły dostać pomoc w codziennych obowiązkach bez konieczności angażowania bliskich, zapowiada minister Marzena Okła-Drewnowicz.
12: Chodzi tutaj o seniorów, którzy potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów, w przygotowaniu posiłków, w porządkach domowych, w umówieniu wizyty do lekarza.
11: Bon kierowany jest do osób 65+, których dochód to maksymalnie 3410 zł brutto. Senior nie dostanie pieniędzy do ręki.
12: To są pieniądze dla samorządów, w ramach których samorząd ma zorganizować tę usługę, zlecając ją albo zatrudniając opiekunki.
11: Ewelina Buczyńska, Polskie Radio Białystok.
9: A w ciągu 3 lat państwo ma przeznaczyć na bon senioralny 1 mld zł. Nietypowy sposób na łódzkich kierowców przekraczających prędkość. Chodzi o stosowane w Skandynawii zapadnie w jezdni. Gdy samochód jedzie za szybko, system obniża fragment drogi i koła wpadają w niewielki uskok. Pomysł zaproponował przewodniczący Rady Osiedla Katedralna. Pomysł ma jednak swoją cenę. Montaż zapadni na 2 pasach to blisko 300 tysięcy złotych. Zwykły próg zwalniający kosztuje niespełna 10 tysięcy. Zamiast na deskach teatru w zakładzie karnym w Łodzi aktorzy Teatru Jaracza przy współpracy z Radiem Łódź przedstawili osadzonym fragment Dziadów Adama Mickiewicza. Dramat był czytany wczoraj w całej Polsce z okazji Narodowego Czytania. W areszcie śledczym wystawiono fragment 3 części Dziadów opisujący pobyt Konrada w celi. Utożsamiliśmy się z bohaterami, mówił jeden z osadzonych, pan Grzegorz.
13: Cała oprawa pozwoliła przenieść się do tego opowiadania. Czasami możemy przeżyć to odosobnienie, samotność, o której opowiadali.
14: To jest takie bardzo specjalne miejsce. Tutaj pani wychowawczyni więźniów powiedziała o tym, że no to wydarzenie będzie głównym tematem rozmów przynajmniej przez miesiąc. Więc to jest dla reżysera jakiś taki ogromny zaszczyt.
9: Dodaje dyrektor Teatru Jaracza i reżyser Paweł Łysak. Ponad 20 osadzonych uczestniczyło w Narodowym Czytaniu w areszcie śledczym w Łodzi. Fragmentów Dziadów dzięki radiowęzłowi mogło wysłuchać ponad 600 więźniów. Retransmisja tego wydarzenia dziś o 16 w Radiu Łódź, a kolejne wiadomości o 11 zapraszam.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Dzisiaj deszcz może nam towarzyszyć w różnych częściach województwa łódzkiego. Będą to jednak przede wszystkim przelotne opady, więc pomiędzy chmurami jest także szansa na trochę słońca. Zresztą całkiem niedawno świeciło. Niedziela będzie chłodniejsza, w Łodzi około 18 stopni, w Zgierzu 17-18, w Pabianicach i okolicach także około 18 stopni, a na południu i wschodzie regionu miejscami do 20. Do tego chwilami mocniej powieje. Wieczorem wiatr zacznie słabnąć, ale zrobi się też wyraźnie chłodniej.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Kierunek lato.
10: 5 minut po godzinie 10. Radio Łódź, kłania się państwu Sebastian Dziuda przy mikrofonie i Patrycja Wojsznic za stołem realizatorskim. To audycja Kierunek Lato i ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, że wakacje już się skończyły. Aura za oknem również nie sprzyja. Dzisiaj jest deszczowo, nieco mży. Generalnie trudno pomyśleć, że jest dalej lato. Natomiast kalendarz podpowiada, że to lato jeszcze trwa. Jeszcze przez trochę ponad 2 tygodnie, 22 września, jeśli się nie mylę, jest już ostatni dzień lata, tudzież pierwszy dzień jesieni i jeszcze do tej pory właśnie w tym klimacie letnim zostaniemy i zaprosimy państwa na jakiś jednodniowy city break po regionie, no bo właśnie nasze niedziele polegają na tym, że proponujemy jakieś miejsca ciekawe, nieodkryte w naszym województwie łódzkim, żeby wybrać się, sprawdzić i spędzić tam lato. Dziś odwiedzimy taki, można powiedzieć, że dosyć nieoczywisty kierunek. Zajrzymy bowiem do Paradyża w powiecie opoczyńskim. To już za chwilkę. Zatem wsiadamy do auta, zapinamy pasy, a w podróży do Paradyża będzie nam towarzyszyć Lady Punk. Być może będziemy przejeżdżać przez marchewkowe pole.

0: Już 13 minut po godzinie 10. My w audycji Kierunek Lato na antenie Radio Łódź dotarliśmy do Paradyża w rytm utwór od The Bangles, a już teraz z nami na antenie jest wyjątkowy gość. Jest nim pan Dawid Woźniak, historyk, autor książki o Paradyżu, Ślady ludzi i czasu. I właśnie o tej wyjątkowej miejscowości dziś z nim porozmawiamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy.
0: Jeśli chodzi o Paradyż i generalnie ten rejon, to jest, mam wrażenie, że nieco taki nieodkryte miejsce, dosyć nieoczywiste na takie odwiedziny, a wydaje się, że ta miejscowość ma wiele ciekawego do zaoferowania. Może po prostu na początek gdzieś tam zagajmy naszym słuchaczom, jak tak naprawdę wygląda Paradyż i dlaczego to jest warto odwiedzenia, no właśnie, dlaczego to jest warto do odwiedzenia wieś, bo tak naprawdę to nie jest miasto, tylko taka mniejsza miejscowość.
1: Tak, Paradyż jakby ma charakter tutaj wiejski i tutaj ten charakter wiejski przeważa. Natomiast Paradyż jest zlokalizowany przy głównej drodze krajowej numer 74, więc każdy ze słuchaczy, który kiedykolwiek jechał z Łodzi na przykład w stronę Kielc, na pewno Paradyż właśnie na tej trasie mijał i myślę, że też zwrócił uwagę chociażby na piękny kościół, który w centrum tej miejscowości się znajduje.
0: Jeśli chodzi o nazwę, to kojarzy mi się z Paradise, w języku angielskim to oznacza raj i też to się wzięło, wydaje mi się, że z języka łacińskiego paradisus, czyli raj. Czy to są właściwe skojarzenia?
1: Tak, jak najbardziej. Znaczy sama nazwa miejscowości właśnie wzięła początek od tego łacińskiego słowa, a związana była ściśle tutaj z powstaniem pod koniec XVII wieku konwentu Bernardynów. Znajdował się tutaj klasztor Bernardynów i klasztor, co można odnaleźć w starych dokumentach, w archiwach także bernardyńskich, był określany jak i Conventus Paradisus, właśnie jako ten raj.
0: A jeśli chodzi właśnie o historię Paradyża, to ona sięga XVIII wieku, podobnie jak klasztor, czy to jest historia jeszcze dłuższa?
1: Znaczy, powiedzmy sobie w ten sposób, że sama historia, jakby nazwa miejscowości Paradyż, tu trudno jest też odnaleźć na tej chronologii czasu dokładny moment, kiedy miejscowość jakby rozpoczęto nazywać jako Paradyż, ponieważ wcześniej była to przyklasztorna osada, a jeszcze wcześniej jakby ten teren podlegał pod majątek dziedziców skórkowskich, którzy swój dwór mieli zlokalizowany nieopodal Paradyża, około kilometra, w miejscowości Wielka Wola. I to tak naprawdę było takie centrum.

0: wieś mniejsza, wieś większa, aspirująca być może do zostania miastem, nabycia praw miejskich. Jak to mniej więcej demograficznie wygląda?
1: Znaczy, to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ obecnie trzeba przyznać, że Paradyż jest małą wsią. On liczy około 700 mieszkańców, więc wieś stosunkowo mała. Natomiast rzeczywiście, zwłaszcza w połowie XVIII wieku, były tutaj już takie przymiarki wtedy przez dziedziców, czyli właścicieli tej miejscowości, do tego, aby starać się o przyznanie praw miejskich. To był naprawdę bardzo taki okres rozwoju, takiego społeczno-gospodarczego, gdzie właśnie w kwerendach, w archiwach można znaleźć dokumenty, które potwierdzają, że nawet już zbierano środki, aby wybudować ratusz. Niestety później wiele wydarzeń, które miały miejsce na terenie Paradyża, czy to ogromny pożar w 1820 roku, troszkę ten rozwój zatrzymały, troszkę ta ludność odpłynęła z tej miejscowości. No i no niestety nie udało się już wrócić do tych czasów, tak, świetności z tego XVIII wieku.
0: Natomiast nie da się ukryć, że te obiekty sakralne, one są takim najbardziej reprezentatywnym elementem Paradysza i okolic. I oczywiście o barokowym zespole klasztornym, o kościele Przemienienia Pańskiego, a także o sanktuarium powiemy nieco później. Teraz wysłuchajmy utworu od Bradena Flowersa, to jest wokalista, lider grupy The Killers, w utworze, no właśnie, bardzo dobrze nawiązującym do naszej dzisiejszej rozmowy, bo utwór nosi tytuł Paradise.

0: To już 21, właściwie 22 minuty po godzinie 10. Słuchacie Państwo audycji Kierunek Lato. Dziś wybieramy się do Paradyża, a oprowadza nas po tej miejscowości pan Dawid Woźniak, historyk i autor książki Ślady ludzi i czasu poświęconej właśnie wsi Paradyż. Wcześniej zagaliliśmy troszeczkę o tym, że ta miejscowość, ta wieś ma dużo do zaoferowania w kwestiach sakralnych i rzeczywiście tutaj warto wspomnieć o barokowym zespole klasztornym Bernardynów, o którym wcześniej nieco powiedzieliśmy. Natomiast teraz z tego klasztoru raczej się niewiele zostało, bardziej ruiny. Proszę powiedzieć, co tam możemy znaleźć na miejscu w 2026, odwiedzając to, co się zostało z tego klasztoru, który przecież pewnie był bardzo okazały w XVIII wieku, kiedy to powstawał.
1: Tak, sam klasztor i obecny kościół, który w tym momencie możemy podziwiać w Paradyżu, lata powstania to jest 1747-1757. Niestety przez wydarzenia, zwłaszcza na początku XX wieku, a zwłaszcza I wojnę światową, kiedy właśnie wtedy ówczesny jeszcze klasztor, który naprawdę był okazały, został zbombardowany i od tego czasu niestety te budynki zaczęły popadać w ruiny. On jeszcze przez chwilę był używany jako pewne niektóre pomieszczenia, jako szkoła, jako jakieś salki takie katechetyczne. Natomiast no niestety dzisiaj, będąc w Paradyżu, przy właśnie tym pięknym barokowym kościele, widzimy dwa skrzydła, które no po prostu podupadają troszeczkę i są taką ruiną właśnie po śladach po tej I wojnie światowej. Natomiast jedno ze skrzydeł klasztoru, ono się zachowało w bardzo dobrym stanie i dzisiaj ono stanowi tutaj plebanię parafii w Paradyżu.
0: I mowa tutaj o kościele Przemienienia Pańskiego, który jest nierozerwalnie związany z właśnie z tym zespołem klasztornym, natomiast jego historia jest nieco nowsza, no i jak można się domyślić, dalej służy mieszkańcom Paradyża po prostu jako kościół parafialny.
1: Tak, dokładnie. Znaczy kościół naprawdę bardzo piękny i rzesze osób, które przybywają do Paradyża, czy to kompanie warszawskie, bo Paradyż też leży, trzeba tutaj dodać, na bardzo ważnym szlaku pielgrzymkowym, zwłaszcza kompanii warszawskich, które podążają do Częstochowy, więc kościół ten mógłby spokojnie być ozdobą niejednego większego ośrodka miejskiego. Także na szczęście po tych wydarzeniach I czy II wojny światowej ten kościół zachował się w bardzo dobrym stanie, on dalej służy i naprawdę w środku jego wystrój, wyposażenie naprawdę przyciąga wzrok i jest się tutaj czym chwalić i naprawdę warto odwiedzić.
0: I w tym miejscu postawimy przecinek. Oczywiście do Paradyża jeszcze powrócimy, a tymczasem wysłuchajmy utworu od Lore, Na Na Na.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
0: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
0: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Reklama.
0: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nohawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzin, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
3: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
4: Co?
3: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
4: Mhm.
3: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
4: Dziewczyno.
3: Co?
4: To jest fake.
5: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż, to także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interboot Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie.
0: Kierunek lato.
10: Za minutę 10.30, a my w audycji Kierunek lato podróżujemy do Paradyża i rozmawiamy o tej miejscowości z panem Dawidem Woźniakiem, który jest historykiem, a także autorem książki poświęconej Paradyżowi, Ślady ludzi i czasu. I my tam właśnie w tym Paradyżu będziemy sobie działać, będziemy o nim opowiadać i będziemy go zwiedzać do godziny 11.00.

0: A my tymczasem w piękny rejs wybieramy się raz jeszcze w tej godzinie do Paradyża, a naszym przewodnikiem po tej wyjątkowej miejscowości jest historyk Dawid Woźniak. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry.
0: My wcześniej rozmawialiśmy o tym, że jest tam kilka obiektów sakralnych, wartych uwagi, wartych zobaczenia. No i wydaje się, że takim najbardziej emblematycznym symbolem całej wsi, całego Paradyża jest właśnie kościół. Barokowy kościół Przemienienia Pańskiego. Powiedzieliśmy, że jest to świątynia bardzo ładna i ma bogate wnętrze. Natomiast co rzeczywiście jest tam takiego najbardziej godnego uwagi, co przyciąga wzrok?
1: Znaczy, myślę, że już na wejściu do świątyni wzrok przykuwa główny ołtarz, w którym znajduje się obraz Pana Jezusa cierniem koronowanego, uznany za cudowny. I także w tym głównym ołtarzu monumentalne cztery rzeźby ewangelistów. Dodatkowo w kościele mamy 8 ołtarzy bocznych plus jeszcze w jednej z wież dodatkowy ołtarz. Oczywiście wszystkie te ołtarze to są ołtarze właśnie z tego XVIII wieku, więc są oryginalne, częściowo nadbudowane czy zrekonstruowane tylko po pożarze, który miał miejsce w Paradyżu w 1820 roku. Piękna ambona i bardzo wiele śladów właśnie tego, że początkowo tym kościołem, obrazem opiekowali się właśnie Bernardyni. Bardzo wiele nawiązań właśnie do franciszkanów, jakby ołtarze poświęcone też świętym związanymi z franciszkanami, z Bernardynami.
0: I warto też w tym miejscu wspomnieć, że ten kościół ma status sanktuarium i stąd też szlak pielgrzymek.
1: Tak, tak, tak. Tylko, że to jest już jakby, powiedzmy, nowożytna historia, bo to był 1963 rok, kiedy kościół został uznany przez biskupa Jana Kantego Lorka właśnie za sanktuarium Chrystusowe Ziemi Opoczyńskiej. Stąd często można tutaj usłyszeć zamiennie te nazwy: kościół parafialny w Paradyżu, często się mówi właśnie o byłym klasztorze w Paradyżu, ale właśnie także o sanktuarium Pana Jezusa.
0: Proszę doprecyzować, nie wiem, czy żebyśmy tutaj też mieli sprawę jasno postawioną, bo na przykład Wikipedia podaje, że klasztor bernardyński powstał we wsi Wielka Wola. I teraz, czy ta wieś oraz Paradyż to są bardzo blisko tożsame, czy to są dwa różne klasztory? Jak się w tych wsiach nie pogubić?
1: Tak, już tłumaczę. To jest coś, o czym wspomniałem na początku, więc początkowo jakby teren, który w tym momencie jest administracyjnie nazywany jako Paradyż, on właśnie podlegał pod miejscowość Wielką Wolę i pod jakby tutaj majątek dziedziców, którzy swoją główną siedzibę i dwór mieli w Wielkiej Woli. Obecnie dalej Wielka Wola istnieje, nawet ostatnio w Wielkiej Woli rewitalizowany był właśnie Podworski Park i ta miejscowość jest, ona jest po prostu, tak naprawdę mówiąc kolokwialnie, rzut kamieniem, to jest kilometr, może półtorej kilometra od Paradyża. A jak wcześniej już na początku audycji wspominałem, ta nazwa od konwentu naturalnie przeszła w nazwę Paradyż, stąd Paradyż jest jakby teraz osobną miejscowością, no i też siedzibą na przykład gminy Paradyż.
0: Mm-hmm. A jeśli chodzi o Bernardynów, czy oni właśnie w Paradyżu stacjonowali aż do wojny, aż do pierwszej wojny, wtedy kiedy te były zniszczenia, czy jaka jest historia właśnie tego zakonu tutaj?
1: Bernardyni zostali sprowadzeni do Paradyża około 1690 roku, natomiast w Paradyżu byli do roku 1893, kiedy nastąpiła kasata klasztoru. Był to ostatni klasztor skasowany przez władze carskie na jakby wtedy na terenie ówczesnej diecezji sandomierskiej, a wcześniej do Paradyża z innych kasowanych klasztorów przesiedlano Bernardynów właśnie do Paradyża. I w 1893 roku ostatnich trzech Bernardynów zostało przewiezionych do Koła nad Wartą, tam do klasztoru. Natomiast wtedy kościół i wtedy całe te wszystkie zabudowania poklasztorne już przejęli księża diecezjalni. I od 1893 roku na początkowo właśnie Paradyż już wtedy stał się filią parafii Wójcin, a później już w XX wieku osobną parafią.
0: W tym miejscu naszej rozmowy stawiamy przecinek, natomiast nie wyjeżdżamy z Paradyża. Do godziny 11 rozmawiamy o tej wyjątkowej miejscowości, a tymczasem posłuchajmy utworu od Texas In Our Lifetime.

0: Skąd to wszystko się bierze? I czy dotyczy to tylko mnie?
1: To śpiewali nam Artur Rojek i Dawid Podsiadło w utworze Yeti. 15 minut do godziny 11, a my wracamy do opowiadania o Paradyżu. Dzisiaj tam właśnie wybieramy się w ramach audycji Kierunek Lato, a naszym przewodnikiem jest Dawid Woźniak, historyk, autor książki o Paradyżu, Ślady ludzi i czasu. I my o tym Paradyżu rozmawialiśmy w takim całkiem przyjemnym kontekście, no bo jednak opowiadaliśmy o tym, że miał tam, że mieścił się tam klasztor barokowy, że jest piękny kościół, który jest bez wątpienia warto zwiedzić, że to jest szlak pielgrzymek. Natomiast to miasto, przepraszam, ta wieś właściwie, ma też dosyć mniej przyjemne karty w swojej historii. Mowa tutaj o getcie żydowskim, które mieściło się właśnie w tej wsi. To jest taka historia, mam wrażenie, że mało znana i nieoczywista. Natomiast rzeczywiście takie getto tam istniało. Proszę powiedzieć, jak wyglądało właśnie funkcjonowanie w takim getcie, gdzie ono się mieściło i jak długo funkcjonowało?
2: Może na początku, żeby zobaczyć też skalę tutaj, jakby przed, czy na początku II wojny światowej w Paradyżu mieszkało około 100 Żydów, to było 15 rodzin, natomiast już w 1941 roku do Paradyża także przesiedlano Żydów z innych terenów kraju. I około 1941-42 roku było tu już około 300 osób. Jeśli chodzi o getto, myślę, że większość naszych słuchaczy, słysząc tutaj to określenie getto, wyobraża sobie te getta, które funkcjonowały w dużych ośrodkach miejskich. Natomiast tutaj wyglądało ono troszkę inaczej. To nie był teren, że tak powiem, obudowany, obwarowany jakimiś murami. Był to po prostu wyznaczony obszar w miejscowości, poza który mieszkańcy czy Żydzi nie mogli tutaj się, poza ten teren nie mogli wychodzić. Ono zostało utworzone jakby zarządzeniem niemieckich władz okupacyjnych w styczniu 1942 roku i ono też nie istniało zbyt długo, bo tak naprawdę już w październiku, a dokładnie 27 października 1942 roku zostało ono zlikwidowane. Wszyscy mieszkańcy tego getta zostali przewiezieni na dworzec kolejowy do Opoczna, a niestety stamtąd już wysłani do obozu zagłady w Treblince. Tak się niestety zakończyła historia tych żydowskich mieszkańców Paradyża.
1: A czy z tego getta do tych czasów cokolwiek się zostało? Jakieś ślady?
2: Nie, niestety nie. Tak naprawdę, tak jak wspomniałem wcześniej, był to po prostu obszar w miejscowości, który był po prostu wydzielony. On znajdował się przy głównej drodze. Obecnie jest to ulica Piotrkowska. Po lewej stronie, jadąc w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Natomiast no, niestety ślady tego getta się nie zachowały. To po prostu były budynki, w których stłoczono wszystkich, kilka zabudowań, w których stłoczono wszystkich Żydów i po prostu zakazano im opuszczać tego terenu pod karą śmierci.
1: My musimy już pomału kończyć naszą rozmowę. Szkoda, że takim dosyć smutniejszym akcentem, natomiast pamiętajmy przede wszystkim, że Paradyż to jest bardzo urokliwa wieś w powiecie opoczyńskim, gdzie przede wszystkim warto zwiedzić piękny kościół Przemienienia Pańskiego z wspaniałym barokowym wnętrzem i właśnie z taką informacją chcieliśmy Państwa zostawić. Być może będzie to ciekawa opcja na City Break na te ostatnie dni lata. A już serdecznie dziękuję za rozmowę panu Dawidowi Woźniakowi, historykowi, z którym miałem przyjemność oprowadzać Państwa właśnie po tej miejscowości. Dziękuję bardzo.
2: Ja również dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie.

Do godziny 18 11 zostało 8 minut, a to oznacza, że już zbliżamy się też pomału do serwisu informacyjnego w Radiu Łódź. Tymczasem zaśpiewa dla nas dziewczyna pop.

0: dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie, nie znajdziesz mnie przecież w niej.
1: Słuchasz Radia Łódź.
2: Reklama.
3: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS, Dzień Świadomości na temat alkoholowego zespołu płodowego. Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są konsekwencje i jak przełamywać mity związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży? O tym, czym jest FAS, jak zapobiegać jego występowaniu i dlaczego świadomość przyszłych rodziców ma tak ogromne znaczenie. Posłuchaj w środę 9 września o 20 w Radiu Łódź. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
4: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
5: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
4: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
5: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
6: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
7: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
2: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
8: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
9: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
10: 9, 10 szukam.
11: Masz czas?
10: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
12: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
10: Może jest pod meblami?
12: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
10: Podsadzisz mnie?
12: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
10: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
2: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry. Ponad 200 razy interweniowali strażacy w związku z niekorzystną pogodą w województwie łódzkim. Nikt nie ucierpiał. Sankcje i rozmowy o końcu wojny. Amerykańscy wysłannicy najpierw byli w Moskwie, a dziś jadą do Kijowa. Polskie siatkarki powalczą z Serbkami o medal Mistrzostw Europy. Niedziela z przelotnym deszczem i maksymalną temperaturą 19 stopni. Ponad 200 interwencji strażaków w związku z niekorzystną pogodą w województwie łódzkim. Silny wiatr łamał drzewa, ale też uszkodził 6 dachów. Nikt nie został poszkodowany. Od piątku do dzisiejszego ranka strażacy wyjeżdżali dokładnie 203 razy. Jak mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, brygadier Jędrzej Pawlak.
11: W 185 przypadkach były to wiatrołomy, czyli usuwanie połamanych gałęzi, jak i wyrwanych drzew. Najwięcej interwencji miało miejsce w Łodzi 28, w powiecie bełchatowskim 21, w powiecie łódzkim wschodnim 19, a w powiecie łaskim 18.
13: W pozostałych powiatach strażacy mieli mniej pracy. Synoptycy prognozują, że jeszcze dziś może silnie wiać.
2: Więcej na radiołódź.pl.
13: Sankcje mogły być jednym z tematów rozmów wysłanników amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa w Moskwie. Do Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera podczas rozmów wstępnych dołączył Jean Lang, pełniący obowiązki koordynatora do spraw sankcji amerykańskiego Departamentu Skarbu. Dziś amerykańscy wysłannicy mają po raz pierwszy przyjechać do Kijowa, gdzie planują spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Głównym tematem mają być sposoby zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Komiks edukacyjny IPN na stronach Instytutu Pamięci Narodowej i w księgarniach jest już dostępny bezpłatnie nowy komiks edukacyjny z cyklu Na wrześniowych szlakach. Tym razem album opowiada historię pociągu pancernego i jego szlaku bojowego, mówi współautor komiksu Artur Ossowski z Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi.
14: Rozpoczął się 1 września 1939 roku w bitwie pod Mokrą, gdzie pociąg pancerny śmiały wspierał m.in. wołyńską brygadę kawalerii, a następnie walczył w obronie twierdzy Wrzeź nad Bugiem, a swój szlak bojowy skończył w obronie Lwowa.
13: Pociąg po kapitulacji Lwowa był wykorzystywany przez Sowietów, a potem przez Niemców. To już 9. edukacyjny komiks wydany przez oddział IPN w Łodzi. Album zostanie oficjalnie zaprezentowany za 2 tygodnie podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Polskie siatkarki powalczą z Serbkami o medal Mistrzostw Europy. O 15 staną przed szansą, żeby znaleźć się na podium imprezy tej rangi po raz pierwszy od 17 lat.
15: Sobotnie półfinały wyraźnie wskazały wielkich faworytów turnieju. Biało-czerwone próbowały walczyć z Włoszkami, ale mistrzynie olimpijskie były tego dnia zdecydowanie lepsze i wygrały 3-1. Jeszcze większa różnica była między Turczynkami a Serbkami. Te ostatnie nie ugrały z gospodyniami nawet seta. Dlatego stawka meczu o brąz jest bardzo wysoka. Zwycięzca wyjedzie ze Stambułu z medalem. Przegrany zajmie najgorsze dla sportowca 4. miejsce. Serbia jeszcze kilka lat temu była światową potęgą w siatkówce. Miała wiele znakomitych zawodniczek, a przede wszystkim zawsze walczyła do końca. Potem w drużynie zaszła zmiana pokoleniowa. Co prawda na mistrzostwa do składu wróciła 42-letnia gwiazda, rozgrywająca Maja Ognienowicz, ale Serbkom brakuje stabilności. Podobnie jest w polskiej ekipie, choć wydaje się, że mamy bardziej wyrównany skład i lepsze rezerwowe, które ratują sytuację w trudnych momentach. Środkowa Magdalena Jurczyk zapewnia, że Polkom nie zabraknie determinacji.
16: Jest o co walczyć, wiemy, po co tutaj jesteśmy. Wiem, że ten turniej top 4 jest już naprawdę bardzo wysoki poziom, więc przygotowujemy się dalej.
15: Początek meczu Polska-Serbia o 15. Rafał Bała, Polskie Radio.
13: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam w południe.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Niedziela w regionie łódzkim z przelotnym deszczem. Maksymalnie 19 stopni, ale silny wiatr spotęguje uczucie chłodu. Wiatr osłabnie wieczorem, a jutro będzie już więcej słońca.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
17: No i na tej najdłuższej fali popłyniemy wspólnie do godziny 14. Sebastian Dziuda przed mikrofonem, Patrycja Wojsznic za stołem realizatorskim. Zapraszamy.

0: No to teraz pora sprawdzić, co ciekawego dzisiaj dzieje się w kulturze.
1: Czas na kulturę.
2: Właśnie tutaj usilnie sprawdzamy prognozy pogody. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Anna Grobnińska się nazywam i właśnie patrzymy, jak to z tą pogodą będzie godzina po godzinie, ale co prognoza, to inne przewidywania.
0: Prawda.
2: A dzisiaj dużo rzeczy w plenerze. Dobrze, żeby nie padało jednak. No i zobaczymy, jak to będzie. Wedle niektórych godzinowych prognoz ma się po południu przejaśnić. Wedle innych już niebawem ma się przejaśnić. Zobaczymy. A warto, żeby była pogoda, bo trwają dni Pabianic i dzisiaj jeszcze na polu golfowym Mysłowic wystąpi, a wcześniej Lordofon, Jacek Stachurski, Wydział Diagnostyki i ostatnie Kuszenie Małgorzaty.
0: Ja się wybieram.
2: Wybierasz się?
0: Tak.
2: Do Pabianic? Super.
0: Tak, nawet mam dzisiaj na sobie koszulkę zespołu Lordofon.
2: No i świetnie, proszę bardzo. Czyli prawdę mówię, jest dzisiaj Lordofon w Pabianicach.
0: Prawdę. Tak.
2: Z kolei w Kutnie Święto Róży. I też bardzo dużo wydarzeń w plenerze. To jest w ogóle bardzo bogaty program, ale między innymi na Stadionie Miejskim od 18 Anastazja Maciąg, Blanka i Smolasty. W Łodzi z kolei kapitularz trwa. Tutaj już sprawa prostsza jest, jeśli chodzi o pogodę, bo część pod dachem, a część na zewnątrz.
0: Pod dachem. Po sąsiedzku też.
2: Tak, pod dachem, to znaczy tu po sąsiedzku w siedzibie humanistyki przy ulicy Pomorskiej 171 przez 173, a kapitularz to przypomnijmy, festiwal fantastyki, mnóstwo atrakcji. Ja spojrzałam sobie w program, to jest po prostu szaleństwo, no bo na różne sposoby uczestniczy się w tych wydarzeniach, bo to są nie tylko spotkania, ale to są i gry, to są i spotkania poświęcone grom, mnóstwo i świetne postaci tam, bo cosplayerzy też biorą udział w kapitularzu, więc różne postaci ciekawe można tam spotkać i rozmawiać o mrocznych wizjach przyszłości. No i gdzie te autonomiczne samochody? Pytanie także takie padnie. Zapomniane choroby, jak się przed nimi uchronić? Bardzo dużo interesujących tematów
0: to
2: w ramach tego festiwalu.
0: Jeszcze tylko dopowiem dla ludzi z mojego pokolenia, że na filologu, Wydział Filologiczny, bo to jest też moja alma mater.
2: Na filologu się mówi, tak?
0: Tak, okay. Mówi się tak teraz.
2: No i ważna jest pogoda z kolei bardzo dla otwartego koncertu, którym Teatr Wielki w Łodzi rozpoczyna nowy sezon i to w dodatku sezon jubileuszowy, bo 60. Opera Łódź Open Air. Tak zatytułowany jest koncert, który rozpocznie się na Placu Dąbrowskiego o godzinie 19. No i największe gwiazdy teatru wystąpią z prawdziwymi przebojami opery i operetki polskiej. Anna Wierzbicka, Agnieszka Makówka, Bernardetta Grabia, Olga Maroszek, Zbigniew Malach, Dominik Sutowicz, Arkadiusz Anyszka, chór, balet, orkiestra, dyrygenci, mnóstwo będzie się działo. Natomiast od 12 do 15 przed siedzibą teatru ma się odbyć piknik familijny i tam sporo wiedzy na temat muzyki będzie można sobie przyswoić, ale nie tylko, i pobawić się także. No to już niedługo, za 40 kilka minut ten piknik familijny się rozpoczyna. No i właśnie już niedługo koncert z cyklu Muzyczne Matinee w Muzeum Miasta Łodzi. Dzisiaj wystąpią Irena Kiełbasińska i Krzysztof Kołodziejczyk. No i trudno będzie na 12 zdążyć, choć oczywiście polecamy koncerty nie tylko z cyklu Muzyczne Matinee, ale może w takim razie zdążę powiedzieć o tym, że zapowiadają się bardzo interesujące koncerty Łódzkiej Orkiestry Barokowej Altberg Ensemble. To jest orkiestra, która specjalizuje się w muzyce dawnej, której muzycy grają na instrumentach historycznych albo ich wiernych kopiach. I 20 września w ramach cyklu Barokowe Miraże będzie koncert kameralny Bartok dla początkujących, a 24 września koncert orkiestrowy z uwerturami i suitami. Polecamy bardzo serdecznie.
0: Bardzo muzyczny dzień się zapowiada.
2: Ale rzeczywiście, masz rację.
0: Dziękujemy. Anna Grobińska.
2: Dziękuję.

I tak nam właśnie zaśpiewała Kasia Sienkiewicz, jedna druga zespołu Kwiat Jabłoni. Utwór nosi tytuł Zimne Ognie, a my zapraszamy właśnie na audycję Najdłuższa Fala Relaksu. To już jest 6 września, a więc kilka dni szkoły za nami. I dlatego chciałem się zapytać Państwa, jak tam wrażenia Państwa, albo też Państwa dzieci, wnuków po tych pierwszych dniach w szkole. Pierwszych dniach w szkole, które no, jednak przebiegły mimo wszystko pod znakiem wielu zmian, wielu nowości, no bo jednak raz, że pewne zmiany tutaj wprowadzone odgórnie przez ministerstwo, o których powiem, ale też nowości tutaj... dla uczniów, bo jednak proszę zwrócić uwagę, że to może być też nie tylko nowa klasa, ale też nowa szkoła podstawowa, tudzież średnia. I te nowości, one zawsze są ważne. Natomiast ja też z doświadczenia powiem, że właśnie te dni, te pierwsze dni w szkole, one są zawsze najważniejsze. Je zawsze tak najfajniej, najgłębiej zapamiętujemy, mam wrażenie. No bo jak jest coś nowego, no to... wtedy to jakoś tak bardziej w naszej pamięci zapada. Potem te kolejne dni, które przeżyjemy w szkole, one się nie będą za bardzo różnić od innych dni, że tak to ujmę. Będą do siebie podobne. Natomiast te pierwsze dni faktycznie poznawanie nowych ludzi, poznawanie nowych nauczycieli, ogarnianie się, kolokwialnie rzecz ujmując, w tej nowej rzeczywistości może być stresujące, ale też bardzo rozwijające. I tutaj apel do młodzieży z mojej strony. Czerpcie z tego garściami. Jak najwięcej nowych znajomości łapcie, czy to wśród nauczycieli, czy to wśród rówieśników. I generalnie też postarajcie się, proszę, jakoś tak łapać fajne okazy, czy to brać udział w jakichś konkursach, w jakichś programach, bo to naprawdę dużo daje i mówię to też z własnego doświadczenia. Ja wiem, że te pierwsze dni mogą być dosyć trudne, dosyć stresujące, natomiast warto poznawać ludzi, bo to jest duża wartość w ogóle całego życia. Może tak górnolotnie powiem, ale rzeczywiście tak jest. Więc jestem ciekaw też Państwa wrażeń, jak pierwsze dni w szkole, jak przeżyły Wasze pociechy, ale też jak Państwo przeżyli, bo podejrzewam, że lata szkolne to już przeszłość w

w przypadku wielu z Państwa, więc jestem ciekawy, może Państwo mają jakieś ciekawe opowieści związane z tymi pierwszymi dniami właśnie w szkole. Coś ciekawego się wydarzyło, jakieś te inauguracje na którymś z roków szczególnie zapadły Państwu w pamięć. Bardzo jestem ciekaw i oczywiście jak zwykle zachęcam do kontaktu. Można do nas pisać studio@radiolodz.pl. Polecamy się. Proszę się nie krępować, wysyłać swoje wspomnienia albo wspomnienia właśnie Państwa dzieci, wnuków, które właśnie w tym roku rozpoczęły edukację na nowym poziomie, w nowej klasie, być może w nowej szkole. Oczywiście proszę się dzielić, jak w ogóle też sobie radzą Państwo pociechy z tymi zmianami, no bo jednak ich teraz weszło sporo. Widzę, że teraz edukacja zdrowotna jest obowiązkowa, weszła przyroda, no i chyba taka dotkliwa zmiana najbardziej to jest zakaz używania telefonów, nie tylko na lekcji, ale też na przerwach. Ja trochę sobie tego nie potrafię wyobrazić. Oczywiście zachęcam do kontaktu studio@radiolodz.pl.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykundy poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina, Damask, MVP tego meczu. PG, budowlanie Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy. Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
11: Co?
10: Podobno jest nowy system w Azji.
11: Aha.
10: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
11: Mordo.
10: Co?
11: To jest fake.
12: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
13: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
14: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
13: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
14: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
15: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
0: Po reklamie.
16: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
17: Zbliża się godzina 11.30, a Państwo słuchają oczywiście Radia Łódź. Sebastian Dziuda przy mikrofonie i Patrycja Wojśnicka za stołem realizatorskim. Do godziny 13 jesteśmy w takim składzie.

Tego głosu nie da się pomylić z żadnym innym. To oczywiście Dolores O'Riordan, nieodżałowana i zespół The Cranberries w utworze Just My Imagination. 37 minut po godzinie 11 i ja teraz Państwu zadam bardzo ważne pytanie pod tytułem, czy byli już Państwo na grzybach w tym roku? Bo z tego co czytam, sezon już się otworzył i widzę w internecie, że ludzie wychodzą z lasów z naprawdę bogatymi w grzyby koszykami i jeśli chodzi tutaj o grzyby stricte, to jest ich bardzo dużo, bardzo wiele gatunków, bo widziałem, że ludzie znajdują i prawdziwki, podgrzybki oczywiście, ale są też koślarze, są kurki, nawet kozie brody. Także sezon wydaje mi się, że już oficjalnie ruszył. No zresztą mamy wrzesień. No i też warunki atmosferyczne całkiem sprzyjające do tego, żeby te grzyby znajdować, bo jest tak... deszczowo rzeczywiście, nieco wilgotnie. Zdaje się, że aura idealna do tego, żeby takie grzyby rosły w ściółce i żeby takie grzyby też znajdywać. A gdzie w Łódzkiem na grzyby? Bo to pewnie się takie pytanie rodzi w wielu z Państwa głowach, w mojej również. No to wyczytałem, że jeśli chodzi o grzyby obecnie, no to można je znaleźć w lasach otaczających Poddębice, czy też w lasach koło Sieradza, ale nie tylko, bo też bliżej Łodzi w Grotnikach grzybiarze znajdowali kurki, znajdowali też borowiki. Lasy z okolic Józefowa także obfitowały w maślaki i w zajączki. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie można znaleźć grzyby, no to też lasy Natolina koło Brzezin. Nie brakowało ich też w Lesie Bełdowskim. To są okolice Aleksandrowa Łódzkiego, ale nie tylko, bo też można grzyby znaleźć naprawdę w wielu, wielu miejscach w regionie. Myślę, że każdy grzybiarz ma takie swoje ulubione miejsca, takie sprawdzone lasy, do których zawsze jeździ, do których zawsze coś się znajdzie i po prostu niemożliwym jest, żeby wyjść z tego lasu z pustym koszykiem. To jeszcze dopowiem, że Głowno, Pawlikowice, lasy koło Pabianic, lasy koło Radomska, Spała oczywiście, no i las Łagiewnicki, tutaj Łódzki. To są takie miejsca, gdzie te grzyby można znaleźć. Ja jeszcze w tym sezonie nie byłem, myślę, że to jeszcze przede mną. Ja to zazwyczaj październik raczej, to jest dla mnie taki miesiąc grzybowy bardziej. Natomiast jak widzę właśnie w internecie ludzi, którzy mają zapełnione te koszyki, no to rzeczywiście wydaje mi się, że ten sezon na grzyby oficjalnie został rozpoczęty i życzę Państwu samych bogatych i obfitych w grzyby koszyków. Sam miałem takiego serdecznego przyjaciela na studiach, który zawsze się witał ze mną dzień zamiast dzień dobry i on tłumaczył tym dlatego, że gdyby był dobry, to by był na grzybach. I jest w tym sporo prawdy.

taki letni numer, utwór, taki letni utwór od Krzysztofa Zalewskiego. Tak, tak, no, zresztą cały czas najdłuższa fala relaksu tutaj u nas działa i na tej fali relaksu płyniemy sobie niespiesznie do godziny 13, a my też poza oczywiście słuchaniem muzyki zapraszamy do oglądania filmów. Przypominamy, że cały czas do końca września trwa letni festiwal filmowy TM Polówka. To jest taka propozycja dla miłośników kina pod chmurką, dla tych, którzy lubią sobie oglądać filmy pod gołym niebem. Teraz zmieniła się godzina, bo wcześniej o 21:00 zaczynały się seanse, natomiast no, teraz niestety siłą rzeczy dłuższe są wieczory. No to o godzinie 20:00 startują różnorodne filmy i projekcje. Tak naprawdę w całej Łodzi myślę, że codziennie gdzieś dzieje się jakaś polówka i gdzieś w jakimś parku czy w jakiejś innej przestrzeni właśnie film jest wyświetlany. Nie inaczej jest dzisiaj, bo dzisiaj Palm Springs to jest motopolówka. Motopolówka oznacza to, że ogląda się te filmy po prostu w samochodach. A gdzie ona się odbędzie? Na parkingu TM, to jest ulica Rozali 1. A o czym jest film? Otóż dwoje gości weselnych zostaje nagle uwięzionych w pętli czasowej, a pomiędzy skazanymi na siebie ludźmi zaczyna rodzić się uczucie, więc to jest taka komedia romantyczna z roku 2020. Przypominamy, Palm Springs, tak nazywa się ten tytuł. Parking TM, ulica Rozali 1, TM Polówka gra jeszcze do końca września. 30 września są ostatnie filmy i oczywiście odsyłamy na stronę Polówki, tam jest cały repertuar, tam są wszystkie filmy tak naprawdę już do końca września razem z godzinami i razem z miejscami, gdzie będą wyświetlane.

Klasyka muzyki funk, czyli Superstition i Stevie Wonder, to już za nami na antenie Radia Łódź. Mamy 8 minut do godziny 12 do równo południa, więc serwis informacyjny także za kilka minut, a w nim między innymi o tym, że leśnicy z Łodzi testują drony, które mają wspierać, a nie zastępować ludzi, a także zapowiedź meczu ŁKS Łódź, który na wyjeździe gra z Arką Gdynia.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
5: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
3: No tak, jakaś metafora.
5: Przesada.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
0: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
6: Dzisiaj w pierwszej godzinie moim gościem będzie dziennikarz Radia Łódź Michał Dąbrowski i Jakub Wielgus. Zapraszam. A po godzinie 15.00 Aga Burcan i Paweł Radziszewski są razem w życiu, tworzeniu własnych piosenek i produkowaniu muzyki dla innych. A że zespół Plastik, bo o nich mowa, swój pierwszy wywiad udzielił 20 lat temu Piotrowi Bielawskiemu, opowiedzą o sobie, muzyce i tym, co się zmienia.
7: Zaczęłam myśleć o tym, żeby to było trochę może bardziej do tańca, żeby to było też dla innych, nie tylko dla mnie, żeby to było lżej strawne.
8: Pamiętam, że jak przyjechałem w 99 roku do Warszawy do pracy, żeby coś zmienić w swoim życiu, to zacząłem słuchać muzyki, która wtedy, jestem z Zamościa pochodzę, i jakoś do mnie nie docierała cała brytyjska scena klubowa wtedy, nie wiem dlaczego. I w momencie, kiedy przyjechałem do Warszawy, to jakoś do mnie jakimś cudem dotarła.
0: Bliskie spotkania, tylko w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
10: Co?
9: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
10: Dziewczyno.
9: Co?
10: To jest fake.
11: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
12: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roamyślnik.łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
13: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
14: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
1: Po reklamie.
15: Jest południe.
0: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
15: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Czas pracy i zarobki lekarzy po konsultacjach i coraz bliżej wejścia w życie. Leśnicy z Łodzi testują drony, mają wspierać, a nie zastępować ludzi. Piłkarze UKS-u Łódź zagrają na wyjeździe z Arką Gdynia w 7. kolejce pierwszej ligi. Niedziela z przelotnym deszczem i maksymalną temperaturą 19 stopni. Czas pracy i zarobki lekarzy pod lupą Ministerstwa Zdrowia. Projekt ustaw reformujących służbę zdrowia został skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów. Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda wyjaśniała, że zmiany dotyczące wynagrodzeń i ich wysokości oraz jawności konkursów w szpitalach wymagały konsultacji społecznych. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
10: Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapewniała w TVP Info, że trwają prace nad uzdrowieniem sytuacji w szpitalach.
16: Jesteśmy w stanie już pilnować godzin niebawem, które wykonują medycy w szpitalach, dlatego że rozporządzenie ministra zdrowia w tym zakresie zostało opublikowane.
10: Premier zapowiadał, że ustawy dotyczące limitów wynagrodzeń i czasu pracy medyków trafią do Sejmu na początku września. Jakub Stefaniak z kancelarii premiera podkreślił, że propozycje zostaną przedstawione niezwłocznie.
17: Te ustawy, jeżeli jeszcze nie trafiły pod obrady, to nie trafiły nie dlatego, że ktoś nie chce, tylko być może dlatego, że trzeba jeszcze pewne rzeczy w nich skorygować, skonsultować.
10: Konsultacje dotyczyły wielu kwestii, dodała minister Sobierańska-Grenda.
16: Szczegóły dotyczące tego pół etatu wymaganego do przepracowania w jednym szpitalu.
10: Resort planuje wejście w życie tej ustawy po 12 miesiącach po jej uchwaleniu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
15: Leśnicy z Łodzi testują drony. Statki bezzałogowe wykorzystywane są już w wielu branżach. Z dronów korzysta Straż Pożarna, Policja czy służby ratownicze. Teraz te nowoczesne urządzenia swoje zastosowanie mogą znaleźć również w pracy leśników. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi testuje drony, które mogą w przyszłości ułatwić i przyspieszyć pracę w lasach. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
18: Statki bezzałogowe już niedługo mogą stać się kluczowym narzędziem w pracy leśników, przekazała Radiu Łódź Hanna Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
19: Podczas specjalnej prezentacji firma Agrodron pokazała nam bezzałogowe statki powietrzne, między innymi takie modele, które mogłyby w przyszłości wspierać leśników w ich codziennej pracy.
18: Zastosowanie bezzałogowców w lasach może być bardzo szerokie.
19: Między innymi do ochrony lasu przed szkodnikami, monitorowania stanu drzewostanów czy inwentaryzacji zwierzyny. Mogą również wspierać działania związane z bioasekuracją i ograniczaniem ryzyka rozprzestrzeniania się ASF.
18: Trwają testy i analizowanie rozwiązań, które mogą realnie usprawnić współczesne leśnictwo. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
15: A drony mogą być szczególnie przydatne w rozległych i trudno dostępnych terenach. Lasy Państwowe podkreślają jednak, że technologia ma wspierać, a nie zastępować wiedzę i doświadczenie leśników. Uwaga jadący do Norwegii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że w związku z uroczystościami pogrzebowymi króla Haralda V w Norwegii od 4 do 14 września włącznie obowiązują tymczasowe kontrole graniczne. Dotyczą wszystkich przejść granicznych. Żeby wjechać do Norwegii, trzeba mieć ważny paszport lub dowód osobisty. Przed podróżą zaleca się zapoznanie z informacjami o zasadach wjazdu, m.in. o cle, przewożeniu zwierząt i leków. Informacje te można znaleźć też w języku angielskim na norweskich stronach internetowych. ŁKS Łódź walczy w Gdyni. Łodzianie rozegrają spotkanie 7. kolejki pierwszej ligi. Tym razem Łodzianie zmierzą się na wyjeździe z Arką Gdynia. To będzie mecz sąsiadujących w tabeli zespołów, bo ŁKS jest czwarty, a Arka piąta. O szczegółach Piotr Andrzejczak.
20: Niedzielne spotkanie w Gdyni zapowiada się bardzo interesująco. Co prawda ŁKS-owi gra się na stadionie Arki bardzo trudno. Do tej pory Łodzianie wygrali tam w historii tylko raz. I to będzie kolejny niełatwy sprawdzian. O punkty będzie trudno, bo Arka przed własną publicznością gra bardzo skutecznie, ale jeżeli ŁKS-iacy marzą o walce o awans do ekstraklasy czy o grze w czołówce rozgrywek, to mecze na boisku także drużyn z czołówki powinny rozstrzygać na swoją korzyść. A zespół Grzegorza Szoki powinien wziąć przykład z drużyny, która we wrześniu 2020 roku po golu Pirulo wygrała w Gdyni 1-0.
15: Mecz w Gdyni Arki z ŁKS-em rozpoczyna się o 14:30. Więcej informacji na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: A niedziela w regionie łódzkim z przelotnym deszczem. Maksymalna temperatura to 19 stopni, ale silny wiatr spotęguje uczucie chłodu. Wiatr osłabnie wieczorem, a jutro będzie już więcej słońca.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
4: A to już 5 minut po godzinie 12. Raz jeszcze bardzo serdecznie witają się z Państwem Sebastian Dziuda przed mikrofonem, a także Patrycja Wojsznic za stołem realizatorskim. Do godziny 13 płyniemy wspólnie na tej najdłuższej fali relaksu.

To Amerykanie z zespołu New Radicals, You Get What You Give, tak nosi utwór, tak nosi tytuł właśnie ten utwór, czyli dostajesz to, co dajesz, jeśli przetłumaczylibyśmy na język polski. Jeśli chodzi o koncerty na jesień w Łodzi, to zapowiada się bardzo intensywnie, bardzo gorąco i bardzo dużo też tego i takich koncertów nie tylko małych, ale też większych, arenowych, w tym polskich artystów. Takim artystą jest chociażby Mrozu, który no już śmiało wkracza na te największe areny w kraju. Wydaje się, że ten etap grania w klubach jest już za nim, że te kluby typu Łódzka Wytwórnia już są na niego trochę za małe i w tym roku wyrusza na podbój aren. W październiku będzie grać w Atlas Arenie między innymi, bo to jest jeden z przystanków na jego trasie Odpowiedni Moment Tour. I mówię to nie bez powodu, bo już teraz na naszej antenie wybrzmi najnowszy singiel właśnie od Mroza, który współtworzył wraz z braćmi Kacperczyk. Ten kawałek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem i jest zapowiedzią jego nadchodzącego albumu. Już jeśli dobrze liczę, to będzie jego szósty studyjny krążek. Ukaże się 18 września, a zatytułowany będzie Wszystko, czego chciałem. Czyli no, właściwie to jest utwór tytułowy, tak można by to nazwać. I trochę zwiastuje to, jak ten album będzie brzmieć, czyli będzie bardzo popowy, będzie funkowy, letni, słoneczny. Posłuchajmy.

I to jest zapowiedź nadchodzącego albumu Mroza. 18 września się ukaże, a 2 października Mrozu zagra w Atlas Arenie. I nie tylko w Atlas Arenie, to jest pierwszy przystanek na jego trasie halowej. Jeszcze 8 października będzie Warszawa, Torwar, 10 października Wrocław, Hala Stulecia, 17 października Ergo Arena na granicy Gdańska i Sopotu. No i ostatni koncert 30 października to jest Kraków i największa hala w Polsce, czyli Tauron Arena. Tak to właśnie się prezentuje. No nie wykluczone, że ten utwór właśnie zabrzmi w Atlas Arenie 2 października. Ja się wybieram. Mam nadzieję, że się tam również i z Państwem spotkam. A już teraz młoda, zdolna, popowa, chociaż bardziej soulowa niż popowa i R&B artystka Nectar Wood, a jej utwór nosi tytuł Stick Fight, więc wysłuchajmy.

Ładne brzmienie, prawda? Takie neo-soulowe, popowe, R&B nieco. No tutaj słychać, że Nektar Wood, czyli autorka właśnie nagrania Stick Fight, bardzo się inspirowała takimi artystami jak chociażby Lauryn Hill, jak Erykah Badu, jak D'Angelo i to słychać. Bardzo fajne, niespieszne brzmienie. Podobało mi się. Mam nadzieję, że Państwu również. A jeśli chodzi o początek września, ten cały czas, w którym się teraz znajdujemy, jak i końcówkę sierpnia, no to jest taki okres, w którym dzieją się oczywiście dożynki. I nie inaczej jest dzisiaj. Dzisiaj wraz z województwem łódzkim odbywają się dożynki w Zelowie, a gwiazdą wieczoru jest sama Maryla Rodowicz. Świętowanie już się rozpoczęło dokładnie 20 minut temu. Trwa msza święta w Łobudzicach, natomiast po zakończeniu przy świętej zaplanowano m.in. korowód uroczysty, który jest takim ceremoniałem dożynkowym, można powiedzieć. Będzie też prezentacja wieńców, nie zabraknie, no nie może zabraknąć stoisk kół gospodyń wiejskich. Tak właśnie teraz wyglądają te no, dosyć obfite, bogate właśnie dożynki w Zelowie. To jest też ciekawe, bo do Zelowa można dojechać bezpłatnie łódzką koleją aglomeracyjną. No a co jeszcze właśnie w Zelowie, bo poza ucztą, którą zapewniają nam stoiska gospodyń wiejskich, to też będzie uczta muzyczna. To już powiedziałem, że Maryla Rodowicz to jest główna gwiazda wieczoru. O godzinie 20 wystąpi królowa polskiej estrady, chyba tak możemy powiedzieć o tej artystce. No nie zabraknie najpopularniejszych utworów, które publiczność zna, no myślę, że w całym kraju, a poza tym, no smaki łódzkiego. To będzie, tam będzie trwać konkurs kulinarny zatytułowany Najlepsze z regionu smaki, tradycje, historie lokalnych społeczności. No i wyróżnione też zostaną najpiękniejsze wieńce, a więc atrakcji nie brakuje. Będzie też dużo animacji dla dzieci, strefa folkowa, rejsy po zalewie patyki. No święto plonów na pełnego i tutaj właśnie doczytałem jeszcze, że ten korowód o 13.15, no to czyli tak jak msza święta się kończy, to są dożynki właśnie z województwem łódzkim i jeszcze tego typu ostatnie odbędą się za tydzień, 13 września, święto plonów będzie mieć miejsce w Brzezinach, a mówię to o tym nie bez powodu, bo tam będzie nasze studio radiowe, Studio Radio Łódź i możecie się Państwo spodziewać naszego namiotu na miejscu, ale też na antenie wejść takich krótkich, których będziemy relacjonować, co w Brzezinach na święcie plonów się dzieje 13 września, póki co świętuje Zelów, a my gramy dla Państwa Sorry Boys. Brat.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
6: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
7: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
6: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
7: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
8: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
7: Bartosz Florczak,
6: Marcin Tercjak.
7: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Fascynuje cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
10: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
11: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
10: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
11: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na cechatulipan.pl.
12: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
13: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
14: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
1: Po reklamie.
15: Najdłuższa fala relaksu.
16: Zbliża się 12.30 i jeszcze przez pół godzinki popłyniemy sobie wspólnie na tej najdłuższej fali relaksu, oczywiście na antenie Radia Łódź. Już teraz Natalia Grosiak z Micro Music zaśpiewa nam ostatnią piosenkę o tobie, a chwilę później The Weeknd i jego niesamowity hit Blinding Lights. To jest w ogóle niesamowita historia z tym nagraniem, ponieważ to jest utwór, który jest najczęściej streamowanym utworem w historii, jeśli chodzi o streaming. Na popularnym portalu streamingowym jest już 5 miliardów odtworzeń, tak mi się wydaje, a to są dane z października 2025, więc możliwe, że już 6 miliardów odtworzeń w streamingu ma Blinding Lights, niesamowity hit, więc go teraz posłuchamy, ale jeszcze wcześniej Natalia Grosiak.

A w łódzkim Obwarzanku dużo w ten weekend się dzieje i się też działo, bo na początku tej audycji opowiedzieliśmy o dniach Pabianic. One jeszcze trwają. Dziś jest ten ostatni, ale najobfitszy w wydarzenia i duże koncerty dzień. Natomiast jeszcze warto wspomnieć o tym, że w Aleksandrowie Łódzkim, Konstantynowie Łódzkim działo się także. Wczoraj w Aleksandrowie Łódzkim zakończył się trzydniowy Summer Dying Loud i to jest, wydaje mi się, że drugi największy festiwal metalowy w całej Polsce. Natomiast oczywiście metal nie jest tam jedynym gatunkiem, bo są wszelakie naprawdę odmiany gatunki gitarowej, muzyki rockowej. Wśród wykonawców był m.in. Blaze Bailey i to jest były wokalista zespołu, o którym, jak powiem nazwę, to już wszystko będzie jasne. Mowa o Iron Maiden, więc m.in. takie nazwy się tam pojawiły. Z kolei Konstantynów Łódzki świętował swoje dni wczoraj i na stadionie Centrum Sportu i Rekreacji wystąpiły modelki, był też Trips, a także Beata Kozidrak i zespół Baim. A dzisiaj, jeśli chodzi o Pabianice, to w polu golfowym Arkadia przy ulicy Grota Roweckiego 8. Duże koncerty polskich gwiazd. Na początek zaprezentują się Ostatnie Kuszenie Małgorzaty i Widział Diagnostyki. To są mniej znane zespoły, bardziej lokalne. Natomiast o 17 już zaczynają się występy gwiazd i kolejno wystąpi Stachurski, o 19 zespół Lordofon, a 21 to występ headlinera, czyli kultowa już kapela Mysłowic. Nie zabraknie oczywiście też strefy chillout, wesołego miasteczka, strefy gastronomicznej, lokalnych wystawców, dmuchańców i zabaw dla dzieci. Wstęp oczywiście wolny, a Dni Pabianic trwają tak naprawdę od piątku, bo otworzyły się na bulwarach Kruszego. To jest taka nowa przestrzeń, świeżo wyremontowana, odnowiona, dużo zieleni i tam piknik rodzinny, animacje i zabawy, a wczoraj też już na polach Arkadia wystąpił Grupson, to była gwiazda tamtego wieczoru, ale też było kilka występów lokalnych artystów, więc tak to obecnie wygląda. Ja się wybieram na Dni Pabianic i nie tylko ja, będzie też studio plenerowe Radia Łódź. Od godziny 15 na naszej antenie będziemy relacjonować Państwu, jak wygląda zabawa na Dniach Pabianic, także zapraszamy do słuchania. Ja też się tam pojawię, mam nadzieję, że się zobaczymy.

I w takie bardzo przyjemne indie popowe, a nawet lekko indie rockowe klimaty przeniósł nas zespół Mlecze. To był utwór Nie muszę mieć nic. Jeśli chodzi o koncerty i muzyczne wydarzenia w Łodzi i w okolicach, to oczywiście nie kończą się one na dniach Pabianic, bo przed nami jeszcze jedno naprawdę spore i ważne wydarzenie muzyczne w Łodzi. Mowa tutaj o Great September. Jest to festiwal w pełnym tego słowa znaczeniu, jednak on się troszeczkę różni od festiwali, jakie mogą się pojawiać gdzieś tam w naszych głowach, tym, że jest on indoorowy, to znaczy, że te koncerty odbywają się w po prostu wnętrzach klubów łódzkich. Są to m.in. Teatr Klub przy Moniuszki, Szósta Dzielnica przy Piotrkowskiej 102, też Prywatka przy ulicy Struga, Ultura przy Wólczańskiej, Larum przy Piotrkowskiej, Dom Literatury, Iron Horse i jeszcze kilka tych miejsc na pewno się znajdzie. A o co chodzi w festiwalu Great September? Chodzi o to, żeby poznawać, żeby słuchać nowych rzeczy, bo on się obiera w głównej mierze na tym, żeby promować polską muzykę i tych artystów, którzy dopiero czekają na to, żeby gdzieś tam zawładnąć polską sceną muzyczną. I generalnie w line-upie jest, myślę, że blisko 100 artystów, w większości, zdecydowanej większości mniej znanych, ale właśnie o to chodzi, żeby odkrywać, żeby poznawać, żeby chodzić właśnie na koncerty tych mniej znanych artystów z Polski, żeby potem jakaś wytwórnia albo jakaś stacja radiowa zainteresowały się bardziej tym artystą, bo to też jest mimo wszystko festiwal poświęcony branży muzycznej i też jest stawiany na to duży nacisk, chociażby przez wzgląd na konferencje, które będą mieć miejsce w Teatrze Pinokio przy Sienkiewicza. Tematyka tej konferencji jest bardzo szeroka, bo będą m.in. panele o tym, chociażby o muzycznych historiach na ekranie, czyli o muzyce w filmie. Będzie też panel z Michałem Wiśniewskim na 30-lecie Ich Troje. Będzie o powrocie, można powiedzieć, takiego zainteresowania muzyką klasyczną. Też o audiobrandingu, o rezydencjach koncertowych, które obecnie są na topie wśród wielu artystów. Bardzo, bardzo dużo różnych ciekawych tematów, a wśród tych artystów bardziej znanych, które mają troszeczkę przyciągnąć nieco ludzi, no to chociażby Krzysztof Zalewski, Liwka, Andrzej Piaseczny i Julia Wieniawa. To są takie bardziej popularne nazwiska, ale wolałbym się skupić, i Państwu to również zalecam, właśnie na tych mniej znanych, bo dużo ciekawych rzeczy można rzeczywiście odkryć. Na Great September, który odbywa się już w ten czwartek, rusza 10-12 września. To jest właśnie ta data, kiedy Great September się odbywa i to już będzie piąta edycja, jeśli dobrze liczę. Tak jest, piąta, z czego czwarta we wrześniu, bo pierwsza była w październiku, to są różne historie, natomiast to jest festiwal warty uwagi.

Na wakacje do Rzymu zabrał nas Tomasz Makowiecki. Holidays in Rome, taki nosi tytuł ten utwór, którego właśnie przed chwilą wysłuchaliśmy. I ja tutaj słyszałem jakieś chyba nawiązania do zespołu Camp, utwór Distance of the Modern Hearts. Takie mam skojarzenia, nie zdziwię się, jeżeli Tomasz Makowiecki słuchał właśnie tej kapeli. A my już się żegnamy. Sebastian Dziuda przy mikrofonie. Kłaniam się. Patrycja Wojszlis za stołem realizatorskim. Bardzo serdecznie dziękuję za ostatnie 3 godziny, bo od 10 jesteśmy tutaj na antenie. Najpierw w audycji Kierunek Lato, gdzie rozmawialiśmy o Paradyżu, a teraz właśnie w audycji Najdłuższa fala relaksu. Dziękuję serdecznie i zapraszam na serwis informacyjny, który już o godzinie 13, a więc za 7 minut. Do usłyszenia.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
4: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
6: Co?
5: Podobno jest nowy system w Azji.
6: Aha.
5: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
6: Mordo.
5: Co?
6: To jest fake.
7: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
9: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
10: I ja też. Dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
9: Po raz pierwszy w Łodzi. Organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
10: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny. Szczegóły na chtulipan.pl.
1: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest 13. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Zespół szkół w Aleksandrowie Łódzkim doczeka się nowej siedziby. Prezydent Karol Nawrocki podczas dożynek na Jasnej Górze dziękuje rolnikom za ich pracę. Nowoczesna boja z sonarem niedaleko Rowów sprawdzi, jak wykorzystać Bałtyk dla rolnictwa i kosmetologii. Niedziela w regionie z przelotnym deszczem, chłodno, teraz jest 15 stopni. Nowy budynek dla szkoły w Aleksandrowie Łódzkim. Chodzi o zespół szkół specjalnych imienia Stefana Kopcińskiego. Powiat Zgierski podpisał umowę na zaprojektowanie i budowę nowej siedziby. Inwestycja ma rozwiązać problemy lokalowe placówki, w której uczy się blisko 150 uczniów, a sale są niewielkie i coraz trudniej pomieścić wszystkie zajęcia oraz personel. Nowy budynek ma być energooszczędny i tani w utrzymaniu, mówi dyrektorka szkoły Paulina Szafarz.
12: Dla nas to jest spełnienie marzeń, coś na co czekaliśmy latami. Klasy są bardzo malutkie, przepełnione. Ten budynek pozwoli realizować podstawę programową i tak naprawdę dbać o nasze dzieci w sposób taki, na jaki zasługują.
11: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa zakończy się za 2 lata.
1: Więcej na radiołódź.pl.
11: W parku Baden-Powella w Łodzi trwa 5. edycja charytatywnego biegu Apetyt na oddech. Chodzi o wsparcie podopiecznych łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa. W tegorocznej edycji uczestniczy prawie 600 osób. Wpisowe przeznaczone jest na zakup sprzętu. Dla jednego pacjenta to równowartość około 75 tysięcy złotych, mówi prezes Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci Łupkowa Janina Adamczyk.
13: Najczęściej z tych środków zakupowany jest sprzęt medyczny, który jest niezbędny dla chorych z niewydolnością oddechową.
14: To bieg charytatywny, pomagamy dzieciakom z hospicjum. A przyjechaliśmy spod Warszawy.
15: Specjalnie na bieg.
16: Jesteśmy nordikowcami i generalnie chodzimy po różnych rajdach, zawodach.
17: Jesteśmy zadowolone i generalnie jak wybieramy jakieś rajdy, to głównie właśnie takie, żeby pieniążki startowe przeszły na cele charytatywne.
11: Dodają uczestnicy biegu. Pod opieką stowarzyszenia znajduje się 120 pacjentów, 95 z nich oddycha za pomocą respiratorów. Prezydent na Jasnej Górze dziękuje rolnikom za ich pracę. Karol Nawrocki bierze udział w głównych uroczystościach dożynkowych na Jasnej Górze w Częstochowie.
6: Każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. O tym mówi historia, mówią wieki, analizy geopolityczne, historyczne i zdrowy rozsądek. To dzięki wam, drodzy rolnicy, Polska jest bezpieczna, bezpieczna żywnościowo i suwerenna i za to wam z głębi serca dziękuję.
11: A dożynki województwa łódzkiego odbywają się również w Zelowie nad Zalewem Patyki. Nowoczesna boja z sonarem monitoruje Bałtyk w okolicach rowów na Pomorzu. Urządzenie będzie na bieżąco zbierać dane m.in. o temperaturze, zasoleniu i falowaniu morza. Mają one pomóc ocenić, czy w przyszłości w tym miejscu możliwa byłaby ekologiczna hodowla m.in. glonów i małż, wykorzystywanych w rolnictwie i kosmetologii. Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 14.00.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Niedziela w regionie z przelotnym deszczem i chłodna. Mimo zapowiadanych 19 stopni na razie na termometrze jest 15. Wiatr osłabnie wieczorem, a jutro będzie już więcej słońca.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Książkomania.
18: Patrycja Wolsznis i Anna Groblińska. Dzień dobry, dzień dobry. Różne wątki jak zwykle pojawią się w dzisiejszej Książkomanii. Między innymi będzie to rozmowa z gościem Maciejem Klimczakiem, który wraz z Krzysztofem Olkuszem napisał I ty zostaniesz Lodzermenszem. To jest Mały przewodnik po Łodzi. Właśnie ukazało się jego drugie wydanie.
19: To słowo Lodzermensz ma, myślę, że kilka znaczeń. Wiele osób, czytelników pierwszego naszego wydania było zdziwione, dlatego że kojarzyło to słowo właśnie jako takiego kombinatora. Ale tak naprawdę, gdyby nie ci lodzermensze nasi, Łodzi w takiej formie by nie było.
18: A przewodnik będzie można dzisiaj od nas zdobyć.

Poprzednią książką, a nie tydzień temu, zakończyłam zapowiedzią, że kilka słów pojawi się dziś na temat nowej książki Szczepana Twardocha, tej, która ma trafić do księgarni 14 października, ale zanim to jeszcze wieści o Nagrodzie Literackiej Nike, czyli jednej z najważniejszych nagród literackich w Polsce. Otóż mamy już finalistów, bo wśród 7 książek jest po pierwsze reportaż historyczny Nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów Anny Bikont, wydawnictwo Czarne opublikowało. Szanse na Nike ma także tom wierszy Justyny Kulikowskiej, Wnyki dla światła. Tu poetka zastanawia się nad zmienną naturą piękna, wydawnictwo WBP i CAK. Kolejna książka finalistka to esej Krzysztofa Łapińskiego, Najmądrzejszy, biografia Sokratesa, wydawnictwa Agora. Autor rekonstruuje życie Sokratesa, ale też przygląda się temu, jak w kolejnych epokach konstruowano opowieść o nim. O statuetkę Nike walczą też Urodziny Weroniki Murek, kolejna pozycja wydawnictwa Czarne, książka o sztuce, przemijaniu oraz nieuchronnej porażce w starciu z kulturą przepracowania i kultem młodości. Są też opowiadania Doroty Grabek, Zmartwychwstanki, i tu znów wydawnictwo Czarne. Historie o ludziach, którzy żyją zanurzeni we własnych światach, jak fryzjerka kradnąca włosy klientów, by wypychać nimi poduszki, czy bezdomny dokarmiający dziwne stworzenie. Mamy także powieść Tylko durnie żyją do końca, Zyty Rudzkiej, WAB stoi za tą publikacją, historia miłosnego trójkąta. Nominowano również Nul Szczepana Twardocha, wydawnictwa Marginesy, czyli powieść o wojnie w Ukrainie. I tu możemy się zatrzymać, zapowiadając, że zwycięski tytuł poznamy 4 października, no a do 27 września trwa plebiscyt na Nike czytelników. A wracając do Szczepana Twardocha, tu też słyszymy, że nominowanego. Otóż 14 października ukaże się powieść zatytułowana Waldkauz. I to ma być historia pełna tajemnic, o męskiej przyjaźni i powinnościach względem najbliższych, o odkupieniu miłości i o tym, co kryje się w ciemnościach oddzielonych od naszego świata tylko cienką, półprzepuszczalną błoną. Tak zapowiada sam Szczepan Twardoch, który mówi również, że ta książka ma się zacząć jak powieść gatunkowa, a potem ten gatunek ma się zmieniać wraz z tym, jak zmienia się świat wokół głównego bohatera Wilhelma Pisuli, który jest niby detektywem, ale wcale nie jest zwyczajnym detektywem. 14 października nowa powieść Szczepana Twardocha. Fani tego pisarza na pewno na nią już bardzo mocno czekają.

0: I ty zostaniesz Lodzermenszem. Ten przewodnik po Łodzi doczekał się drugiego wydania. Autorzy to Maciej Klimczak i Krzysztof Olkusz, którego pozdrawiamy, nie ma go z nami. Maciej Klimczak natomiast dzisiaj mógł przybyć do Radia Łódź. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Pełen tytuł I ty zostaniesz Lodzermenszem, czyli mały przewodnik po Łodzi. Panie Macieju, doświadczonemu przewodnikowi chyba trudno jest napisać mały przewodnik po ukochanym mieście.
1: Tak, wydaje mi się, że jednym z najtrudniejszych zadań, które było przed nami, było skomasowanie w tych 260 stronach wszystkiego, co chcemy przekazać, w taki sposób, żeby to było też w miarę dostępne dla czytelnika.
0: Tak, i to więc zarówno czytelnika łodzianina, jak i przybysza.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Ponieważ ja muszę powiedzieć, że łodzianie też dużo tutaj odkryją dzięki tej książce. No właśnie, trzeba to, a jeszcze fotografie przecież są, więc trzeba to w bardzo krótkiej formie przedstawić. Po 3 latach ukazało się to wydanie drugie, uzupełnione. Przez 3 lata tak dużo się zmieniło, że warto było właśnie przygotować nowe wydanie?
1: Tak czy inaczej, chcieliśmy przygotować nowe wydanie, bo stary nakład się wyczerpał. Jak się przygotowywaliśmy, stwierdziliśmy, że rzeczywiście przez 3 lata, wbrew pozorom, całkiem dużo się zdarzyło, akurat przez te 3 lata. Powstał całkiem nowy Plac Wolności. Powstało całe założenie Parku Staromiejskiego i Starego Rynku zupełnie na nowo. Otworzył się NCKF, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, o którym myśmy wspominali, że za parę miesięcy będzie otwarte w tym pierwszym wydaniu.
0: A tutaj już jest napisane, że spacer po Łodzi Filmowej należy zacząć od tego
1: Dokładnie.
0: Miejsca.
1: Dokładnie. I to już jest duża zmiana. Muzeum, tajna drukarnia, Bibuła na ulicy Wschodniej. To jest zupełna nowość. Sprzed bodajże 1,5 roku. Tak więc to są rzeczy, które się zmieniły. My też stwierdziliśmy, że oprócz tego, co się zmieniło, dodamy też pewne rzeczy niezależnie do przewodnika, które według nas mogą zainteresować zarówno łodzian, jak i osoby przyjezdne.
0: Ale rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ta książeczka jest nieduża. Książka właściwie, ale można ją bez trudu zmieścić w większej kieszeni albo w plecaku. Nie jest dużym obciążeniem. Dodajmy, że wydawcy to Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju Regio oraz Łódzka Organizacja Turystyczna. No i tutaj we wstępie, panowie obaj napisali wstęp, ale między innymi we wstępie tej pana części możemy przeczytać, że chciałby pan, aby odwiedzający poznali nie tylko sztandarowe zabytki miasta, takie jak ulica Piotrkowska, Manufaktura i Księży Młyn, ale też, żeby zagłębili się w miejsca mniej znane. Przeszli się uliczkami Bałut, podążyli szlakiem łódzkich murali, wypili kawę w Monopolis. Myślę, że w tej chwili ludzie są bardziej otwarci na takie nieoczywiste właśnie trasy zwiedzania, prawda? Kiedyś to głównie zabytki, najważniejsze miejsca. A teraz to tak po prostu przejść się jakąś dzielnicą, też żeby trochę mieć miasto w nogach.
1: Jest pewien trend. Ludzie, turyści zaczęli coraz odważniej

0: zagłębić się w historię. Oczywiście w krótkiej formie tu wszystko jest podane, przypominamy, bo również pan zachęca do spaceru szlakiem zaginionego kwartału. Ta Łódź żydowska bardzo jest ważną częścią historii, chociaż tutaj panowie podkreślają, że niektórzy myślą, że Łódź to w ogóle była żydowska, a była wielokulturowa.
1: Łódź była wielokulturowa, zdecydowanie. Kultura żydowska była jej bardzo istotnym składnikiem i w zasadzie jedynym z tych istotnych składników, który w wielu miejscach zupełnie jest niewidoczny. Na przykład właśnie na terenie tak zwanego zaginionego kwartału, który jest zupełnie innym obszarem niż był przed 1939 rokiem. W tej chwili mamy tam Park Staromiejski, wcześniej to była jedna z najbardziej zaludnionych, najgęściej zabudowanych dzielnic, części miasta. Tak więc o tym też nie wszyscy Łodzianie wiedzą, a już na pewno przyjezdni nie mają pojęcia.
0: Ale tak dla równowagi powiedzmy, że pomnik Misia Uszatka też swoje miejsce ma w tej książce.
1: Ależ oczywiście ma miejsce i pomnik Misia Uszatka, jest wspomniany Kot Mundek, to też jest postać, która wypłynęła w ostatnich kilku latach, tak? Z okazji 600-lecia miasta i tego też nie mogliśmy pominąć. Tak więc tutaj staraliśmy się czerpać z każdej tej dziedziny przewodnickiej. Nie tylko historie ważne i poważne, nie tylko zabytki uznane, ale też miejsca, które mogą troszeczkę turystę odprężyć, pozwolić mu spojrzeć na miasto z lekkim przymrużeniem oka, chociażby właśnie Miś Uszatek czy inni bohaterowie bajkowi.
0: A są też takie miejsca, które łączą różne funkcje. Z jednej strony, tak jak manufaktura, czy jak ogrody Gajera na przykład, które łączą właśnie to bycie świadkiem historii ze współczesnymi, usługowymi funkcjami.
1: I tych miejsc też jest więcej w tej chwili niż było 3 lata temu. 3 lata temu mówiliśmy o istniejącej już od wielu lat manufakturze, mówiliśmy o nowym tworze, jakim był Monopolis. W tej chwili opowiadamy o fuzji, o ogrodach Gajera, które właśnie w tej chwili są tym najnowszym obiektem o takim charakterze rozrywkowo-historyczno-kulturowym.
0: I jeszcze inne miejsce, choć też wpisujące się w ten kontekst, ma Centrum Ow Piotrkowska.
1: Tak, to też jest zupełnie inne miejsce, o nim wspominaliśmy w pierwszym i w drugim wydaniu, zarówno Ow Piotrkowska, jak i Mały Ow, o którym czasami też zapominamy.
0: Czyli Piotrkowska 217.
1: Dokładnie, też jest wspomniany.
0: Kiedy otwieramy książkę, to witają nas różne takie fakty związane z Łodzią, nie dla wszystkich oczywiste. Nie wszyscy wiedzą, że Łódź jest miastem średniowiecznym. No nie jest tak postrzegana, prawda?
1: Nie jest tak postrzegana, chociaż wszyscy wiemy, pamiętamy, że 3 lata temu świętowaliśmy dość hucznie 600-lecie miasta, co oznacza, że musiało powstać w XV wieku, w 1423 roku, a to znowuż oznacza, że była miastem z okresu średniowiecza. Oczywiście nie warownym grodem, tylko małą mieścinką. No niemniej jednak tą historię 603-letnią już w tej chwili mamy.
0: Nie wszyscy również postrzegają Łódź jako miasto bardzo zielone, a tej zieleni wciąż w Łodzi przybywa, wciąż pokutuje takie spojrzenie na Łódź jako miasto szare. Nie wiem, czy przez ten walczyk o Łodzi, kochana szara Łódź.
1: Oj tak, to już wiersz, czy też piosenka sprzed wielu, wielu, wielu lat. Natomiast taka łatka jest przyczepiona Łodzi jako miastu przemysłowemu. Łatka zupełnie, zupełnie nieprawdziwa. My, Łodzianie, może tego nie zauważamy, albo traktujemy to jako coś normalnego. Ale kiedy oprowadzam turystów z innych miast, oni są zdziwieni, że w tej Łodzi jest aż tyle zieleni. Dużo więcej niż na przykład w Krakowie czy we Wrocławiu.
0: Dzisiaj przypomnę, współautor przewodnika I ty zostaniesz lodzermenszem, Maciej Klimczak, jest gościem naszej książkomanii.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
7: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
8: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
9: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
10: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
11: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
12: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
13: O, jest za mało policji.
14: No, w porządku, czystości i w pokoju.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
15: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
16: Co?
15: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
16: Dziewczyno.
15: Co?
16: To jest fake.
17: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
5: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
18: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
19: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż, to także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
20: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
21: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
20: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
21: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
1: Po reklamie.
4: Książkomania.
22: Przewodnik, o którym dzisiaj rozmawiamy, dokładniej jego drugie uzupełnione wydanie, już teraz zgodnie z zapowiedzią do zdobycia. Bardzo proszę, szykujemy sobie adres studiomaupa.radiołódź.pl, studiomaupa.radiołódź.pl. Zacytuję fragment książki, z nim związane będzie właśnie pytanie. Autorzy piszą tak: gdybyśmy mieli wskazać najstarszy budynek przemysłowej Łodzi, podkreślam, przemysłowej Łodzi, to zdecydowanie wskazalibyśmy ten pod adresem Tymienieckiego 5. Powstał w 1825 roku, a więc w czasie, kiedy te tereny wizytował Stanisław Staszic i odnotował pamiętne słowa, że tu niezliczone trzyszczą źródła. Cóż to jest za budynek? Ja dodam, że on pełnił także funkcje mieszkalne. No i autor prawidłowej odpowiedzi otrzyma od nas omawianą książkę. studio@radiolodz.pl. Wracamy do rozmowy z Maciejem Klimczakiem. Przypomnę, że przewodnik, o którym rozmawiamy, to jest drugie jego wydanie. Nosi tytuł I ty zostaniesz Lodzermenszem. Ten tytuł wynika z takiego przekonania, że kiedy ktoś pozna Łódź wedle rad z tego przewodnika, to miasto stanie się dla niego ważne i być może będzie do niego wracał, być może nawet po jakimś czasie będzie fanem Łodzi.
0: Takie było nasze założenie przyświecające właśnie temu tytułowi, żeby zapoznać czytelnika z miastem, zaprzyjaźnić czytelnika z miastem w taki sposób, żeby on poczuł, że to jest po części też jego miejsce. Nie każdy łodzianin, mieszkaniec Łodzi może sobie powiedzieć, że jest to Lodzermenszem. Niektórzy nie znają tego miasta. I właśnie takie pozycje myślę, że pomogą w poznaniu i centrum, i tych dalszych jego dzielnic.
22: Ja też widzę, jak to miasto się zmienia, również wspominając wizyty naszych przyjaciół na przykład. Kiedy dawno, dawno temu, przed laty, szliśmy na Księży Młyn, to jeszcze wtedy nie był oczywisty kierunek zwiedzania, a dzisiaj już jest. Naszym przyjaciołom bardzo się podobało, że jest tam ulica nazwana Koci Szlak. I wszyscy sobie zdjęcia robili z kocimi grzbietami, wyginając się na przykład. To też jest ważne, że zyskują nowe oblicze miejsca warte odwiedzenia, które kiedyś były marginalizowane, a teraz stały się atrakcjami.
0: Tak, takich miejsc jest coraz więcej. Księży Młyn to jest chyba najbardziej oczywisty przykład takiego miejsca. Ale nawet wspomniany w naszej rozmowie Monopolis, które jeszcze niedawno było po prostu zamkniętym zakładem produkującym alkohol, a w tej chwili jest ciekawym miejscem do spędzenia czasu, nie tylko siedząc przy stole zastawionym czymś w restauracji, ale również siedząc w teatrze. I mamy scenę Monopolis. Bardzo ciekawa też pozycja dla miłośników kultury. Jest fuzja, która też oprócz funkcji mieszkaniowej i biurowej zaczyna nieśmiało proponować funkcję kulturalną w oparciu o elektrownię Scheiblerów, w której też ciekawe wydarzenia mają miejsce.
22: A tuż przy fuzji mamy Fabrykę Sztuki. To się bardzo dobrze składa, dlatego że tam mnóstwo wydarzeń. Niedawno festiwal Retroperspektywy, tam działa Teatr Chorea.
0: Jest to praktycznie jeden kompleks. Zresztą bardzo dobrze, że jest przejście między tymi dwoma punktami i można sobie spokojnie, zwiedzając fuzję, zajrzeć również w tamto miejsce.
22: Jeszcze wrócę do ciekawostek. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w Łodzi mamy bardzo długie ulice. I taki szczególny układ ulic przecinających się w centrum pod kątem prostym, stąd mawia się czasem szachownica o centrum. To są takie długie ulice, jak w amerykańskich miastach niektórych.
0: Tak.
22: Może nie aż tak.
0: Najbardziej przypomina to plany miast amerykańskich. To jest związane też z historią i z momentem powstawania Łodzi i miast amerykańskich. Zarówno Łódź, jak i miasta w Stanach Zjednoczonych powstawały w XIX wieku na obszarach często, na których nie było innych osad. W związku z tym swobodnie można było kształtować plan miasta. I tak samo w Łodzi. Poza Starym Miastem, o którym już wspominaliśmy, które jest znacznie starsze, pozostałe części były planowo urbanizowane. Byli planiści, którzy układali ulice oczywiście najwygodniejszym sposobem ułożenia miasta była szachownica, dlatego w ten sposób w większości przypadków te części, dzielnice powstawały. Tak powstała Łódka, tak powstała nowa dzielnica, tak powstała dzielnica Wiązowa. Tak więc to też jest charakterystyczne dla Łodzi, czego w innych miastach Polski nie ma albo jest w dużo mniejszym zakresie.
3: Ciekawostek tutaj o Łodzi i nieoczywistych faktów jest dużo więcej. To w Łodzi odegrano pierwszy mecz ligowy piłki nożnej w Polsce. To było w 1927 roku. W Łodzi odbywa się największy w Europie Środkowo-Wschodniej festiwal poświęcony komiksom i grom. I tak właśnie ta przeszłość i współczesność spotyka się w tym małym z założenia przewodniku.
0: Tak, staraliśmy się, żeby ten przewodnik nie był przewodnikiem po zabytkach i historii, nie był swoistym leksykonem tego, co kiedyś zbudowano i czym Łódź była niegdyś, lecz był właśnie taką wskazówką, takim podręcznym, w cudzysłowie małym przewodnikiem po współczesności również naszego miasta. Nie tylko przewodnikiem po historii i zabytkach, ale również po życiu codziennym.
3: I oczywiście, że mowa jest tu o łodzianizmach, nie mogło tego zabraknąć. Jest zarówno słowniczek na końcu, jak i pana tekst kończy się, ten ze wstępu, bo tu tych tekstów jest wiele, ale ten ze wstępu kończy się w sposób bardzo charakterystyczny. Zapraszam na galanty spacer, tylko weźcie porządną tytkę, by się wam przewodnik nie uśmodrał. I po cichu liczę, że nie wyrzucicie go w chynchy, twierdząc, że jest siajowy. Większość tych słów jest dla współczesnych łodzi zrozumiała, choć nie jestem pewna chynchów, czy to jest znane słowo.
0: To znaczy z takimi słowami popularnymi, łodzianizmami, czy w ogóle z regionalizmami jest tak, że one dla niektórych są oczywiste. Chynchy dla mnie są bardzo oczywiste od samego dzieciństwa. Akurat w mojej rodzinie to słowo było używane.
3: Dla mnie też chynchy. U mnie nie używano siajowy, ale sąsiedzi za to używali.
0: Tak, to też jest ciekawe i to słowo akurat ma też świetną, co jest wytłumaczone w słowniczku, świetną historię, dlatego że ono wprost nawiązuje do łódzkich fabrykantów, o czym mało kto wie, mówiąc siajowy, że chodzi tutaj o coś, co jest słabej jakości, tak jak wyroby Szai Rosenblata, jednego z łódzkich fabrykantów.
3: I jeszcze w słowniczku na koniec mamy wyjaśnienie tytułowego terminu lodzermensch, dosłownie człowiek z Łodzi. Każdy łebski, dobrze kombinujący przedsiębiorca, który w Łodzi doszedł do fortuny. Najlepszy komplement dla rosenmenscha to on jest dobry złodziej.
0: To słowo lodzermensch ma, myślę, że kilka znaczeń. Wiele osób czytelników pierwszego naszego wydania było zdziwione, dlatego że kojarzyło to słowo właśnie nieco pejoratywnie, jako takiego kombinatora. Ale tak naprawdę, gdyby nie ci lodzermensche nasi, Łodzi w takiej formie i w takim wyglądzie by nie było. Nie byłoby fabryk, czy tego, co w tej chwili mamy w tych fabrykach, nie byłoby tych pałacy, nie byłoby ulicy Piotrkowskiej w takim wyglądzie, w jakim jest. Oni tą Łódź tworzyli. Oni dla tej Łodzi żyli, oczywiście tworzyli po to, żeby z niej czerpać pieniądze, ale tworzyli też po to, żeby ta Łódź rozkwitała.
3: Maciej Klimczak i Krzysztof Olkusz to autorzy książki I ty zostaniesz lodzermenschem. Mały przewodnik po Łodzi. Ukazało się drugie uzupełnione wydanie tej książki, a Maciej Klimczak dzisiaj był gościem Książkomanii. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

A ja właśnie tutaj stukam, bo odpisuję panu Jerzemu. Napłynęły odpowiedzi wszystkie prawidłowe. Jakże się cieszę. Rzeczywiście chodzi o tak zwany Bielnik Kopisza. Zresztą autorzy przewodnika zatytułowali ten mały rozdziałik Bielnik, który nie jest bielnikiem. Pozdrawiam uczestników konkursu, sami panowie akurat tym razem. No a pan Jerzy otrzymuje od nas książkę. Mail wyślę za moment, a teraz chcę przypomnieć, chcę powiedzieć, ale fanom zespołu Queen przypomnieć, bo na pewno odnotowali fakt, iż wczoraj minęła 80. rocznica urodzin Freddiego Mercury'ego. I to jest postać, która zaowocowała i sam zespół, który przyniósł nam mnóstwo przeróżnych publikacji i dokumentalnych, i mamy filmową oczywiście biografię zespołu, ale tu jest ważne, że ukazała się w Wielkiej Brytanii książka I Life in Lyric. I to jest książka, w której autorzy sięgnęli do materiałów do tej pory nieznanych. Między innymi prywatnych notatek, zapisków, szkiców, rysunków Freddiego Mercury'ego. I książka przedstawia nieznane dotąd szczegóły z życia piosenkarza. Na pewno niedługo pojawi się i polskie jej tłumaczenie, ale przy tej okazji ja przypominam, że mamy bardzo ciekawe polskie publikacje. Między innymi tłumaczenie książki Laury Jackson Freddie Mercury, biografia. Tak po prostu Freddie Mercury, biografia, tak po prostu książka jest zatytułowana, dobrze odbierana przez fanów, jak czytałam, a przedstawiająca zarówno dokonanie artystyczne, jak i burzliwe życie prywatne bohatera książki, ale mamy też szczególną publikację Kocham Freddie, sekretne życie i miłość Freddiego Mercury'ego i to jest z minionego roku książka Leslie Ann Jones, to znaczy w zeszłym roku, rok temu. Ukazało się polskie tłumaczenie. To mam na myśli. A to jest książka, która bazuje na pamiętnikach właśnie bohatera, które to pamiętniki zaczął spisywać w 1976 roku, kiedy Queen był u szczytu globalnej sławy. Zaledwie 4 z najbliższych mu osób wiedziały o istnieniu tych pamiętników. Jednej z nich powierzył Freddie je przed śmiercią. No i w obliczu wielu nieprawdziwych informacji w 2021 roku powierniczka tych wspomnień zwróciła się do autorki, czyli do właśnie do Leslie Ann Jones z taką propozycją, żeby ta wszystko przeczytała, opracowała. Dostała nieograniczony dostęp do najbardziej osobistych wyznań artysty. 3,5 roku pracowała nad tym materiałem i tak powstała książka Kocham Freddie, o czym dzisiaj przypominamy.

A na zakończenie dzisiejszej książkomanii jeszcze bardzo smutne wieści z Ukrainy z rynkiem książkowym związane. Podobno mimo wojny mieszkańcy Ukrainy wciąż czytają, spragnieni są książek, ale celem rosyjskich ataków na Ukrainę coraz częściej staje się również infrastruktura związana z rynkiem wydawniczym. Pojedyncze uderzenie drona w magazyn potrafi w kilka sekund zmienić w popiół dorobek wielu miesięcy pracy. Dla wydawnictw oznacza to konieczność odbudowy zapasów przy rosnących kosztach i spadku sprzedaży. Julia Orłowa, dyrektorka i współzałożycielka firmy Vivat, powiedziała polskiej agencji prasowej tak. Nasze bezpośrednie straty w wyniku ataku na magazyn pod koniec sierpnia wynoszą około 16 milionów 600 tysięcy hrywien. I to jest około 1 380 000 złotych. Zniszczono ponad 35 tysięcy książek wydawnictwa. Oprócz naszych książek w magazynie przechowywano także publikacje innych wydawnictw i księgarni, które to również poniosły straty. W tych warunkach najważniejszym celem wydawnictwa stało się jak najszybsze przywrócenie normalnego funkcjonowania. Firma przeanalizowała plany drukarskie, zamówienia przedpremierowe, aby w pierwszej kolejności drukować książki, które można najszybciej sprzedać. Tak teraz okazuje się, trzeba właśnie działać w Ukrainie. Osobno przeanalizowano wielkość zniszczonych zapasów. Ustalana jest też kolejność odtwarzania nakładów. Oczywiście nie da się po prostu ponownie wydrukować 35 tysięcy książek w ciągu kilku dni. Za każdym nakładem stoją moce produkcyjne drukarni, materiały, logistyka, pieniądze, które raz już zostały zainwestowane. Dlatego przywrócenie produkcji zajmie trochę czasu. Ale jak podkreślam, właśnie wspomniana Julia Orłowa. Robimy wszystko, aby czytelnicy jak najmniej odczuli skutki tego ataku. Rozmówczyni Polskiej Agencji Prasowej wyjaśniła, że rozproszenie magazynów nie jest prostym rozwiązaniem, ponieważ większa liczba miejsc przechowywania oznacza wyższe koszty wynajmu, personelu, księgowości, transportu i kompletowania zamówień. Jak zaznaczyła, ma to również wpływ na koszt produkcji książki, ponieważ przy mniejszych nakładach rośnie cena pojedynczego egzemplarza. Dlatego, jak oceniła, chodzi nie o całkowite wyeliminowanie ryzyka, lecz o stworzenie systemu bardziej odpornego na kolejne rosyjskie ataki. A problem dotyczy nie tylko magazynów. W wydawnictwie pracuje około 350 osób, z czego ponad 95% zespołu znajduje się właśnie w Ukrainie, w tym w Charkowie i Kijowie, czyli w miastach funkcjonujących w warunkach ciągłych ataków. A książki powinny powstawać z miłością, dbałością o szczegóły i skupienie. No a podsumowaniem tej wypowiedzi jest zapewnienie, że no właśnie, mimo tych problemów Ukraińcy nadal czytają, a popyt obejmuje literaturę piękną, ukraińską klasykę, książki o historii, wojnie, tożsamości, ale także o odporności psychicznej. I to już wszystko w dzisiejszej książkomanii. Anna Groblińska, bardzo dziękuję za uwagę, także w imieniu Patrycji Wojsznis, która naszą audycję zrealizowała. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
2: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
3: Co?
2: Podobno jest nowy system w Azji.
3: Aha.
2: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
3: Mordo.
2: Co?
3: To jest fake.
4: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS, Dzień Świadomości na temat alkoholowego zespołu płodowego. Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są konsekwencje i jak przełamywać mity związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży? O tym, czym jest FAS, jak zapobiegać jego występowaniu i dlaczego świadomość przyszłych rodziców ma tak ogromne znaczenie. Posłuchaj w środę 9 września o 20 w Radiu Łódź. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
6: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
7: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
6: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
7: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na cechatulipan.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
12: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, jest 14. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Białoruś miała naruszyć polską przestrzeń powietrzną. Trwa ustalanie okoliczności. Teatr Wielki w Łodzi zaczyna sezon kulturalny rodzinnym piknikiem. Do wieczora potrwają wybory na wschodzie Niemiec w Saksonii-Anhalt. Popołudnie w regionie z przelotnym deszczem, chłodno, teraz jest niespełna 16 stopni. Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych wyjaśnia, jak doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Teatr Wielki w Łodzi zaczyna sezon kulturalny rodzinnym piknikiem. Plac Dąbrowskiego zmienił się w strefę zabawy, muzyki i teatralnych atrakcji dla najmłodszych. Można m.in. zajrzeć za kulisy teatralnego świata, przymierzyć kostiumy, poznać instrumenty muzyczne i wziąć udział w warsztatach. Na odwiedzających czekają występy m.in. uczniów łódzkich szkół baletowych i muzycznych, a także warsztaty tematyczne. Nasz reporter rozmawiał z przedstawicielami ogólnokształcącej szkoły baletowej imienia Feliksa Parnela.
15: Mamy warsztaty z przygotowywania różnych ozdób, mamy warsztaty taneczne, poznajemy różne techniki tańca. W tym momencie występują nasi uczniowie naszej szkoły, tańczą sobie poleczkę.
3: Mamy okazję zaprezentować uczniów naszej szkoły, w zasadzie we wszystkich technikach, które w szkole są nauczane, czyli taniec klasyczny, współczesny, ludowy, charakterystyczny, dawny.
13: Piknik potrwa jeszcze godzinę, o 19:00 rozpocznie się gala inaugurująca jubileuszowy sezon z udziałem solistów chóru, baletu i orkiestry teatru. Politechnika Łódzka biegnie po zdrowie. Rywalizacja indywidualna i sztafetowa. Tak wyglądał pierwszy bieg Politechniki. Impreza odbyła się na terenie kampusu uczelni, a zawodnicy biegli również alejkami parku imienia Klepacza. Zadowolenia z frekwencji nie krył rektor Politechniki Łódzkiej Krzysztof Jóźwik.
16: Hart ducha wśród ludzi, którzy startują. To jest najpiękniejsze. Nie dość, że mieliśmy kilkudziesięciu indywidualnych biegaczy, to mamy 19 sztafet. Nie tylko przedstawicieli Politechniki Łódzkiej, ale wielu instytucji, które współpracują z Politechniką Łódzką. I to jest właśnie najpiękniejsze i najsilniejsze w tym biegu.
17: Życie to nie tylko praca, to jest również rozrywka, a bieg akurat służy też takiej dobrej energii, zdrowiu i to powinniśmy na co dzień promować.
13: Podkreśliła jedna z uczestniczek biegu, Agnieszka Woźniak. W pierwszym biegu Politechniki Łódzkiej wystartowało około 150 osób, a każda z nich miała do pokonania 4 km. Test dla niemieckiej sceny politycznej. Do 18:00 trwa głosowanie w Saksonii-Anhalt. Wybory w Landzie Wschodnich Niemiec skupiają na sobie uwagę także za granicą, ponieważ wygra je prawdopodobnie skrajna prawica. AfD może jednak zabraknąć mandatów, żeby pierwszy raz rządzić w kraju związkowym. Tamtejsi mieszkańcy mówią, że to ważne wybory, bo decydują o miejscach pracy i o gospodarce Landu. Sondażowe wyniki zostaną podane o 18:00. Pełne są możliwe jeszcze przed północą. Zmarła jedna z najmłodszych uczestniczek Powstania Warszawskiego. W wieku 94 lat zmarła Zofia Cykalewicz, pseudonim Jagódka. Choć urodziła się w stolicy, to przez ponad 70 lat swojego życia była związana z Pomorzem Zachodnim. W momencie wybuchu powstańczego zrywu miała zaledwie 12 lat. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15:00.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Niedziela z przelotnym deszczem i niestety chłodna. Teraz w Łodzi jest niespełna 16 stopni, ale silny wiatr potęguje uczucie chłodu. Wiatr osłabnie wieczorem, a jutro będzie już więcej słońca.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Bliskie spotkania.

0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Za konsoletą Zofia Starosta, przed mikrofonem Jakub Wielgus. No i to jest właśnie ta audycja, w której spotykamy się w ramach jubileuszu 95-lecia Radia Łódź z ludźmi radia. I dzisiaj moje zaproszenie przyjął człowiek bardzo zapracowany. Fajnie, że się udało. Michał Dąbrowski, dziennikarz Radia Łódź.
1: Cześć. Kłaniam się, serwus. Daleko nie miałem, na szczęście.
0: Bo ty generalnie jesteś bardzo zabieganym człowiekiem, to prawda jest?
1: Tak.
0: A wyłączasz czasem telefon komórkowy, czy niekoniecznie?
1: Tak, staram się. Zwłaszcza tak 2 godziny przed snem, ale to nie wychodzi. Raczej godzinę przed snem i też nie wyłączam, bo chcę wstać rano, więc musi być budzik na podorędziu, ale zdarza się wylogować. Ale to trzeba gdzieś wyjechać, żeby tak kompletnie się wyłączyć. Bo jak się na co dzień żyje i zajmuje tym miastem, to rzeczywiście trzeba zmienić otoczenie, żeby się od niego odciąć.
0: No ale nie samym radiem człowiek żyje, także muzyką. Będziemy słuchać dzisiaj twojej muzyki. Czego na początek?
1: Na początek Le Baye, Céline Dion. To jest jedna chyba z piękniejszych piosenek z takiego gatunku chanson française. I uważam, że to, co ona zrobiła właśnie dla renesansu tego gatunku, jest absolutnie przepiękne. Ten moment, w którym ona wystąpiła niedawno na balkonie wieży Eiffla w Paryżu podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich, to była ta chwila, na którą nie tylko ja na pewno długo czekałem.

0: Reporter Radio Łódź i dziennikarz także, ale zostałem na początek przy tej reporterce. To nie jest wdzięczne i to nie jest łatwy kawałek chleba być reporterem.
1: To zależy. Mhm. I wypada powiedzieć, że trudno powiedzieć.
0: A to, ty powiesz, ty decydujesz.
1: Raz jest bardziej wdzięczny, raz jest mniej wdzięczny. Powiedzmy, że nawet jeżeli jedna publikacja na kwartał, czy czasem na pół roku, albo nawet na rok przyniesie jakiś wymierny efekt, to i tak jest warto. To zależy też, jak się do tego podchodzi. To rzeczywiście to jest trudne pytanie. No, nie jest to łatwa praca, nie zawsze jest przyjemna, ale co do zasady nie jest to też zjeżdżanie na dół szybu kopalnianego, nie jest to bycie na froncie, nie jest to ryzykowanie własnego życia czy też zdrowia bezpośrednio w pracy, więc ta praca polega na rozmawianiu z ludźmi, bardziej lub mniej ciekawymi czy uprzejmymi, więc co do zasady chyba wygrałem życie.
0: Poranne rozmowy, parę minut po ósmej, to także jest wyzwanie, bo to są bardzo różne tematy.
1: Bardzo różne tematy, bardzo różni goście. Każdemu, kto przychodzi, bardzo dziękuję, bo wiem, że ta pora też nie zawsze jest łatwa, przyjemna. Trudno się wstaje o tej godzinie, przed tą godziną. Nawet jeżeli się prowadzi te rozmowy, to o wiele wcześniej niż o tej siódmej. O siódmej to już się staram tutaj być, sprawdzić, jakie są najświeższe artykuły na dany temat, pomyśleć jeszcze o czym można porozmawiać z tym gościem, przygotowuję jakiś scenariusz, uzupełniam różne rzeczy, informacje, pomysły, ale znowu warto, bo to jest 15 minut, zależy też oczywiście od tematu i od gościa. Jeżeli to jest jakiś parlamentarzysta, który jest powiedzmy tak zwanym fighterem i ta rozmowa ma swoje tempo, ma swoją dynamikę, to adrenalina wynagradza wstanie koło 6 czy też 6.30, to zdecydowanie. Zdarzają się takie rozmowy, kiedy trzeba szyć i kiedy nie zawsze jest chemia z tym gościem, ale to też jest do uratowania, bo liczy się ten ostateczny efekt najczęściej chociażby w postaci tego, jaką najnowszą informację udało się wyciągnąć z tej rozmowy. To też nie jest wcale takie proste. Myślę, że to jest trudniejsze niż zanim ja chyba się pojawiłem nawet na tym świecie, bo ostatnio widziałem chyba Dominika Długosz wspominała, jak wyglądały początki dziennikarstwa w III RP po 1989 roku i wtedy i dziennikarze i politycy się trochę uczyli tej rzeczywistości polityczno-medialnej. Dzisiaj ci politycy to są rzeczywiście politycy zawodowi, pełną gębą, którzy najczęściej są przeszkoleni, oni wiedzą, co mogą powiedzieć, czego nie powiedzieć, w którym momencie coś może paść, a w którym momencie warto trochę pokrążyć, spróbować nie odpowiedzieć, ale my też na pewno się trochę zmieniliśmy.
0: Zostawmy może politykę. Masz jakąś muzykę, przy której się budzisz?
1: Nie. Kiedy wstaję, to nie ma żadnej muzyki. Raczej włączam Polskie Radio 24, kiedy idę pod prysznic, bo to jest stacja informacyjna, tam jest samo słowo i odświeżam sobie na bieżąco.
0: Wychodzi na to, że ty pracujesz 24 na dobę.
1: Bez przesady. Jak wracam do domu i siadam w szeslągu i włączam konsolę, to na te 2-3 godziny czasami rzeczywiście znikam i się wyłączam. Czasem idę pobiegać, czasem idę popływać, ale żeby tak naprawdę odpocząć, to trzeba stąd wyjechać. To znaczy stąd z Łodzi, którą kocham bezapelacyjnie do samego końca, mojego lub jej, ale że tutaj się nie zawsze łatwo i przyjemnie żyje, to myślę, że każdy z Państwa po drugiej stronie, czy też Kuba tutaj za mikrofonem dobrze wie.
0: Czego teraz posłuchamy?
1: Teraz posłuchamy piosenki, która mi towarzyszyła podczas chyba pierwszego, a na pewno jednego z pierwszych wyjazdów do Wielkiej Brytanii i to jest utwór Davida Bowiego. To jest pierwszy mężczyzna, którego w ogóle pokochałem jakkolwiek, Absolute Beginners.

0: Michał Dąbrowski jest moim, ale przede wszystkim Państwa gościem. Michał, jak Ty się czujesz w odwrotnej roli przepytywanego, a nie przepytującego?
1: Średnio. Uczę się ciągle. Ja się ciągle uczę. Na rowerze, w samolocie, w samochodzie, w tramwaju. Ale bo to lepiej trochę, się czuję po tej drugiej stronie.
0: Jednak.
1: Tak. Zdecydowanie. Dużo lepiej się czuję pytając niż odpowiadając.
0: To mam dla ciebie złą wiadomość, bo jeszcze przez jakiś czas będzie zupełnie odwrotnie. Szybkie pytanie.
1: Ale trzeba wychodzić ze strefy komfortu, bo to jest gorset naszych możliwości. Tak podobno słyszałem gdzieś ostatnio w jakimś kalendarzu takim przeczytałem motywacyjnym.
0: Michał, krótkie pytanie. Kraków czy Łódź?
1: I Kraków, i Łódź. To są zupełnie inne miasta. To są zupełnie różne komory mojego serca, czy też półkule mózgu. W Krakowie zostawiłem na pewno kawał serca i mnóstwo znajomych, bo tam studiowałem, stawiałem pierwsze kroki także w mediach podczas stażu w krakowskiej SC. Tam też stawiałem pierwsze kroki już w takiej etatowej pracy. I potem, jak wróciłem do Łodzi, to rzeczywiście część tych relacji, które się zawiązują w trakcie studiów, trudno jest zawiązać później, bez tego wspólnego etapu dalszego dorastania, czy też już takiego bezpośredniego wkraczania w dorosłość, ale część z tych kontaktów nadal pozostała. Łódź kocham trochę jak się kocha najczęściej rodzinę, niekoniecznie za to, jaka jest, tylko za to, że jest, bo to jest moje rodzinne miasto i stąd też ani mentalnie, ani emocjonalnie się nigdy w pełni nie wyprowadziłem. Natomiast Kraków pokochałem za to, jaki on jest właśnie, za te piękne budynki, za to wspaniałe otoczenie, za mnóstwo młodych ludzi, których na ulicy widać, można spotkać, za to życie takie społeczno-kulturalne, niekoniecznie to z piwnicy pod Baranami, bo to jest miejsce, które akurat bardzo starałem się omijać i wciąż omijam. Natomiast po powrocie do Łodzi okazuje się, że Kraków też tutaj pewien swój zbudowałem, bo też mam tutaj znajomych, z którymi już się czuję dobrze. Może też jest tak, że rzeczywiście zawsze trawa jest trochę zieleńsza u sąsiada, czy tam, gdzie nas nie ma. Bo jak wyjechałem z Łodzi do Krakowa, to bardzo chciałem wrócić do Łodzi i przyjeżdżałem tak często, jak tylko mogłem.
0: To chyba tak.
1: Kiedy wróciłem do
0: właśnie,
1: Łodzi, to tęsknię to tak... z każdym rokiem coraz bardziej za Krakowem. Chociaż już raczej tutaj się zadomowiłem na nowo i chyba już tutaj zostaję.
0: Teraz muzycznie?
1: Teraz muzycznie, jako że rozmawiamy we wrześniu i teoretycznie już te najgorętsze dni lata są za nami, ale to wcale nie oznacza, że nie możemy się przenieść w te wakacyjne, letnie rytmy i taką muzyką, która zawsze mnie przynosi w jakieś ciepłe miejsce albo raczej do takiej beztroskiej chwili. To jest utwór, który pamiętam, że chyba jeszcze w podstawówce królował na dyskotekach w szkołach i to jest MGMT Kids.
0: A tańczyłeś przy tym?
1: Tak, ale już nie tańczę.

0: Zostawmy może Kraków. Michał, lubisz ulicę Piotrkowską?
1: Tak.
0: A numer 104?
1: O, to jest dopiero trudne i filozoficzne pytanie. Jak definiujemy lubić?
0: A to nie wiem, to ty odpowiadasz, ja pytam.
1: Bo jeżeli zdefiniujemy to jako to, że często tam bywam, to na pewno lubię, ale czy czerpię z tego przyjemność, to też znowu zależy. Na pewno często tam bywam, tam mieści się siedziba Urzędu Miasta Łodzi, również Urzędu Wojewódzkiego, ale Urząd Miasta siłą rzeczy, jako że zajmuje się na co dzień Łodzią, jest częstszym adresem przeze mnie odwiedzanym. Tak, lubię ten adres. Po dłuższym namyśle rzeczywiście jest tam dużo ludzi, których lubię i cenię, a nawet jak ich nie lubię, to potrafię czasami też docenić, bo myślę, że to jest postrzeganie Piotrkowskiej 104 li tylko przez pryzmat czy to rzeczników, zespołu medialnego, wiceprezydentów, pani prezydent, których można bardziej lub mniej lubić, można krytycznie oceniać te działania, a można je ślepo pochwalać, to jednak ta rzesza ludzi, która tam pracuje, oczywiście nie przy samej Piotrkowskiej 104, tylko we wszystkich budynkach urzędu, to jest kilka tysięcy osób. Jednak to są ludzie, którzy w pewien sposób spinają to miasto, w którym żyjemy i sprawiają, że to miasto trwa. No, Łódź nie kończy się na Zdanowskiej, na Kropiwnickim, na Palce i tutaj można te wszystkie nazwiska wymieniać. Łódź to jest wielka sprawa, która już trwa od ponad 600 lat i ci ludzie, którzy pracują w urzędzie, mają mój ogromny szacunek, bo bardzo często za powiedzieć, że mało godne pieniądze, to w niektórych przypadkach jak nic nie powiedzieć, ale z tą taką pasją i poczuciem misji, że robią coś dobrego dla tego miasta i dla otoczenia, pomimo różnych wichrów i burz, radnych bardziej lub mniej przyjemnych, radnych chcących rzeczywiście coś sprawdzić albo chcących zrobić tylko hałas i show wokół siebie, to oni to każdego dnia robią i trudno jest tego nie docenić. To też ten urząd, kiedy się tam tak często przychodzi, właśnie przestaje mieć li tylko twarz urzędu, ale widać, że za tym urzędem stoją ludzie. Jak zawsze, najmocniejszą stroną tego świata
0: każdego
1: i tego miasta
0: są ludzie,
1: ale najsłabszą też są ludzie.
0: Ja teraz mam taką propozycję dla ciebie. Uda się do końca tego programu nie mówić o polityce?
1: Spróbujemy.
0: A co zagramy?
1: A jakiś zakład?
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: Bo pewnie bym przegrał, gdybym powiedział, że się nie uda. Zawsze coś trącisz o polityce.
1: Zawsze, jeżeli ktoś by mnie w środku nocy obudził i zapytał o ulubiony zespół lub ulubionego wykonawcę, to na pewno wskażę już dzisiaj granego Davida Bowiego, ale też Meslowicz z Arturem Rojkiem. I Margaret jest też takim utworem, który mnie przenosi do liceum. Ale dzisiaj też go lubię słuchać. A od liceum już minęło 10 lat.

0: Już ustaliliśmy, że te oklaski to dla ciebie, tak? Poza anteną sobie porozmawialiśmy.
1: Po maturze właśnie tak cała szkoła biła, kiedy wyszedłem i oddałem arkusz z polskiego podstawowego, z którego po klasie humanistycznej miałem słabszy wynik niż z podstawy z matematyki.
0: Ale już też ustaliliśmy, że suma summarum do stówy dociągnąłeś.
1: Wyszło na zero, tak, tak, mniej więcej.
0: Na zero, czyli na 100%, no mówmy.
1: Nawet z górką pewną. 36 plus 68, to tak, to przekroczyłem normę.
0: Porozmawiamy w takim razie trochę o twoim życiu pozaradiowym, bo zakładam, że takie istnieje.
1: Tak.
0: Kiwnął głową.
1: Michał. Tak, tak. Okay. Jest go trochę.
0: Jak tam u ciebie z rozpoznawaniem kolorów?
1: Dobrze.
0: A z remontami?
1: Dobrze.
0: Radzisz sobie, czy nie bardzo?
1: Ale dobra, bo mieliśmy już nie rozmawiać o polityce. Myślałem, że pijesz za przeproszeniem do remontów w mieście.
0: Nie.
1: Bo z tymi to jest nie najgorzej. Akurat wiem, gdzie one są. Nie lubię robót takich domowych. Największym osiągnięciem moim jest to, że w mieszkaniu, w którym mieszkam teraz od roku, jakoś niedawno udało się zmontować łóżko i komodkę. I tyle mi na razie wystarczy. Nie potrzebuję biurka, bo staram się nie pracować w domu, a mieszkam niedaleko od radia, więc jak potrzebuję coś zrobić, to przychodzę tutaj po prostu.
0: Wróćmy zatem do twoich muzycznych i chyba mogę powiedzieć fascynacji, bo ty bardzo lubisz słuchać muzyki. No, spotykamy się w radiu, mijamy się na korytarzach. Czasem udaje nam się o tym trochę porozmawiać mniej lub bardziej, ale w tej audycji to jest twoja muzyka.
1: Tak, i muzyka mi towarzyszy praktycznie wszędzie. Nie ma gorszej rzeczy niż zapomnieć słuchawek z domu. Ona mi towarzyszy, jak jadę tramwajem, jak jadę rowerem, jak idę właśnie pobiegać do parku Baden-Powella albo 3 maja. Bardzo nie lubię takiej ciszy, chociaż czasami rzeczywiście potrzebuję i wtedy idę do pokoju po prostu i niczego nie słucham i tylko sobie czytam.
0: Najbardziej czego lubisz słuchać?
1: Dobre pytanie. Platformy streamingowe trochę mi tutaj pomagają, bo ja lubię zdobywać na bieżąco nową muzykę. I jako, że one podsuwają Odkryj w tym tygodniu albo Radar Premier, to sobie na bieżąco aktualizuję. Rock jest chyba takim gatunkiem, który mi najczęściej towarzyszy, ale też indie, chociaż dzisiaj mam wrażenie, że każdą piosenkę, której nie można upchnąć żadne ramy, się po prostu nazywa indie, nawet jak ona ma miliardy wyświetleń, więc czy odsłon raczej w tym przypadku. Ale Myslowic bardzo często słucham, bo to są teksty naszpikowane po prostu emocjami, co ma swoje plusy i minusy, bo to jest taka muzyka, która jest w stanie zmienić nastrój o 180 stopni w ciągu właśnie tych 2-3 minut, z najlepszego na najgorsze albo z najgorszego na najlepszy też, chociaż to w tym drugim przypadku się zdecydowanie rzadziej zdarza.
0: Posłuchamy w takim razie kolejnej odsłony Michała Dąbrowskiego muzycznej.
1: Oasis, Rock and Roll Star. Jeżeli zostanę zapytany o to, czy Blur czy Oasis, to już od razu odpowiadam, że czym jest w ogóle Blur.

0: Porozmawiamy teraz, Michale, trochę o twoich podróżach. Gdzie jest lepsza kawa? W Łodzi, w Wiedniu czy w Ekspresie w Radiu?
1: W Wiedniu. Kawę Havelka, kawę Weidinger, chociaż kawę Havelka ostatnio jak byłem, to już zaczęli wprowadzać papierowe menu, bo do tej pory było tak, że kelner podchodził i mówił, że to on jest menu i on podawał pozycje, które są, a których nie ma. Trochę straciło to miejsce.
0: Ale to sugeruje, że ty lubisz takiej porcelanowej filiżance?
1: Niekoniecznie, to nie zależy od filiżanki, to zależy od otoczenia akurat. I w Wiedniu te kawiarnie, które mają czasem nawet i stuletnią albo niemal stuletnią tradycję, są po prostu nie do podrobienia. Mam wrażenie, że w Łodzi rzeczywiście trochę nam brakuje takich kawiarni, które byłyby instytucjami czy pubami. Oczywiście są, ale to nie jest chyba na tyle duży czas trwania tej kadencji, żebyśmy mogli już mówić o tym, że to są instytucje. W Krakowie chociażby jest też Dym, już ta wspomniana piwnica pod Baranami, ale tego miejsca naprawdę nie lubię. To mogę powiedzieć, że w Krakowie, jeżeli był właśnie jakiś taki polityk z takiego typowego Krakówka, to zwykło się między reporterami mówić...
0: Użyłeś słowa polityk, miało nie być.
1: Samorządowiec.
0: Wybrnąłeś.
1: Człowiek, przedstawiciel Krakówka, po prostu. To mówiło się, że ktoś, przepraszam, ale...
0: Przedstawiciel kogo? Krakówka?
1: Krakówka, tak. Aha. To znaczy takiej klasy mieszczańskiej, z dziada, pradziada, tutaj akurat... Jak to ująć? Jak to przełożyć właśnie do łódzkich realiów? Do polskich zresztą też, bo Kraków jest pod tym względem wyjątkowy, ale załóżmy, że jeżeli jest jakiś dyrektor w urzędzie miasta, który jest z takiej rodziny typowo krakowskiej, to albo najprawdopodobniej ojciec był kustoszem na Wawelu, mama profesorką na AGH czy na Uniwersytecie Jagiellońskim, a to dopiero jeden krok wstecz, jeżeli popatrzymy na to drzewo genealogiczne i to się pokrywa także w poprzednich pokoleniach, to zwykło się mówić tutaj, przepraszam, że ktoś śmierdzi piwnicą pod Baranami.
0: No tak, utarło się takie powiedzenie rzeczywiście. A można przesiąknąć łodzią?
1: Można.
0: Już masz to za sobą, czy jeszcze cały czas
1: tak,
0: szukasz, odnajdujesz się tutaj?
1: To jest też w sumie trochę ciekawe, bo jak wyjechałem z Łodzi do Krakowa, to tam byłem Michałem z Łodzi. Jak wróciłem z Krakowa do Łodzi, to przez pierwsze 2-3 lata byłem Michałem z Krakowa. Ale można łodzią nasiąknąć, da się to miasto też lubić. To znaczy kochać... Jeżeli się tutaj urodziło i wychowało, to niemal automatyczne jest, ale da się też polubić mieszkanie tutaj w tej Łodzi. Ja mogę powiedzieć, że kiedy wyjeżdżałem stąd, to największym problemem było to, że w Łodzi absolutnie nic się nie działo. Nie było oferty kulturalnej czy wydarzeń, a przynajmniej nie było ich tak dużo, żeby to mogło być ciekawe czy atrakcyjne dla młodego człowieka. Dzisiaj z kolei mam wrażenie, że jest tego dla niektórych aż za dużo. Wiadomo, że nigdy się nie dogodzi, ale to też nie jest ta sama Łódź, z której ja... Wyjeżdżałem już te prawie 10 lat temu. To mogę rzeczywiście powiedzieć, że zmiana jest raczej na plus, pomimo tego, że bardzo często krytycznie podchodzę do tego, co się wyczynia na wspomnianej już Piotrkowskiej.
0: Aha, zaczyna krążyć wokół tematu, którym
1: nie, to nie jest polityka,
0: nie
1: tylko to jest miasto. Jeżeli chcesz nie rozmawiać o polityce i o mieście, to może być jeszcze trudniej, bo tak, jeżeli już dotkniemy tego słowa, którego mieliśmy nie dotykać, to polityka w swojej genezie oznacza zbiór relacji międzyludzkich,
0: to
1: bo
0: inaczej.
1: Na nich się opiera ta twarda i ta miękka.
0: To inaczej. Polityka rymuje się z muzyka. Co teraz?
1: Teraz mikromusic na Krzywy Ryj. I kocham głos Natalii Grosiak.

0: Michał Dąbrowski, moim Państwa gościem. Michał, prawie się udało, wiesz? Prawie tak? się udało uciec od polityki, ale nie ma szans z tobą.
1: W życiu generalnie jest ciężko od niej uciec. Jeżeli ktoś się nie interesuje polityką, to może być pewny, że polityka prędzej czy później zainteresuje się nim.
0: No ale miejmy nadzieję, że Państwo z zainteresowaniem wysłuchali zarówno Michała, jak i muzyki. Dzięki, że znalazłeś czas, zabiegany człowieku.
1: Nie ma problemu. Przyjemność po mojej stronie. Mam nadzieję, że po twojej i Państwa również.
0: To zostawiamy teraz wszystkich słuchaczy muzycznych z kim?
1: Radiohead, Let Down.
0: Dzięki wielkie, Zofia Starosta za konsoletą, Jakub Wielgus, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
8: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
9: Co?
8: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
9: Dziewczyno.
8: Co?
9: To jest fake.
10: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
11: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem Wspieramy Adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
12: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
13: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13:00 mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17:00. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
14: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
15: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
14: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
15: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
0: Po reklamie.
16: Tu Radio Łódź, jest 15:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Polskie lotnictwo sprawdza, czy doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej ze strony Białorusi. Wyjątkowy spacer śladami Andrzeja Wajdy przeszedł ulicami Łodzi. Piłkarze ŁKS Łódź walczą w Gdyni z tamtejszą Arką. Popołudnie z przelotnym deszczem, chłodno, teraz około 16 stopni. Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski.
9: Nasz śmigłowiec dyżurny Mi-24 prowadzi rozpoznanie wskazanego terenu oraz trwają dokładne sprawdzające zapisy naszych systemów radiolokacyjnych. No, żeby ewentualnie wykluczyć to przekroczenie granicy lub też potwierdzić, no, chcemy sprawdzić, czy nie doszło do jakiejś kolejnej prowokacji, czy to może tylko i wyłącznie jakieś anomalia meteorologiczne.
16: A według najnowszych informacji zakończono już sprawdzanie okoliczności i wszystko wskazuje na to, że system zarejestrował duże stado przelatujących ptaków.
17: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
16: Łódź z perspektywy kamery Andrzeja Wajdy. Uczestnicy spaceru śladami filmów reżysera przeszli dziś ulicami miasta i odwiedzili miejsca, które pojawiły się w jego produkcjach. Nie zabrakło ziemi obiecanej, w której Łódź nie była tylko tłem wydarzeń, ale jednym z najważniejszych bohaterów filmu. Spacer rozpoczął się przed Narodowym Centrum Kultury Filmowej WC1, a uczestnicy poznawali nie tylko filmowe lokalizacje, ale też historie związane z obecnością Wajdy w Łodzi, mówi przewodnik Krzysztof Olkusz.
18: Zobaczymy miejsca, w których kręcono takie filmy jak Ziemia Obiecana oraz na przykład Korczak. Będziemy m.in. przy Pałacu Rodziny Poznańskich na ulicy Włókienniczej oraz odwiedzimy plenery w okolicach ulicy Gdańskiej i ulicy 1 Maja.
19: W związku z tym, że jest rok Andrzeja Wajdy, no i Ziemia Obiecana, czyli łódzka, no to pomyślałyśmy, że się wybierzemy.
20: Jestem radomianką i przyjeżdżam regularnie na spacery do Łodzi, ponieważ bardzo interesuje mnie to miasto, a Wajdę kocham po prostu.
16: Dodają uczestniczki spaceru. Trasa była częścią szlaku Łodzi i miasta filmu UNESCO. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów roku Andrzeja Wajdy. Udany test niemieckiej rakiety otwiera szansę na europejską konkurencję dla amerykańskiego SpaceX. Obecnie kraje i firmy ze Starego Kontynentu wynoszą swoje satelity na orbitę przede wszystkim z USA. Wczoraj wieczorem z kosmodromu w Norwegii udało się jednak wynieść 5 naukowych satelitów dzięki rakiecie wyprodukowanej w Bawarii.
21: Jesteśmy na orbicie, piszemy historię Europy, ogłosiła na kontach społecznościowych firma Isar Aerospace. Skuteczne wystrzelenie 28-tonowej rakiety i umieszczenie 500 km od Ziemi satelit europejskich uczelni stało się możliwe przy drugim podejściu. W ubiegłym roku rakieta przetrwała tylko 30 sekund, choć już wtedy uznano to za sukces. O znaczeniu tego wydarzenia świadczą gratulacje ze strony kanclerza Niemiec, premiera Norwegii, niemieckiej ministry nauki i premiera Bawarii, landu, w którym siedzibę ma Isar Aerospace. Firma ogłosiła, że choć jeszcze nie jest w pełni gotowa do masowej produkcji, to na najbliższe 2 lata ma zamówienia warte setki milionów euro. Rocznie powstawać ma 40 rakiet. Dużemu zainteresowaniu cywilnych podmiotów towarzyszy rezerwowanie transportów wojskowych. Adam Górczewski, Polskie Radio.
16: I na koniec jeszcze sport. ŁKS Łódź walczy w Gdyni. Łodzianie rozgrywają spotkanie 7. kolejki pierwszej ligi. Tym razem Łodzianie mierzą się na wyjeździe z Arką Gdynia. To spotkanie obserwuje Piotr Andrzejczak.
22: 32. minuta na razie bezbramkowego meczu w Gdyni. ŁKS no tutaj nie ma dobrych wspomnień, patrząc na to historycznie. Tylko raz udało się tutaj wygrać spotkanie. To było 5 lat temu i ŁKS-iacy wygrali, awansowali do finału barażów, ale w finale przegrali. A tu dzisiaj no takie niezbyt interesujące widowisko. Na razie oczywiście, jak wspominałem, jest bez goli, bo i sytuacji nie stworzyli sobie zbyt wielu. Ani jedni piłkarze, ani drudzy, a te 2-3 takie, no, może nie zagrażające bramką, to po błędach raczej obrońców jednej i drugiej drużyny. Wydaje mi się, że zespoły no, nie chcą tutaj ryzykować jakiejś otwartej gry, czekają na swoją szansę, czekają na jakiś błąd rywala, dlatego to spotkanie no, jest dość nudnym widowiskiem, naprawdę niewiele się dzieje, sytuacji bramkowych nie ma, właśnie akcje toczą się od linii pola karnego do linii pola karnego. No i też trudno się dziwić, że po 32 minutach na stadionie w Gdyni ŁKS z Arką remisuje 0-0.
16: To tyle teraz. Więcej na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Niedziela na zmianę z przelotnym deszczem i przejaśnieniami. Teraz w Łodzi na termometrze jest 16 stopni, ale może być znacznie zimniej, bo wieje silny wiatr. Ten wiatr osłabnie wieczorem, a jutro będzie już cieplej i więcej słońca.
17: Z Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Bliskie spotkania.

Piotr Bielawski, witam. Bliskie spotkania tym razem z zespołem Plastik, Agą Burcan i Pawłem Radziszewskim. Oni stworzyli ten duet 20 lat temu. Wtedy wydali płytę debiutancką, która sprawiła, że było o nich głośno. Czy wykorzystali swój moment po 20 latach? Niech odpowiedzą na tak postawione pytanie. To ważna płyta, ważny moment w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Wróćmy więc do tamtych czasów przy okazji, także do wywiadu, który przeprowadziłem z nimi, a był to ich pierwszy wywiad w ogóle 20 lat temu.

0: Ale macie ludzie, naprawdę. Ale skupienie. Boicie się trochę chyba tego spotkania.
1: Ciebie zawsze, dzień dobry.
2: Nie boimy się, ale wiemy, że
0: skupienie niesamowite.
2: Uważać.
0: Zespół Plastic. Po ilu latach od debiutu ta płyta powraca?
2: 20 równiutko.
0: To 20 lat temu pierwszy wywiad udzielaliście.
2: Tak. Udzieliliśmy pierwszego wywiadu na świeżym powietrzu.
0: Na festiwalu w Opolu.
2: Tak.
0: Podszedł do was pewien redaktor.
2: Nic się nie zmieniłeś.
1: Bez brody.
0: I tak to było.
3: Pomyślałem, jest trudno o sobie opowiadać, jak jeszcze nikt właściwie nie zna. I powiedzieć, robimy to i to, ale nawet jak określicie za moment, co robicie, jaki styl, jaki gatunek, skąd to się bierze, to i tak nie do końca być może będzie to zrozumiałe. I teraz czekam właśnie, co mi powiecie, jak kolorowo opowiecie o tym, co można już usłyszeć w waszym wykonaniu.
4: O lala. Do niego jest bardzo sympatyczny, kolorowy teledysk, którego premiera również w tym tygodniu, a premiera naszej płyty w piątek, 9 czerwca. I mamy nadzieję, że...
5: Jesteśmy zespołem Plastic.
4: Tak. Mamy nadzieję, że znajdziecie Plastic w sklepach.
3: Aha, to w których sklepach będziecie sprzedawani? No, Empik ma trochę plastiku też, nie tylko płyty, nie? Nie, poważnie. Okej, 9 czerwca płyta, ja to wszystko rozumiem. Znamy już tytuł, że jesteście zespołem Plastic, już powiedzieliście, chociaż miałem spytać, to dopiero w trzecim pytaniu było zawarte, prawda, jak się nazywacie i dlaczego. I skąd jesteście, jeszcze miałem zapytać właśnie. Z którego miasta, z której miejscowości, z której osady, z której wsi?
4: Jesteśmy z galaktyki Plastic Space. Odnośnie tego, gdzie...
1: www.plasticspace.com.
3: No tak, tak. To 9 czerwca już świat zwariuje w ogóle z wami. Ja rozumiem to wszystko. Energia was rozpiera. Ja życzę wam oczywiście, żeby energia was rozpierała jak najdłużej na rynku polskim, który wcale nie jest łatwy. No nie wiem, na ile wiecie, jak wygląda polski rynek. Myślę, że wiecie jako słuchacz polskiego rynku muzycznego. Co chcecie tak naprawdę ludziom powiedzieć swoimi piosenkami? Chcecie dać radość życia, czy może coś więcej? Jak to jest?
4: Przede wszystkim zabawę i radość życia, ponieważ wiem, że bardzo jest ciężko żyć w Polsce, żyć na świecie. Ponieważ mamy mnóstwo optymizmu, chcieliśmy się podzielić nim na naszej płycie. Chcieliśmy się podzielić taneczną, sympatyczną muzyką, którą tworzymy i naszą pasją. Mamy mnóstwo pasji i jeszcze mamy serce do muzyki i robimy to, właściwie jest to nasza największa miłość po prostu.
3: Kocham, poczekaj. Teraz ja mówię, naprawdę musimy jakieś role tutaj rozdzielić, że scenariusz jakiś, telewizja to musi mieć scenariusz, a ja jestem z radia. Kocham uporządkowane wywiady i nieuporządkowane. Dzisiaj są nieuporządkowane wywiad, a teraz właśnie chciałbym się dowiedzieć, jak masz na imię?
4: Mam na imię Agnieszka.
3: A ty jak masz na imię?
1: Ja mam na imię Paweł.
3: A i widzicie, i od tego powinniśmy zacząć, nie? A tu już jest środek i fajnie rozmawiamy. Okej, ale powiedzcie, wcześniej przysłuchiwaliście się na pewno polskim rzeczom, które się pojawiały, prawda? Macie świadomość, jak ten rynek wyglądał, wygląda i tak dalej. I co sądzicie o tych rzeczach, które już jakby przed wami wystartowały, są, czym ludzie się bawią? Bo mówicie, że chcecie stworzyć rozrywkę, przynieść radość ludziom i tak dalej, roztańczenie, nie? No to już tam istnieje. Tak, oczywiście, że ciebie, Pawle, spytam o to. Nie myśl sobie. Teraz uważaj, startujesz. Ja to nagrywam.
1: Więc jest tak, że generalnie moją pasją jest muzyka największą i tak zawsze staram się słuchać dużo płyt. Cały czas lubię mieć nowe płyty i obserwuję to, co się dzieje na polskim rynku. I oczywiście można powiedzieć, że są różne zespoły, takie i inne, ale mam takie odczucia, że jest bardzo dużo zespołów takich, które zbyt poważnie siebie traktują, może nie mają dystansu do siebie. Strasznie mnie zawsze boli i martwi, że większość artystów w Polsce jest czarno-biała, w sensie takim, że zawsze wychodzą na scenę, są na czarno ubrani, a jak spojrzymy tak na świat, to artysta powinien być kolorowy, mi się wydaje, i tak nie w takim złym znaczeniu może, ale żeby to było pozytywne właśnie i nie chcemy być odbierani jako taki zespół właśnie smutasów kolejny, tylko że chcemy po prostu, żeby to było pozytywne, żeby tą muzykę, która jest zawarta na naszej płycie, żeby miała pozytywny odbiór właśnie, i właśnie chcieliśmy w taką stronę pójść, że chcieliśmy się troszeczkę wyróżnić jakoś inaczej.
3: Jasne, rozumiem. Porozmawiajmy też, ale w zupełnie już innym aspekcie, o wzorcach jakby zachodnich, bo tam tego jest więcej, tam już jest kolorowo, tam już każdy ma swój wyraz. Gdybyście mieli powiedzieć, co was inspiruje właśnie z tego zachodu, wymienilibyście jakichś artystów, nazwy zespołów, które no rzeczywiście dają taką radość, którą wy odbieracie, energię.
4: Z tym robieniem muzyki to jest troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa.
3: Ja mam czas.
4: Więc konkretnie muzyka to jest rzecz, która się pojawiła gdzieś na samym początku życia. Generalnie moje życie zmierzało cały czas.
3: Urodziłaś się generalnie.
4: Urodziłam się i życie zmierzało do tego, żeby robić muzykę. Nic innego robić nie potrafię niestety i muszę się tym zajmować po prostu. To z musu jest.
1: Dobrze gotuję.
3: No kobieto, to ty jesteś dobry materiał na żonę, a ty chcesz być tutaj artystką, wiesz, to jakby jedno z drugim się niekoniecznie zawsze łączy. Mówię, czasami się łączy, nie twierdzę, ale no okej, okay. Pytam, w dalszym ciągu powracam. Wiecie dlaczego to pytam? No bo jesteście debiutantem, naprawdę nie znamy was, więc warto spytać nawet o te wzorce z zachodu, nie? Żeby przybliżyć słuchaczowi, co się stało takiego, skąd to się wzięło w was po prostu, że robicie taką, a nie inną muzę.
4: No co się stało? No zacznijmy od tego, no, co się stało. No był Mozart, byli Beatlesi. Poważnie, Beatlesów bardzo się nacałam, ale jakby ty nie ma...
3: A masz wykształcenie?
4: Gruntowne. Bardzo gruntowne wykształcenie muzyczne i jestem kompozytorem, aranżerem z dyplomem i tak dalej, i tak dalej. Ale nie o to chodziło. Nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby zrobić coś, przy czym ja bym się dobrze bawiła, przy czym inni by się dobrze bawili i przede wszystkim chodzi o to, że w ogóle oboje lubimy chodzić na koncerty, lubimy oglądać po prostu to, co się dzieje. Rozumiemy się oczywiście.
0: Tak siebie przedstawialiście wtedy? Od razu dopowiem. Tam są dwa skróty, bo tam jest jeden żart, który nie powinien pójść, a zwłaszcza po latach jest niezrozumiały, więc go wyciąłem faktycznie.
1: A kto go opowiadał?
0: Tak naprawdę to my Zagą sobie wymienialiśmy pewną teorię życia.
2: Na szczęście nie pamiętam.
0: I druga rzecz, to nie jest koniec wywiadu. Tutaj nastąpiło przełamanie. Tu zadzwonił do mnie telefon, który, jak się okazało, jest z naszego studia. To Grzegorz Frączak, prowadzący program, akurat chciał mnie wywołać, żebym trochę o tym Opolu opowiedział. I ja wam oddałem słuchawkę i część drugą tego wywiadu przeprowadzał on na żywo w programie z wami. Nie wiem, czy pamiętacie.
2: Nie.
0: Tej części już nie ma.
1: Ja nie pamiętam.
0: Natomiast
1: tego.
0: Ja Grzegorzowi powiedziałem, o czym już z wami mniej więcej rozmawiałem. Wprowadziłem go w temat. W ogóle Grzegorz jeszcze wtedy was nie znał zupełnie. I on pociągnął te różne wątki i tam jeszcze przyznaliście się do kilku rzeczy. Między innymi, jak pamiętam, także do tych wzorców zachodnich. Jednak co nieco tam powiedzieliście więcej. Nie tylko, że to jest taka, a nie inna scena. I dopiero po tym, jak zeszliśmy wszyscy z anteny, tak naprawdę wywiad się zakończył i to już jest tyle tego nagrania.
2: Długi ten wywiad był w takim
0: razie. Tak, on z kwadrans czasu trwał w ogóle, ze względu na to, że była również ta część na żywo w programie. Tak było wtedy.
2: Fajnie.
0: Trochę pamiętaliście z tego, czy w ogóle
1: nic.
0: Nie?
1: Znaczy,
2: ja pamiętam, w co byłam ubrana.
0: Okej.
1: Ja pamiętam, jak przyjechaliśmy z naszą menadżerką i takim małym samochodzikiem, nie pamiętam już jakim. I pamiętam, że obok nas siedziała Patty Young.
0: Mhm, tak było.
1: Ze swoim ówczesnym chłopakiem, który stał się później bardzo znanym producentem i kompozytorem muzyki filmowej w Hollywood.
0: To prawda.
1: Którego obserwuję na Instagramie i tam ma różne perypetie swoje życiowe.
0: O waszych perypetiach zaraz będziemy rozmawiać.
1: Więc mam takie wspomnienie. Pamiętam, jak jechaliśmy. Pamiętam, jak rozmawialiśmy z tobą. To mi utkwiło w pamięci zdecydowanie. Nie pamiętam, z kim
0: do
1: więcej...
0: Do dzisiaj jestem tak naprawdę, a tym bardziej teraz, jak słucham tej taśmy, zszokowany, jak sobie pozwoliliśmy na zwyczajną rozmowę. Jakbyśmy tak się znali. Nawet w tych żartach właśnie, prawda?
2: Tak, to się nazywa chemia chyba.
0: Coś takiego było. Po prostu usiedliśmy i bez żadnej rezerwy do siebie, zaczęliśmy rozmawiać.
1: Zgadzam się i potwierdza to w mojej percepcji tej sytuacji, że nie pamiętam żadnego innego wywiadu wtedy w Opolu, a wiem, że udzieliliśmy jeszcze kilku.
0: Tak,
1: bo
0: tak,
1: to
0: bo
1: była taka konferencja z
0: dziennikarzami. Tak,
1: tak. Nic więcej nie pamiętam. Pamiętam tylko te dwie sytuacje, że z tobą żeśmy rozmawiali i że siedziała koło nas Patty Young generalnie.
2: Okay. Ja powiem szczerze, że mam dokładnie to samo wrażenie po tym, jak teraz tego przesłuchałam i to się wiąże z tytułem piosenki z płyty, na której śpiewałam chórki wcześniej trochę niż ten wywiad nastąpił, czyli Uważaj na niego.
0: Okay.
2: To jest coś, co powtarzam artystom, którzy się do ciebie wybierają.
0: Rozumiem teraz. Natomiast to też już kwestia kilku innych wywiadów późniejszych i wiedza o was, na przykład moja dzisiaj, wynika jednak z perspektywy 20 lat.
1: Tak.
0: A wtedy też zupełnie jeszcze inaczej się rozmawiało i nie usprawiedliwiam moich pytań, bo tak było rzeczywiście. No, byłem zainteresowany, skąd się wzięliście, dlaczego gracie taką muzykę, która była dla mnie wtedy na polskiej scenie jakimś nowym, że ktoś się odważył, że ktoś przełamał te gitary grające
1: tak
0: wtedy.
1: I ty dostałeś ten sampler chyba z wytwórni.
0: Tak, wcześniej. Ja dostałem z sampler wcześniej, piosenkę już zagrałem w radiu przed wyjazdem do Opola. I nie wiem, czy byłem jednym z tych nielicznych, którzy w ogóle zagrali jeszcze waszą piosenkę.
2: Dziękujemy ci bardzo.
0: Bo premiera była chwilę później, tak jak powiedzieliśmy w wywiadzie.
1: Ja powiem dwie rzeczy z tym związane. Takie mam przemyślenie, że te 20 lat, ja nie wiem, jak to się stało, że minęło. To jest takie pstryknięcie palcem. Ja pamiętam wiele rzeczy z tamtych czasów i wydaje mi się, że czas teraz płynie szybciej niż kiedyś. Ze względu na internet, na sztuczną inteligencję, na social media, że wszystko się toczy bardzo szybko. A druga rzecz to, że ten czas, kiedy my wydawaliśmy ten debiut nasz 20 lat temu, co wydaje mi się, że to było tak niedawno, to były tak totalnie inne czasy i w muzyce polskiej i zagranicznej i w formie jej promowania, wydawania. No przecież nie było ani social mediów wtedy, ani streamingów. Nośniki były fizyczne, dostawałeś płytę, dostałeś sampler na CD wtedy.
0: Tak było.
1: Więc teraz jest zupełnie inaczej. To...
0: Do tego też zamierzałem nawiązać, że czasy się bardzo zmieniły, ale chciałem wrócić do tamtego momentu. Znaczy, jak wtedy postrzegaliście siebie, swój zespół i swoją karierę? Nie patrzcie teraz z perspektywy właśnie 20 lat, ale wtedy przypomnijcie sobie, jakimi byliście ludźmi, artystami, co planowaliście, o czym marzyliście, jak to miało wyglądać.
2: Mi się bardzo podoba to zdanie, w którym ja tobie odpowiedziałam, że no chcemy się tym bawić, że to coś dla nas i dla innych. Do zabawy.
0: No wielu rzeczy nie wiedzieliście o show biznesie, o muzyce tak, i tak dalej. Więc
2: ale
0: też
2: dużo
0: nie można
2: też
0: było
2: wiedzieliśmy,
0: zaplanować,
2: bo ty rozmawiałeś z debiutantami, ale ci debiutanci, tak jak wspomniałeś,

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
7: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
8: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
9: O Jezu, strasznie, drzewa pogrywane.
10: Od stycznia, tak co miesiąc, jeden podwyżek mieliśmy.
11: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
12: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
13: O, jest za mało policji.
14: No, no, porządku, czystości i spokoju.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
16: Co?
15: Podobno jest nowy system w Azji.
16: Aha.
15: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
16: Mordo.
15: Co?
16: To jest fake.
17: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
18: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament.

0: jedyny taki jak ty.
1: Szukacie planów na sobotę 12 września? Odwiedźcie rynek Manufaktury w Łodzi. Odbędą się tam Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2026. Ponad 40 wystawców z całego województwa. To świetna okazja, żeby poznać twórców, porozmawiać o ich działalności, zobaczyć lokalne produkty oraz wziąć udział w warsztatach i konkursach. Czekają na Was różnorodne strefy, występy na scenie i konkursy z nagrodami. Zapraszamy od godziny 11 do 19. Wstęp jest darmowy. Wydarzenie realizowane w ramach projektu Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
3: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
4: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
5: Po reklamie.
6: I wracamy do rozmowy z zespołem Plastic, Agą Burcan i Pawłem Radziszewskim, którzy opowiadają o swojej debiutanckiej płycie. Wrócił ten album w tej chwili w reedycji w wersji winylowej. A był to bardzo ważny moment w historii polskiej muzyki rozrywkowej.
7: Bliskie spotkania.
6: Mieliście na pewno dużą wiarę w siebie i chcieliście wystartować, i słusznie zresztą. I też jedną z najważniejszych rzeczy, Paweł, wtedy powiedziałeś. Skąd się wzięła twoja fascynacja do takiego, a nie innego grania? Że przyjechałeś do tej Warszawy, nagle poznałeś tak. inną scenę. To był przewrót właściwie dla ciebie
8: tak,
6: na pewno.
8: Zdecydowanie.
6: To rewolucja.
8: Totalna rewolucja.
9: Ale to też myśmy w ogóle nie mieli w głowie czegoś takiego, że będzie łatwo. Ponieważ płyta, o której rozmawiamy tam 20 lat temu, już 3 lata czekała, szukaliśmy możliwości wydania takiego materiału i już wiedzieliśmy, że to nie jest tak, że ktoś nas zobaczy na ulicy i fajnie jest, mhm. że trzeba się nachodzić przy tym, że jest bardzo duża konkurencja. To było też ogromnie trudne wtedy. No, przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że nie było streamingów, różnych takich innych rzeczy. Jedyną opcją, żeby zaistnieć jakoś fonograficznie, to trzeba było z jakąś wytwórnią się dogadać. A tam leżało tyle demówek.
6: Agnieszka, zawsze zastanawiam się, wracając do tych czasów, czy nie było łatwiej nawet wtedy. Dzisiaj w czasach streamingu, kiedy tej muzyki jest tyle, kiedy nikt nie wskazuje drogi, do kogo masz dotrzeć, słuchaczu, nie wiem, czy nie jest trudniej.
9: Łatwiej może było, jak już była ta płyta. W momencie, kiedy my rozmawiamy i mówimy już o terminie wydania tej płyty, to może już jest trochę łatwiej, bo jesteśmy już gdzieś w tym koszyku, będziemy na półce. Ale żeby dojść do tej półki, to już widzieliśmy, że jest trudna droga. Już to mieliśmy
8: znaczy tak,
9: za sobą.
8: Aga ma rację, bo teraz każdy może sobie nagrać, wyprodukować piosenkę, płytę w domu i może ją po prostu od razu samemu wrzucić do streamingów. Z tego są po prostu narzędzia, jest ich bardzo dużo. Wtedy nie było takiej możliwości. Trzeba było mieć wydawcę. My to nagrywaliśmy już we własnym studiu i to był taki początek home recordingu. Teraz to już jest standard praktycznie.
9: Czyli ja bym to umieściła, że trudność polegała na czym innym wtedy, na czym innym polega dzisiaj. Dzisiaj jest bardzo duża konkurencja, ogromne po prostu grono osób, z którymi się ścigasz na starcie, ale już jesteś. Już możesz się pokazać. A tam, żeby się pokazać, trzeba było najpierw naprawdę długo czekać na odkrycie.
6: No pewnie tak, ale tutaj muszę postawić to pytanie. No i co się zdarzyło? Debiut oczywiście jest doceniony, jesteście nominowani do Fryderyków. Natychmiast jakby wysoka półka się robi dla was, prawda?
9: Tak, tak.
6: I dzisiaj, już teraz z perspektywy jednak musimy na to spojrzeć. Wydaje wam się, że wykorzystaliście swój moment odpowiednio, wystarczająco. Jak się potoczyło dalej to wasze granie? Ta wasza kariera.
9: Ja mam wrażenie, że dzisiaj otrzymujemy fajny feedback tego, co się działo wtedy, a nie wtedy. Było ciężko.
6: No wtedy był szok dla świata muzyki w Polsce i w ogóle, bo ktoś tak. gra taką muzykę.
9: Bardzo często słyszymy, że byliśmy za wcześnie, przynajmniej o 10 lat. Po prostu.
6: Tu powinienem narzekać na branżę z kolei właśnie moją, prawda? Ilu się odważyło was pokazać.
9: No, tak.
6: Bo
8: nie
6: były
8: wielu.
6: Inne czasy.
8: Niewielu.
9: Tak, zadziwiające, że tak mało osób się wtedy na to zdecydowało. Znacznie bardziej, większy jakby taki rozmach, to już 2 lata później przy Eurowizji nastąpił. Tam już coś innego
6: Tu mam
9: się
6: pewnego
9: stało.
6: Rodzaju problem, a wy pewnie go nie macie. Mhm. Bo z jednej strony wydaje mi się, że to wam posłużyło, bo wy nie zeszliście ze swojej drogi. Robiliście dalej swoje rzeczy. Mhm. Bez względu, ilu zagrało wasze nagrania, jak bardzo ta popularność nastąpiła po wydaniu pierwszej płyty. A z drugiej strony, wydaje mi się, że można było więcej, że można było coś z tym zrobić i tak dalej. Nie wiem, z taką lekką goryczą sobie o tym myślę, a wy? Jak sobie
8: tak,
6: o tym
8: ja
6: myślicie?
8: Też tak uważam.
6: No życie polega też z porażek, prawda? Więc o tym też chciałbym.
9: Gdybyśmy mieli jakiś patent na to, jak to zrobić jeszcze raz, to byśmy zdradzili, ale nie wiemy.
6: Ani wtedy, ani dzisiaj nie macie patentu?
9: Nie mamy patentu.
6: Dzisiaj jako
9: na
6: producenci
9: to,
6: wielu rzeczy, wspomagający innych artystów, współpracujący nawet nie z polskimi też artystami.
9: Ale do produkcji nie mamy żadnych uwag.
6: Byliście pionierami, tak czy inaczej.
9: Musieliśmy gdzieś
6: tak,
9: tam
6: czyli otworzyliście innym drogę. Wy możecie tylko poczuć zawód, że nie wy, że nie wam było dane aż tak bardzo. Nie wiem co zresztą, bo nie wiem jak ocenicie w ogóle swoją karierę. Za moment o to też spytam. Bo przecież były kolejne rzeczy, które robiliście na bardzo wysokim, by nie powiedzieć światowym poziomie. Też dorzucę do tej goryczy, żeby jej się pozbyć za chwilę z tej rozmowy w ogóle. Takie momenty jakieś dziwne się wam trafiły w tej karierze, że możecie wyjechać na jakiś festiwal za wielką wodę, to wtedy następuje krach, inny okres rzeczywistości i tam nie wyjeżdżacie, a to też na przykład mogła być trampolina, prawda? Z drugiej strony właśnie chciałem się pozbyć tej goryczy, bo muszę wam powiedzieć, że wy znakomicie wykorzystaliście taki potencjał, no dobra, coś się tam nie udało, ale my będziemy dalej pewne rzeczy robić i wydaje mi się, że możemy zaliczyć sukcesy wielu waszych piosenek czy wielu waszych produkcji, które już następowały później. Więc jakbyście byli zdolni dostosowywać się do realiów rzeczywistości, bardzo ładnie to w waszym życiu artystycznym się udawało. Rodzinnym też pewnie.
8: No, trochę masz racji, ale to wynika chyba z naszej otwartości na to, co się dzieje. No bo...
6: Ale bez żalu tak porzucacie sobie na przykład, o rany, nie robimy takiej total kariery, ale możemy wspomagać innych i tak dalej. I tak bez żalu, bez niczego?
9: Masz odpowiedź w tym swoim wywiadzie 20 lat temu, bo nas pytasz o różne rzeczy, a my gadamy o pasji, o miłości. Przecież no, nie robiliśmy tego dla kariery, tylko właśnie, żeby się dobrze bawić, żeby robić swoje, bo też zależało nam na robieniu swoich rzeczy z uwagi na to, że pracujemy w dalszym ciągu z innymi artystami. Wtedy byliśmy muzykami sesyjnymi, producentami i nadal tak jest, nawet bardziej teraz jesteśmy producentami niż dbamy o własną karierę. Czasami jest tak, i o tym się dowiecie też z filmów fabularnych, że wszystko zrobisz dobrze, a i tak nie będzie tego rezultatu, nie będzie tego sukcesu, na który liczyłeś. I nie ma na to konkretnego wytłumaczenia, może nic innego, tylko szczęście, można powiedzieć. Ale nie powiem, że myśmy nie mieli szczęścia. Mieliśmy szczęście parę razy. Naprawdę
6: tak, to prawda,
9: szczęście.
6: To prawda. Dlatego chciałem się już tej goryczy tak pozbywać. Tak, no bo, były też te momenty, prawda?
9: No powiedzmy sobie szczerze, można było właśnie wiedzieć. Przed sekundą tam mówiłam o Eurowizji. W 2008 roku też wydarzyła się rzecz, która nam dała taką niezależność dużą, finansową i mogliśmy wydawać sami swoje płyty, czyli wygraliśmy Wenę właśnie tutaj w Łodzi.
6: No tak.
9: Dlatego chętnie do Łodzi wracamy.
6: No tak, to prawda. Albo piosenka, która przyjmuje się w reklamie, prawda?
9: Na przykład.
6: To też musicie uznać, jest sukcesem.
9: No, tak, poza tym,
6: tak czy inaczej daje ludziom świadomość, że istnieje zespół Plastik.
9: My uważaliśmy, myślę, dużo wcześniej niż reszta polskiego biznesu, bo nie mówię tylko o artystach, tylko generalnie, że reklama jest może nie tyle formą zarobku, co też promocji dla zespołu. Czyli w czasach, kiedy inni bali się słowa komercyjne, to my uważaliśmy, że nie trzeba się bać.
6: Gdzieś fajnie tworzyć muzykę, którą można nazwać komercyjną albo przyjąć za komercyjną w momencie, kiedy w ogóle jej nie ma na naszym rynku i dlatego pewnie macie przeświadczenie, że zbyt wcześnie zaczęliście po prostu.
9: Tak,
6: bo w innych czasach to by była muzyka jak najbardziej komercyjna.
9: No właśnie, od zawsze taki dysonans postrzegaliśmy. My uważaliśmy, że my robimy muzykę komercyjną, a wszyscy nas wkładali do niszy i do alternatywy i do elektroniki.
6: A, bo wy tam wykształceni po tej Akademii Muzycznej w Katowicach, wszyscy oczekiwali, że wy będziecie harmonię rozpisywać, jazz grać i nie wiem co jeszcze.
9: Harmonia jest, no.
6: Do...

0: Paweł, powiedz, co byś zmienił, gdybyś dzisiaj miał zaczynać raz jeszcze?
1: Jedną rzecz bym zmienił. Jaga o tym wie. Nasze płyty ukazywały się w dużych odstępach czasu, czasami pięcioletnich nawet. I z perspektywy czasu to bym zmienił.
0: Czyli częściej byś wydawał płytę?
1: Tak, ale to się wiązało z różnymi sytuacjami życiowymi. To już nie będziemy w to wchodzili. Tak po prostu wyszło i tak jest.
0: No, życie trzeba zarabiać. Grałeś też z wieloma ludźmi po prostu, którzy akurat mieli duże trasy koncertowe i potrzebowali cię jako gitarzystę na przykład też wspaniałego.
2: To żeby
0: też
2: wydawać
0: prawda.
2: Płyty częściej, to musielibyśmy wygrać dwie weny, myślę.
0: Rozumiem, rozumiem. Ty co byś zmieniła?
2: Co ja bym zmieniła? Po dzisiejszych rozmowach.
1: Kolegę w zespole.
2: Ja się śmieję.
0: Pawła byś
2: powinnam powiedzieć, że nazwę, ale nie powiem tego, bo wielokrotnie to przerabialiśmy.
0: No tak, jak się czasy zmieniły, to
2: i
0: właśnie
2: zostajemy przy
0: tej
2: nazwie.
0: I dziś plastik jest B.
2: Zostajemy przy tej nazwie.
1: Chyba nie nawet. To był taki okres, żeby...
2: Wolimy, żeby o nas mówiono, że jesteśmy najlepszym plastikiem.
0: W muzyce. No trochę ta elektronika tam plastikowa była.
2: Jest parę rzeczy, gdzie może powinnam być bardziej pewna siebie, odważniejsza i tak dalej, ale widać, że nawet w pierwszym wywiadzie, który usłyszeliśmy, Paweł mnie tak wspiera tam, podpowiada mi z tyłu,
0: no,
2: co
0: Pawła
2: ja mam
0: byś
2: mówić?
0: Nie wymieniła, nie. To żart Pawła tutaj nie na miejscu zupełnie.
2: Nie, poza tym jestem z niego dumna, bardzo mi się podobało, jak wypadł w pierwszym naszym wywiadzie.
0: No, bronił cię naprawdę. Totalnie. Jeszcze dorzucił, gotuje fantastycznie. Co ty tam gotujesz najlepszego? Opowiedz mi. Co ci najbardziej wychodzi?
2: Słuchaj, w ogóle udało mi się zrobić parę razy w życiu gołąbki, takie jak moja babcia. Identyczne.
0: Pięknie. No, widzisz. Paweł, tak, to prawda?
2: Tak.
0: A co
2: wiem,
0: lubisz
2: no.
0: najbardziej jeść z tego, co tam Aga w kuchni zrobi?
1: Nie mam pojęcia.
0: To już dzisiaj nie powiesz, że tak fantastycznie
2: zaprosimy,
0: gotuje.
2: Tak, bardzo lubimy częstować, na przykład artyści u nas nagrywają i czasami się zdarzy, że siedzimy długo, jesteśmy głodni. Paweł potrafi zrobić fantastyczną pizzę w studiu po prostu. Okay.
0: W pewnym momencie też zakochaliście się w tej swojej produkcji, w tej działalności. To też zabrało wam trochę czasu. Jasne, dało też pieniądz, powiedzmy sobie szczerze i tak dalej. Ale żeby weszliście w ten świat, stanęliście po drugiej stronie i bardzo zaangażowaliście się w to. I to też wam trochę odebrało takiego myślenia, a trzeba następną płytę, trzeba przyspieszyć, trzeba coś zrobić.
2: To są realia.
0: Ja się odniosłem, Paweł, do tego, że ty mi powiedziałeś w ten sposób, że przyjechałeś do Warszawy i odkryłeś inną scenę
1: tak,
0: i tak,
1: tak
0: dalej.
1: Było,
0: ale
1: tak
0: to było w innym wywiadzie. Ja to słuchaczom tutaj, aha, zapowiadając nasze spotkanie, odtwarzałem i dlatego jakby to zostało. Bo w tej części, którą tu wam odtworzyłem, tego jeszcze nie było.
2: Nie ma.
0: I to muszę teraz dopowiedzieć, żeby było jasne, no bo wywiadów z wami to ja mam naprawdę mnóstwo i
2: tak,
0: można by udokumentować w ogóle waszą drogę, tak po kolei,
1: tak,
0: nie? Aż
1: to
0: po dziś.
1: Tak.
0: Co się
1: twoimi
0: z wami działo,
1: tak,
0: jak się wypowiadacie, co się zmieniło, co się nie zmieniło.
2: Gdyby nie to, że Paweł odkrył scenę, to ja bym pewnie grała jazz, a Paweł bluesa.
0: Najpierw to odkryliście siebie, umówmy się i powiedzmy to szczerze słuchaczom.
1: Pod koniec lat 90. i na początku 2000. mieliśmy zespół taki, nie wiem jak to nazwać, acid jazzowy.
0: No tak było.
1: Coś takiego i graliśmy takie właśnie piosenki też Agi wtedy, z tego nurtu.
0: Słuchajcie, wraca płyta po 20 latach. To jest bardzo ważny moment, bo uważam, że to jest jedna z płyt, którą należy wpisać w historię rozwoju polskiej muzyki rozrywkowej, szeroko rozumianej. Ta płyta rzeczywiście daje wam taką pozycję kultowego zespołu. Może nawet dobrze się stało, że nie nastąpił wielki boom, bo ta kultowość jest jeszcze większa. Ale to może być też moment na nowe otwarcie zupełnie. Na zrobienie czegoś i powiedzenie, no to zaczynamy. Myśleliście o czymś takim? Myśleliście?
1: To ja zacznę, Aga skończy. Ja zrobię taki wstęp. Tak, myśleliśmy o tym i trochę pracujemy też nad jakimiś naszymi piosenkami. Jest na to jakiś pomysł, ale to już się Aga musi z tego wyspowiadać trochę.
2: Zawsze tam gdzieś coś jest. Gdzieś tam w komórce zapisane, bo pomysły przychodzą nadal do głowy, mimo że, nie wiem, nawet jakby nie było komu wykonać, to by przychodziły pewnie. Ale też zastanawiałam się nad tym, o matko, już mamy tutaj takie doświadczenie, już tak trochę emeryturą pachnie ta 20 rocznica. A potem zagraliśmy support przed OMD.
0: Na przykład.
2: Gdzie poczuliśmy się młodo. I taka miła rozmowa po tym saporcie tam za kulisami o tym, że fajną muzykę.
0: I co, odżyły te emocje i tych ludzi sprzed 20 lat?
2: Tak pomyślałam, że może za wcześnie się wybieramy na tą emeryturę jeszcze.
0: No popatrzcie na mnie.
2: No właśnie. Więc może...
0: To ja was, starszy kolega.
2: A poza tym wyszła płyta Stonsów i też miałam takiego profesora w liceum od improwizacji, który twierdził, że mam patrzeć na Stonsów zawsze, co oni robią. Chodziło mu o takie spojrzenie
0: ty się śmiejesz, ja odbieram
2: światowe.
0: To poważnie i uważam, tak, że to jest słuszna koncepcja.
1: Nie bardzo patrz na to, co tutaj się dzieje, tylko patrz na Stonsów.
2: Tak,
0: patrz. Paweł, ty grałeś zupełnie inaczej niż Stonsi, ale jednak tak.
2: Chodziło mu o taki rozmach,
0: tak,
2: żeby nie patrzeć na koleżankę z ławki, tylko...
0: O pasję nadal o pasję. Się... Ale też pomyślałem, że skoro wracamy do płyty, od której się wszystko zaczęło, to w ogóle jest ten kierunek, że wy powinniście eksplorować ten kierunek. Dzisiaj on już jest znany, ale niekoniecznie jest tak, że już jest nudny, że już nic w nim nie można zrobić, że stał się mało popularny. Moim zdaniem dzisiaj jest czas na takie granie.
2: Niestety nie zmieściła się tutaj na wydaniu analogowym piosenka, która mówi wszystko na temat tego, że to się nigdy nie skończy. Chodzi o piosenkę Szukam.
0: Śpiewaj.
2: Szukam tu, szukam tam. To cały sens życia, w tym cały sens. Więc dopóki szukamy, to myślę, że to się nie skończy. Po prostu.
0: Jesteście w takim momencie twórczym, że musicie też te wszystkie doświadczenia zebrać, spojrzeć na show biznes i tak dalej. Jak go postrzegacie? Unikniecie błędów dzisiaj, jeżeli byście rzeczywiście drugi start sobie zrobili?
1: Nie wiem, czy unikniemy błędów. 20 lat temu, mnie się wydaje, że to było niedawno. Naprawdę, że to było wczoraj, kurczę. No, pamiętam.
0: Ale przez 20 lat tyle się wydarzyło.
1: Tyle
0: nie
1: się
0: tylko
1: wydarzyło
0: na polskiej scenie,
1: tak,
0: wiesz.
1: Dokładnie.
0: Foster the People, następna rzecz, którą zrobiliście. No.
1: Tak, pamiętam, remiksowaliśmy piosenkę.
0: No, na przykład.
1: Chodzi o to, że jest tak totalnie inaczej i jest tak ogromna konkurencja. No, dziennie chyba 200 tysięcy piosenek nowych do Spotify'a spływa, z czego tam 70% czy 80% nikt nigdy nie zagra. Jest totalna produkcja muzyki, bo każdy ją może robić, a tutaj nam puka do drzwi AI jeszcze.
0: Tak. Nie mówmy o tym, ten wątek tak, zostawmy sobie więc na zupełnie inne
2: ale
0: spotkanie.
2: A propos błędów, no wystarczy trochę wiedzieć o Prince'ie, jego podejściu do własnej twórczości. To twoje pytanie zawiera jakby taką tezę, że on właśnie popełniał błędy. Bo on bardzo pilnował różnych rzeczy, on bardzo zamykał pewne rzeczy, był taki w tym podejściu bezkompromisowy. I niestety muszę powiedzieć, że jak byliśmy w Paisley Park i spotkaliśmy tam przewodnika, który opowiadał, że on wszystko robi w ten sposób w swoim życiu, że myśli najpierw, jakby to zrobił Prince, czyli tak jak się mówi, że jakby to zrobił Jezus, a on jakby to zrobił Prince i tym się inspiruje, jest wielką inspiracją dla niego ta postać. Ja przez 5 sekund się śmiałam z niego.
0: A później przestałaś.
2: Już za chwilę przestałam. Już
0: słuchajcie,
2: za chwilę.
0: O czym marzycie teraz?
2: Kurczę, spełniło się nasze marzenie właśnie. Trzeba nowe wymyślić, bo marzyliśmy o winylu.
1: Tak, stwierdziłem, że dużo rzeczy nam się udało zrobić takich, na których nam zależało przez te wszystkie lata, a nie było nas na płycie winylowej. Ja się wychowałem na muzyce z płyt winylowych dawno temu i miałem takie cały czas przeświadczenie. Kurczę, no wyszły te nasze płyty na CD, ale żadna nie jest na winylowej płycie.
2: No i plastik na plastiku musi być w końcu, nie?
1: No i udało nam się ten Warner namówić. Na tą
2: z takich mniejszych marzeń to może zagrać koncert z tą pierwszą płytą jeszcze raz.
0: To ja właśnie miałem powiedzieć, powinien zagrać koncert, ale już to ty powiedziałaś. Plastik zaczynał od wypowiedzi w Radiu Łodzi, wrócił do źródła. Tu się spotkaliśmy, żeby o tym sobie poopowiadać.
2: Lubimy Agnieszka, to miejsce.
0: Agnieszka Burcan, Paweł Radziszewski. Ja powiem tak, odnosząc się troszeczkę do twojej wypowiedzi w sprawie Prince'a, że ktoś tam mówi, jak Jezus traktując pozycję Prince'a, że chciałby to zrobić jak Prince. Czasami trafią na takie nagrania młodych ludzi i mówię im, że albo brzmi to jak plastik sprzed lat, otwierają szeroko oczy, bo na przykład was nie słyszeli, albo wiedzą już o czym mówię, albo mówię, zróbcie to jak plastik 20 lat temu.
1: Dzięki.
0: To ja dziękuję.
2: Dziękujemy ci bardzo.
0: I tyle tej naszej rozmowy o tym, co się wydarzyło 20 lat temu z zespołem Plastik, co się działo przez 20 lat i co jeszcze może się wydarzyć. Aga Burcan i Paweł Radziszewski, tworzący duet Plastik, nam opowiadali. I tyle w dzisiejszych bliskich spotkaniach. Piotr Bielawski, to ja pięknie już dziękuję za to spotkanie, a za moment będziemy łączyć się z Pabianicami, bo tam świętują, dni Pabianic trwają, ciekawe rzeczy się dzieją, a Damian Grosicki wszystko obserwuje i nam relacjonuje.
3: Partnerem relacji ze studia plenerowego jest miasto Pabianice.
4: 48 dni Pabianic. Słyszymy w tle, że impreza dobrze się rozkręca. Nie obejdzie się bez rozmowy z gospodarzem miasta, prezydentem Grzegorzem Mackiewiczem. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam wszystkich pendektorzy, witam słuchaczy.
4: Dni Pabianic z jednodniowej imprezy rozciągnęły się na 3 dni, bo już w piątek można powiedzieć oficjalnie się zaczęły. I wtedy też święto miasta zainaugurowało bardzo ważne wydarzenie. Między innymi chodzi o otwarcie bulwarów imienia Feliksa Kruszego.
5: Tak, wiecie. Oczywiście udostępniliśmy je mieszkańcom już w lipcu, ale tak naprawdę nie było takiego formalnego otwarcia. Wykorzystaliśmy okazję Dni Pabianic, otwarcie bulwarów, ale również i kulturalnie. Oprócz samego oficjalnego otwarcia fantastyczna, taka chilloutowa impreza trochę jazzowa. Myślę, że bardzo, bardzo fajny klimat, wykorzystanie tego miejsca w zupełnie innej odsłonie.
6: Czyli z tego jazzowego klimatu przeszliśmy na coś ostrzejszego, co możemy usłyszeć w tle. Jak ocenia pan pierwsze dwa dni imprezy, bo były jednak mocne wiatry, ale na szczęście one nie pokrzyżowały planów.
5: No, muszę powiedzieć, że niewiele brakło, jak w piątek po pierwszym dniu zwijaliśmy w zasadzie to, co się działo na bulwarach, to tutaj pod sceną nam praktycznie zrujnowało cały backstage, to wszystko, co mieliśmy przygotowane, garderoby, namioty, stoliki, barierki, wygrodzenia, to wszystko tutaj fruwało. No ale nie ukrywajmy, że w nocy udało się zmobilizować siły i środki tutaj i strażacy, i harcerze, i nasze spółki, i trochę zasobów obrony cywilnej. Daliśmy radę to uprzątnąć i od 6.30 już w sobotę praca, aby mogło się to wydarzenie odbyć. Dzięki, tak powiem, dosyć dobrej i sprawnej pracy ludzi od sceny, od nagłośnienia, to wszystko się stało, to był najważniejszy element, byśmy mogli w dniu wczorajszym o 14 punktualnie rozpocząć nasze świętowanie tu na polu golfowym.
6: Dni Pabianic to również występ lokalnych artystów, między innymi słyszymy Wydział Diagnostyki. Oni nigdy nie zawodzą, chodzi ogólnie o wszystkich pabiańskich artystów, którzy występują.
5: Tak, zdecydowanie. No, mieli w tamtym roku małą przerwę, mieliśmy jeden dzień, w tamtym roku świętowaliśmy tutaj typowo z zewnętrznymi zespołami. W tym roku cały wczorajszy dzień był praktycznie oddany im i dzisiaj do południa również pabieńscy artyści mają do swojej dyspozycji tam przepiękną, wielką scenę. Zresztą z roku na rok ich klasa, ich pozycja również na arenie muzycznej w Polsce jest coraz wyższa. Stąd od samego rana, w momencie, kiedy tylko pierwsze zespoły wyszły dzisiaj na scenę, wielu pabiańczan przyszło i słuchać.
6: Które według pana Dni Pabianic były najlepsze i dlaczego tegoroczne?
5: Ja ze względu na długoletnią swoją działalność samochodową pamiętam ich chyba już ze 30. Ale muszę powiedzieć, że i formuła, i rzeczywiście pewien rozmach w tym roku to robimy, jest fantastyczny. Na pewno najlepiej wspomina się te ostatnie udane, ale one już mimo tej pogody wiem, że są dobre. Wczoraj gwiazda wieczoru grubszą zgromadził tutaj tłumy pod sceną. Dzisiaj mamy i Lodofona, i mamy Stachurskiego, i mamy Myslowica. W związku z tym znów podejrzewam, że nie będzie zielonej murawy widać, tylko będzie po prostu wielki las rąk i ludzi, którzy tutaj się zgromadzą.
6: To na koniec w kilku słowach, właśnie żeby ten las rąk się pojawił tu na polu golfowym, niech pan zaprosi osoby niezdecydowane, słuchacze Radia Łódź, którzy myślą, przyjechać do Pabianic, czy nie przyjechać?
5: Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta, tym bardziej, że dzieli nas raptem parę kroków. My zawsze z Łodzią łączymy bardzo dobre relacje. Niedawno mieliśmy fantastyczną serię koncertów w Łodzi, w których wielu pabiańczan było. Myślę, że wielu łodzian dziś przyjedzie do Pabianic. Na Stachurski to będzie wspomnienie naszych pięknych czasów. Ja już skończyłem 50 lat, dlatego pamiętam doskonale, że wszystkie dawniej prywatki, domówki zaczynały się i kończyły się w Stachurskim, więc to będzie pewne wspomnienie tamtych fantastycznych dni. Lodofon, no to oczywiście młodzież i ich klimaty. No a myślę, że Myslowica nawet nie trzeba reklamować. To są te kawałki, które słuchamy zawsze z bardzo dużą wdzięcznością. Teksty fantastyczne, muza genialna. Tak jak zresztą widać, od tamtego roku mamy parę fajnych osób na pokładzie, jeśli chodzi o miasto Pabianice, o osoby, które zajmują się w ogóle organizacją koncertów. Nagłośnienie, wszystko w koło przygotowane, gwiazdy gotowe po koncertach. W związku z tym nic, tylko wsiadać w tramwaj, w autobus, samochód. Co kto chce, nawet i rowerem spokojnie dojedziecie z Łodzi bez problemu do Pabianic, aby bawić się z nami.
6: Powiedział pan prezydent, że Pabianice z Łodzią mają dobre relacje, ale ze Zgierzem też.
5: Oczywiście, jak najbardziej. My staramy się ze wszystkimi utrzymać dobre relacje. Zapraszam oczywiście cały region, natomiast no Łódź bliska naszemu sercu, bo mamy bezpośrednio to połączenie, prawda?
6: Na który zespół pan prezydent najbardziej wyczekuje?
5: Myślę, że tutaj część zespołów, na które już czekałem, była, bo jednak klimat pabiański zawsze jest bliski sercu. A co jeszcze dzisiaj? Na pewno Stachurski będzie pięknym powrotem do wspomnień. Mysłowic również, a Lordofon myślę, że będzie czymś nowym, co bardzo chętnie posłuchamy.
4: Czyli zaproszenie już było, najwięksi artyści jeszcze przed nami. Pan prezydent też wyczekuje na każdego artystę. No i my zachęcamy, żebyście Państwo również wybrali się do Pabianic, tak jak mamy zapewnienie. Jest bardzo łatwy dojazd zarówno komunikacją, jak i nawet rowerem. Można do nas przyjechać i się dobrze bawić, bo ta zabawa jeszcze się nie kończy, ona dopiero się zaczyna powoli, ludzie zaczynają się schodzić, więc dołączmy do nich, zróbmy tę falę rąk pod sceną i my do Pabianic będziemy wracać i będziemy sprawdzać, jak dni Pabianic się rozkręcają. Grzegorz Mackiewicz, prezydent miasta, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję i zapraszam do Pabianic.
3: Partnerem relacji ze studia plenerowego było miasto Pabianice.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykundy poprzeczka.
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina z Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
11: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS, Dzień Świadomości na temat alkoholowego zespołu płodowego. Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są konsekwencje i jak przełamywać mity związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży? O tym, czym jest FAS, jak zapobiegać jego występowaniu i dlaczego świadomość przyszłych rodziców ma tak ogromne znaczenie. Posłuchaj w środę 9 września o 20 w Radiu Łódź. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
12: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
13: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
18: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
17: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
18: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
0: Po reklamie.
19: Tu Radio Łódź, jest 16. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Defibrylatory w każdej szkole w Bełchatowie. Jako ostatnie zyskały je 4 podstawówki. Poradnik ucznia dla rodziców na początek roku szkolnego, czyli jak nosić plecak i jakie biurko jest potrzebne. Piłkarze UKS-u walczą o punkty pierwszej ligi na wyjazdowym spotkaniu z Arką Gdynia. Przed nami noc bez opadów, ale za to zimna. Będzie zaledwie 8 stopni. Bełchatowskie szkoły będą jeszcze lepiej przygotowane na sytuację zagrożenia życia. W podstawówkach numer 1, 3, 5 i 8 montowane są defibrylatory AED. To ostatnie miejskie szkoły, które dotąd nie miały takiego sprzętu. Zakup urządzeń jest częścią projektu Impuls Życia, wybranego przez mieszkańców w budżecie obywatelskim, mówi Radiu Łódź wiceprezydent Bełchatowa Agnieszka Ludwiczak-Maszewska.
20: Sieć defibrylatorów AED jest bardzo ważna, mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni. Bardzo istotne, że te defibrylatory są zamontowane w naszych jednostkach oświatowych, ponieważ szkoły to są takie centra lokalnej społeczności.
19: Uczniowie i nauczyciele przejdą także szkolenia z obsługi urządzeń i udzielania pierwszej pomocy.
21: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
19: Pół boiska wyłączone. Ojciec ucznia apeluje o pilną kontrolę drzew przy szkole podstawowej nr 79 w Łodzi. Od miesięcy dzieci nie mogą korzystać z całego boiska, bo rosnące przy nim drzewa mogą zagrażać bezpieczeństwu uczniów. O szczegółach opowie Joanna Karp.
22: Jak mogliśmy zobaczyć na wysłanych do redakcji zdjęciach, tuż za boiskiem rośnie gęsty pas wysokich drzew z rozłożystymi konarami. Ich stan zaniepokoił rodzice, szczególnie po tym, jak w kwietniu duża gałąź odłamała się i spadła na boisko. Na szczęście dzieci były poza nim. Po zdarzeniu część boiska została wyłączona z użytku, a ojciec ucznia zwrócił się do miasta o kontrolę drzew i podjęcie działań. Jak informuje Radio Łódź Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi, miasto wystąpiło o zgodę na usunięcie drzew mogących stanowić zagrożenie.
23: Postępowanie administracyjne w tej sprawie nadal trwa.
22: Urząd wyjaśnia, że procedurę wydłużyła także konieczność uzyskania zgody współwłaściciela nieruchomości, który mieszka za granicą. Joanna Karp, Radio Łódź.
19: Na razie nie wiadomo, kiedy dzieci będą mogły korzystać z całego boiska. Poradnik ucznia dla rodziców, czyli jak nosić plecak i jakie biurko jest potrzebne. Początek roku szkolnego oznacza dla dzieci więcej czasu spędzonego w ławce, przy biurku i przed ekranem. A na tym może ucierpieć kręgosłup. Jak mówi Rafał Ślis z podkarpackiego NFZ, praktyczne, prozdrowotne wskazówki dla rodziców można znaleźć w internetowym poradniku pacjenta.
24: O tym, jak może pomóc lekarz rodzinny, jak wspierać prawidłowy rozwój dziecka oraz o tym, jaki plecak do szkoły wybrać dla dziecka, jak przygotować ergonomiczne miejsce do nauki i biurko dla dziecka, jakie buty do szkoły dla dziecka będą najzdrowsze oraz czym jest zdrowy lunchbox do szkoły, można znaleźć w poradniku pacjenta na stronie internetowej NFZ.
19: Są tam również informacje o szczepieniach oraz poradnik dla rodziców dzieci przechodzących kryzys psychiczny. W internecie wystarczy wpisać hasło poradnik pacjenta NFZ. Piłkarze UKS-u walczą w Gdyni z tamtejszą Arką w siódmej kolejce pierwszej ligi. To spotkanie obserwuje Piotr Andrzejczak.
25: No walczą, ale nieskutecznie, bo przegrywają 0-1 od 50 minuty spotkania. Po takiej niemrawej, w ogóle bezbarwnej pierwszej połowie, w drugiej Arka no jakby zdecydowała się na jakieś konkretniejsze ataki, no ale UKS bramkę traci tak jak to ostatnio, strzał z dystansu, gdzieś ta piłka być może odbija się, ociera się o jakiegoś zawodnika w polu karnym, no i trafia obok lewego słupka. Damian Węglarz, były bramkarz Arki, zresztą bezradny przy tej sytuacji. UKS-iacy mogli przegrywać już 0-2, ale no, zmarnowali gospodarze może nawet nie 100, ale 200% sytuację. UKS-iacy no, wreszcie zaczęli też grać w piłkę, jakby już nie dali się tak dominować w tych ostatnich minutach. Nawet stwarzają sytuację. Ale no jak to bywa w meczach UKS-u, tych sytuacji jest sporo, ale ze skutecznością wciąż jest bardzo słabo. Dlatego UKS przegrywa z Arką na kwadrans przed końcem spotkania. 0-1.
19: Dziękuję, mówił Piotr Andrzejczak. W uzupełnieniu doniesień sportowych dodam, że polskie siatkarki grają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbią. Przegrały pierwsze dwa sety do 21 i do 19. Więcej informacji na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Do końca dnia w regionie więcej przejaśnień, miejscami może jeszcze popadać. Chłodno, w Łodzi jest teraz 16 stopni, w Piotrkowie Trybunalskim 17, a w Wieluniu 18. Noc będzie zimna z temperaturą minimalną 8 stopni, ale chłodny weekend wynagrodzi nam poniedziałek, zrobi się cieplej i będzie słonecznie.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Agata Zielińska, dzień dobry w historiach nieodległych. Powiemy dzisiaj w programie o tym, co działo się w Łodzi i naszym województwie we wrześniu 1939 roku podczas wojny obronnej. To będą m.in. opowieści porucznika Józefa Przedpałskiego, pseudonim Sławek, który zmarł kilka dni temu w wieku 105 lat. Był jednym z ostatnich żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 roku. Powiemy też o nowym komiksie Instytutu Pamięci Narodowej i bohaterze tego komiksu, pociągu pancernym Śmiały. Ale zaczniemy od wyjątkowego wydarzenia. Wczoraj Dziady w wykonaniu aktorów Teatru Jaracza wybrzmiały w łódzkim areszcie śledczym przy ulicy Smutnej w ramach Narodowego Czytania. Osadzeni za pośrednictwem radiowęzła mogli usłyszeć fragmenty trzeciej części dramatu Adama Mickiewicza. Aktorzy łódzkiego Teatru Jaracza pokazali scenę z celi Konrada. Narratorką tej historii jest Monika Czerska, dyrektorka programowa Radia Łódź. My zarejestrowaliśmy dla Państwa to wydarzenie i teraz za chwilę je zaprezentujemy.

0: Adam Mickiewicz, Fragmenty Dziadów, część trzecia.
1: Słyszałam, że zabili. Czyż można, mój Boże, moje dziecko? Ksiądz mówi, że on jeszcze żyje, ale go biją, Panie. Któż dzieci tak bije? Jego zbito, zlituj się, po katowsku zbito moje dziecko.
0: Około roku 1822 polityka imperatora Rosji Aleksandra, przeciwna wszelkiej wolności, zaczęła się wyjaśniać, gruntować i pewny brać kierunek. W ten czas podniesiono na cały ród polski prześladowanie powszechne, które coraz stawało się gwałtowniejsze i krwawsze. Wystąpił na scenę pamiętny z naszych dziejów senator Nowosilcow. On pierwszy instynktowną i zwierzęcą nienawiść rządu rosyjskiego ku Polakom wyrozumował jak zbawienną i polityczną. Wziął ją za podstawę swoich działań, a za cel położył zniszczenie polskiej narodowości. W ten czas całą przestrzeń ziemi od Prosny aż do Dniepru i od Galicji do Bałtyckiego Morza zamknięto i urządzono jako ogromne więzienie. Całą administracją nakręcono jako jedną wielką Polaków torturę.
2: Noc smutna we więzieniu. Tam w mieście wesele. Noce cicha. Gdy wschodzisz, kto ciebie zapyta, skąd przychodzisz? Ciemności kryją ziemię i lud we śnie leży. Lecz dlaczego śpią ludzie? Żaden z nich nie bada. Przebudzą się bez czucia, jak bez czucia spali.
1: Niedobre, nieczułe dziecię, ziemskie matki twojej zasługi, prośby jej na tamtym świecie strzegły długo wiek twój młody od pokusy i przygody. Nieraz ja na prośbę matki i za pozwoleniem Bożym wstępowałam do twej chatki. Cicha, w cichej nocy cieniu wstępowałam na promieniu i stawałam nad twym łożem. Gdy cię noc ukołysała, ja nad marzeniem namiętnym stałam jak lilia biała, schylona nad źródłem mętnym.
2: Trwoży się człowiek śpiący, śmieje się, gdy zbudzi. Czyż nie umiem rozróżnić marzeń od pamięci? Chyba mnie wmówią, że moje więzienie jest tylko wspomnienie. Mówią, że senne czucie rozkoszy i kaźni jest tylko grą wyobraźni. Głupi.
1: Brałam duszę twą za rękę. Wiodłam w kraj, gdzie wieczność świeci i śpiewałam jej piosenkę, którą rzadko ziemskie dzieci słyszą, rzadko i w uśpieniu, a zapomną w odetchnieniu. Przyszłe szczęście ci głosiłam, na rękach w niebo nosiłam, a tyś słyszał niebios dźwięki jako pianych uczt piosenki i dusza twa w niepokoju, ale z dumą się budziła.
2: Nie mogę spocząć, te sny to straszą, to łudzą, jak te sny mnie trudzą.
1: Samotność mędrców mistrzyni i ty w samotnym więzieniu, jako prorok na pustyni, dumaj o twym przeznaczeniu. Ty będziesz znowu wolny?
2: Będę wolny. Pamiętam. Ktoś mi wczoraj prawił. Nie. Skądże to? Czy we śnie? Czy Bóg mi objawił?
1: Będziesz wolny.
2: Mam być wolny. Tak. Nie wiem, skąd przyszła nowina, lecz ja znam, co być wolnym z łaski Moskwicina. Łotry zdejmą mi tylko z rąk i z nóg kajdany, ale wtłoczą na duszę. Ja będę wygnany. Błąkać się w cudzoziemców, w nieprzyjaciół tłumie. Ja, śpiewak, i nikt z mojej pieśni nie zrozumie. Chcę się urodzić na nowo, jako Konrad. Żywy zostanę dla mej ojczyzny umarły. I myśl legnie zamknięta w duszy mojej cieniu, jako diament w brudnym zawarty kamieniu.
1: Moje dziecko! Ksiądz mówi, że on jeszcze żyje, ale go biją! Panie! Któż dzieci tak bije? Jego zbyt to zlituj się po katowsku! Zbito moje dziecko!
0: Systematyczny Nowosilcow wziął naprzód na męki dzieci i młodzież, aby nadzieje przyszłych pokoleń w zarodzie samym wytępić. Założył główną kwaterę katostwa w Wilnie, w stolicy naukowej prowincji litewsko-ruskich. Były wówczas między młodzieżą uniwersytetu różne towarzystwa literackie, mające na celu utrzymanie języka i narodowości polskiej. Nowosilcow, chociaż w rok po rozwiązaniu się towarzystw przybył do Wilna, udał przed imperatorem, że je znalazł działające. Ich literackie zatrudnienia wystawił jako wyraźny bunt przeciwko rządowi. Uwięził kilkaset młodzieży i ustanowił pod swoim wpływem trybunały wojenne na sądzenie studentów. W tajemnej procedurze rosyjskiej oskarżeni nie mają sposobu bronienia się, bo często nie wiedzą, o co ich powołano. Bez zeznania nawet komisja według woli swojej jedne przyjmuje i w raporcie umieszcza, drugie uchyla.
3: Hej! Hej! Rzygoto? Jak się masz? Ty tu, kochany?
2: Dobry wieczór.
3: Wiecie co, pójdźmy lepiej do celi Konrada. Najdalsza jest. Przytyka do muru kościoła. Nie słychać stamtąd, choć kto śpiewa albo woła. Myślę dziś głośno gadać i chcę śpiewać wiele. W mieście pomyślą, że to śpiewają w kościele. Jutro jest narodzenie Bożych. Koledzy, mam i kilka butelek.
2: Bez kaprala wiedzy?
3: Kapral poczciwy i sam z butelek skorzysta. Przy tym jest Polak, dawny nasz legionista, którego car przerobił gwałtem na Moskala. Kapral dobry katolik i więźniom pozwala przepędzić wieczór świętej wigilii razem.
2: Skądże się tu wziąłeś? Rzekoto, kochany, kiedy?
4: Dziś mnie porwali z domu. Ze stodoły.
2: I ty byłeś gospodarz.
4: Jaki? Zawołany.
2: Wzięto cię niespodzianie.
4: Od dawna słyszałem o jakimś w Wilnie śledztwie. Dom mój blisko drogi. Widać było kibitki latające czwałem i co noc nas przerażał. Poczty dźwięk złowrogi. Lecz nie wiedziałem, kogo szukają i za co. Nie należałem dotąd do żadnego spisku. Sądzę, że rząd to śledztwo wynalazł dla zysku, że się więźniowie nasi porządnie opłacą i powrócą do domu.
2: Taką masz nadzieję?
4: Już ci Przecież bez winy w Sybir nas nie wyślą. A jakąż winę naszą znajdą lub wymyślą? Milczycie. Wytłumaczcież, co się tutaj dzieje. O co nas oskarżono? Jaki powód sprawy?
5: Powód?
6: Że Nowosilcow przybył tu, z Warszawy. Znasz zapewne charakter pana senatora. Wiesz, że już był w niełasce u imperatora, że zysk dawniejszych łupiestw przepił i roztrwonił. Stracił u kupców kredyt i ostatkiem gonił. Bo pomimo największych starań i zabiegów, nie może w Polsce spisku z żadnego wynaleźć, więc postanowił świeży kraj, Litwę, nawiedzić. I tu przeniósł się z całym głównym sztabem szpiegów.
4: Lecz my się uniewinnim.
6: Bronić się daremnie. I śledztwo, i sąd cały toczy się tajemnie. Nikomu nie powiedzą, za co oskarżony. Ten, co nas skarży, naszej ma słuchać obrony. On gwałtem chce nas karać. Nie unikniem kary. Został nam jeszcze środek smutny, lecz jedyny. Kilku z nas poświęcimy wrogom na ofiary i ci na siebie muszą przyjąć wszystkie winy. Ja stałem na waszego towarzystwa czele. Mam obowiązek cierpieć za was, przyjaciele. Dodajcie mi wybranych jeszcze kilku braci, z takich, co są sieroty, starsi, nieżonaci, których zguba niewiele serc w Litwie zakrwawi. A młodszych, potrzebniejszych, z rąk wroga wybawi.
4: Wy tu długo siedzicie?
3: Skądże datę wiedzieć? Kalendarza nie mamy. Nikt listów nie pisze. To gorsza, że nie wiemy, póki mamy siedzieć.
7: Ja mam u okna parę drewnianych firanek. I nie wiem nawet, kiedy mrok, a kiedy ranek.
3: Ale pytaj Tomasza.
8: Patriarchę biedy. Największy szczupak, on też pierwszy wpadł do matki. On nas tu wszystkich przyjął i wyjdzie ostatni. Wie o wszystkich, kto przybył, skąd przybył i kiedy. Ale też wziął pan Tomasz kuracyją modną. Sławną teraz na świecie. Kuracyją głodną.
7: Głodem ciebie morzono?
8: Dodawano strawy. Ale gdyby się widział, widok to ciekawy. Dość było taką strawą w pokoju zakadzić, ażeby myszy wytruć i świerszcze wygładzić.
7: I jakże ty jeść mogłeś?
6: Tydzień nic nie jadłem. Potem próbowałem, potem z sił opadłem, potem jak po truciźnie czułem bole, kłucia, potem kilka tygodni leżałem bez czucia. Nie wiem ile i jakiem choroby przebywał, bo nie było doktora, co by je nazywał. Wreszcie jam wstał, jadł znowu,

0: zakopać grobie.
1: Jak to?
2: Więc płaczesz po nas?
1: Masz kogo żałować.
2: Czy nie mnie pytam, jaka korzyść z mego życia? Cóż stąd, że 100 lat przeżyję? I będę klął skalów, i umrę, i zgniję. Taki jak ja, Tomaszu, dałby się powiesić, żebyś ty jedne chwile żył na świecie dłużej. Taki jak ja, ojczyźnie, tylko śmiercią służę. Umarłbym 10 razy, byle cię raz wskrzesić.
1: Ciebie lub ponurego poetę Konrada, który nam o przyszłości jak cygan powiada. Wierzę, bo Tomasz mówił, że on śpiewak wielki.
3: Konrad! Jego zbito! Zlituj się! Po katowsku zbito!

0: Czy nie ma nowin z miasta?
1: Jan dziś chodził na śledztwo. Był godzinę w mieście, ale milczy i smutny. I jak widać z miny nie ma ochoty gadać.
0: No. Janie. Nowiny!
2: Niedobre. Dziś na Sybir. Kibitek 20 wywieźli.
0: Kogo? Naszych?
2: Studentów ze Żmudzi.
0: Na Sybir.
2: I parady je.
0: Było mnóstwo ludzi.
2: Wywieźli. Sam widziałem.
1: Widziałeś i mego brata wywieźli? Wszystkich?
2: Wszystkich. Do jednego sam widziałem. Do bram więzienia na plac. Jak w wielkie obrzędy wojsko z bronią, z bębnami stało we dwa rzędy, a pośrodku nich kibitki, widziałem ich. Za każdym z bagnetem szły warty. Małe chłopcy. Znędzniałe. Wszyscy jak rekruci z golonymi głowami, na nogach okuci. Biedne chłopcy, chłopaki, najmłodszy 10 lat. Nieboże skarżył się, że łańcucha podźwignąć nie może. I pokazywał nogę skrwawioną i nagą. Uważałem na więźnia postawę i ruchy. On postrzegł, że lud płacze, patrząc na łańcuchy. Wstrząsnął nogą łańcuch na znak, że mu niezbyt ciężył. A wtem zacięto konia i kibitka runęła. On zdjął z głowy kapelusz, wstał i głos natężył. I trzykroć krzyknął: jeszcze Polska nie zginęła! Ta ręka i ten głos zostanie mi w oku. I zostaną w mej myśli i w drodze żywota. Jak kompas pokażą mi, powiodą, gdzie cnota. Tymczasem zajeżdżały inne rzędem długim. Kibitki ich wsadzano jednego po drugim, wywieźli ostatniego i zdało się, że on się wzbraniał. Lecz on biedny iść nie mógł. Co chwila się słaniał, zwolna schodził ze schodów i ledwie na drugi stopień stąpił, stoczył się. Upadł jak długi.
0: Kto wie, jaka nas wszystkich czeka jutro dola.
1: Pozwól odetchnąć, bo całkiem osłupiał, słuchając tych powieści. Człowiek spłakał się, zgłupiał.
0: Lubo car wszystkie ziarna naszego ogrodu chce zabrać i zakopać w ziemię w swoim carstwie. Będzie drożyzna, ale nie bójcie się głodu. Pan Antoni już pisał o tym gospodarstwie.
1: Jaki Antoni?
0: Znacie bajkę? A raczej prawdę.
1: Jaką? Powiedz nam, kolego.
0: Gdy Bóg wygnał grzesznika z rajskiego ogrodu, nie chciał przecie, ażeby człowiek umarł z głodu. I rozkazał aniołom zboże przysposobić i rozsypać ziarnami po drodze człowieka. Przyszedł Adam, znalazł je, obejrzał z daleka i odszedł, bo nie wiedział, co ze zbożem robić. Aż w nocy przyszedł diabeł mądry i tak rzecze: nadaremnie tu Pan Bóg rozsypał garść żyta. Musi

Tu być w tych ziarnach jakaś moc ukryta. Schowajmy je, nim człowiek ich wartość dociecze. Zrobił rogiem rów w ziemi i nasypał żytem. Naprwał ziemią nakrył i przybił kopytem. Dumny i rad, że może zamiary przeniknął, całym gardłem roześmiał się i ryknął. I zniknął. Aż tu wiosną, na wielkie diabła zadziwienie, wyrasta trawa, kwiecie, kłosy i nasienie. O wy, co tylko na świat idziecie z północą, chytrość rozumem, a złość nazywacie mocą. Kto z was wiarę i wolność znajdzie i zagrzebie, myśli Boga oszukać, oszuka sam siebie.

0: Mówcie, jeśli czynia wola. Jezus Maryja! Nim uwierzę, że nam sprzyja Jezus Maryja. Niech wprzód łotrów powybija Jezus Maryja. Tam carie cicha wystyja. Jezus Maryja, póki cała carska szyja nie uwierzy, że nam sprzyja Jezus Maryja, póki co odbija, nie uwierzy, że nam sprzyja Jezus Maryja.
1: Słuchaj ty, tych mnie imion przy kielichach wara. Dawno nie wiem, gdzie moja podziała się wiara. Nie mieszam się do wszystkich świętych z litanii, lecz nie dozwolę bluźnić imienia Maryi.
2: Konradzie, patrzcie, zbladnął. Znowu się czerwieni? Czy on słaby?
0: Stój cicho! Znamy. Znamy Konrada, co wiemy, znaczy. Północ, jego godzina, teraz bracia piosenkę lepszą posłyszymy. Ale muzyki trzeba, muzyki. Duch jego uszedł i błądzi daleko.
3: Jeszcze nie wrócił. Może przyszłość w gwiazdach czyta?
1: Pieśń ma. Była już w grobie. Już chłodna, krew poczuła, spod ziemi wygląda, jak upiór powstaje krwi głodna i krwi żąda, krwi żąda, krwi żąda, tak, zemsta, zemsta, zemsta na wroga, z Bogiem. I choćby mimo Boga. I pieśń mówi, ja pójdę wieczorem, naprzód braci, rodaków gryźć muszę, komu tylko zapuszczę kły w duszę, ten jak ja, musi zostać upiorem. Tak, zemsta, zemsta, zemsta na wroga z Bogiem. I choćby mimo Boga,
2: choćby mimo Boga,
1: potem pójdziem, krew wroga wypijem, ciało jego rozrąbiem toporem, ręce, nogi goździami przybijem, by nie powstał i nie był upiorem. Tak,
2: tak.
1: Zemsta,
2: zemsta,
1: zemsta,
2: zemsta
1: na wroga, z Bogiem i choćby mimo Boga. Duszą jego do piekła iść musim. Wszyscy razem na duszy usiądziem, póki z niej nieśmiertelność wydusim, póki ona czuć będzie, gryźć będzie. Tak!
2: Zemsta!
1: Zemsta!
2: Zemsta na wroga!
1: Z Bogiem i choćby mimo Boga!
2: Z Bogiem
1: i choćby mimo Boga!
0: Konradzie! Stój! Na Boga! To jest pieśń pogańska!
4: Jak on okropnie patrzy!
0: To jest pieśń szatańska!
1: Wznoszę się! Lecę! Tam na szczyt opoki, już nad plemieniem człowieczym, między proroki. Stąd ja przyszłości brudne obłoki rozcinam moją źrenicą jak mieczem. Rękami, jak wichrami, mgły jej rozdzieram. Już widno, jasno. Z góry na ludy spozieram. Tam księga sybilijska przyszłych losów świata. Tam, na dole. Przyszłe wypadki i następne lata, jak drobne ptaki, gdy orła postrzegą mnie, orła na niebie. Patrz, jak do ziemi przypadają, biegą, jak się stado w piasek grzebie. Za nimi, hej, za nimi oczy me sokole, oczy błyskawice, za nimi szpony moje, dostrzegę je, schwycę. Cóż to? jaki ptak powstał i roztacza pióra, zasłania wszystkich, okiem mnie wyzywa. Skrzydła ma czarne jak burzliwa chmura, a szerokie i długie na kształt tęczy łuku i niebo całe zakrywa. To kruk olbrzymi. Ktoś ty? Ktoś ty, kruku? Ktoś ty? Jam orzeł. Patrzę, kruk. Myśl moją plączę. Ktoś ty? Jam gromowładny. Spojrzał na mnie. W oczy mnie jak dymem uderzył. Myśli moje miesza, plącze.
4: Co mówi? Co? Co to? Patrz. Patrz, jaki blada.
5: Uspokój się.
1: Stójcie. Jam się z krukiem zmierzył. Stójcie. Myśli rozplączę. Pieśń skończę.
4: Dosyć tych pieśni. Dosyć.

0: Wszyscy pisarze, którzy uczynili wzmiankę o prześladowaniu ówczesnym Litwy, zgadzają się na to, że w sprawie uczniów wileńskich było coś mistycznego i tajemniczego. Charakter mistyczny, łagodny, ale niezachwiany Tomasza Zana, naczelnika młodzieży. Religijna rezygnacja, braterska zgoda i miłość młodych więźniów. Kara Boża sięgająca Widomie prześladowców zostawiły głębokie wrażenie na umyśle tych, którzy byli świadkami lub uczestnikami zdarzeń, a opisane zdają się przenosić czytelników w czasy dawne, czasy wiary i cudów.
1: Jużem się za ojczyznę moje pomodliła. Litwin, co dziś tu przybył, uciekł od Moskali. Strach słyszeć, co tam oni z nimi wyrabiali. Zły car kazał ich wszystkich do ciemnicy wsadzić i jak Herod chce całe pokolenie zgładzić. Mama nam mszę posłała i obchód żałobny, bo wielu z nich umarło. Ja pacierz osobny zmówię za tego, co te piosenki ogłosił. I on także w więzieniu. Te piosenki czytałam. Niektóre są piękne. Jeszcze pójdę przed Matką Najświętszą, uklęknę. Pomodlę się za niego. Kto wie, czy w tej chwili ma rodziców, żeby się za nim pomodlili.
2: Konrad Osła! Zostawcie go, zostawcie! Sam! Sam w celi.
3: Człowieku, gdybyś wiedział, jaka twoja władza, gdybyś wiedział, że ledwie jedną myśl rozniecisz, już czekają w milczeniu, jak gromu żywioły, tak czekają twej myśli, szatan i anioły. Czy ty w piekło uderzysz, czy w niebo zaświecisz? A ty, jak obłok górny, ale błędny, pałasz i sam nie wiesz, gdzie lecisz, sam nie wiesz, co zdziałasz. Ludzie, każdy z was mógłby, samotny, więziony, myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony.

0: Pokój temu domowi, pokój grzesznikowi. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha.
1: Modlić się. Tu modlitwa nie przyda się na nic.
0: Duchu nieczysty, znam Cię po Twym jadzie.
2: Znowuś tu, najchytrzejszy ze wszystkich szatanów. Znowu w dom opuszczony leziesz, brzydki gadzie. Tyś wpełznął, w jego usta na skubęś tu wpełznął. W imię Pańskie jam Ciebie pojmał i hełznął. Exorcizmo! Czego potrzeba?
1: Księżulu, ja tego nie wymówię.
2: Mów.
1: Wina. Chleba.
2: Rozumiem. Chleba Twego i krwi Twojej, Panie, pójdę i daj mi spełnić Twoje rozkazanie. A teraz zabierz z sobą Twe złości i błędy. Skąd wszedłeś i jak wszedłeś, idź tam i tamtędy.
1: Dźwigasz mnie? Ktoś ty? Strzeż się. Sam spadniesz w te doły. Podaję rękę. Lećmy w górę. Jak ptak lecę. Mile oddycham wonią. Promieniami świecę. Któż mi dał rękę? Dobrzy ludzie i anioły. Skądże litość wam do mnie schodzić, do tych dołów? Ludzie? Ludźmi gardziłem. Nie znałem aniołów.
0: Módl się, bo strasznie Pańska dotknęła cię ręka. Usta, którymiś wieczny majestat obraził, te usta zły duch słowy szkaradnymi skaził. Słowa głupstwa, najzdroższa dla mądrych ust męka, oby ci policzone były za pokutę. Obyś o nich zapomniał.

0: wykute, abyś grzeszniku nigdy sam ich nie wyczytał. Oby cię o znaczenie ich Bóg nie zapytał. Módl się, myśl twoja w brudne obleczona słowa, jak grzeszna stronu swego strącona królowa. Gdy w żebraczej odzieży okryta popiołem, odstoi czas pokuty swojej przed kościołem, znowu na tron powróci strój królewski w dzieje i większym, niżli pierwej blaskiem zajaśnieje. Usnął. Panie, cała Polska młoda, wydana w ręce Heroda. Co widzę? Długie, białe, dróg krzyżowych drogi. Drogi długie, nie dojrzeć przez puszcze, przez śniegi. Wszystkie na północ, tam, tam, w kraj daleki. Płyną jak rzeki. Ach, Panie, to nasze dzieci. Tam, na północ, Panie, Panie, takiż to los ich, wygnanie. I dasz ich wszystkich wygubić za młodu i pokolenie nasze zatracisz do końca. Patrz. A, to dziecię uszło. Rośnie to obrońca, wskrzesiciel narodu z matki obcej. Krew jego dawne bohatery, a imię jego będzie 44. Panie, czy przyjścia jego nie raczysz przyspieszyć? Lud mój, pocieszyć. On skonał ku niebu. On ku niebu. Ku niebu ulata.
1: Kto mnie mówił? Ja mam matki ucho. Mój syn mały. Rok siedzi o chlebie i wodzie. W zimnym, ciemnym więzieniu. Bez odzieży. W chłodzie. Chcę widzieć syna.
2: Wysłuchali Państwo fragmentów trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza w interpretacji aktorek i aktorów Teatru Jaracza w Łodzi. Wystąpili Dorota Kiełkowicz, Sara Lityńska, Łukasz Stawowczyk, Mariusz Witkowski, Radosław Osypiuk, Karol Puciaty, Paweł Paczesny, Mateusz Czwartosz, Monika Czerska, Radio Łódź. Adaptacja Paweł Sztarbowski, muzyka Krzysztof Kaliski. Realizacja dźwięku Tomasz Podwysocki i Adam Miksa, Radio Łódź. Inspicjentka Anna Królikowska. Koordynacja projektu Kamila Golik i Wiktor Moraczewski. Reżyserował Paweł Łysak. Projekt został zrealizowany dzięki dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego dla Teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi na organizację Narodowego Czytania.

A gdyby Państwo chcieli również zobaczyć, jak wyglądało to wydarzenie, to odsyłam na nasz portal. Tam są zdjęcia, tam są również wypowiedzi aktorów oraz osadzonych. Można również posłuchać, a już za chwilę przeniesiemy się do Pabianic.

0: No i zgodnie z zapowiedzią teraz na chwilę zawitamy do Pabianic, gdzie jest Damian Grosicki, bo tam już po raz 48 odbywają się Dni Pabianic.
1: Partnerem relacji ze studia plenerowego jest miasto Pabianice.
2: 48 Dni Pabianic to zabawa, ale żeby ta zabawa była, to najpierw trzeba pomyśleć o przygotowaniach i o tym teraz porozmawiamy z Markiem Smugą, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach, a także z Michałem Pietrzakiem, kierownikiem do spraw promocji, organizacji wydarzeń i obsługi technicznej. Witam panowie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Państwu.
2: To właśnie, jak się przygotowuje takie imprezy, bo wszystkich to zastanawia. Wszyscy przechodzimy już na gotowy produkt, ale pewnie te przygotowania trwają i nie zaczynają się pewnie tydzień przed.
4: Oczywiście przygotowania muszą się rozpocząć znacznie wcześniej, bo tak jak w Pabianicach chcemy gościć największe gwiazdy, tak w całym kraju, każde miejsce chciałoby ich gościć, także musimy wcześniej myśleć o tym, kogo chcemy zaprosić, po to, żeby zabukować dany termin.
2: To co w takim razie, właśnie jak pan powiedział o tym zabukowaniu terminów, co z doborem artystów? Bo czy to wygląda tak, że to jakoś losowo, czy rzeczywiście się szuka już tych, którzy rzeczywiście mają wolny termin, albo jest takie duże koło fortuny i się kręci?
3: Kto... Nie jest to koło fortuny, jest to taka układanka z dostępnych, można powiedzieć, puzli, bo te terminy, takie dni miast, takie terminy koniec sierpnia, początek września są bardzo oblegane, zatem artyści mają już często zabukowane te terminy. No i pierwsze co to dobieramy, próbujemy sobie wyobrazić jakiś klimat imprezy. Każdy rzuca na stół, tak jak tutaj w gabinecie szefa spotykaliśmy się z całym zespołem, rzucaliśmy na stół takie właśnie wszystkie propozycje, wybieraliśmy line-up, próbowaliśmy potem skontaktować menadżerów, zabukować to. Wtedy się okazywało zazwyczaj, że a ten może, ale tamten już nie może, więc to było takie, no długo to trwało. Mieliśmy mało czasu, długo trwało, nie?
4: Tak, oczywiście bez znaczenia jest to, żeby zapewnić na takiej imprezie dobór artystów, którzy zaspokoją oczekiwania wszystkich, czyli ktoś, kto prawda, słucha dzisiaj, za chwilę Jacka Stachurskiego, być może powie, że Grubson to niego klimaty, ale wczorajszy koncert Grubsona znakomity, dużo młodzieży, pierwsze informacje w internecie, w mediach, że wreszcie, prawda, młodzież też mogła się doczekać, prawda, takich rytmów. Także dobór artystów to to, kogo mamy do dyspozycji, a ponadto jaki obszar, prawda, społeczny, jakich wykonawców dla jakiej grupy możemy mieć.
2: Czy zazwyczaj po takich imprezach macie informację zwrotną? Super dobór gwiazd.
3: Mamy dwa rodzaje informacji. Zazwyczaj jest to informacja super, a druga to jest taka, która jest po prostu informacją. Oczywiście krytykę przyjmujemy, bo bardzo często jest ona konstruktywna po to, żeby robić lepszą imprezę dalej. Ja troszkę tych eventów w Miejskim Ośrodku Kultury nie pracuję długo, ale wcześniej z eventami miałem wspólnego bardzo, bardzo dużo, więc tą krytykę przyjmujemy. Niestety w ostatnim czasie na te imprezy miejskie, samorządowe są zachwyty, ale jest też bardzo dużo takiego niepotrzebnego hejtu, takiej krytyki, może nawet nie wydarzenia, ale kogoś, kogo nie lubią tam w ogóle, jakichś opcji politycznych. Nie chcemy się w to za bardzo mieszać.
4: Ale optymizm dołóżmy, że póki co nasze media, czyli pierwsze godziny i gorące, to są takie, że tak. Pabianice na razie, Pabianice i nasi mieszkańcy jakby dobrze zareagowali, także jest dobry odzew w mediach, że wreszcie dwa dni, że po prostu lokalnie że gwiazdy i dobry dobór tych gwiazd.
3: Cieszymy się.
2: Panowie, no, prawda jest taka, że krytykują ci, którzy na dni nie przychodzą, podejrzewam. Po prostu chcą w jakiś sposób niepotrzebnie tych kilka literek wysłać. Miejski Ośrodek Kultury również stawia i prezentuje na swoich artystów, którzy mogą się pokazać w szerszej publiczności.
4: Oczywiście, że tak. Wiele lat temu ośrodki kultury były taką stoją dla zespołów, ponieważ kwestia sprzętu, kwestia pomieszczeń, te zespoły były skupione przy ośrodkach kultury. Obecnie wiele zespołów może pracować w swoich mieszkaniach, swoich lokalach i te zespoły są gdzieś rozsiane po okolicy. Oczywiście są zespoły, które współpracują z Miejskim Ośrodkiem Kultury i świetnie, że możemy ponownie wrócić do tej formuły, gdzie pierwszego dnia mogły te zespoły się zaprezentować na wielkiej scenie i oczywiście zespoły zaproszone, wszystkie funkcjonujące w mieście czy w naszych okolicach, które gdzieś w takim miejscu szukają, nie muszą jechać do klubów łódzkich, tylko mogą pokazać się Pabianczanom, pokazać swoją pracę, którą gdzieś na co dzień ćwiczą i nie mają gdzie się zaprezentować.
2: Marek Smuga i Michał Pietrzak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach powiedzieli m.in. o tym, w jaki sposób organizuje się Dni Pabianic i nie tylko. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dzięki bardzo.
4: Dziękujemy bardzo.
3: Zapraszamy.
4: Gramy cały czas.
1: Partnerem relacji ze studia plenerowego było miasto Pabianice.
0: A oczywiście rozmawiał Damian Grosicki. Do Pabianic wrócimy koło godziny 17.30, a do historii nieodległych i historii września 39 zaraz po 17.00.

Cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę. Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś

cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję, jak twe zajdę progi. Wchodząc sobie, powtarzam pytanie,

0: dla twego zdrowia życia bym nie skąpił. Po twą spokojność do piekieł bym wstąpił. Choć śmiałej rząd nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie.
1: Autopromocja.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały.
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu. Tylko rozumu.
7: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
2: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
9: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
10: Chyba zacznę inwestować w złoto.
11: Dlaczego akurat w złoto?
10: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
11: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
10: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
12: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejeseprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejeseprzyplacuwolności.pl.
1: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 17. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Uwaga kierowcy, od jutra utrudnienia na A1. Amerykańska delegacja z wizytą na Ukrainie. A na koniec będzie jeszcze piłka nożna i wieści z Gdyni. Ciepło się zrobiło. Na termometrze 16 stopni. Kierowców jadących autostradą A1 z Łodzi w kierunku Gdańska czekają utrudnienia. Od jutra między węzłami Piątek i Kutno Wschód rozpocznie się wymiana dylatacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że z ruchu zostaną wyłączone dwa pasy, prawy i awaryjny. O szczegółach Jakub Jędrzejewski.
4: Kierowcy będą mogli przejechać tylko lewym pasem. W miejscu prowadzonych prac będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Pierwszy etap wymiany dylatacji ma zakończyć się w piątek, 11 września, we wczesnych godzinach popołudniowych. Następnie prace zostaną przeniesione na lewy pas i będą kontynuowane od poniedziałku, 14 września. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
13: Służby drogowe apelują do kierowców o ostrożność i bezwzględne stosowanie się do ustawionego oznakowania.
6: Więcej na Radio Łódź.pl.
13: Wołodymyr Zełenski spotkał się w Kijowie z Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem. Na razie nie są znane szczegóły rozmów. To pierwsza wizyta amerykańskich przedstawicieli w Kijowie. Wcześniej wysłannicy Donalda Trumpa odwiedzili Moskwę. O szczegółach Paweł Puszko.
14: O rozpoczęciu spotkania ukraińskiego prezydenta z Amerykanami świadczy opublikowane w prasie zdjęcie przedstawiające powitanie Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera przez Wołodymyra Zełenskiego. Przed tym spotkaniem Zełenski konsultował się z doradcami do spraw bezpieczeństwa z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Oni także mają uczestniczyć w rozmowach z Amerykanami. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do Kijowa pociągiem z Rzeszowa, dokąd przylecieli po wczorajszych rozmowach w Moskwie z Władimirem Putinem. Doradca przywódcy Federacji Rosyjskiej Jurij Uszakow oświadczył, że Putin podczas sobotnich rozmów z wysłannikami prezydenta USA powiedział im o swoim przekonaniu, że rosyjskie cele wojny zostaną osiągnięte. Paweł Buszko, Polskie Radio.
13: 200 rekonstruktorów, odtwarzających żołnierzy i około 200 osób wcielających się w ludność cywilną. Nad Wartą mieszkańcy mogli obejrzeć rekonstrukcję walk, które w 1939 roku rozgrywały się na tych terenach. Maciej Sulgan, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, podkreśla, jak ważne są tego typu działania.
15: Dlatego, że to jest żywa lekcja prawdziwej historii, którą można naocznie zobaczyć i myślę, że można dzięki temu wyciągnąć wnioski, wiedzieć, że musimy zrobić wszystko, żeby nigdy nie doszło po raz kolejny do takiej sytuacji w naszym kraju.
13: Na organizację inscenizacji w Beleniu samorząd województwa łódzkiego przeznaczył 400 tysięcy złotych. I na koniec jeszcze przenosimy się do Gdyni, gdzie piłkarze ŁKS Łódź zremisowali z Arką 1-1. Na miejscu jest Piotr Andrzejczak.
16: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego ostatecznie zdobywają punkt na stadionie w Gdyni. Remisują bowiem z Arką 1-1. Jak mówił trener Szoka po ostatnim spotkaniu, jak meczu nie można wygrać, to trzeba go przynajmniej zremisować. Dzisiaj ŁKS-iacy to zrobili. Po bardzo bezbarwnej pierwszej połowie, w drugiej dali się zepchnąć Arce do obrony dość desperackiej. Myślę, że taka szczęśliwa sytuacja dała Arce prowadzenie. Co prawda strzał z dystansu, nie wiem czy zasłonięty był bramkarz Węgarz, czy piłka otarła się o któregoś z ŁKS-iaków, ale te ŁKS-iacy gola stracili. A potem z minuty na minutę grali coraz lepiej, to oni w końcówce zdominowali drużynę z Gdyni. No i to skutkowało faulem w polu karnym, skutecznym rzutem karnym wyegzekwowanym przez Artura Kraczuna. Tak więc ŁKS remisuje na bardzo trudnym dla siebie boisku w Gdyni 1-1 i patrząc na przebieg tego spotkania wydaje się, że to jest wynik sprawiedliwy.
13: A więcej o tym meczu już dzisiaj w Strefie Kibica. Na kolejne wiadomości zapraszam za godzinę.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: W tej chwili na termometrze 16 stopni. Na popołudniowy i wieczorny spacer przyda się cieplejsza bluza, a w niektórych miejscach naszego regionu może przydać się też parasol. No i im dalej na północ, tym ten parasol trzeba będzie wyciągać zdecydowanie częściej. Nadal też będzie dosyć mocno wiało.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Historie nieodległe.

Agata Zielińska, ponownie dzień dobry. W historiach nieodległych dziś opowieść porucznika Józefa Przedpełskiego, pseudonim Sławek, który zmarł kilka dni temu w wieku 105 lat. Był jednym z ostatnich żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 roku. Powiemy też dziś o nowym komiksie Instytutu Pamięci Narodowej, a bohaterem tego komiksu jest pociąg pancerny Śmiały. Zajrzymy także dzisiaj do Pabianic. Zapraszam do pozostania z nami.

0: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Artur Osowski, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o nowym komiksie przygotowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Kiedy komiks będzie miał swoją premierę?
1: Jesteśmy już po premierze komiksu. On jest dostępny w księgarni Instytutu Pamięci Narodowej przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, przystanek Historia. Serdecznie zapraszamy w godzinach od 9 do 17. Osoby, które zapoznają się m.in. z wystawą Bitwa o Bepienice 39, oprócz komiksu dotyczącej tych wydarzeń z września 1939 roku, otrzymają też nowy komiks właśnie o polskim pociągu pancernym numer 53 Śmiały.
0: Który to jest już komiks wydany przez IPN, bo co jakiś czas sukcesywnie pojawiają się komiksy?
1: Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym też powiedzieć, że właśnie 1 września obchodziliśmy 87. rocznicę agresji niemieckiej na Polskę. 3 września rozpoczął się już konflikt międzynarodowy i my staramy się o tym przypominać, tak? Przypominamy między innymi też wydarzenia z regionu łódzkiego, przypominamy szlak bojowy polskich jednostek i jest szereg takich publikacji edukacyjnych, które my wydajemy i dystrybuujemy bezpłatnie. To jest już nasz 8 komiks, a 2 z serii Na wrześniowych szlakach, bo pierwszym z nich to właśnie był komiks przypominający bitwę obronne w Pabianicach, gdzie walczył m.in. 15 Pułk Piechoty Wilków, który bronił tego miasta przed niemieckim agresorem. Dzisiaj przypominamy właśnie historię pociągu pancernego Śmiały i jego szlak bojowy.
0: Dlaczego sięgnęliście akurat po historię tego pociągu?
1: Jest to temat mało spopularyzowany, jeżeli chodzi o edukację, dlatego uznaliśmy, że historia tego pociągu pancernego jest wyjątkowa. Ze względu na jego szlak bojowy, który rozpoczął się 1 września 1939 roku w bitwie pod Mokrą, gdzie pociąg pancerny Śmiały wspierał m.in. Wołyńską Brygadę Kawalerii, a następnie walczył w obronie twierdzy Brześć nad Bugiem, a swój szlak bojowy skończył w obronie Lwowa. Tu zastała załogę też kapitulacja miasta 22 września 1939 roku przed Armią Czerwoną. Jednak sięgając po ten temat, chcemy w ogóle przypomnieć znaczenie polskich pociągów pancernych, bo pamiętajmy, że pociągi wbrew obiegowej opinii nie były bronią przestarzałą. One były cały czas modernizowane, były to pojazdy nowoczesne, które miały spełniać wymogi ciągle zmieniającego się pola walki. Dla strony polskiej miały równoważyć niemiecką przewagę w broni pancernej. I to się w wielu przypadkach udało, bo pociągi te we wrześniu 1939 roku działały m.in. w parach. Pod Mokrą Śmiały występował wraz z pociągiem pancernym Piłsudczyk, zaś w okolicach Brześcia nad Bugiem i w obronie Lwowa walczył u boku pociągu pancernego Tomasz Głowacki. I chcemy właśnie tą historię pokazać, że wojna to system. Tutaj jakby społeczeństwo jeszcze w czasie pokoju przygotowuje się do konfliktu. Rozwija się gospodarkę, rozwija się naukę, zmienia się strategię państwa, szkoli się rezerwistów, no i też zmienia się sprzęt. Często bardzo szybko to następuje i tak też reagowało polskie państwo na potrzeby, ale też i ograniczone było chociażby naszymi możliwościami finansowymi. I tutaj trzeba przyznać, że do pociągów kierowano przede wszystkim osoby polskiej narodowości i osoby, które miały dobre przeszkolenie też techniczne. I to były osoby, które trafiały też poprzez wojska właśnie pancerne do pociągów pancernych i przed wojną były 2 ośrodki, gdzie stacjonowała tego typu broń. To był właśnie Kraków, stacja Bonarka, jak i też Legionowo pod Warszawą. I stąd właśnie pociągi pancerne wyruszyły na swój szlak bojowy we wrześniu 1939 roku.
0: Pociąg ten, o którym mówimy, przez moment był też w Łodzi, tak? Bo potem w Koluszkach został nieco uszkodzony, ale chyba większych szkód nie wyrządzono, skoro jeszcze pociąg mógł dojechać, tak jak wspominałeś, do Lwowa.
1: Zgadza się. Pociągom asystowały też pociągi techniczne, które wiozły zaopatrzenie dla załogi, części zamienne i przede wszystkim amunicję. I właśnie ten pociąg techniczny został poważnie uszkodzony między innymi właśnie na stacjach, przez które no, podążał śmiały, tak kierując się na wschód. A więc to były właśnie Koluszki, te dość znaczące bombardowania, następnie Skierniewice, gdzie kolejne straty ponosiły polskie pociągi. No, wspomniany chociażby przeze mnie już Piłsudczyk, który mu towarzyszył w bitwie pod Mokrą, właśnie został poważnie uszkodzony na stacji kolejowej w Łasku. To jest właśnie, widzimy, że olbrzymie zagrożenie dla pociągów pancernych właśnie było lotnictwo przeciwnika. Tu próbowano temu też zaradzić. Pociągi miały też i obronę przeciwlotniczą, ale jednak no, przy wmasowanym ataku to i ona nie wystarczała. Tak? I tutaj wyraźnie widzimy, że problemem też było ciągłe zrywanie torów, które trzeba było między innymi naprawiać, ale też i ściągać uszkodzone składy cywilne, bo w wielu przypadkach, chociażby w okolicach Siedlc, pociąg śmiały asystował przy ściąganiu rozbitych składów cywilnych, opatrywaniu rannych i grzebaniu zabitych. Tak? To była wielka trauma też dla załogi, widząc między innymi zabite dzieci i kobiety.
0: Te tory i przede wszystkim zabezpieczenie torów to chyba było właśnie najważniejsze, bo tak jak wspomniałeś, wystarczyło w jakiś sposób przerwać te tory i mówiąc kolokwialnie, pociąg był uziemiony, tak?
1: Tak, ale to musiało być bardzo długi odcinek, ponieważ pociągi polskie przewoziły też dodatkowe tory. Żołnierze potrafili usypać dodatkowy nasyp, żeby tymi torami poprowadzić skład i ominąć chociażby zerwaną część torów albo zablokowaną. Do tego jeszcze były pojazdy pancerne, które przewożono na drezynach. To niekiedy były czołgi FT-17, a więc przestarzała broń, by się wydawało, z I wojny światowej, ale doskonałe do ściągania uszkodzonych wagonów właśnie z torów kolejowych, żeby udrożnić połączenia.
0: Właśnie jakie było wyposażenie takiego pociągu, czy przynajmniej tego pociągu? Jaka była siła rażenia?
1: To właśnie jest bardzo ciekawe, ponieważ do tego też nawiązujemy w ćwiczeniach edukacyjnych naszego komiksu, bo każdy z tych komiksów edukacyjnych ma swoje też ćwiczenia. I w tym ćwiczeniu chociażby nawiązujemy do kwestii technicznych, gdzie widać wyraźnie, jak wyglądały wagony artyleryjskie, które powstały w latach 20. ubiegłego wieku. Wcale były modernizowane między innymi w zakładach Cegielskiego w Poznaniu. I ich główną siłą była artyleria, czy to właśnie armaty dużego kalibru, czy też haubice, które mogły strzelać poza przeszkody, a więc też nosić te pociski daleko. No i szereg karabinów maszynowych umieszczanych między innymi w obrotowych nie tylko wieżach, ale też i drzwiach, które mogły razić chociażby wzdłuż burt pociągu. Tak? I tutaj widzimy, że ten pociąg dodatkowo jeszcze był wzmocniony, tak jak wspomniałem, chociażby drezynami, gdzie były między innymi czołgi czy też tankietki, jak również wzmocniony był też wagonem desantowym, w którym było ponad 60 żołnierzy, którzy mogli wesprzeć chociażby walczące oddziały na zewnątrz, jak chociażby kawalerzystów, i niekiedy dokonywali takich wypadów, żeby chociażby opanować jakąś miejscowość, wyprzeć wroga, czy też sprawdzić, czy na przykład nie ma w nim przeciwnika, a niekiedy, jak to w komiksie pokazujemy, dwukrotnie wyłapywali też dywersantów, chociażby niemieckich, czy też później bolszewickich.
0: O ironio, funkcjonowanie pociągu nie zakończyło się w momencie, kiedy został pociąg opuszczony przez polską załogę, która się poddała?
1: Jeżeli chodzi o polską załogę, to większość tych żołnierzy zdjęło mundury, ale do niewoli właśnie nie poszło. Uznało, tak jak mówił to ich dowódca wówczas, kapitan Mieczysław Malinowski, gdy się nimi żegnał, powiedział, że dla nich walka się nie skończyła. Część z nich poszła do partyzantki, do konspiracji, a niektórzy, jak ich dowódca, przedostali się na zachód, gdzie ponownie założyli mundur żołnierzy Wojska Polskiego i walczyli. Kapitan właśnie Malinowski, już później w stopniu majora, walczył między innymi w szeregach 1. Dywizji Pancernej, tej jednostki, którą dowodził generał Stanisław Maczek, i poległ latem 1944 roku we Francji. Spłonął w swoim czołgu wraz z załogą. Pozostała po nim m.in. złota obrączka i papierośnica. Natomiast inni żołnierze walczyli albo w jednostce właśnie 1. Dywizji Pancernej, albo przechodzili do innych formacji. I to jest w ogóle bardzo charakterystyczne, że dwaj najlepsi dowódcy tego pociągu pancernego oddali życie. Czy to m.in. na początku Stanisław Małogowski, też kapitan, dowódca tego pociągu pancernego, to on go w sumie, można by powiedzieć, tworzył w latach 1918-1919, gdy walczył chociażby z przeciwnikiem ukraińskim w okolicach Chełmna czy też Lwowa w obronie tego miasta, a następnie brał udział w walkach z bolszewikami na terenach dzisiejszej Białorusi i tam też latem 1919 roku w takiej potyczce oddał życie.

0: Pociąg na pewno przedstawiał sporą wartość, skoro został potem wykorzystany przez Sowietów, a jeszcze później przez Niemców.
1: Zgadza się. Gdy kapitulował Lwów, żołnierze pociągu pancernego Śmiały, jak i też żołnierze pociągu pancernego Bartosz Głowacki zniszczyli m.in. radiostacje, uszkodzili też zamki w działach. Jednak Sowieci te pociągi wyremontowali. Nie

0: Stalingradem, a ostatnie jego walki były w okolicach Kowla, gdzie przepadł w 1944 roku i został skreślony właśnie ze stanów ewidencyjnej armii niemieckiej.
1: W jaki sposób i czy w ogóle ta tematyka interesuje dzisiaj młodych ludzi? Bo komiksy są skierowane przede wszystkim no jednak do młodego czytelnika.
0: Zgadza się. Chcemy spopularyzować historię, pokazać, że ona nie musi być nudna. Może być ciekawa, przemawiać do nich obrazem, krótkimi wyjaśnieniami, czy też dialogami. No ale też i tekstami dodatkowymi, czy też ćwiczeniami. To wszystko zależy też od inwencji nauczyciela, który stawia sobie cele dydaktyczne i je realizuje na zajęciach. Komiks można wykorzystać między innymi chociażby przedstawiając najważniejsze bitwy września 1939 roku, wspominając, tak jak już powiedziałem, o bitwie pod Mokrą, tutaj mamy region łódzki, wspominając o obronie twierdzy Brześć nad Bugiem, ale też i chociażby obronie Lwowa, a potem płynnie przechodząc między innymi do tragedii zbrodni katyńskiej, o której też wspominamy w tym komiksie. Staramy się pokazywać tutaj szeroki aspekt II wojny światowej. Nie tylko nawiązywać do tych działań bojowych, ale też i mówić o zbrodniach, których ofiarą byli między innymi żołnierze Wojska Polskiego.
1: Też szkolicie nauczycieli i podpowiadacie, jak mogą korzystać z tych pomocy naukowych właściwie.
0: Zgadza się, mamy takie możliwości i chcemy szerzej ten komiks też zaprezentować odbiorcom właśnie na Dolnośląskim Kongresie Pamięci Narodowej we Wrocławiu w dniach 21-22 września bieżącego roku, gdzie będziemy nie tylko omawiać ten komiks, prezentować dodatkowe ćwiczenia, ale łączyć go też z naszymi materiałami, które już działają, czyli materiałami edukacyjnymi, takimi chociażby jak puzzle Czwarty Rozbiór Polski, gdzie omawiamy właśnie wydarzenia lat 1939-1940, gdy Polska jest rozdarta pomiędzy dwóch okupantów. No i tutaj właśnie też można zaprezentować działania bojowe i też chociażby nawiązać do historii polskiego pociągu pancernego Śmiały.
1: Ja mam przed sobą jeden z egzemplarzy i tak właśnie przeglądam go, bo tutaj rzeczywiście są niesamowite, przyciągające oko sceny batalistyczne. Jest ich sporo, na których no właśnie jest nie tylko pociąg, ale są też czołgi, artyleria. No rzeczywiście dzieje się sporo na tych rysunkach.
0: Staramy się przede wszystkim pokazać, że działania bojowe to są przede wszystkim bardzo dynamiczne sytuacje, które trzeba odzwierciedlić w komiksie. Tu jest między innymi
1: jeszcze samoloty niemieckie. Tak,
0: pokazanie chociażby uzbrojenia stron walczących. Staraliśmy się to w miarę rzetelnie odtworzyć. Pokazać też i emocje oraz reakcje tutaj poszczególnych bohaterów, bo to jest też bardzo ważne. Ta narracja jest bardzo jakby przemyślana też i płynna, bo tak jak już wspomniałem, nawiązujemy do pewnej opowieści weterana, który później prowadzi nas poprzez historię tej jednostki, jej szlak bojowy. No ale na koniec też w komiksie mamy, tak jak już wspomniałem, ćwiczenia, jak również teksty uzupełniające, które może spokojnie jakby czytający wykorzystać, poszerzyć swoją wiedzę. Te teksty zostały tak ułożone, są krótkie, gdzie między innymi zaczynamy właśnie od potyczki, pogrzebu, następnie pokoju i znów pożogi, czyli kolejnej wojny. I tutaj oddajemy hołd poszczególnym osobom, które przyłożyły się do powstania tego pociągu, do wyszkolenia jego załogi i do wykorzystania tej jednostki w boju.
1: Chciałam cię zapytać jeszcze o to, bo wspomniałeś na początku, że te historie pociągów walczących w 1939 roku, polskich pociągów pancernych, są nieco mało znane. Wspomniałeś też o tym, nie wiem, czy dobrze zrozumiałam i odczytałam intencję, że udział tych pociągów był potem przez lata deprecjonowany nieco?
0: Przede wszystkim niektórzy uznali, że ta broń już od początku była przestarzała, tak? Ponieważ poruszała się po torach, miała być mało mobilna, ale przecież w wielu przypadkach, jak pokazały późniejsze działania, zarówno strona sowiecka, jak i niemiecka wykorzystywała no te właśnie pociągi z powodzeniem. A przecież cały plan na wojny obronnej zakładał się na tym, że większość jednostek wojskowych i sprzętu będziemy i tak przerzucać koleją. I potrzeba też było dużych właśnie takich mobilnych punktów ogniowych, jakim były pociągi pancerne,

0: żeby chociaż dać osłonę wysuniętym polskim jednostkom, jak chociażby pod oddziałem kawalerii, które niekiedy musiały się zmierzyć z szybkimi jednostkami niemieckimi, uzbrojonymi w broń pancerną. I właśnie takie mobilne punkty artyleryjskie były świetnym uzupełnieniem i dawały duże wsparcie polskim żołnierzom. Tak? A więc to nie była broń przestarzała. To należycie użyta, tak? I w odpowiedniej osłonie była w stanie długo walczyć z przeciwnikiem, zadawać mu straty. Mówię, jedyny problem, jaki był, to przede wszystkim zerwanie torów, gdy już zabrakło szyn do uzupełniania. Ale często je pobierano z linii nieuszkodzonych i posuwano się w kierunku chociażby, którym nakazywało dowództwo. Dodatkowo no, to jest zaopatrzenie w amunicję. Tak? Tutaj niemiecki postęp był tak duży, że szereg naszych składnic artyleryjskich, amunicji zostało zajętych już do pierwszej dekady września 1939 roku. Wiele składów amunicyjnych nie ewakuowano, zawisły, a więc no, tutaj później już z tą amunicją wielokalibrową był problem. Tak jak dzisiaj to widzimy chociażby w trakcie działań wojennych,
1: dokładnie,
0: że tę amunicję najszybciej się zużywa, no i bardzo ciężko ją uzupełnić.
1: To na koniec naszego spotkania powiedzmy jeszcze w takim razie, gdzie komiks będzie dostępny.
0: Tak jak już wspomniałem, nasze komiksy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi są to darmowe publikacje, które będą dostępne w naszej właśnie księgarni na przystanku Historia, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 w Łodzi. Zapraszamy w godzinach od 9 do 17 do księgarni. Dodatkowo od października będą też dostępne w księgarniach Instytutu Pamięci Narodowej w kraju, w naszych oddziałach i delegaturach. I mam nadzieję, że też osoby spoza naszego regionu będą mogły się cieszyć tą publikacją. Dodatkowo wszelkie materiały, takie jak chociażby jak komiksy, też są do pobrania na naszych stronach internetowych w wersji elektronicznej. Zachęcam do sprawdzenia, pobierania, bo można też uzupełnić swoją wiedzę, ale też i uzupełnić publikacje, które już nie zawsze są już dostępne, bo na przykład nakład się wyczerpał.
1: To wspomnijmy jeszcze, że ty jesteś autorem scenariusza wspólnie z Tomaszem Kleszczem, a rysunki przygotował Tomasz Kleszcz.
0: Zgadza się. Z tym rysownikiem współpracuje Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi już od wielu lat. Jest właśnie współautorem już kilku komiksów u nas. Nie jest jedynym, ale ta seria Na wrześniowych szlakach jest serią, którą chcemy rozwijać. Mamy w planach stworzyć kolejne komiksy. Możliwe, że uda nam się odwzorować historię Bitwy Oborowskie Góry, też wrzesień 1939 roku. Tragiczne boje w okolicach chociażby Bełchatowa, gdzie polska piechota stawiała opór niemieckim czołgom. No i myślimy jeszcze o innych historiach. Możliwe, że teraz tematem, który nas zainteresuje, będzie między innymi lotnictwo, gdzie też byśmy chcieli przedstawić kilka ciekawych historii właśnie z walk wrześniowych w 1939 roku.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był Artur Rosowski, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.
0: Bardzo dziękuję.
1: A teraz z wrześniowych szlaków przeniesiemy się do Pabianic, gdzie jest Damian Grosicki.
2: Partnerem relacji ze studia plenerowego jest miasto Pabianice.
3: 48 dni Pabianic, święto miasta, które się zmienia z każdym rokiem. Na scenie Stachurski, a z nami jest Aleksandra Jarmakowska, zastępca prezydenta Pabianic. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Miasto bardzo się zmieniło, o czym już wspomniałem. Z czego jest Pani najbardziej zadowolona? Z której zmiany?
4: Ja myślę, że z wielu zmian jestem bardzo zadowolona, ale miasto kwitnie przez ostatnie lata i mamy dużo miejsc pięknych, zielonych miejsc, takich jak Park Wolności, Park Słowackiego, bulwary teraz ostatnio. Piękne spacerowe miejsce nad Dobrzynką, stary rynek, który się zmienił. Także bardzo dużo rzeczy się zmienia i miasto przez to zupełnie inaczej wygląda.
3: Widać, że osoby spoza miasta czy też regionu przyjeżdżają chętniej do Pabianic?
4: Tak, przyjeżdżają, bo oprócz tego, że miasto się zmienia, tak jak powiedziałam, kwitnie, bardzo wiele nowych inwestycji, to dodatkowo bardzo dużo się tutaj w naszym mieście dzieje. Wiele imprez, na które serdecznie wszystkich zapraszamy, nie mówiąc już o dzisiejszych dniach Pabianic, ale mamy piękną paradę świąteczną, jarmark świąteczny, Dni Dziecka, które są znane w całym regionie, półmaraton pabianicki, który myślę, że wiele osób zna, też dzięki Państwa Radiu. Także serdecznie zapraszamy też na wszystkie wydarzenia, które dzieją się praktycznie co miesiąc. Jakieś wielkie wydarzenie jest w Pabianicach.
3: Gdyby ktoś jeszcze nie był w Pabianicach i tak słyszy o naszym mieście i myśli Pabianice, jechać czy nie jechać? To dlaczego warto przyjechać?
4: Jechać, oczywiście, że jechać. Masa wspaniałych ludzi, wiele stowarzyszeń, fundacji, które tutaj działają. Miasto bezpieczne, miasto bardzo otwarte, miasto, w którym, tak jak powiedziałam, jest dużo zieleni, dużo możliwości na rozwój swoich pasji, zainteresowań, klubów sportowych. Myślę, że dobrze się tutaj mieszka przy dużym mieście takim, jakim jest Łódź. Jesteśmy jedną wielką aglomeracją. Tutaj jest właśnie spokojnie, bezpiecznie, zielono, dobre szkoły, dobre żłobki, dobre przedszkola. Także zachęcam, jeżeli ktoś by chciał się przenieść do Pabianic, to jak najbardziej. To jest właśnie to miejsce, w którym dobrze się żyje.
3: I świetne połączenie z każdym miastem z regionu. Co przed nami? Co jeszcze można zmienić w Pabianicach? Albo jakie są plany, jeśli chodzi o zmiany w Pabianicach? Czy może pani coś zdradzić?
4: Tak, oczywiście, że przed nami jest wiele ważnych jeszcze inwestycji. No teraz stoimy przed takim wielkim wezwaniem, jakim jest basen. Niebawem zacznie się budowa basenu, ale także hal sportowych. Jeszcze będziemy dalej termodernizować szkoły i przedszkola. Także jeszcze wiele takich wyzwań przed nami, ale to najważniejsze i takie, bym powiedziała, najistotniejsze, którego mieszkańcy oczekują, to jest kompleks basenowy.
3: Jeszcze dwa tunele się pojawią w mieście.
4: Tak, pojawią się, nie wiem, czy dwa się pojawią, ale na pewno tak, staramy się, aby się pojawiły, bo jednak to połączenie miasta jest bardzo ważne i mieszkańcy, którzy mieszkają za torami, ciężko im się dostać do tej części, do centrum, więc liczymy na to, że te tunele powstaną i że będzie to dla wielu z nas łatwiejszy dostęp do tej części.
3: I jeszcze tylko dodam, że połączono ścieżką rowerową ulicę Popiełuszki z Lewitynem.
4: Tak, piękna ścieżka rowerowa, która jest w miejscu zielonym, przy łąkach, bliski dojazd do lasu. Także korzystamy z tego wszyscy i cieszymy się, że możemy praktycznie przez całe miasto przejechać ścieżką rowerową i dotrzeć do pięknych lasów.
3: Jest tylko przyjeżdżać do Pabianic, dzisiaj szczególnie na 48.
4: Zapraszamy.
3: Aleksandra Jarmakowska, zastępca prezydenta Pabianic, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
2: Partnerem relacji ze studia plenerowego było miasto Pabianice.
1: Rozmawiał Damian Grosicki. Do Pabianic wrócimy jeszcze po godzinie 17, a teraz przed nami fragment reportażu, którego bohaterem jest porucznik Józef Przedpełski, pseudonim Sławek, który zmarł kilka dni temu w wieku 105 lat. Był jednym z ostatnich żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 roku. Został z honorami pochowany 4 września na cmentarzu komunalnym Doły. Posłuchajmy reportażu Powiedzieć Miasto.
5: To jest zegarek ojca mojego, dosyć pamiątkowy i bardzo stary, z XIX wieku. Szwajcarski zegarek z bardzo ciekawą kopertą i dlatego jeszcze ciekawy, że ojciec mój wygrał ten zegarek w okopach na froncie karpackim, na froncie wschodnim w czasie I wojny światowej. Wygrał w karty, jak mówił. Tam jest bardzo ładna rzeźba taka na kopercie. Koń w skoku przez jakąś przeszkodę taką, jeździec na tym koniu, bardzo taka płasko rzeźba taka. A to zdjęcie to jest z karty pocztowej, takiej dwustronnej, na której po jednej stronie było właśnie to zdjęcie, po drugiej stronie był list pisany przez mojego ojca z Kijowa, gdzie był oficerem saperów wojsk inżynieryjnych. To zdjęcie, jak był jeszcze w szkole oficerskiej, bo jeszcze jest bez daszka czapka. Jak już był oficerem, to już z daszkiem się nosił. Mój ojciec uczył się w gimnazjum w Sieradzu. Jak miał 16 lat, w roku 1905, przedarł się do zaboru austriackiego i tam zdobył tak zwaną bibułę antycarską i kolportował to, rozdawał tam w Sieradzu. Opłynął ojciec jako mechanik okrętowy dookoła świat, zawijając do wielu bardzo portów na Bliskim Wschodzie i w Indiach i na Hawaje i później do Nowego Jorku i tak dalej. Powędrował do Kijowa i tam wstąpił na tak zwany Instytut Mechaniczny Politechniki Kijowskiej. Osiągnął wiek poborowy, wzięli go do wojska. No jako mechanik to wzięli go do wojsk inżynieryjnych, saperów. W 1914 roku akurat wybuchła pierwsza wojna światowa. Jako saper to miał bardzo tam ciężkie zadania, wysadzał te forty w powietrze i tak dalej, kopał tunele tam. Bardzo ciężko przeżywał, bo 3 lata i zimy spędził na froncie w tych lepiankach różnych, w okopach i tak dalej. Jak wybuchła rewolucja w 1917 roku w Rosji, a została ona ojca akurat w Kijowie, to żołnierze przecież się buntowali, zaczęli nawet mordować oficerów i ojciec wtedy uciekł z tego wojska, powędrował do Winnicy, gdzie miał znajomą rodzinę Łojewskich. Winnica to było miasto, które dopiero od drugiego rozbioru należało do Rosji, a do drugiego rozbioru to było miasto powiatowe polskie. I tam było bardzo dużo Polaków. Między innymi była taka rodzina Łojewskich. Były 4 nawet córki i 1 syn. Jedną z tych córek była moja matka późniejsza, a 2 jej siostry prowadziły księgarnię polską. Na skutek czego w komunistycznym już później państwie rosyjskim zostały aresztowane i obie zginęły. Jedna w obozie w Orkucie, a jedna w więzieniu w Winnicy. No a ojciec z kolei, jak się dostał właśnie w czasie rewolucji do Winnicy, to natychmiast się ożenił z Antoniną Łojewską. Oboje się zapisali do Polskiej Organizacji Wojskowej. Ojciec jako oficer saper, no to miał takie zadania bojowe, a matka była magazynierką materiałów wybuchowych. W roku 1919 nastąpiły aresztowania i ojciec dostał rozkaz z PW, żeby natychmiast uciekał z Winnicy. W ciągu dosłownie 20 minut schwycili tylko dziecko na rękę, bo brat mój się urodził w 1919 roku. Tylko z dzieckiem na ręku uciekli z Winnicy. Po bardzo ciężkiej wędrówce dotarli do Sieradza. Jak w Sieradzu nie znaleźli rodziny, to powędrowali do Łodzi. Najpierw zamieszkali u matki przez krótki czas na przejeździe, na rogu Kilińskiego i przejazd naprzeciw poczty. Ojciec szukał od razu posady. Znalazł ją w Zgierzu, przy budowie kolei Łódź-Kutno. Budował mosty, tory kolejowe i tak dalej. Ale przyszedł rok 1920 i kiedy bolszewicy zaczęli podchodzić pod Warszawę, to ojciec zupełnie samorzutnie z podległych sobie robotników sformował batalion roboczy i maszerował z nim za Warszawę, aż tam gdzieś między Radzymin a Legionowo chyba. I tam budował umocnienia, ziemne umocnienia dla obrony Warszawy. Po wojnie 20 roku wrócił i zmienił pracę, dostał pracę w Borucie. Jednocześnie udzielał się w zarządzie miejskim Zgierza. Mam zdjęcie z burmistrzem miasta Zgierza, panem Świerczem, gdzie przedstawiał zarządowi miasta swoje plany inwestycyjne dla miasta Zgierza. Tenże burmistrz Świercz, zdaje się, tutaj zareklamował ojca w Łodzi. Także jak zaczęto, że Skrzywan zaczął tutaj werbować fachowców do budowy kanalizacji i wodociągów, to wtedy zaproponowano ojcu mojemu kierownictwo budowy, tutaj pierwszy odcinek budowy w 1926 roku. No ojciec poprowadził budowę oczyszczania ścieków na Lublinku, w związku z czym rodzina się przeprowadziła na Lublinek. No później ojciec to wdrażał do ruchu i tam mieszkaliśmy do 1935 roku. Na tych zdjęciach to tutaj jest moja matka w środku na tle samolotu Henriot, czyli Henriot, jak to nazywano, w towarzystwie porucznika pilota Żwirko, Franciszka Żwirko, i pana Tadeusza Woźnickiego, komendanta portu lotniczego, przedwojennego oczywiście. Pan Żwirko naszą rodzinę zapraszał na takie loty, matka w kombinezonie, bo samolot Henriot to był szkolny samolot, odkryty, bez kabiny, więc tam jak się wsiadało, to trzeba było mieć chałbę, okulary i kombinezon. A tutaj te zdjęcia to są w hangarze, kiedy porucznik Żwirko zaprosił kiedyś całe towarzystwo, żeby pokazać samoloty i tak dalej. I na tym zdjęciu jest stoi porucznik Żwirko, trzyma dwoje dzieci. No to właśnie jestem ja, trzyma mnie za rękę i mój brat starszy, Kazimierz. Ojcu powierzono znów inne budowy tutaj w mieście, takie główne kanały, główne kolektory budował. Także krył łódkę, rzekę i inne takie budowy. No i tak dotrwał do wojny. W 1939 roku, jak Niemcy wkroczyli do Łodzi, to 9 listopada zaczęli masowe aresztowania, przede wszystkim inteligencji i działaczy takich różnych, prawda, znanych. Między innymi aresztowano mojego ojca. W takim trybie, no, siedzieliśmy przy obiedzie, wtargnęło gestapo, spisali tam personalię, sprawdzili, no i zabrali ojca. Ojciec przebywał w tym więzieniu w Radogoszczu miesiąc. Wielu ludzi stamtąd przecież rozstrzelano. Ojca jakoś nie rozstrzelano, ale bito.
4: W listopadzie 1939 roku Niemcy rozpoczęli akcję właśnie przeciwko polskiej inteligencji. Rozpoczęły się aresztowania przez gestapo inteligentów tutaj również w Łodzi i Niemcy osadzali ich przy ulicy Krakowskiej 55, obecnie ulica Liściasta. Były to budynki pofabryczne Michała Glasera. W tym gronie był również właśnie Zygmunt Przedpełski. Jego nazwisko znajduje się u nas w kartotece. Właśnie jako więźnia fabryki Glasera gestapo aresztowało go w domu. On mieszkał wtedy przy ulicy Bednarskiej 24 w Łodzi. Trafił właśnie do fabryki Glasera, gdzie przebywał miesiąc. Był więziony na sali numer 1. Wiemy to z książki Stanisława Rapalskiego Byłem w piekle. Tam znajduje się w spisie więźniów jego nazwisko. W celu właśnie ratowania i pomocy więźniom, którzy przebywali w fabryce Glasera, w 1939 roku powstał Polski Komitet Pomocy Więźniom Radogoszcza za zgodą gestapo i pomagał więźniom, ponieważ panował głód, panowały choroby. Finansowali ten komitet łódzcy przemysłowcy na wniosek tego komitetu. Zygmunt Przedpelski został zwolniony właśnie 9 grudnia 1939 roku ze względu na bardzo ciężki stan zdrowia. Został odwieziony do swojego mieszkania przy ulicy Bednarskiej 24, gdzie 12 grudnia wkroczyła policja i dokonała konfiskaty tego mieszkania.
5: Bardzo ciężko tam to przeżył, także jak Komitet Obywatelski Polski wystarał się o zwolnienie ojca po miesiącu, to ojciec był właściwie nieprzytomny. Na rolwadze jakiejś przywieźli ojca do domu, wnieśli go na piętro Bednarska 24 od strony Sanockiej. No ale dosłownie chyba w 3 dni potem wkroczyło znów policja i wysiedlili rodzinę. Wysiedlenie odbyło się w takich warunkach, że mnie i brata nie było w domu akurat. Notabene byliśmy u państwa Słoniowskich. Nasze rodziny zostały połączone tym nieszczęściem, że aresztowano naszych ojców. Pani Słoniowska jeszcze nie wiedziała, że jej mąż jest rozstrzelany. Nas nie było akurat w domu. Mnie i brata była tylko matka, ojciec ciężko chory na łóżku i była służąca. Ojciec nie mógł zejść z łóżka. Ci policjanci nie wiedzieli, co zrobić. Zabrali tylko matkę. Służącą to oni nie mieli nakazu, żeby ją, prawda, zabierać, tylko Przedpełskich. Więc zostawili ojca i służącą i zaplombowali mieszkanie od zewnątrz, bo mieszkanie konfiskowali oczywiście z całą zawartością. Jak myśmy wrócili od państwa Słoniowskich wieczorem z bratem do domu, to zostaliśmy zaplombowane mieszkanie. Nie mogliśmy wejść. Była czerwona taka karta naklejona na drzwi i tam było po niemiecku napisane: mieszkanie wraz z zawartością jest własnością Rzeszy. Naruszanie plomby oraz wynoszenie czegokolwiek z mieszkania będzie karane śmiercią.
6: Czyli ojciec był własnością Rzeszy, bo był zaplombowany w tym mieszkaniu.
5: Tak. No, my nie mogliśmy nawet wrócić na ulicę, bo godzina policyjna obowiązywała, to już był wieczór. Więc zapukaliśmy do sąsiadki, tylko były 2 mieszkania na piętrze. Sąsiadem był kapitan Ostapowicz, taki Murłańczyk, zawodowy wojskowy, tutaj z 28 pułku. On oczywiście był zmobilizowany, więc jego nie było w domu. Była jego żona z dwojgiem dzieci. Prosiliśmy ją, żeby nas przenocowała. Ona nam oświadczyła, że policjanci, którzy wysiedlali naszą rodzinę, zostawili jej takie polecenie, że jak synowie przedpolskiego, prawda, wrócą, to żeby natychmiast się zgłosili do policji. A policja była w naszym budynku, tylko w drugim końcu budynku był komisariat policji, bo tam była komisariat polskiej policji przed wojną, więc Niemcy oczywiście to zajęli. I od strony bednarskiej był komisariat policji niemieckiej. No myśmy się oczywiście nie zgłosili do tej policji. Ubłagaliśmy panią Ostapowiczową, żeby nas przenocowała. Ona się bała, bo przecież ten mąż oficer, prawda, i to. No i na drugi dzień, co tu robić, byliśmy bez pieniędzy, wróciliśmy do państwa Słoniewskich. Ona nas przetrzymała tydzień i po tygodniu powiedziała, idźcie do Smotryszowa, do jej majątku w Smotryszowie, gdzie majątki miał jej ojciec i jej brat. I ona miała też 100 hektarów wydzielone z majątku ojca. Już tam postawiła takie prowizoryczne budynki, więc kazała nam tam iść. Myśmy powędrowali do Smotryszowa. Jednocześnie prosiła, żebym ja zabrał parę koni, fornala i żebym przyjechał do Łodzi, do niej. I ona natychmiast się też sama ewakuuje z Łodzi, zlikwiduje mieszkanie. No bo ona już wiedziała, że jak takie są wysiedlenia, jej mąż aresztowany, to lada moment jej groziło też wysiedlenie. I ja tak zrobiłem, wróciłem z końmi do Łodzi i w bardzo trudnych warunkach, w nocy przez zieloną granicę, z wielkim niebezpieczeństwem, prawda, bo już była ustalona granica między Rzeszą a GG, Generalnym Gubernatorstwem, no ale udało mi się w warunkach strasznych, dlatego że zaczął się straszny mróz. To było akurat Boże Narodzenie. Mróz spadł do temperatury minus 25 stopni i wielkie śniegi spadły. Tam przebywaliśmy do kwietnia, a nawet maja następnego, czyli 1940 roku.
6: A co się z ojcem stało?
5: Aha, co się stało z ojcem? Na razie nie było w ogóle możliwości ruszenia tej plomby, prawda? Nas nie było. My nie mogliśmy w ogóle się tam pokazywać, bo mogliśmy zaraz, ja z bratem znaczy, mogliśmy być aresztowani. Nad nami, my mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, a na drugim piętrze mieszkała pani, która się okazała Volksdeutschem. I ona, jak zobaczyła, jaka jest sytuacja, to ona poszła do komisariatu policji niemieckiej i zgłosiła tę sprawę, że jest zaplombowany człowiek, prawda? No i jak ona ten meldunek złożyła, to po paru dniach przyszli policjanci niemieccy i odplombowali ojca i dali jakiś krótki czas, żeby ojca ktoś zabrał. Ojciec sam nie mógł w ogóle opuścić łóżka. Przez dozorcę domu to jakoś zawiadomił swoich przyjaciół, takich majstrów, którzy wiele lat pracowali u ojca na pracach budowlanych i oni przyjechali jakąś bryczką i ojca zabrali do siebie na ulicę Śląską. Jeden z nich miał, to był pan Soszka się nazywał i on miał domek skromny na ulicy Śląskiej 42 i tam ojca przetrzymali aż do jego śmierci. Już był taki, że już z łóżka więcej nie wstał. I tam ojciec umarł. Umarł w 1941. Był wielkim patriotą.
7: Słoniowskiego musiała poszukać. Słoniowski to...
6: Słoniowski Modest Longin,
7: to,
6: tak.
7: Tak, tutaj jest. Widzę tutaj właśnie więzień obozu w fabryce Michała Glazera na Radogoszczu. Zmarł 12 listopada 1939 roku. Urodził się w 1888 roku. Tablica pamiątkowa ku jego pamięci umieszczona jest w kościele ojców jezuitów w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza. Czy coś jeszcze... Słoniewski został rozstrzelany 12 listopada 1939 roku właśnie w fabryce Michała Glazera na Radogoszczu.
6: Z rodziną Słoniewskich jest pan do dzisiaj zaprzyjaźniony.
5: Tak.
6: W archiwach Radia Łódź jest nagranie archiwalne z kopania rowów, kiedy pan Słoniewski rozmawia z reporterem radiowym.
5: Słyszałem to nagranie kiedyś, tak, z rodziny Słoniewskich, co żyje w tej chwili tylko starsza córka, pani Nie. Ja z nią jestem w kontakcie, odwiedzam ją co rok.
6: I wiem, że razem poszukiwaliście tego nagrania w radio, tak?
5: Tak, tak, z głosem jej ojca. On był prezesem Związku Oficerów Rezerwy i miał tutaj dwie kancelarie adwokackie i jedną notarialną, więc był bardzo znaną tutaj postacią. Modest Longin Słojowski. Siostra młodsza, z którą byłem bardzo zaprzyjaźniony, którą nawet odwiedzałem w Kanadzie, bo ona skończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, ale później, ponieważ mąż jej, inżynier, elektronik, wyemigrował do Kanady, udało mu się w czasach PRL-u, pojechała za nim do Kanady i już nie wróciła do Polski, też tam osiadła i tam zrobiła karierę jako artystka malarka i zajmowała się głównie rysowaniem, planowaniem wielkich gobelinów artystycznych.
6: I ona też zaprojektowała płaskorzeźbę?
5: Tak, ku pamięci ojca, którą ja umieszczałem ją w kościele ojców jezuitów na ulicy Sienkiewicza, no wprost, tu w Łodzi, obok płyty Piłsudskiego, w lewej nawie. Tylko że Piłsudskiego to jest wielka tablica, a ta Słoniewskiego jest mała, ale bardzo ładna.
6: Gdyby to nagranie się znalazło, byłoby wielką pamiątką dla tej osoby?
5: No oczywiście, oczywiście, tak, tak. Jeszcze dzisiaj do niej będę dzwonił, nadzieję, że to odnajdzie.
8: 27 sierpnia 1939 rok. Na ulicach miasta Łodzi już o godzinie 7 rano można było zobaczyć ludzi niosących na ramionach lopaty. Jest godzina 7.15. Przechodzimy obok katedry świętego Stanisława Korca. Dziś we wszystkich parkach w Łodzi wre praca dla ojczyzny. Jesteśmy w parku Sienkiewicza. Wciąż napływają nowe rzesze pracowników do kopaniarów. Poprosimy pana prezesa Związku Oficerów Rezerwy Kolo w Łodzi, pana majora Modesta Słoniowskiego. Panie majorze, ilu panów pracuje tutaj w tej chwili w parku Sienkiewicza?
9: Ja przepraszam, że trochę będę mówił tak niespodziewanie, dlatego że akurat nie idę o samej pracy.
8: Właśnie, może jeszcze należałoby dodać, że pan major ma zakasane rękawy przy koszuli i gdyśmy go tutaj przeprowadzili do mikrofonu, ocierał sobie pot z czola, był troszkę zmęczony, ale już ochłonął i teraz będziemy sobie mogli parę słów zamienić przed mikrofonem. Więc ilu jest panów pracujących tutaj w parku w tej chwili?
9: No w tej chwili jest około 130 kilku.
8: Wszystko oficerowie starszej daty?
9: Wszystko oficerowie rezerwy i przeważnie starszej daty.
8: Więc oczywiście wszyscy uczestnicy wojny światowej i
9: prawie
8: wojny,
9: że wszyscy znają te okopy z praktyki.
8: Więc robią to rzeczywiście bardzo fachowo.
9: Dosyć nam się udaje. Twarda, bo ziemia, bo twarda, bo zdeptana dobrze i mocno przez robotnika tutaj w Łodzi Polskiego. Ale jakoś się nam udaje.
8: Panowie, macie w swoim związku także podchorążych rezerwy. No oczywiście tych zostało bardzo mało.
9: Proszę pana, w Związku Oficerów Rezerwy jest przeważnie młodzież, bowiem mamy 60% poniżej lat 30. To jest właśnie nasz największy i najsilniejszy klejnot, jaki mamy. Oni naturalnie już dzisiaj nie są tutaj. Oni spełniają już swój obowiązek z karabinem w ręku. A reszta, to co została, jeszcze nie została powołana, przyszła tutaj spełnić równie swój obowiązek.
8: I spełnia go zupełnie należycie. Dziękuję panu pięknie.

0: To było jedno z niewielu nagrań archiwalnych z sierpnia 1939 roku, które zachowały się w naszej rozgłośni. Za uwagę dziękuję dzisiaj Agata Zielińska.
1: Radio Łódź.
2: Reklama.
1: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
3: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS, Dzień Świadomości na temat alkoholowego zespołu płodowego. Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są konsekwencje i jak przełamywać mity związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży? O tym, czym jest FAS, jak zapobiegać jego występowaniu i dlaczego świadomość przyszłych rodziców ma tak ogromne znaczenie. Posłuchaj w środę 9 września o 20 w Radiu Łódź. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
4: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
5: Chyba zacznę inwestować w złoto.
6: Dlaczego akurat w złoto?
5: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
6: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
5: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
8: 9, 10 szukam.
9: Masz czas?
8: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
10: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
8: Może jest pod meblami?
10: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
8: Podsadzisz mnie?
10: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
8: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
2: Ogłoszenie społeczne.
11: Jest 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, informują służby. Szkoły w Bełchatowie ze sprzętem ratującym życie. Nowe mieszkania komunalne w Łodzi prawie gotowe. Sporo słońca w całym regionie, na termometrze do 16 stopni. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, jak przekazało dowództwo operacyjne sił zbrojnych. To, co wykryły systemy, to stado ptaków lecące w kierunku Białorusi. Witold Banach.
9: Po wykryciu przez polskie radary naruszenia przestrzeni powietrznej, wojsko natychmiast przystąpiło do sprawdzenia, co mogło się wydarzyć.
12: Duże stado ptaków czy jakieś zaburzenia meteorologiczne mogą zaburzyć pracę systemów. Natomiast weryfikacja polegała na tym, że został skierowany w rejon śmigłowiec Mi-24, który dokładnie sprawdził rejon, w którym wskazany był zapis, że kontynuuje lot ten obiekt.
9: Mówi rzecznik DORSZ podpułkownik Jacek Goryszewski, który dodaje, że w ramach działań prewencyjnych podjęto także decyzje dotyczące lotnictwa cywilnego.
12: Chwilowo został też wstrzymany ruch lotnictwa cywilnego na pewnych wysokościach na wschód od Lublina po to, żeby umożliwić swobodę działania naszemu lotnictwu.
9: Po dokładnej weryfikacji wojsko wykluczyło, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jednocześnie DORSZ zapewnia, że na bieżąco monitoruje sytuację na polskim niebie. Witold Banach, Polskie Radio.
11: Wszystkie szkoły w Bełchatowie mają już sprzęt do ratowania życia. Ostatnie urządzenia pojawiły się w 4 podstawówkach. O szczegółach Paweł Kwiatkowski.
13: Urządzenia AED w Bełchatowie są niemal we wszystkich miejskich szkołach. Dotychczas nie miały ich jedynie podstawówki. 8, 5, 1 i 3. I to się właśnie zmienia. Zakup i montaż defibrylatorów to część projektu Impuls Życia, sieć AED w mieście i szkolenia z pierwszej pomocy. Zadanie jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Bełchatowa. Projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa zdobył w głosowaniu mieszkańców najwięcej głosów. Mówi wiceprezydent Bełchatowa Agnieszka Ludwiczak-Maszewska.
14: Wszystkie miejskie szkoły już są wyposażone. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy mają taką możliwość dostępu do tego sprzętu.
13: Na samym sprzęcie działania się nie kończą. Uczniowie i nauczyciele przejdą szkolenia z pierwszej pomocy oraz obsługi AED. W sytuacji zagrożenia liczą się przecież przede wszystkim pierwsze minuty. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
11: Urządzenia są proste w użyciu, krok po kroku, za pomocą komunikatów głosowych prowadzą osobę udzielającą pomocy.
15: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
11: Nowe mieszkania komunalne w Łodzi prawie gotowe. Na finiszu jest budowa mieszkań przy ulicy Młynarskiej 20. Będą to lokale wykończone i gotowe do zamieszkania. To ogromna zmiana dla przyszłych mieszkańców, mówi Radio Łódź Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta.
16: Będzie tutaj miało swoje miejskie M 28 rodzin, bo tyle jest tutaj mieszkań. Wartość inwestycji to kilkanaście milionów złotych. Będą to mieszkania głównie 2-3 pokojowe, oscylujące między bodajże około 30 do nawet 70 metrów.
11: Ruszy proces przydzielania nowych mieszkań, ruszy w październiku. W Parku Baden-Powella w Łodzi odbyła się 5. edycja charytatywnego biegu Apetyt na oddech. Chodzi o wsparcie podopiecznych łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa, mówi prezes stowarzyszenia Janina Adamczyk.
17: Najczęściej z tych środków zakupowany jest sprzęt medyczny, który jest niezbędny dla chorych z niewydolnością oddechową.
18: To bieg charytatywny, pomagamy dzieciakom z hospicjum. A przyjechaliśmy spod Warszawy.
19: Specjalnie na bieg.
20: Jesteśmy nordikowcami i generalnie chodzimy po różnych rajdach, zawodach.
21: Jesteśmy zadowolone i generalnie jak wybieramy jakieś rajdy, to głównie właśnie takie, żeby pieniążki startowe przeszły na cele charytatywne.
11: Dodają uczestnicy biegu. Pod opieką stowarzyszenia znajduje się 120 pacjentów. 95 z nich oddycha za pomocą respiratorów. Na kolejne wiadomości zapraszam już na 19.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Poranek z chmurami, ale na popołudniową pogodę raczej nie mamy co narzekać. Mnóstwo słońca, mimo chmur, które od czasu do czasu też się tu pojawiają. Może popadać, szczególnie na północy województwa. Nie będą to jednak intensywne opady.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Strefa Kibica w Radiu Łódź.
22: Pięć minut po godzinie 18:00 to zaczynamy nasze niedzielne spotkanie ze sportem. 2 godziny emocji sportowych, no a tych naprawdę jest dzisiaj całe mnóstwo, bo i piłka nożna, i też siatkówka, i żużel, i tak można by jeszcze wymieniać. A o tym wszystkim będzie do godziny 20:00. Jolanta Kozłowska program realizuje, Robert Zwoliński przed mikrofonem. No to jeszcze mówimy dzień dobry, bo tak patrzę za okno, ładne słońce świeci.

0: To zacznę od tego, że no, przekażę tę gorszą informację, bo Polki przegrały w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Europy w siatkówce. Przegrały z Serbią 1-3. No, walki oczywiście nie brakowało, no, ale jednak Serbki były silniejsze, to trzeba sobie śmiało powiedzieć. No i cóż, możemy się jeszcze emocjonować wielkim finałem, a w tym wielkim finale reprezentantki gospodynie tego turnieju Mistrzostw Europy tegorocznych, Turczynki, grają z Włoszkami. No i jak na razie bardzo wyrównana walka w pierwszym secie. 9-8 w tym momencie dla Włoszek, a do meczu Polek z Serbkami jeszcze obiecuję, że powrócimy w dzisiejszej strefie kibica, natomiast teraz o tym, co tutaj bardzo lokalne, czyli o piłce nożnej. Kolejny mecz za piłkarzami ŁKS Łódź. Siódma kolejka to był wyjazd do Gdyni na bardzo trudny teren dla piłkarzy ŁKS-u, tak patrząc historycznie. No i skończyło się tak umiarkowanie dobrze. O tym teraz wszystkim opowie Piotr Andrzejczak.
1: Piłkarze łódzkiego klubu sportowego tylko raz w historii wygrali na stadionie w Gdyni. No było to w 2020 roku, kiedy no występował w drużynie ŁKS-u Pirulo. On wtedy w 64 minucie zdobył gola, ŁKS wygrał 1-0. I od tego czasu ŁKS-iacy nie potrafią tutaj na stadionie w Gdyni wygrać. Dzisiaj zremisowali mecz z Arką 1-1. To był mecz czwartej i piątej drużyny w tabeli przed tą kolejką. ŁKS-iacy, no podobnie zresztą jak ich rywale z Gdyni, w pierwszej połowie no nie pokazali jakiegoś wielkiego kunsztu piłkarskiego. Zresztą to była taka dość nudna część tego spotkania. Bardzo mało klarownych sytuacji pod jedną i pod drugą bramką. Akurat pod bramką ŁKS-u to może nas tak specjalnie nie martwi. ŁKS-iacy tak naprawdę obudzili się w końcówce tej pierwszej części spotkania. Dośrodkowanie w pole karne, zamieszanie, piłka wybita, wraca pod bramkę. No i tam główkuje napastnik łódzkiego klubu sportowego, który Karol Podliński, ale piłka trafia niestety w słupek, a poprawka była nieskuteczna. No to dawało nadzieję, że może w drugiej części ŁKS-iacy zaczną atakować skuteczniej, ale nic z tego. ŁKS dał się zdominować przez pierwsze kilkanaście minut drużynie z Gdyni. Nie wiem, czy taka była taktyka trenera Szoki, żeby przyjmować arkę i próbować kontry. No tak czy inaczej, w 50 minucie, jak to bywa w meczach ŁKS-u, strzał z dystansu pokonany Damian Węglarz. Strzelcem bramki Filip Waluś. Takie mocne uderzenie z około 20 metrów. Nie widziałem powtórek z mojego miejsca, z którego oglądałem to spotkanie. Wydaje się, że piłka chyba otarła się od któregoś z zawodników, ale tak czy inaczej wpada do bramki. No i mało tego, ŁKS nie jest w stanie zrzucić z siebie presji Arki. Gospodarze atakują coraz śmielej, coraz groźniej, bo mogło być 2-0 w sytuacji sam na sam z bramkarzem ŁKS-u. Świetnie spisuje się Węglarz, a potem jeszcze wybija piłkę praktycznie już lecącą do bramki Krzysztof Fałowski. Tak więc jest wciąż 1-0 dla gospodarzy. ŁKS-iacy z minuty na minutę grają coraz lepiej, coraz śmielej. Trener Szoka wprowadza 5 nowych, właśnie głównie młodych zawodników. Coś zaczyna się dziać w polu karnym. Są dośrodkowania, są strzały. Broni bramkarz Jędrzej Grobelny. No ale w 84 minucie zahaczony w polu karnym został Karol Podliński. Nie miał wątpliwości prowadzący to spotkanie Mateusz Jenda, który pozwalał grać tutaj momentami, naprawdę nie odgwizdywał no, takich zagrań, które wydawały się absolutnie niezgodne z przepisami, ale tym razem nie miał żadnych wątpliwości, żaden VAR mu nie był potrzebny, żeby podyktować jedenastkę, a bardzo mocnym strzałem praktycznie w środek bramki Artur Kraciun, jak się potem okazuje, ustala wynik tego spotkania na 1-1. Można się cieszyć z jednego punktu, jak mówi trener Szoka, jak nie możesz meczu wygrać, to przynajmniej go zremisuj. ŁKS-iacy dzisiaj byli przez sporo czasu w opałach, ale też pokazali, że w ofensywie także nieźle wyglądają, ale cały czas jest ten sam problem. Są sytuacje, ale niestety ŁKS-iacy nie potrafią nawet niezłych okazji zamienić na bramki. No ale wydaje się, że w tej wyjazdowej serii każdy punkt jest ważny. W Opolu remis, w Gdyni remis, teraz jeszcze dwa wyjazdowe spotkania z, no, wydaje się, słabszymi drużynami, chociaż no, mecz w Niepołomicach za tydzień, a potem w Pruszkowie z Pogonią Grodzisk, no to akurat jest lider, ale wydaje mi się, że to jest drużyna, która chyba trochę nad wyrost prowadzi w pierwszej lidze. No tak czy inaczej, dzisiaj w Gdyni sukces, można powiedzieć, połowiczny, bo ŁKS stąd wywozi jeden punkt. To jest bardzo, bardzo trudny teren dla ŁKS-u. Przypomnę, Arka remisuje z ŁKS-em 1-1, a gola, który daje ŁKS-owi punkt z rzutu karnego, zdobywa pod koniec meczu Artur Kraciu.
0: No i tyle. Piotr Andrzejczak, który był oczywiście na tym meczu Arki Gdynia z ŁKS-em Łódź. Relacja tekstowa, jeśli ktoś chciałby prześledzić mniej więcej, jak to spotkanie wyglądało, na radioloc.pl. Jeśli chodzi o inne dzisiejsze mecze w pierwszej lidze, to trwa spotkanie Polonii Bytom z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Tam na razie 0-0, 52 minuta. A wieczorem o 19:00 Pogoń Siedlce podejmie Puszczę Niepołomice, a więc najbliższe rywala ŁKS-iaków. Tak jak Piotr powiedział, mecz z Puszczą ŁKS rozegra w najbliższy piątek. To będzie ten mecz wyjazdowy. No a jeśli chodzi o sytuację w tabeli, to tak, Pogoń Grodzisk Mazowiecki na prowadzeniu 15 punktów, Miedź Legnica druga pozycja 14 oczek, ŁKS Łódź 12 punktów i to daje w tym momencie trzecie miejsce. No i to warto podkreślić, to miejsce będzie na pewno właśnie po siódmej kolejce, bo nikt ŁKS-u już tutaj nie jest w stanie wyprzedzić. Czwarty Chrobry Głogów i piąta Arka Gdynia mają po 11 punktów, szósta Polonia Warszawa i siódma Brukbet Termalika Nieciecza po 10. Później trzy drużyny z dorobkiem 9-punktowym, Warta Poznań, Odra Opole i Stal Mielec. 8 punktów ma Pogoń Siedlce, która, tak jak mówiłem, jeszcze swoje spotkanie zagra. 8 również ma Stal Rzeszów. W tabeli na żywo 7 punktów dla Polonii Bytom, która w tym momencie remisuje z Podbeskidziem Bielsko-Biała. 14 miejsce Ruchu Chorzów też. Ruch ma 7 punktów, ale jeszcze mecz przed sobą i przed tym meczem dzisiaj jeszcze będziemy coś niecoś mówić. Lechia Gdańsk na 15 pozycji też 7 punktów i w strefie spadkowej 3 drużyny, które mają po 6 punktów. Podbeskidzie Bielsko-Biała oczywiście w tej tabeli na żywo za ten remis na razie ma doliczony punkt. Puszcza Niepołomice i Unia Skierniewice, ale każda z tych drużyn z tej strefy spadkowej może się jeszcze wydostać, bo tak jak mówiłem, wieczorem Pogoń Siedlce, Puszcza Niepołomice, trwa spotkanie Polonii Bytom z Podbeskidziem Bielsko-Biała, a jeszcze przed nami przecież jutro mecz w Chorzowie. Ruch Chorzów podejmie właśnie Unię Skierniewice. Przed tym spotkaniem jeszcze dzisiaj będzie okazja co nieco powiedzieć, sprawdzić przede wszystkim, jak nastroje w Skierniewicach przed meczem na słynnym Stadionie Śląskim, a za kilka minut sprawdzimy, jak tam radzą sobie w finale Mistrzostw Europy Siatkarskich zawodniczki z Włoch i z Turcji. Patrzę, jak miesza się

0: Obiecałem, że w dzisiejszej strefie Kibice Radia Łódź będzie jeszcze o siatkówce kobiecej. No to teraz jest ten moment. W finale Mistrzostw Europy Włoszki odskoczyły w pierwszym secie Turczynkom i prowadzą już 22 do 14, a przecież kilka minut temu dosłownie było 9 do 8 dla Italii. Zatem końcówka, no jeśli ma być emocjonująca, to Turczynki muszą zdobyć kilka punktów z rzędu. A teraz o tym, jakie emocje były w meczu o brąz. Tam reprezentacja Polski grała z Serbkami, no i Polki przegrały 1-3, 21-25, 19-25. Później wygrana w trzeciej partii zdecydowana 25-15, ale w czwartej znów porażka, tym razem 18-25. A co zdecydowało o tym, że podopieczne Stefano Lavariniego, reprezentantki Polski, przegrały to spotkanie? No to analizuje dwukrotna mistrzyni Europy z lat 2003-2005, Magdalena Śliwa.
1: Od początku nie weszłyśmy też dobrze w mecz. W tej czwórce to są naprawdę bardzo dobre zespoły. Pomijam Włoszki i Turczynki, które są topem, ale Serbki dalej są tą drużyną, która jest bardzo mocna i z taką drużyną no, nie jest łatwo grać. No, pokazałyśmy to tylko w trzecim secie, gdzie można powiedzieć, przy przestoju Serbek nasza bardzo dobra gra dała nam wygranie tego seta. Natomiast w tych pozostałych setach po prostu Serbki były lepsze i ciężko było cokolwiek zrobić. Blok nasz, gdzie kiedyś był taką mocną stroną i argumentem, no niestety w tym bloku za mało popracowałyśmy, ale to też pewnie jest wina tego, że ta zagrywka, która też kiedyś była lepsza, wydaje mi się, że grałyśmy z dużą rezerwą i nie można było bardzo poprzeszkadzać przeciwniczkom.
0: A Polki od 17 lat bezskutecznie walczą o medal Mistrzostw Europy. Po raz ostatni stały na podium w tym turnieju w 2009 roku. Wówczas zdobyły brąz, no i to w Łodzi. A Magdalena Śliwa podkreśla, że obecny poziom kadry plasuje nas właśnie

0: momencie wygrywają. Natomiast patrząc obiektywnie na moc naszego zespołu i teraz Serbek, no to Serbki mają więcej argumentów w ręce. Myślę, że jesteśmy tym czwartym zespołem w Europie na dzień dzisiejszy.
1: No i tyle. Magdalena Śliwa, która zna smak Mistrzostwa Europy. Kto tego smaku zazna jeszcze dzisiaj, no to wszystko będzie się rozgrywało w najbliższych minutach, pewnie nawet i godzinie, dwóch, może trochę więcej. Włochy, Turcja w finale Mistrzostw Europy. Końcówka pierwszego seta. Włoszki na zdecydowanym prowadzeniu w tym momencie, bo no właśnie, w tym momencie właśnie ta ostatnia piłka miała miejsce. Jeszcze wydawało mi się, że może jakiś tam challenge będzie, ale jednak nie. 25 do 16. Włoszki wygrywają, zatem no zdecydowana przewaga Italii od tak naprawdę no tego 10 punktu, bo przypomnę było 9 do 8, a później szybko, mówiąc kolokwialnie, odjechały Włoszki i wygrały 25 do 16. W międzyczasie też przerwa w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Lech Poznań, Raków Częstochowa 0-0. O piłce jeszcze dzisiaj oczywiście będzie dużo, no i też będziemy cały czas śledzić, jak radzą sobie w finale Mistrzostw Europy siatkarki Włoch i Turcji. A przypomnę, z brązem Serbki na czwartym miejscu mistrzostwa kończą Polki.

I to już 28 minut po godzinie 18. Strefa Kibica w Radiu Łódź. To taki krótki meldunek z tego, co dzieje się

0: na boiskach czwartej ligi. A dlaczego, to za chwilę wszystko wyjaśnię. No to między innymi wygrane w tej kolejce Orkan Abuczek z GKS-em Bełchatów aż 4-1. AKS SMS Łódź wygrał z KS Kutno 6-4. Ceramika Opoczna przegrała z Polonią Piotrków Trybunalski 0-3. Buruta Zgierz, Orzeł Parzęcze w 0-0. LZS Justynów, Ekolog Wojsławice 0-2. Konkordia Piotrków Trybunalski 1-4. Z RKS-em Radomsko przegrała. Zjednoczeni Stryków pokonali Sokoła Aleksandrów Łódzki 2-1, a ŁKS 3 Łódź wygrał ze Stalą Głowno 2-1. No i na koniec Zryw Wygoda, Włókniarz Pawienice 1-1. Zawodnicy Włókniarza ostatnio nie mogą za bardzo korzystać ze swojego boiska. To w związku z Mistrzostwami Świata Kobiet do lat 20, o których dzisiaj jeszcze sporo będziemy mówić. No ale w Pabianicach też trwa świętowanie 48 dni Pabianic i to też w sportowym miejscu, jak się okazuje. Na polu golfowym to za chwilę Damian Grosicki. Od razu niech nam powie, czy w tego golfa udało mu się zagrać.
1: Partnerem relacji ze studia plenerowego jest miasto Pabianice.
2: W golfa nie udało mi się zagrać, ponieważ chyba wszystkie dołki są zakryte. Można powiedzieć dni Pabianic 1, a chłodna pogoda 0, bo jak było wietrznie, to rzeczywiście można było odczuć ten spadek temperatury. Teraz mamy słońce, jest sympatycznie, a przy okazji gorąca atmosfera zapewniona przez artystów. Jacek Chmielewski, dyrektor Kina Tomi, jest z nami. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: Jubileusz Kina Tomi w tym roku, okrągłe 100 lat, warto o tym wspomnieć. Dobrze się trzyma ta stulatka.
3: Dziękuję, staramy się. Tak, w tym roku okrągły jubileusz. Pierwsza projekcja w naszym kinie odbyła się na Wielkanoc 26 roku. Wtedy pod nazwą Kinematograf Oświatowy, później Kapitol, następnie Robotnik, obecnie Kino Tomi. No, zasadą kina i jego podstawową funkcją było tak, żeby być jak najbliżej mieszkańców, żeby to było kino dostępne. No pewnie dlatego też jesteśmy dzisiaj tutaj z mieszkańcami na 48 dniach Pabianic. No bo po raz pierwszy organizujemy tutaj specjalną strefę chillout.
2: To jeszcze zostajemy przy tych urodzinach, bo zapewne kino przygotowało różnego rodzaju atrakcje w związku z takim okrągłym jubileuszem.
3: Tak, mieliśmy już kilka wydarzeń. Mieliśmy seans Ziemi Obiecanej. Dwa tygodnie temu odbyła się też projekcja filmu niemego Metropolis 27 roku, do którego scenariusz został napisany również 100 lat temu. To była projekcja filmu niemego z muzyką na żywo. Bardzo ciekawe wydarzenie. No teraz po wakacjach będziemy wracać z kolejnymi wydarzeniami. Trzeba naśledzić nasze media społecznościowe i zapraszamy, na pewno jeszcze coś ciekawego wymyślimy w tym roku.
2: Wspomniał Pan, że Kino Tomi przygotowało strefę chilloutu, pierwszy raz chyba podczas takiego wydarzenia. Co tam można zrobić?
3: Tak, no przypadła nam akurat ta fajna możliwość, że mogliśmy zorganizować tam strefę chillout. No i cieszymy się ogromnie, bo już wczoraj ludzie podchodzili, mówili, że jest to dobry pomysł. Mamy taką mniejszą scenę, znajdziecie nas Państwo po lewej stronie od głównej sceny. Za konsoletą dwie dziewczyny, dwie DJ-ki, które puszczają swoje sety. Mamy leżaczki, pufy, można odpocząć, napić się kawy, czegoś chłodniejszego, zrelaksować, posłuchać innej muzyki. No i to się sprawdza, bo mamy i od najmłodszych dzieciaczków, które tam się na tych leżakach leżą, do starszych osób, które chcą troszeczkę się wyciszyć z tyłu bardziej. Odwiedzają nas bardzo licznie, dzisiaj strefa jest cała zapełniona, także zachęcam gorąco, żeby do nas zaglądać i zobaczyć, jak to się ma dzisiaj.
2: Strefa czeka na chętnych. Ogólnie Kino Tomi bardzo często i bardzo chętnie włącza się w różnego rodzaju miejskie wydarzenia.
3: No zgadza się, tak. Nawet ostatnio spotkałem się z takim określeniem, że jesteśmy takim drugim domem kultury tutaj miejskim. Staramy się, mamy dużą widownię. Jeżeli ktoś potrzebuje, to staramy się zawsze pomóc, zorganizować jakieś wydarzenie. Sporo działamy też charytatywnie. Bienice są takie, że tutaj mieszkańcy i firmy też się często włączają. Nie ma problemu z tym, żeby skrzyknąć, że tak powiem, innych przedsiębiorców i zrobić wspólnie jakieś też akcje charytatywne. No i tego jest dosyć sporo. I to fajnie działa i to tak jednoczy tutaj wszystkich mieszkańców przy naszym kinie od wielu, wielu lat. I dzięki temu 100 lat żyjemy już pewnie.
2: Czyli w mediach społecznościowych śledzimy, jakie plany będą w związku z tym stuleciem.
3: Tak, tak. Zachęcam do obserwowania naszego Facebooka, Instagrama, Kino Tomi. Wchodzenia na naszą stronę kinotomi.pl. Tam będą wszystkie informacje. A jeszcze raz zapraszam dzisiaj na strefę VIP. Ja tam też jestem, można z mną pogadać, bo też ludzie pytają o tym, co się dzieje obecnie w kinie. Także zapraszam serdecznie do kontaktu z nami na miejscu tutaj na 48 dniach Pabianiec.
2: Zachęcamy, zapraszamy. Jacek Chmielewski, dyrektor kina Tomi, był z nami i powiedział zarówno o historii kina, jak i o strefie chilloutu, którą warto odwiedzić. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Serdecznie dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Partnerem relacji ze studia plenerowego było miasto Pabianice. Strefa kibica w Radiu Łódź.
0: No to tydzień temu Strefa Kibica poniekąd gościła w audycji filmowej z Biegiem Fabrykanta. Właśnie mieliśmy relacje między innymi w audycji Agata i Film, a dzisiaj kino zagościło w Strefie Kibica. Jak to wszystko się ładnie przeplata. No a jeśli chodzi o finał Mistrzostw Europy, to on się ładnie układa, bo na razie nie przeplata, układa się ładnie dla siatkarek reprezentacji Włoch, które prowadzą już w drugim secie 9-5. Pierwszego wygrały zdecydowanie 25-16 oczywiście. No i trener Turczynek ma no nie lada wyzwanie. Co tu zrobić, żeby odwrócić losy tego finału rozgrywanego przecież przed własną publicznością w Stambule. Czy to się jeszcze coś tutaj odmieni? To się przekonamy. Na razie 1-0 i 9-5 w drugim secie prowadzą Włoszki. Rozpoczęła się druga połowa w meczu piłkarskiej PKO Ekstraklasy Lech Poznań, Raków Częstochowa. Na razie 0-0. Do Ekstraklasy tak bardziej to zajrzymy jeszcze w drugiej godzinie naszej dzisiejszej Strefy Kibica. No to jeszcze rzut oka na to, co w Bytomiu. Tam bez zmian Polonia Bytom pod Beskidzie Bielsko-Biała, jeśli chodzi o wynik, ale jeśli chodzi o sytuację kadrową na boisku, to tutaj jedna zmiana, bowiem zawodnik Polonii Bytom Konrad Andrzejczak obejrzał drugą żółtą, w konsekwencji czerwoną kartkę i od 59 minuty Polonia musi sobie radzić w dziesiątkę. No a jak sobie poradzili w dziesiątkę piłkarze UKS-u 2 Łódź? Bardzo dobrze, bo wygrali w Mławie, choć to najpierw Mławianka grała w osłabieniu. No ale o tym wszystkim będzie więcej już w drugiej godzinie, bowiem też zapraszam na tradycyjne podsumowanie kolejki w grupie pierwszej, trzeciej ligi. Dzisiaj sporo głosów trenerskich, no i nie tylko trenerskich, ale to wszystko już po godzinie 19, a jeszcze przed 19, no to zajrzymy między innymi na stadion przy Alei Unii w Łodzi, gdzie rozpoczęła się ta łódzka część Mistrzostw Świata U20 w piłce nożnej kobiet. No i też oczywiście wspomnimy o tym, co wydarzyło się wczoraj w Katowicach, a tam wielka wygrana reprezentantek Polski, ale o tym wszystkim już za kilka minut w Radiu Łódź.

0: To teraz w strefie kibica Radia Łódź będzie o tenisie ziemnym, bo przecież za oceanem trwa wielkoszlemowy US Open, a w nim w 1/8 jest już Iga Świątek. No, co prawda to ostatnia z reprezentantek Polski, ale za to taka, po której możemy no, nawet spodziewać się gry w finale i wygrania całego US Open. Do tego oczywiście daleka droga, ale póki co Iga Świątek wygrywa, nie straciła jeszcze w Nowym Jorku nawet seta i wczoraj pokonała Czeszkę Marii Buskową 2-0 dwukrotnie po 7-6. Mecz zatem był bardzo wyrównany, a jak on wyglądał z perspektywy Igi Świątek, o tym sama zainteresowana.
1: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową. Na pewno czasami te piłki gra naprawdę dobrze, bo gra je długo. Odruchem dla tenisisty, który atakuje, jest to, żeby iść do przodu, a czasami jeszcze musiałam się wycofywać, ona resetowała tą akcję albo grała fajne slajsy, więc tak, to na pewno było wyzwanie, ale ogólnie myślę, że po prostu sam przebieg meczu, gdzie każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi, dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później game się robił wyrównany. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć i no i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
0: A w poniedziałek Iga Świątek zagra o ćwierćfinał z Chinką Qin Wen Zheng. Nie znamy jeszcze godziny rozpoczęcia tego spotkania, natomiast wiemy, że Chinka w tym ostatnim meczu no, dokonała rzeczy, wydawać by się mogło niemożliwe i ona pokazała, że to jest możliwe, a chodzi o to, że Chinka w meczu było 1-1, a w trzecim secie, tym decydującym, Chinka przegrywała z Amerykanką Madison Keys 0-5, tak jest, 0-5 i wygrała tę partię 7-5 i całe spotkanie 2-1. Qin Wen Zheng pokazała, że niemożliwe nie istnieje, no i teraz zmierzy się w nagrodę z Igą Świątek w 1/8 finału, no a ta rywalizacja rozpoczęła się od meczu Ariny Sabalenki, numer 1 światowego rankingu WTA z reprezentantką gospodarzy Taylor Townsend, która w pierwszej rundzie wyeliminowała Maję Chwalińską i pierwszy set dla Sabalenki 6-4, ale teraz prowadzi Amerykanka 3-1, choć przy jej gemie serwisowym 3 szanse na przełamanie powrotne ma Sabalenka, zatem będzie tutaj walka. Kolejne dzisiejsze mecze u pań to pojedynek Ukrainki Marty Kostiuk z Czeszką Lindą Noskową o 18.45, nie wcześniej niż o tej godzinie czasu polskiego. Po 23.00 Amerykanka Jessica Pegula z Rumunką Sereną Kirsteą. Jeśli chodzi o panów, no to na dzisiaj, jeśli chodzi o czas polski, Tommy Paul, Amerykanin, zagra z Hiszpanem Carlosem Alcarazem, to nie wcześniej niż o 20.00. Amerykanin inny, Mikkelsen, zmierzy się z Argentyńczykiem Echeverrym, a o 21.00, nie wcześniej niż o 21.00, Daniil Medvedev też zagra z Amerykaninem Francesem Tiafoe, zatem reprezentanci gospodarzy szeroko tutaj reprezentowani. Tak, nomen omen w tej 1/8 finału, bo w nocy jeszcze Ben Shelton zmierzy się ze Stefanosem Tsitsipasem, a jeśli chodzi o panie, no to Emma Navarro zagra z Anną Kalińską. Zatem Amerykanie, Amerykanki w dużym gronie, bo jutro jeszcze Lernen Tien. No i u pań pojedynek amerykański, Jovic Goff. No to naprawdę gospodarze US Open mają komu kibicować. Mają komu kibicować też gospodarze w finale Mistrzostw Europy w siatkówce, bo Turczynki odrobiły niemal już całe straty w drugim secie. Włoszki prowadzą, ale tylko 15-14, a w meczu piłkarskiej Ekstraklasy Lech Poznań, Raków Częstochowa 0-0. Za kilka minut w strefie kibica Radia Łódź też piłka nożna, ale tym razem będzie to kobieca piłka, no i Mistrzostwa Świata U20.

0: Niespełna 13 minut pozostało do godziny 19. No to teraz o piłce nożnej kobiet, bo wczoraj rozpoczęły się Mistrzostwa Świata do lat 20, a te rozgrywane są w Polsce, no i między innymi też w Łodzi, o czym będzie za chwilę, bo najpierw o tym, co wczoraj w Katowicach, czyli meczu Polek z Argentynkami i efektownym zwycięstwie biało-czerwonych aż 3-0 na stadionie w Katowicach. Gole dla biało-czerwonych strzeliły Oliwia Związek w 26 minucie, na Nika Pas trafiła do własnej siatki w 30 minucie, no i wynik spotkania Maja Zielińska ustaliła już w doliczonym czasie gry drugiej połowy, a tak podsumowała ten mecz Oliwia Związek, która rozpoczęła strzelanie w tym spotkaniu.
1: Ogromna radość i duma, że mogę reprezentować Polskę na tych mistrzostwach. Myślę, że dużo osób w nas nie wierzyło w to, że możemy wygrać, jak kolosalnie brzmi Argentyna. Chciałyśmy wygrać, wiadomo, zawsze chcemy wygrywać. Wiadomo, chciałyśmy w pierwszych minutach meczu strzelić jak najwięcej bramek, żeby tak później bronić wyniku i żeby na spokojnie nam się to wszystko układało.
0: A w drugim meczu wczorajszym grupy A, czyli grupy polskiej, Meksyk zremisował z Beninem 2-2. Polki w drugim meczu zmierzą się z Meksykankami, to 8 września. Z Beninem spotkanie 11 września na koniec fazy grupowej, ale biało-czerwone no już naprawdę blisko awansu do 1/8 finału. A wyjście z grupy przybliża je do tego, żeby zagrać w Łodzi, gdzie dzisiaj rozpoczęła się faza Mistrzostw Świata, rywalizacja, no być może w grupie śmierci nawet. Tak określali tę grupę goście Radia Łódź w naszej ostatniej debacie. Porozmawiajmy o sporcie. Zachęcam do posłuchania sobie jeszcze na stronie radioloc.pl. Dzisiaj za nami już jedno spotkanie Japonek z Nową Zelandią, a trwa spotkanie Amerykanek z Włoszkami. No i teraz to jest dobry moment na przeniesienie się właśnie na stadion przy Alei Unii. Na miejscu jest Michał Malinowski. Michale, no to jak tam czuć tę atmosferę mistrzostw? No i czy sternik FIFA przyjechał już do Łodzi? No bo pewnie pojawi się na finale, ale wczoraj był w Katowicach. No to może Gianni Infantino jest już też w Łodzi.
2: Dobry wieczór. No ja go jeszcze nie widziałem, co oczywiście nie oznacza, że go nie ma. Może uda mi się gdzieś tutaj zasięgnąć języka, czy czuć atmosferę. No to myślę, że tak trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo na pewno, ponieważ to impreza w randze Mistrzostw Świata, więc chociażby tutaj wszystkie procedury wejścia na stadion pokazują, że to ważna impreza i nawet myślę, że przy meczach ligowych ŁKS-u dużo swobodniej tutaj poruszamy się po obiekcie niż podczas Mistrzostw Świata. No ale jeżeli chodzi o tę atmosferę kibicowską, bo myślę, że to jest najważniejsze, no to z tym niestety krucho. Kibiców, no nie powiem, że można na palcach dwóch rąk policzyć, bo bym mocno przesadził, ale myślę, że tak po kilkadziesiąt, może sto kilkadziesiąt osób na jednej i drugiej trybunie, może ciut więcej, ale na pewno wszystkich obecnych tutaj będziemy liczyli co najwyżej w setkach, więc no mimo wszystko smutno to trochę wygląda, bo impreza rangi mistrzowskiej, 20-tysięczny niemal stadion, no a kibiców właśnie tak gdzieś właściwie trzeba wyszukiwać na tych krzesełkach. No i w tym kontekście, no to póki co szału nie ma. Miejmy nadzieję, że to się poprawi, jak przyjadą do nas Polki, no bo faktycznie duży krok do awansu zrobiły i miejmy nadzieję, że faktycznie w Łodzi się pojawią. Kiedy? To się okaże, bo tych opcji jest troszeczkę. Natomiast wracając do tego, co już za nami, to zaczęło się tutaj, ta łódzka rywalizacja zaczęła się od meczu Japonia-Nowa Zelandia właśnie w tej grupie D, jednej z łódzkich grup, że tak to ujmę, ponieważ mamy grupy D i E, grają u nas 5 spotkań, 6, ponieważ oczywiście ostatnia kolejka, mecze rozgrywane równolegle, więc mecze będą w Łodzi i Sosnowcu. No i analogicznie w grupach C i F to grupy, że tak to ujmę, sosnowieckie, ale w ostatniej kolejce mecze także u nas. No i w tej grupie D, o której zacząłem. Japonia wygrała dzisiaj z Nową Zelandią. Bramki po przerwie dopiero padały. Miyu Matsunaga zdobyła pierwszą bramkę tu na stadionie w Łodzi. To była 49. minuta. Wyrównała Lili Brazendale w 59. minucie. No ale w doliczonym czasie gry jeszcze raz Matsunaga wpisała się na listę strzelców wykorzystujący rzut karny. No i tym samym Japonki zgarnęły 3 punkty. One zostały pierwszymi liderkami grupy D. No a ich rywalki z Nowej Zelandii muszą mieć się na baczności, bo co prawda można jeszcze wyjść z trzeciego miejsca, ale wszyscy wiemy, myślę, że zwłaszcza polscy kibice, jak to jest, jak przegrywa się pierwszy mecz na imprezie rangi mistrzowskiej. Natomiast w drugim meczu, w którym właśnie przerwa trwa, Amerykanki grają z Włoszkami, lepiej rozpoczęły piłkarki zza oceanu, ze Stanów Zjednoczonych. Michaela Johnson otworzyła wynik w 18 minucie, asystowała jej Emery Adams. No ale Włoszki walczyły ambitnie o wyrównanie i w 40 minucie wreszcie dopięły swego. Paola Fadda pokonała amerykańską bramkarkę i do przerwy mamy 1-1. Emocje piłkarskie pewnie właśnie nieco większe niż na trybunach, ale powoli nam się ta impreza będzie na pewno rozkręcać.
0: To dziękujemy Ci, Michale, bardzo. No, być może ta frekwencja będzie rosła. Tutaj też mogę polecić od naszych ekspertów od piłki kobiecej mecz, właśnie w naszej grupie USA. Japonia, to zdaje się w najbliższą środę, 9 września. To będzie takie spotkanie, które według naszych ekspertów powinno być jednym z najlepszych, przynajmniej w tej fazie grupowej. No a w meczu finałowym Mistrzostwa Europy Siatkarek mamy zwrot w drugim secie. 21-23 Włoszki przegrywają, ale w meczu prowadzą 1-0. Dalej losy tego finału będziemy śledzić już po godzinie 19, do której pozostało niespełna 6 minut.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
2: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
3: Chyba zacznę inwestować w złoto.
4: Dlaczego akurat w złoto?
3: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
4: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
3: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
1: Po reklamie.
5: Tu Radio Łódź, jest 19. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Minister Sprawiedliwości apeluje do byłego ministra. Bałty zarastają, mieszkańcy tworzą listę problematycznych miejsc, a na koniec zajrzymy na Dni Pabianic. W nocy ochłodzenie, miejscami na termometrach zaledwie 6 stopni. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek apeluje do Zbigniewa Ziobry o współpracę w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Z zeznań szefa giełdy, które ostatnio ujawnił premier, wynika, że były minister sprawiedliwości miał przyjmować od Przemysława Krala pieniądze za rozwiązanie jego problemów prawnych. W rozmowie z Gazetą Wyborczą Zbigniew Ziobro przyznał się do przejęcia 450 tysięcy darowizny od Krala, w czym pośredniczyć miał były agent CBA Artur Chodziński. Waldemar Żurek mówił na antenie TVP Info, że prokuratura posiada dowody o zamieszaniu Zbigniewa Ziobry w sprawę zonda krypto.
6: Wziął bardzo pokaźną kwotę. Wiemy, że miał pośrednika. Wiemy, co mówi pośrednik, za co te pieniądze były przyjęte. Widzimy też fundację Zbigniewa Ziobry, która jest fundacją Krzakier. Nie ma żadnych pracowników, właściwie nie ma żadnych przedsięwzięć, tylko powstała prawdopodobnie po to, żeby przyjmować tego typu pieniądze.
5: Zbigniew Ziobro jest poszukiwany w związku ze sprawą dotyczącą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Były minister przebywa za granicą. Trawa i chwasty zamiast płyt chodnikowych. Mieszkańcy osiedla Bałty Doły skarżą się na zarastające ulice. W niektórych miejscach problem zauważalny jest już od miesięcy, mówi mieszkanka osiedla Katarzyna Gajda-Kołodziejczyk.
7: Roślinność typu łopian, lebioda wchodzi na chodnik, przez co jest bardzo ciasno, jest bardzo trudno przejść. Kiedy chce, nie wiem, matka z dzieckiem przejść z wózkiem albo dziecko ma plecak na plecach, no jest to problematyczne.
5: Przedstawiciele Rady Osiedla zebrali od mieszkańców listę zarośniętych miejsc. Znalazło się na niej aż 14 ulic, ale jak podkreślają, problem jest szerszy. Drony w lasach, statki bezzałogowe niedługo mogą stać się kluczowym narzędziem w pracy. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi testuje najnowocześniejsze rozwiązania, które mogą w przyszłości ułatwić i przyspieszyć pracę leśników, mówi rzeczniczka Hanna Kolesińska.
8: Między innymi takie modele, które mogłyby w przyszłości wspierać leśników w ich codziennej pracy. Chodzi o to, by tam, gdzie tradycyjne metody są czasochłonne albo trudne do zastosowania lub mało precyzyjne, wykorzystywać właśnie nowe możliwości. Dokładniej, skuteczniej.
5: Drony mogą pomóc m.in. przy ochronie lasów przed szkodnikami, monitorowaniu drzewostanów, inwentaryzacji zwierzyny czy działaniach związanych z bioasekuracją i ograniczaniem ryzyka rozprzestrzeniania się ASF.
0: Więcej na radiołódź.pl.
5: Pabianice świętują, trwają 48 dni Pabianic. Tegoroczne wydarzenie wydłużono do 3 dni. W piątek na inaugurację otwarto zmodernizowane bulwary imienia Feliksa Kruszego. Kolejne 2 dni to koncerty, z których niedziela jest finałem imprezy. Mieszkańcy bardzo dobrze się bawią.
9: Bardzo dobrze się bawimy.
10: A na czyj występ przyszliście?
9: Na Stachurskiego.
10: Daje radę?
9: Daje radę.
11: No, przypomina się, co było wcześniej, dawne czasy, tak? No, teraz już uważam, że takich artystów nie ma, nie? Niepowtarzalnych, co każde pokolenie zna tak naprawdę, tak?
10: Młodzi, uśmiechnięci, piękni, jak się podobają dni?
12: Super, fantastycznie. Bardzo fajna organizacja, dobrze dzisiaj pogoda dopisała, no i najważniejsze.
10: Na którego artystę czekało się albo czeka?
12: Myslowic.
10: To jeszcze czekamy.
5: No właśnie, bo 48 dni Pabianic zakończy koncert zespołu Myslowic. W kolejnych wiadomościach słyszymy się za godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Jeszcze piękniej, jeszcze słonecznie niemal w całym regionie, ale przed nami noc i tu szykuje się spore ochłodzenie. Miejscami na termometrze będziemy mogli zobaczyć zaledwie 6 stopni, także wieczorem na pewno trzeba będzie cieplej się ubrać. Jutro nadal letnia aura i wysoka temperatura.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Strefa Kibica w Radiu Łódź.
13: Już prawie 5 minut po godzinie 19 wracamy do naszego spotkania ze sportem w Radiu Łódź. No to wracamy z informacją też ze Stambułu w meczu finału Mistrzostw Europy Siatkarek. 1-1. Włoszki wygrały zdecydowanie pierwszego seta 25-16. W drugim Turcja zwycięża 25-22. Rozpoczęła się trzecia partia. Na razie 4-2 dla drużyny z Italii, a Lech Poznań objął prowadzenie w meczu z Rakowem Częstochowa w siódmej kolejce PKO Ekstraklasy. 76. minuta. W tym momencie do Ekstraklasy jeszcze dzisiaj zajrzymy. No i też oczywiście zajrzymy do pierwszej ligi. Będzie o żużlu. Nie zabraknie też tradycyjnego podsumowania kolejki w grupie pierwszej, trzeciej ligi i oczywiście będzie kolejny meldunek już chyba po meczu z Mistrzostw Świata U20. To wszystko do godziny 20. Jolanta Kozłowska program realizuje. Robert Zwoliński przed mikrofonem. No to już takie dzień dobry, łamane z dobry wieczór.

0: No i to już prawie 10 minut po godzinie 19, to taki dobry moment na to, żeby porozmawiać o Widzewie Łódź, który wczoraj nie zachwycił, to na pewno możemy śmiało powiedzieć. Remis bezbramkowy z Radomiakiem Radom, na plus pewnie to, że udało się po raz drugi w tym sezonie zachować czyste konto, no ale na minus, że też to drugi mecz. No remis 0-0 z tym czystym kątem, no i w ofensywie niewiele się działo dobrego, jeśli chodzi o poczynania widzewiaków. W defensywie no, po raz kolejny no, jedna taka super interwencja Bartłomieja Drągowskiego, który na pewno jednym z bohaterów tego spotkania może być określony. W Widzewie brakowało przede wszystkim decyzji o strzałach. W pierwszej połowie raptem 4 uderzenia widzewiaków, żadne nie było w światło bramki. Ostatecznie skończyło się na 2 uderzeniach celnych, łącznie 15, ale to wszystko no, gdzieś tam w końcówce dopiero dorzucone. No i te celne uderzenia to też takie, po których bramkarz Radomiaka Filip Majchrowicz nie miał zbyt wiele pracy. Bardziej była kwestia, żeby się dobrze ustawił, no i piłkę od razu łapał bez większych problemów. I o tej decyzyjności między innymi mówił po spotkaniu trener widzewiaków Serb Aleksander Vukovic.
1: Na pewno to, że Stipe dzisiaj zagrał drugi raz, Dani Silva też pierwszy raz, no to też sprawia, że oni z nowymi partnerami w składzie próbują się szybko wczuć i wydaje mi się, że to też troszeczkę miało miejsca w niektórych sytuacjach, że było czuć, że tutaj jakby czucie jeden drugiego zawodnika, co w danej pozycji oczekuje ten drugi, to jest do wypracowania. Zwracam też uwagę też na to, że zagraliśmy ten trzeci mecz dla nas w tych 6 dni i dlatego też nie liczyłem, że dzisiaj będzie to mecz najbardziej widowiskowy ze wszystkich, które zagraliśmy i po prostu dla mnie był to mecz do tak zwanego przepchnięcia. Tak? I żaluję tych decyzji, tej decyzyjności, ale też żaluję bardzo dużo stałych fragmentów, jakie mieliśmy, że kilka razy się zakotlowało, było blisko, ale po prostu takie mecze po prostu w ten sposób trzeba wygrać najczęściej, tak, że mając przewagę, stwarzając taką dużą liczbę stali fragmentów, coś z tego trzeba zdobyć.
0: No właśnie, coś trzeba zdobyć. Zdobyć się nic nie udało w tej, jeśli chodzi o też kontrolę tego spotkania, no to tutaj sporo powiedział trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek.
2: Miałem wrażenie, że mamy mecz pod kontrolą bez piłki i kreujemy sytuację, aby wygrać ten mecz. Na pewno jedna duża kontrowersja co do naszej bramki na 1-0, poza tym 3-4 duże szanse po naszej stronie, dlatego ogólnie lepszy występ naszego zespołu na wyjeździe.
0: Patrząc czysto statystycznie, no i też tak z obrazu gry, no to widzę, dużo dośrodkowywał, mało strzelał z dystansu, no w ogóle mało strzelał tak naprawdę. Czy to wynikało trenera zdaniem z waszej takiego ustawienia, czy to był może Widzewa plan na to spotkanie?
2: Znaczy my ogólnie mieliśmy dobrze zamknięty środek boiska i dlatego nie pozwoliliśmy przeciwnikowi grać przez środek. Na pewno wrzutki Widzewa są niebezpieczne, szczególnie jak grał na 2 napastników. Dzisiaj zagrali na 1 napastnika, dlatego było nam łatwiej to wybronić. Obawialiśmy się stałych fragmentów i faz przejściowych Widzewa, dlatego troszeczkę dopasowaliśmy kilka rzeczy. Tak prawdę mówiąc, to Widzew nie miał jednej takiej dużej prawdziwej szansy i pod tym względem, biorąc pod uwagę mecz wyjazdowy, biorąc pod uwagę, że do tej pory w meczach wyjazdowych mieliśmy problemy, to zrobiliśmy tutaj duży progres.
0: A jeśli chodzi o te wspomniane przeze mnie dośrodkowania, no to zapytałem też o to trenera Vukovicia, bo łącznie Widzew wykonał tych dośrodkowań w całym meczu aż 37. No to jest wynik w polskiej ekstraklasie, powiedziałbym, że niezwykle rzadko spotykany.
1: Pewnie bardziej wynikło z sposobu bronienia przeciwnika, który często odpadał nisko i trzeba było bokami się dostawać pod pole karne. No właśnie, bardzo dużo tych dośrodkowań, też za dużo niestety tych, które się zatrzymały na pierwszym obrońcy przeciwnika i tutaj na pewno to jest do poprawy.
0: To jest do poprawy, no ale też jeśli chodzi o to spotkanie, trener Vukovic zwraca uwagę, że to był kolejny mecz w tym minionym tygodniu, bo widzewiacy przecież grali też w Pucharze Polski w środku tygodnia, a ta kadra na razie nie jest zbyt liczna, bo wielu zawodników jeszcze dochodzi do siebie po kontuzjach. Nie wszyscy nowi jeszcze są gotowi do gry. No i między innymi trener Vukovic mówił wczoraj wczoraj na konferencji o zmianach w meczu z Radomiakiem Radom. Dlaczego zszedł Mariusz Fornalczyk, a nie opuścił boiska Karol Świderski? Dlaczego też nie pojawił się cały czas na boisku Szwajcar Males? No to posłuchajmy trenera Wukowicza.
1: Bergi wszedł, tak, jakby Schrider tak poszedł na prawą stronę. Liczyłem na to, co tak naprawdę miało miejsce w tej ostatniej akcji, że właśnie Schrider z tej pozycji może się znaleźć w pozycji do dogrania z lewego boku. Wydało mi się, że Mariusz po prostu wyprął wszystko, że on już w pierwszej połowie dał wszystko i był na oparach tak zwanych. W tej drugiej połowie czuć było, że ma trudności już i tam poszedł z kolei Biuk, który wydaje mi się wyglądał fizycznie całkiem okej. I chciałem po prostu zyskać praktycznie w tej strefie atakowania takiego drugiego klasycznego napastnika, jakim jest Świderski, jeżeli byśmy po prostu się... I liczyłem na to, że Berger też zaabsorbuje trochę swoją obecnością stoperów i dlatego taka zmiana. Też nie chciałem dawać Frana na prawy bok, właśnie też z racji tych wszystkich poprzednich wydarzeń i tak dalej, żeby go zostawić w środku. Myślę, że tam jest najlepsze miejsce dla niego. Co do Malesza, on na dzisiaj jakby nie przekonuje mnie tak jak Stipe pod kątem gotowości. Tak? Jakby uważam, że to jest mecz taki, że wcale nie jest łatwo wejść i w 10 minutach coś zrobić. Wydaje mi się, że wtedy więcej można się spodziewać po zawodnikach, którzy już są na boisku i po prostu w rytmie tego meczu. I dlatego taka decyzja. Mieliśmy pozostałe zmiany, które nie robiliśmy, bo byłyby one defensywne, tak? Jakby tutaj czy wprowadzę Giro, czy wprowadzę Sele, to bym po prostu zrobił tylko coś, co tak naprawdę robił Radomiak w ostatnim kwadransie, czyli takie zmiany na utrzymanie remisu. Nie chciałem tego robić, bo ten remis, no wiadomo, szanuję bardziej niż zwycięstwo, ale on jest dla nas za mało, tak? Jakby dzisiaj, żeby grać asekuracyjnie.
0: No właśnie, to trener Wukowicz też ostatnio mówił, że uważa, że jego drużyna gra no już na top 3. Ten wczorajszy mecz trochę temu zaprzeczył, albo nawet trochę bardzo. No ale też jeśli chodzi o emocje, był szczególne w sytuacji, kiedy to Radomiak w 78 minucie strzelił gola. W zasadzie to Przemysław Wiśniewski trafił przypadkowo do własnej bramki. Widzewiacy od razu pokazywali, że tego gola być nie powinno. No i z wysokości trybun też wyglądało, że Emil Kornwik był faulowany. Do tej sytuacji wrócili po meczu i pomocni Widzewa, Janis Papanikolaou i też trener Wukowicz.
3: Od razu mówiłem ze sędzią, że to jest faul. Nie wiem czemu nie od razu daje ten faul, bo potem czekamy. Radomiak strzeli bramkę, taka dziwna bramka i musi od razu daje ten faul i gramy dalej. Przegrywamy czas, przegrywamy rytm.
1: Dla mnie był oczywisty faul, od razu tam reagowałem. Jakby nie wiem czemu to tak trwało. Nie wiem czy najpierw pokoju Warowskim, a potem przy oglądaniu. Potem jeszcze chwila grozy, kiedy jest machnięcie ręką tak jakby na środek boiska, także kolejny trudny moment z Warem.
0: No tak, zawodnicy z Radomia zaczęli się cieszyć, myśląc, że mają gola. No widzewiacy początkowo byli źli, ale wszystko dlatego, że tak sędzia Frankowski, no niejednoznacznie. Znaczy pokazał w stronę miejsca, gdzie było przewinienie, a że było ono niemalże na środku boiska, no to stąd wyniknęła ta dziwna sytuacja i taka niezrozumiała, ale ostatecznie Papanikolaou rozpoczął, no tak mniej więcej metr obok tego punktu centralnie na środku boiska. No to jeszcze raz Grek Janis Papanikolaou, który zauważa no to, co też widzimy, że widzewiacy no, po raz kolejny przeszli rewolucję kadrową.
3: Jesteśmy taka nowa drużyna. Czasami potrzebuje czasu. Wiem, że kibiców i my też nie chcemy przegrywać. Przegrywamy punkt, to jest prawda. I nie jesteśmy blisko nasz cel. Ale prawda jest, piłka nożna nie jest tak łatwo, że kupić piłkę, że i od razu masz wynik. Potrzebujemy trochę czasu, naprawdę pracujemy hard, ciężko, tak? I damy wszystko dla naszych kibiców i dla nas też.
0: I tyle nic Papa Nikolału. Widzewiacy po 7 kolejkach mają 7 punktów na koncie. W tym momencie daje to 13 miejsce w tabeli. Radom jak cały czas jest ich sąsiadem w tabeli, bo jest 12 i ma 1 punkt więcej. No ale też strata do 5 Piasta Gliwice to w tym momencie 3 punkty tylko, więc no tu jeszcze sporo się może wydarzyć, choć też kilka drużyn przed Widzewem ma mniej rozegranych meczów. I to niektóre drużyny po 2 mecze mniej, na przykład Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, Zagłębia Lubin. Jagiellonia jedno ze swoich spotkań rozegra jeszcze dzisiaj wieczorem, bo jeszcze dzisiaj wieczorem mecz Jagiellonii ze Śląskiem Wrocław o 20:15, a końcówka meczu Lech Poznań Raków Częstochowa, choć Lechici mieli świetne sytuacje na podwyższenie, to cały czas prowadzą, ale tylko 1-0. No to tyle, jeśli chodzi o piłkarską ekstraklasę. W finale siatkarskich Mistrzostw Europy Włoszki, no, zdenerwowały się bardzo po przegranym drugim secie. W trzecim prowadzą 20-9. Turczynki w dużych opałach.

0: Tell me.
1: Lech Poznań powraca na fotel lidera PKO Ekstraklasy. Poznaniacy mają 16 punktów i 6 spotkań tylko rozegranych. No a Raków Częstochowa cały czas jedyna drużyna bez punktów w tym sezonie piłkarskiej Ekstraklasy. Częstochowianie na dnie tabeli. Lech wygrywa dzisiaj 1-0. A Włoszki w drugim secie z Turczynkami w finale Mistrzostw Europy w siatkówce prowadzą już 23-12. Trzeci set zmierza do końca. W całym meczu jest remis 1-1 w piłkarskiej pierwszej lidze. Grali piłkarze Polonii Bytom i Podbeskidzia Bielsko-Biała. Tam wynik się nie zmienił. 0-0 zakończyło się to spotkanie. Wcześniej Arka Gdynia zremisowała z ŁKS-em Łódź 1-1. O tym spotkaniu mówiliśmy w pierwszej godzinie naszej strefy kibica. A teraz o tym, co czeka nas jutro, bo jutro mecz drugiej drużyny z regionu łódzkiego w pierwszej lidze. Unia Skierniewice zagra z Ruchem Chorzów. To będzie mecz wyjazdowy dla skierniewiczan, którzy są Beniaminkiem w pierwszej lidze. No i przed tym spotkaniem mówią trener Unii Kamil Socha, a także jeden z piłkarzy Eryk Woliński.
2: No myślę, że rywal znany bardzo dobrze wszystkim, utytułowany klub i z ogromną historią w polskiej piłce, ale historia nie gra, tytuły już minęły, teraz jest liga i w tej lidze zrobimy wszystko, żeby walczyć jak równy z równym o punkty. Znamy Ruch z wcześniejszych rozgrywek Pucharu Polski, ale występowaliśmy wtedy jeszcze w trzeciej lidze. Przegraliśmy tutaj w pucharze i będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby wziąć rewanż na przeciwniku.
3: Dobra drużyna, znana pewnie w całej Polsce. Dobrzy zawodnicy, doświadczeni, ale my się niczego nie boimy i jedziemy tam po 3 punkty jak w każdym meczu, także fajna atmosfera na pewno nas czeka na tym stadionie. Fajny stadion, fajna drużyna. Nic tylko, zagrać mecz.
1: Do tej atmosfery jeszcze przejdziemy, natomiast no, jakiego spotkania spodziewa się trener Kamil Socha?
2: Ciężkiego, bo Ruch to naprawdę dobry zespół. Zespół, który jest trochę pod ścianą, bo przegrał ostatnie starcie ligowe z Chrobrym. Ma swoje problemy, przynajmniej tutaj na początku. Myślę, że nie takiego obrotu sprawy się wszyscy spodziewali związani z tym klubem. Natomiast no, my robimy wszystko, żeby nie zajmować się problemami przeciwników, tylko żeby myśleć o sobie, o swoich problemach, o tym, jak poprawić grę, jak zacząć funkcjonować tak, żeby regularnie zdobywać punkty, żeby złapać serię. To jest dla nas dużo ważniejsze niż problemy jakiegokolwiek przeciwnika. Natomiast mecz na pewno będzie z gatunku intensywnych, ponieważ Ruch dosyć mocno angażuje się w wysoki pressing na połowie przeciwnika. My również z tego słyniemy, więc myślę, że będzie to dobre przede wszystkim spotkanie dla kibiców, bo wyjdą, zmierzą się dwa zespoły, które będą chciały grać w piłkę i przede wszystkim też będą chciały to robić w miły dla oka sposób.
1: No i też niektórzy zwracali uwagę, że Ruch grał w tygodniu w Pucharze Polski, wygrał w Zielonej Górze z tamtejszą Lechią. Unia, można powiedzieć, w tygodniu pauzowała, bo wcześniej w rundzie wstępnej Pucharu Polski przegrała z Sokołem Kleczew. No ale trener Kamil Socha, wydaje mi się, że słusznie zauważył, że mecz rozgrywany w poniedziałek, no to nie ma co patrzeć na to, co działo się w minionym tygodniu.
2: Tutaj nie możemy rozpatrywać tego na zasadzie takiej, czy to pomoże, czy nie, bo jest duża przerwa pomiędzy meczem pucharowym. My gramy dopiero w poniedziałek, więc umówmy się, na tym poziomie już nie grają i nie pracują amatorzy, tylko zawodowi piłkarze przygotowani do tego, żeby grać co 3 dni tak naprawdę, więc myślę, że te czasy, w których trenerzy tłumaczyli się tym, że gramy co 3 dni, no trochę już minęły. Też inaczej wystarczy popatrzeć też nawet na nasze występy w pucharach europejskich. Tutaj też już trenerzy nie szukają takich wymówek, po prostu kadry też zespołów są na tyle duże, żeby uwzględniać właśnie takie mecze. Także zdajemy sobie sprawę, że to i nie będzie wpływać w żaden sposób na postawę Ruchu i w ogóle tego nie rozpatrujemy. Prędzej nam brakuje trochę tych rozgrywek i ten gdzieś tam taka lekka zadra jest, że odpadliśmy z tych rozgrywek na dość wczesnym etapie. No ale skupimy się w tym momencie na lidze, bo tutaj mamy dużo do,

0: zrobienia jeszcze.
1: Obiecałem, że będzie jeszcze o emocjach, jakie towarzyszą Unitom przed meczem, no, na legendarnym Stadionie Śląskim. No to teraz właśnie najpierw Eryk Woliński.
2: Przynajmniej dla mnie to będzie coś nowego. Na takim stadionie dużym jeszcze chyba nie grałem. Będzie pierwszy raz w moim życiu. No ale myślę, że nie ma tremy. Po prostu będzie fajnie posłuchać tych kibiców. Ruchu naszych na pewno też. Myślę, że nie zawiodą na pewno w tym meczu. No i tak jak powiedziałem wcześniej, tylko zagrać mecz na takim stadionie przy takich kibicach z taką drużyną jeszcze i wygrać, zabrać stamtąd 3 punkty, to będzie coś wspaniałego na pewno. I myślę, że cała drużyna na to liczy.
0: To może wyzwolić tylko i wyłącznie takie pozytywne emocje w zawodnikach, bo wiadomo, że na tym stadionie grały przed tymi chłopakami legendy świata piłkarzy i każdy chciałby tam, marzy o tym, żeby wystąpić. I to jest na pewno jeden z elementów wyróżnienia, jakie otrzymali po awansie właśnie. Możliwość grania na takich stadionach, możliwość grania z takimi zespołami przy tak wspaniałej publiczności. I to może tylko dodawać sił i jak najlepsze emocje wywoływać wśród nich. I to jest coś dla takich właśnie momentów rozpoczyna się przygodę z piłką w wieku 8-7 lat, myśląc o tym, że za kilkanaście będę właśnie występować na takich stadionach przed taką publicznością. To jest spełnienie marzeń wszystkich, myślę, że nie tylko zawodników, ale też również nasi kibice, którzy wiernie nas dopingują od wielu już sezonów. Są szczęśliwi, że przyjadą na taki stadion do takich kibiców i będą mogli dopingować swój ukochany klub i to jest dla nas największa nobilitacja. Coś, co pcha nas do tego, żeby pokazywać się z jak najlepszej strony na boisku.
1: No a ten mecz Ruchu Chorzów z Unią Skierniewice jutro o godzinie 19:00, relacja tekstowa na radioloc.pl, a meldunki tradycyjnie w serwisach informacyjnych, serwisach sportowych Radio Łódź, także zapraszam już na to serdecznie. No a my za kilka minut już podsumujemy sobie kolejkę w grupie pierwszej, trzeciej ligi. Dzisiaj na tapetę bierzemy oczywiście 7. kolejkę. No to proszę pozostać z Radiem Łódź.

0: To teraz czas na tradycyjne podsumowanie kolejki w grupie pierwszej i trzeciej ligi. Dzisiaj siódma seria gier, no i seria bez derbów województwa łódzkiego, co się zdarza no niezbyt często, a zaczynamy od tego, co działo się w piątek. No i tam świetne występy piłkarzy z łódzkiego, dwa efektowne zwycięstwa. Najpierw zawitamy do Sieradza. Tam Warta pokonała Olimpię Elbląg 4-1. Do przerwy mogło być 2-0, bo w 29 minucie Tomasz Swędrowski bardzo ładnym takim uderzeniem z półwoleja wykończył akcję Sieradzan z prawego skrzydła. No a dwie minuty później samobójcze uderzenie Dawida Wierzby, choć niektórzy mówią, że tam jednak noga Bartłomieja Kręcichwosta miała jako ostatnia kontakt z piłką, więc powiedzmy, zaliczmy to trafienie Kręcichwostowi na 2-0. Jednak w 45 minucie krótkie wybicie piłkarzy Warty, no i piękne uderzenie João Krikuma. Olimpia zatem zdobyła bramkę kontaktową do przerwy, ale już na początku drugiej połowy czerwona kartka dla Dawida Wierzby. Faul na Bartłomieju Kręcichwoście, który wychodził sam na sam z bramkarzem Olimpii Andrzejem Witanem. Olimpia od tego momentu musiała sobie radzić w 10, a Sieradzanie wykorzystali nawet ten rzut wolny z 17, może 18 metrów. Tomasz Swędrowski uderzył nie do obrony. Drugie trafienie tego doświadczonego pomocnika w 60 minucie Kręcichwost. To już na pewno on wykańcza akcję z lewego, po podaniu z lewego skrzydła. Ładne takie plasowane ułożenie nogi. No, dołożył prawą nogę niczym kij hokejowy. Dokładają zawodnicy właśnie w hokeju na lodzie. 4-1. Warta Sieradz zwycięża. No i to jest pierwsza wygrana Sieradzan w tym sezonie przed własną publicznością, więc z tego podwójnie zadowolony był trener Marek Przybył.
1: Bardzo cieszymy się ze zwycięstwa. Było nam bardzo potrzebne, dość nie tak początek ligi wyobrażaliśmy sobie i przede wszystkim u siebie nie wyobrażaliśmy sobie tego, że w trzech meczach nie potrafiliśmy zapunktować za trzy punkty. Udało się i bardzo się z tego cieszymy. Dobra reakcja z zawodników, bo myślę, że dobrze graliśmy już w pierwszej połowie na świcie, na Nowym Dworze i myślę, że dzisiaj chłopcy pokazali charakter i za to im bardzo dziękuję. Co do meczu, myślę, że to też jest właśnie kuriozum piłki nożnej, bo w pierwszej połowie, gdzie wydawało się, że mamy mecz pod kontrolą, przepiękna bramka drużyny z Elbląga i tak naprawdę wiadomo, że drużyna, która zdobywa bramkę przed przerwą, dostaje takiego wiatru w żagle i spodziewaliśmy się tego, że druga połowa będzie ciężka, ale tutaj faktycznie ta czerwona kartka też na pewno podcięła im skrzydła, a druga sprawa taka, że my też dobrze weszliśmy w tą drugą połowę i myślę, że dobrze zareagowaliśmy po tej straconej bramce. Cieszymy się bardzo jeszcze raz i gratuluję zawodnikom i dziękujemy za spotkanie.
2: Mecz się mógł różnie ułożyć,
0: mówi Tomasz Swędrowski. No myślę, że bohater. Mały, duży. Dwa gole. Ten rozpoczynający, no i później piękne uderzenie z rzutu wolnego.
2: No tak. No, ułatwiła nam na pewno ta czerwona kartka grę, bo tak to ten mecz był na styku i nasze rozluźnienie tak naprawdę, bo pierwsza połowa pod kontrolą, rozluźnienie spowodowało troszeczkę nerwowości, ale na szczęście udało się strzelić bramkę szybko i tak naprawdę dalej kontrolować mecz przez tą czerwoną kartkę.
0: No i odczerwany ten własny obieg, no bo od początku sezonu brakowało tego zwycięstwa do tego efektownie, to możemy śmiało powiedzieć.
2: No tak, na pewno. No może do trzech razy sztuka. Musieliśmy trochę się zapoznać, może nowi zawodnicy z obiektem i miejmy nadzieję, że teraz już będziemy się pieli do góry.
0: No ale żeby nie było tak kolorowo, to też muszę tak rzucić do ogródka waszego. Kolejny gol stracony w podobny sposób jak z Ząbkowią chociażby, czyli takie wybicie przed pole karne, uderzenie z dystansu, no oczywiście piękne też uderzenie, trzeba oddać strzelcowi, ale trochę nie brakuje jakiegoś takiego szybszego doskoku?
2: No możliwe, że tak, no musimy nad tym pracować, bo tak naprawdę tracimy takie bramki i no ale ładny strzał, to trzeba coś przyznać, nie? Więc gdyby nie zawodnik, no to... Ale na pewno musimy się wystrzegać. Może nie takich sytuacji, tylko momentów w grze, bo to był ważny moment, nie możemy stracić w tej minucie do szatni bramki.
1: W przerwie już mówiłem zawodnikom, że mam pretensje do tego, że tak jak mówiłem, tutaj mamy mecz pod kontrolą. 46 minuta, gdzie powinniśmy już przytrzymać tą piłkę i spokojnie czekać na przerwę. Dajemy sobie strzelić taką ładną bramkę. Tutaj myślę, że tutaj jest też ciąg zdarzeń, bo tak naprawdę Bartek może powinien zgrać tą piłkę. Tutaj poszła akcja, gdzie dwóch zawodników moich nie cofnęło. No i to, co tutaj pan zauważył, no faktycznie na 16 mecze nie było do skoku, nie było tego odbioru piłki i stąd ta bramka.
0: Ale podkreślmy, Warta Sieradz pokonuje wysoko Olimpię Elbląg 4-1. Pierwsza wygrana w tym sezonie u siebie. No i też podobne zwycięstwo 4-1 piłkarzy Pelikana Łowicz też w piątek, też o 17. Z tym, że Pelikan prowadził 1-0 po trafieniu Dawida Dzięgielewskiego w 24 minucie. Prowadził do przerwy, ale goście doprowadzili do wyrównania w 60 minucie za sprawą Marcina Manikowskiego. Świt jednak w tym meczu był bardzo nieskuteczny. No a z kolei zawodnicy Pelikana trafiali to, co udało im się wypracować i w 79 minucie ponownie prowadzenie Łowiczan po golu Krzysztofa Supery. W 84 Maksymilian Czeczko podwyższył na 3-1, a w 90 minucie już w doliczonym czasie gry, tam było około 7 minut doliczonych, Krzysztof Supera trafia po raz drugi w tym meczu, ustrzela dublet. No i Pelikan wygrywa ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 4-1. Dumny ze swoich podopiecznych był Piotr Kocęba, choć też zauważał pewne niedostatki jeszcze w grze swoich podopiecznych.
3: Dużo się w tym meczu działo. Na pewno wierzyliśmy do samego końca i to, co najważniejsze, przetrwaliśmy ten bardzo trudny moment, który mieliśmy w tym meczu gdzieś tam od tej 45 do 60-65 minuty, gdzie Świt dobył bramkę na 1-1 i gdzie Świt szedł bardzo mocno do otwartym przybicą po kolejne trafienie. Udało nam się ten moment trudnie przetrwać. No i to są te detale, które gdzieś tam decydujemy o ostatecznym wyniku. My zdobywamy bramkę po gdzieś tam świetnym uderzeniu Krzyśka Supery z dystansu, potem gdzieś kolejny kontratak i wyższamy to prowadzenie na 3-1. No to jest piłka nożna, jeśli można powiedzieć, że zabrakło nam tego rzutu szynem, gdzie też traciliśmy bramkę, mimo że gdzieś tam wydaje się, że kontrolowaliśmy to spotkanie, jakieś tam sytuacje tworzyliśmy, kreowaliśmy, zabrakło wtedy skuteczności. Dzisiaj, tak jak powiedział trener gości, że ta skuteczność była po naszej stronie bardzo, bardzo dobra. Na pewno cieszy takie efektowne przełamanie, bo sam wynik 4-1 na pewno jest świetnym rezultatem z tak mocnym przeciwnikiem jak i Świt. Natomiast ja mam taki cały czas gdzieś tak w głowie to, że jednak kolejny mecz prowadzimy gdzieś do przerwy i podświadomie od razu się cofamy, więc tutaj na pewno nad tym musimy popracować, żeby ta drużyna jeszcze miała więcej w sobie takiego instynktu killera, gdzie prowadzimy do przerwy, pójść po następne bramki, pójść wysoką obroną, a nie podświadomie się tam cofać do obrony niskiej.
0: No i tyle Piotr Kocęba, trener Pelikana Łowicz. Pelikan jednak wysoko też zwycięża, przypomnę, 4-1 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Świtem, który dobrze rozpoczął ten sezon, no ale Pelikan przecież też doskonale rozpoczął od 3 wygranych meczów z rzędu. Później była mała zadyszka, a teraz kolejne zwycięstwo. Kolejnego zwycięstwa nie ma natomiast w Tomaszowie Mazowieckim. Lechia przegrywał u siebie z KSCK Troszyn 0-2. Goście trafili po razie w każdej połowie. Arkadiusz Ciach w 35 minucie, Franciszek Brudko w 74. Ale oprócz porażki, no to lechiści mają inny problem, bo już w pierwszej połowie boisko musiał opuścić Jakub Król i wszystko wskazuje na to, że to jest dość poważny uraz, o czym mówił trener lechistów Bartosz Grzelak.
4: Przede wszystkim ważniejsze od wyniku jest to, że prawdopodobnie straciliśmy zawodnika na dłuższy czas i Łukuba Król prawdopodobnie zszedł z bardzo ciężką kontuzją i to jest dzisiaj ważniejsze niż jakikolwiek wynik. Życzymy Kubie dużo zdrowia, aby ta kontuzja mimo wszystko nie okazała się tak poważna, jak wygląda na pierwszy rzut oka. Zobaczymy, co pokażą badania. Wracając do meczu, ja cały tydzień zawodników jakby przestrzegałem przed tym, że to będzie bardzo ciężki mecz. Bo analizując zespół z Troszyna, znając trenera, widząc jaką kadrą też dysponuje, to wiedziałem, że ten mecz będzie bardzo ciężki. Uważam, że przede wszystkim pierwszą połowę przegrać pod kątem mentalnym.
0: No to tyle Bartosz Grzelak. Zatem, no tak jak trener zauważył, ta pierwsza połowa, no to było to, co przesądziło przede wszystkim o porażce Lechii Tomaszów Mazowiecki z KSC Katroszyn 0-2. No i pierwsza połowa, no to też połowa, o której może nie tyle chcieliby zapomnieć piłkarze Widzewa 2 Łódź, a połowa, która też przesądziła o ich porażce również 0-2 w dzisiejszym meczu z Wisłą 2 Płock. Do przerwy Widzewiacy Polacy mieli kilka naprawdę dobrych sytuacji do zdobycia bramki. To się jednak nie udało. Po zmianie strony też zaczęło się obiecująco, bo już na początku Antoni Klukowski mógł skutecznie przelobować bramkarza gości. To jednak uderzenie było nieco za mocne. Piłka przeleciała nad bramkarzem, ale też nad bramką. No a później Wisła miała coraz groźniejsze sytuacje, między innymi uderzenie w słupek. Raz Franciszek Golański popisał się kapitalną interwencją. To oczywiście bramkarz Widzewa 2 Łódź. Też było pudło z bliskiej odległości, ale w końcu po błędzie Alana Knapka, który źle obliczył tor lotu piłki, na czystą pozycję wyszedł Szymon Leśniewski i strzałem w 76 minucie wyprowadził Wiślaków na prowadzenie, a Adrian Bielka ustalił wynik spotkania na 2-0 dla Płocczan już w doliczonym czasie gry. Tak to spotkanie i te dwie różne połowy widział obrońca Widzewa 2 Sebastian Zieleniecki.
5: Każdy chyba tutaj zgromadzony widział, że te połowy, pierwsza myślę, że z dużą przewagą naszą, druga mniejszą przewagą, aczkolwiek przewagą Wisły Płock 2. Powinniśmy tak naprawdę w tej pierwszej połowie strzelić dwie bramki, bo do tego były okazje, przeciwnik nie oddał żadnego strzału. Mieliśmy parę sytuacji dogodnych, myślę, że takiego ostatniego decydującego podania dobrego brakowało. Aczkolwiek uważam, że dobry mecz z naszej strony, mówię, no ten 2-0 uważam, że jest trochę wynik niesłuszny. Myślę, że mogło to się inaczej potoczyć z korzyścią dla nas, albo chociaż remis. No ale niestety straciliśmy dwie bramki, ta druga już trochę tak, dlatego że sam się porwaliśmy trochę, żeby tą jedną bramkę chociaż strzelić. No, mówię, dwie różne połowy, szkoda takiego wyniku, aczkolwiek mówię, no dzisiaj dużo młodszych zawodników w naszej pierwszej jedenastce. To też są takie potrzebne rzeczy, żeby oni łapali minuty i to doświadczenie. Myślę, że to był fajny przeciwnik. Na pewno nie był to poziom trzecioligowy. Myślę, że fajnie się ten mecz dzisiaj oglądał.
0: No i tyle, Sebastian Zieleniecki. Przypomnę, Widzew 2 Łódź przegrywa z Wisłą 2 Płock 0-2. No zatem nieudany ten mecz, jeśli chodzi o Widzewiaków, ale udany mecz, jeśli chodzi o drugą drużynę UKS-u 2 Łódź, która z kolei wygrywa dzisiaj w niedawno zakończonym meczu z Mławianką Mława 2-0. Gole pod koniec pierwszej i na początku drugiej połowy w 44 i 50 minucie. No ale podobnie jak w sytuacji Lechii Tomaszów Mazowieckich, dzisiaj też dla piłkarzy drugiej drużyny ŁKS-u ważne było wsparcie dla zawodnika, który doznał kontuzji w ostatnim meczu wygranym z ŁKS-em Łomża. Chodzi o Adriana Jurkiewicza, który doznał poważnego urazu kolana. No i to w sytuacji, gdzie wtedy Jurkiewicz strzelił ważnego dla ŁKS-u 2 Łódź gola. Bo przypomnę, w tamtym tygodniu Jurkiewicz trafił do siatki tuż po przerwie. No i to był gol kontaktowy na 2-3, a skończyło się wtedy 4-3. ŁKS dzisiaj wygrywa po raz drugi z rzędu. No i sytuacja w tabeli ŁKS-iaków od razu uległa poprawie i to zdecydowanej, bowiem wskoczyli na 14 miejsce, mają 6 punktów na swoim koncie. Prowadzi KTS Weszło Warszawa, które wygrało po raz kolejny po tym remisie w poprzedniej kolejce. No a teraz zwycięstwo drużyny z Warszawy, 19 punktów na ich koncie. Mazowia Mińsk Mazowiecki, Wisła 2 Płock na drugim, trzecim miejscu mają po 14 oczek. Czwarty jest Widzew 2 Łódź, piąty Pelikan Łowicz i te dwie nasze drużyny mają po 13 punktów na swoich kontach. Jeśli chodzi o kolejne drużyny z regionu łódzkiego, to kolejne dwie też sąsiadują ze sobą w tabeli. To Lechia Tomaszów Mazowiecki i Warta Sieradz. One mają po 10 punktów, podobnie jak Ząbkowia Ząbki, więc taka trójka z 10 punktami. No i na 14 pozycji ŁKS 2 Łódź 6 punktów. No a jeśli chodzi o dół tabeli, to tam po 2 punkty mają ostatnie Polonia Lidzbark Warmiński i ŁKS Łomża. Co ciekawe, te dwie drużyny mają też identyczny bilans bramkowy. No a jeśli chodzi o gole dzisiaj dla ŁKS-iaków, no to jeszcze taka informacja, bo zdaje się nie powiedziałem. Fabian Olejniczak i Wiktor Czerwiński. Oni trafili dzisiaj do siatki z drużyny Mławianki Mława. No to tyle, jeśli chodzi o kolejkę 7. W 8 kolejce też dużo oczywiście będzie się działo i ta 8 kolejka rozpocznie się 11 września o godzinie 13. Widzew 2 Łódź podejmie Mazowie Mińsk Mazowiecki, zatem no mecz można powiedzieć w taki pierwszy w piątek o nieco po południu, albo nawet prawie w samo południe, Widzew dwa Łódź, Mazowia Mińsk, Mazowiecki i również w piątek inny mecz drużyny z regionu łódzkiego. Lechia Tomaszów Mazowiecki na wyjeździe zagra z Ząbkowią Ząbki. Jeśli chodzi o pozostałych naszych trzecioligowców z łódzkiego, Pelikan Łowicz na wyjeździe zmierzy się z Olimpią Elbląg w sobotę 12 września o 16:00. Warta Sieradz w Lidzbarku Warmińskim z tamtejszą Polonią zagra też 12 września w sobotę o 19:00 i też 12 września w samo południe w Płocku. ŁKS 2 Łódź zagra z Wisłą 2 Płock i to będzie kolejka 8. A my teraz powracamy do Mistrzostw Świata U20 kobiet. Przypomnę, że wczoraj Polki rozpoczęły świetnie ten turniej. Wygrały na dzień dobry z Argentyną 3-0. No i tak naprawdę przybliżyły się niesłychanie do tego, aby awansować do dalszej fazy rozgrywek, a awans no, da szansę na to, żebyśmy Polki zobaczyli też w Łodzi. W Łodzi najwięcej spotkań będzie rozegranych. One się zaczęły już dzisiaj od meczu Japonek z Nową Zelandią. Wynik 2-1 w tym spotkaniu grupy D. Grupy D, która uważana przez ekspertów jest za jedną z najsilniejszych, jeśli nie najsilniejszą, właśnie jeśli chodzi o rozgrywki grupowe. Japonia, Nowa Zelandia, Amerykanki i Włoszki w tej grupie. No i Japonki doskonale rozpoczęły swoje spotkanie, wygrywając 2-1. A mecz Amerykanek z Włoszkami zdaje się powoli dobiega końca. Michał Malinowski jest na stadionie Przelej Unii, na stadionie miejskim, na którym na co dzień grają piłkarze ŁKS Łódź, ale też na tym stadionie gościły piłkarki wcześniej w eliminacjach do Ligi Mistrzyń. Między innymi SMS Łódź podejmował Anderlecht Bruksela właśnie Przelej Unii, a teraz tam Mistrzostwa Świata U20. Michale, czy się słyszymy? I jeśli tak, to jak tam wygląda sytuacja w końcówce meczu Amerykanek z Włoszkami?
6: Tak, jak najbardziej, witam ponownie. Doliczony czas gry, konkretnie 4. minuta. Włoszki prowadzą 2-1 i przed chwilą wielki wybuch na radości właśnie na ławce drużyny z Europy, bowiem Włoszki od 59 minuty po trafieniu Giady Pellegrino prowadzą 2-1. No a w doliczonym czasie gry Amerykanki trafiły do włoskiej bramki, natomiast była to dobitka po wcześniejszym strzale w słupek, no i okazało się, że po analizie VAR nie została ta bramka jednak uznana, był spalony, no sędzina tam pokazywała, że pani sędzia pokazywała, że ten spalony był naprawdę minimalny. Przed chwilą powtórkę właśnie też widziałem. Faktycznie no wszystko było na granicy spalonego. A teraz ostatni gwizdek i Włoszki cieszą się z pierwszego zwycięstwa. No i one razem z Japonkami będą na czele grupy D po tym pierwszym dniu zmagań w Łodzi.
0: Dziękujemy bardzo Michałowi Malinowskiemu. No to ja dodam, że to nie jedyne dzisiejsze mecze, bo trwają także, no w zasadzie trwa jedno spotkanie w grupie C. Wcześniej Francja zremisowała z Koreą Południową 1-1, a Ekwador prowadzi z Ganą zdecydowanie 3-0. Zatem tutaj raczej rywalizacja będzie za moment rozstrzygnięta. No ale oczywiście mistrzostwa będą teraz niemal codziennie te mecze fazy grupowej, także kolejne spotkania już jutro. Na mecz kolejny Polek czekamy do 8 września. Wtedy to biało-czerwone zmierzą się z Meksykiem, który w pierwszej kolejce zremisował z Beninem 2-2. Jeśli chodzi o trzecią ligę, jeszcze tak uzupełniając, no to właśnie w tym momencie zakończył się ostatni mecz tej 7 kolejki w Suwałkach. Wigry uległy Polonii Lidzbark Warmiński 1-3. Natomiast piłkarskiej ekstraklasie, tak jak mówiłem, Lech Poznań pokonał Raków Częstochowa 1-0. Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław, to spotkanie o 20:15 się rozpocznie. Przełożony mecz pierwszej ligi Pogoń Siedlce, Puszcza Niepołomice. Taki komunikat teraz też dostałem. Nie wiem na razie z jakiego powodu, także to będziemy jeszcze ustalać. No a na koniec jeszcze, albo prawie na koniec, informacja z Żużlowa. No bo dzisiaj Żużlowcy, Has, Skrzydlewsko, Orła, Wisła Łódź walczyli w rewanżowym meczu półfinału pierwszej ligi, play-off pierwszej ligi. No, po remisie u siebie 45-45 z faworyzowaną Polonią Bydgoszcz, tym razem na wyjeździe łodzianie przegrali zdecydowanie 33-57. Tak naprawdę wyrównany pojedynek był tylko do szóstego biegu. Później gospodarze mieli zdecydowaną przewagę. A jak to spotkanie wyglądało, no tym więcej piszemy też na radioloc.pl, także zachęcam do przeczytania tekstu Mariusza Janika na naszym portalu. On tam wszystko rozpisuje dokładniej, jak to spotkanie wyglądało, a ja jeszcze zaglądam, jak wygląda spotkanie finałowe Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet. Finał rozgrywany w Stambule. Gospodynie Turczynki grają z Włoszkami. Włoszki prowadzą w meczu 2-1, ale w czwartym secie to Turcja na razie górą 21-18. No to jeszcze tutaj naprawdę wiele, wiele może się wydarzyć. Przypomnę, że w meczu o trzecie miejsce Polki przegrały z Serbią 1-3. Zatem biało-czerwone kończą na czwartej pozycji. No i jeszcze uzupełniając wcześniejsze wieści z tenisowego US Open, Arina Sabalenka awansowała do kolejnej rundy, pokonując Amerykankę Tyler Townsend 2-0. I na tym kończymy dzisiejszą strefę kibica. Jolanta Kozłowska, Robert Zwoliński. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 20. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Skończyły się rozmowy amerykańskiej delegacji w Ukrainie. W Bełchatowie będzie można pojechać nowymi ścieżkami dla rowerów. Zajrzymy też na Dni Pabianic. W nocy zrobi się chłodno, na północy regionu może pojawić się deszcz. W Kijowie zakończyły się rozmowy z amerykańską delegacją. Wołodymyr Zełenski rozmawiał ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem o rozwiązaniach pokojowych. Z pierwszych deklaracji wynika, że wciąż nierozwiązane są kwestie terytorialne. Wczoraj amerykańska delegacja rozmawiała o tym z Władimirem Putinem. O szczegółach Paweł Buszko.
6: Jared Kushner po zakończeniu rozmów zaznaczył, że USA chcą jeszcze do zimy wypracować rozwiązania pokojowe, ale trudno jest to zagwarantować. Wołodymyr Zełenski z kolei przekazał, że podczas rozmów poruszano kwestie terytorialne, ale pozostaje on przy swoim zdaniu, że tak złożone sprawy można rozwiązać wyłącznie na poziomie przywódców. Ukraiński prezydent dodał, że omawiano też kwestie wsparcia dla Ukrainy w krótkiej perspektywie oraz gwarancje bezpieczeństwa. Podczas trwania rozmów ukraińska stolica nie była atakowana przez rosyjskie rakiety i drony. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że obecność Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Kijowie zadziałała lepiej niż systemy Patriot i wyraził życzenia, aby Amerykanie przyjeżdżali częściej, tak aby zwykli Ukraińcy mieli możliwość odpocząć od rosyjskich ostrzałów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: W Bełchatowie dobiega końca budowa nowej drogi dla pieszych i rowerzystów. Powstaje wzdłuż ulicy Piłsudskiego przy drodze wojewódzkiej nr 476. Trasa ma około kilometra długości i połączy ulicę Dolną z Pogodną. O szczegółach Paweł Kwiatkowski.
7: W ramach inwestycji oprócz nowej drogi dla pieszych i rowerzystów powstały także zatoki autobusowe i perony przystankowe, wykonano oświetlenie oraz odwodnienie. Przebudowano zjazdy, dodatkowo doświetlono przejścia dla pieszych, a nad dopływem rzeki Rakówki wybudowano przepust. Nowa infrastruktura połączy też istniejące już odcinki tras pieszo-rowerowych, co ma poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
8: Ścieżka nawiązuje od południa do istniejącej infrastruktury dla rowerzystów przy ulicy Godnej od północy do wybudowanego w tym roku chodnika wiodącego od ulicy Dolnej w kierunku Dobrzelowa.
7: Drogowcom pozostały jeszcze prace przy nawierzchni głównej jezdni oraz oznakowanie. Wartość inwestycji to prawie 5 milionów złotych. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
5: A koszty po połowie pokrywają miasto Bełchatów i samorząd województwa łódzkiego.
9: Więcej na radiołódź.pl.
5: Nowe limity dorabiania do wcześniejszych emerytur i rent. Od września osoby pobierające takie świadczenia mogą bez konsekwencji zarobić dodatkowo do nieco ponad 6 tysięcy złotych. Ważne, by zarobek nie przekraczał 70% przeciętnego wynagrodzenia, mówi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS w województwie łódzkim.
10: Po przekroczeniu 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli kwoty wynoszącej 12 3 zł i 10 groszy brutto, ZUS może zawiesić wypłatę emerytury lub renty.
5: Nowe progi będą obowiązywać do końca listopada. Mieszkańcy Pabianic licznie przybyli na Dni Miasta. 48 Dni Pabianic na polu golfowym przyciągnęły widzów koncertami i licznymi atrakcjami, mówi prezydent miasta Grzegorz Mackiewicz.
11: i formuła, i rzeczywiście pewien rozmach w tym roku to robimy jest fantastyczny. Na pewno najlepiej wspomina się te ostatnie udane, a one już mimo tej pogody wiem, że są dobre.
5: A zdjęcia z imprezy są już do zobaczenia na radio.łódź.pl. I na koniec zmarła Krystyna Piaseczna, wieloletnia łódzka dziennikarka i krytyczka teatralna. Od 1987 roku była związana z TVP3 Łódź. Teatr stał się jednym z najważniejszych tematów jej pracy telewizyjnej. Krystyna Piaseczna była autorką filmów dokumentalnych, reportaży, rozmów z artystami oraz licznych programów poświęconych scenie. O śmierci łodzianki poinformował Związek Artystów Scen Polskich. Na kolejne wiadomości zapraszam za godzinę.
12: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Tej nocy dosyć szybko będzie spadać temperatura, a do tego przyda się też parasol, szczególnie na północy województwa, bo tu deszcz będzie pojawiał się zdecydowanie częściej niż w pozostałych częściach regionu. Jutro rano sporo chmur, ale w ciągu dnia powinno się wypogodzić.
12: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Veni, vidi, vinyl. W Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
13: Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie w audycji z muzyką graną z płyt winylowych.
14: Dobry wieczór.
13: Do godziny 22, jak zawsze, nasze spotkanie w Radiu Łódź. Ja dzisiaj przyniosłem wyłącznie płyty koncertowe i w związku z tym bardzo się nadźwigałem, bo to są albo podwójne, albo potrójne albumy. Niestety to sporo waży, ale muzycznie też będzie, myślę, bardzo ciekawie. Chociaż jak już mówiłem jakiś czas temu, chyba wspominałem, że nie jestem wielkim miłośnikiem płyt koncertowych.
14: To no właśnie widać.
13: To jednak kilka mam takich w swojej kolekcji, które bardzo lubię i dziś z nich zagramy, a z jednego z tych albumów być może nawet trzykrotnie się uda. Zobaczymy. To jest koncertowa płyta zespołu Portishead. Taki kultowy koncertowy album nagrany w Nowym Jorku w miejscu o nazwie Roseland. 25 lat temu ten koncert się odbył i w związku z tym ukazała się taka reedycja dwupłytowa na winylu z repliką plakatu bardzo pięknego. Wszystko to świetnie wydane. No a muzycznie to myślę, że wszyscy, którzy znają zespół Portishead, wiedzą, na czym rzecz polega. Fenomenalne brzmienie, tutaj też wzbogacone o na żywo zagrane partie instrumentów smyczkowych przez orkiestrę, która towarzyszyła zespołowi. Posłuchajmy Portishead po raz pierwszy. Dziś zaczniemy od utworu All Mine.

0: To był zespół Portishead, dzisiaj po raz pierwszy z płyty Roseland New York City Live.
1: A ja patrzę na mój zestaw, też mam jedną płytę koncertową dzisiaj ze sobą, także sporo będzie dzisiaj tych dźwięków z oklaskami, ale póki co płyta zespołu Cocteau Twins pod tytułem Heaven or Las Vegas, a więc początek lat 90. Ważny moment w życiu Elizabeth Fraser, bo tę muzykę nagrywała, tworzyła, kiedy była w ciąży, na takiej też fali euforii. No, problemem był Robin Guthrie, a więc wówczas jej partner, który miał swoje z różnymi używkami, mówiąc krótko, problemy, ale to jakoś bardzo na tę płytę nie wpłynęło. W każdym razie ona jest moim zdaniem najbardziej taka pogodna i optymistyczna z całego katalogu Cocteau Twins. Te pierwsze płyty z lat 80. one są takie bardziej jeszcze, powiedziałbym, nostalgiczne, oniryczne, a ta płyta jest zdecydowanie bardziej, powiedziałbym, przystępna także dla słuchacza, który pierwszy raz spotyka się z muzyką Cocteau Twins. To, co zawsze może zaskoczyć, to nierozumienie tego, co śpiewa Elizabeth Fraser, bo ona śpiewała po prostu w swoim języku. Posłuchamy teraz nagrania ze strony pierwszej, to jest drugi utwór, Pitch the Baby.

0: To był zespół Cocteau Twins z płyty Heaven or Las Vegas z taką bardzo też charakterystyczną okładką niebiesko-czerwoną z takimi rozmazanymi światłami, trochę przypominającymi gdzieś ten wątek Las Vegas. Natomiast dla mnie to jest absolutnie ulubiona płyta Cocteau Twins, chociaż ostatnio coraz częściej też sięgam po płytę Milk and Kisses, którą doceniam po latach. No wiem, że są tacy, którzy tylko tolerują te płyty z lat 80.
1: No tak, bo zespół Cocteau Twins w tym okresie takim pierwszym nagrał kilka płyt, które mają taki status kultowy, ale ja faktycznie po latach, kiedy sięgnąłem też do nagrań zespół Cocteau Twins, to oczywiście cenię sobie to, co zespół zrobił na takich płytach jak Garlands chociażby, czy
0: Treasure chociażby.
1: Treasure. Natomiast pod koniec lat 80. i na początku lat 90. ta muzyka zespołu Cocteau Twins trochę jakby wyszła z mroku i nabrała takiego bardzo przyjemnego blasku i ta płyta bez wątpienia jest tego świetnym przykładem. Oprócz albumu podwójnego zespołu Portishead z koncertem z 1997 roku mam jeszcze kilka innych koncertowych płyt dzisiaj ze sobą, jak już mówiłem. Między innymi koncertowy krążek zespołu The Style Council, Home and Abroad. To jest oczywiście płyta projektu muzycznego Paula Wellera, który prowadził w latach 80. Fantastyczne soulowe granie, które przyniosło kilka świetnych singlowych przebojów, bardzo dobrych albumów, które są ostatnio też wznawiane, przypominane. Jestem ciekaw, czy też przyjdzie czas na koncertową płytę, czy być może doczekamy się jakichś jeszcze dodatkowych nagrań zarejestrowanych podczas występów zespołu Style Council w różnych miejscach, zarówno na Wyspach Brytyjskich, jak i poza nimi. No i dziś też, mam nadzieję, dwukrotnie sięgniemy do tej płyty, a będziemy słuchać utworów ze strony B. Zaczniemy od kompozycji With Everything to Lose. Oto The Style Council.

0: Zespół The Style Council, Paul Weller, który no wciąż jest takim artystą docenianym, może niekoniecznie topowym, ale generalnie rzecz biorąc pozostającym w kręgu zainteresowania tych, którzy no, słuchają szczególnie brytyjskiej muzyki. A mam takie wrażenie, że The Style Council, bardzo ciekawy okres w twórczości, działalności Paula Wellera, trochę jest dzisiaj zapomnianym. Być może to się jeszcze kiedyś zmieni, ale nie sądzę, żeby Paul Weller chciał powrócić do tego szyldu i na przykład nagrać nową płytę pod tą nazwą. Natomiast być może jakieś reedycje płyt, które...
1: No, ostatnio, z tego co pamiętam, to płyta Café Blue, została
0: ukazała,
1: takiej
0: tak.
1: W chyba 6 nawet płytowej wersji CD. Pewnie jakiś czas temu Our Favorite Shop też był wydany, ale nie wiem, czy aż w takim bogatym boksie. Ja nawet mam chyba taką wersję deluxe kompaktową, co prawda. Także no, słuchaj, te wszystkie najważniejsze zespoły, te płyty, to w najbliższych latach będzie wydane, myślę, ponownie.
0: Pewnie tak.
1: W taki sposób, no bo to jest jakby jedyny sposób na sprzedaż jeszcze raz tego samego katalogu.
0: Przy okazji zespołu The Style Council warto wspomnieć o tym, że oni podczas swojej trasy koncertowej, to był zdaje się rok 1986, może 5, grali w Berlinie i korzystając z wolnego dnia przeskoczyli przez żelazną kurtynę i pojawili się w Warszawie i nakręcili teledysk właśnie w warszawskich realiach tamtych czasów. Można go obejrzeć w serwisie YouTube.
1: No i to był jedyny raz, kiedy Paul Weller był w Polsce.
0: Do tej pory, tak.
1: Do tej pory, tak.
0: Może przejazdem gdzieś, nie wiem.
1: Mark Almond, no artysta, który zdecydowanie częściej w Polsce bywał i będzie za chwilkę, w Łodzi także na festiwalu Sound Edit, już chyba po raz trzeci, o ile dobrze pamiętam.
0: Tak.
1: Sięgam też po single z 1900.

0: To był Mark Almond z singla 12-calowego The Frost Comes Tomorrow. Ja przyznam, że lubię te pojedyncze utwory, zwłaszcza z przełomu lat 80., początku 90. Marka Almonda. On sięgał po te mniej może znane, ale jednak w swoim czasie też popularne piosenki z lat 60. i zawsze, kiedy to robił, to okazywało się, że to były duże przeboje, bo tak było przecież w przypadku Tainted Love jeszcze w czasach Soft Cell, czy potem The Days of Pearly Spencer, no moim zdaniem w ogóle najpiękniejsza piosenka, jaką Almond zaśpiewał. To też nie jest jego utwór, to jest kompozycja z lat 60.
1: No, coverów w wykonaniu Marka Almonda znajdziemy bardzo wiele w jego dorobku. Ale oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że mnóstwo rzeczy nagrał autorskich i oryginalnych. Teraz Roxy Music i płyta Live, album, który jest potrójnym wydawnictwem i który zawiera naprawdę znakomity zestaw utworów wykonanych przez

zespół na żywo podczas trasy koncertowej, światowej trasy koncertowej w roku 2001. Wydaje się, że to był no, być może jeden z najlepszych momentów, żeby właśnie koncertowo zarejestrować to, co proponuje zespół Roxy Music, ponieważ grupa była jeszcze wtedy naprawdę w doskonałej formie. To jeszcze nie był czas, w którym no, różne związane z wiekiem dolegliwości mogą krzyżować plany i ograniczać pewne możliwości, więc zespół w doskonałej formie, ze znakomitymi też muzykami, którzy poszerzyli skład zespołu Roxy Music i zagrali na wielu bardzo różnych instrumentach, doskonale dobrany repertuar, też będący przekrojem właściwie całej dyskografii zespołu Roxy Music, czyli no, wszystkich płyt, które wydali w latach 70. i na początku 80. I w związku z tym jest to jedna z moich ulubionych koncertowych płyt, które posiadam w swojej kolekcji. Nie wiem, czy dzisiaj posłuchamy dwóch utworów, no jednego na pewno i to już teraz, to będzie kompozycja A Song for Europe, Roxy Music.

0: the saxophone Andy Mackay.
1: To była grupa Roxy Music w nagraniu A Song for Europe z potrójnego albumu wytłoczonego w dodatku, co jest zaznaczone na specjalnej takiej naklejce umieszczonej na okładce płyty na winylu, który jest takim winylem po raz pierwszy wykorzystywanym do tłoczenia płyty, czyli nie jest to coś,
2: recycling
1: tak zwany, tylko świeży winyl, na którym po raz pierwszy wytłoczono właśnie te nagrania.
2: Nie wiem, jak jest z tym winylem, który mam teraz przed sobą, chociaż nie wiem, czy w latach 60. już ta procedura recyklingu istniała. W każdym razie to jest płyta Joe Cockera, płyta koncertowa, też jedyna, którą dzisiaj ze sobą mam, Mad Dogs and Englishmen. Moim zdaniem jeden z wybitnych albumów koncertowych tamtej epoki, nagrywany w sali Fillmore East w Nowym Jorku pomiędzy 27 i 28 podczas dwóch koncertów marca 1970 roku. Pamiętajmy, że Joe Cocker wówczas na fali fantastycznego przyjęcia podczas festiwalu Woodstock zdobywał ogromną popularność w Stanach Zjednoczonych, no i dzięki Leonowi Russellowi, który złożył mu kapitalny absolutnie zespół, ruszył w trasę kilkudziesięciu koncertów, która była jedną wielką imprezą, po prostu mówiąc krótko, ale przy tym no, z fantastyczną muzyką. Też powstał film, który dokumentuje całe to wydarzenie i moim zdaniem dobrze byłoby, gdyby on został jakoś odświeżony i przypomniany, bo on chyba był wydany jakiś czas temu, ale to zdaje się do jakiejś też wersji deluxe właśnie płyty Mad Dogs and Englishmen, a fajnie byłoby, gdyby na przykład w kinach go pokazano, to byłoby bardzo interesujące, bo Joe Cocker jawi nam się jako trochę tak już starszy pan z brodą, który śpiewa takie ballady w średnim tempie, a swego czasu przecież potrafił naprawdę pokazać taki rock'n'rollowy pazur i fantastyczne utwory wykonywał, bo wiele bardziej rockowe i stylowe. Ta płyta zawiera kilka piosenek, które wówczas, na początku 1970 roku, były zupełnymi nowościami, albo miały kilka miesięcy, no chociażby Honky Tonk Woman Rolling Stonesów, chociażby She Came In Through The Bathroom Window Beatlesów, przecież to był 69 rok, oba te nagrania. Give Peace A Chance jest tutaj. Jest Girl From The North Country, Boba Dylana. I jeszcze kilka, bo jak wiemy, no Joe jednak najlepiej sprawdzał się w śpiewaniu czyjś kompozycji. I tak będzie też w tym przypadku. To jest właśnie kompozycja Leona Russella, więc kogoś w rodzaju kierownika zespołu złożonego przez wybitnych muzyków. Mamy tutaj Chrisa Staintona, więc dzisiaj też klawiszowca Ericka Claptona, jest Jim Gordon, Carl Radle, mamy Jima Keltnera na perkusji. No to nie są postaci anonimowe. No i ta najlepsza w biznesie sekcja Denta, Jim Price i Bobby Keys.
0: Have a nice day, have a nice. Thank you very much. I'm going to introduce you to a young Delta lady, Rita Coolidge.

0: To był Joe Cocker i zespół Mad Dogs and Englishmen, trasa koncertowa w ten sposób nazwana. Jeszcze mam nadzieję, że dzisiaj do tej płyty wrócimy.
1: Teraz wrócimy do zespołu Portishead, bo zaplanowałem trzy utwory z tego obszernego wydawnictwa, czyli z koncertowego krążka Roseland New York City Live. Po wydaniu dwóch płyt zespół z Bristolu, reprezentujący właśnie tę scenę i bardzo modne wówczas trip-hopowe dźwięki, zagrał koncert w Roseland w Nowym Jorku i ten koncert, można powiedzieć, przeszedł do historii jako fantastyczne zaprezentowanie muzyki zespołu Portishead.
0: No, bo tu orkiestra też pojawiła
1: tak,
0: się.
1: Tak, bo też brzmień orkiestrowych nie brakowało na płytach zespołu Portishead, tyle tylko, że one pochodziły z sampli, a tutaj mieliśmy do czynienia po prostu z zespołem, który zaprosił też kilkunastu muzyków grających właśnie na instrumentach smyczkowych przede wszystkim, co oczywiście podniosło takie brzmieniową atrakcyjność tego koncertu niewątpliwie. A że kompozycje są świetne, że wokalistka, czyli Beth Gibbons, zawsze była i jest do dziś jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci na muzycznej scenie, no to wszyscy wiemy i no w związku z tym efekt był naprawdę znakomity. Jeszcze jedno teraz nagranie, jak powiedziałem, być może największy przebój zespołu, czyli kompozycja Glory Box.

0: Portishead, dziś po raz drugi z płyty koncertowej z Nowego Jorku. Jeszcze do krążka wrócimy, ale już w kolejnej części naszego spotkania.
1: Tak jeszcze myślę o tym, o tej płycie koncertowej Portishead. W latach 60., bardziej nawet 70., płyty koncertowe stały się bardzo popularne i mieliśmy do czynienia z kilkoma takimi kultowymi albumami Get Your Eyes Out, Stonesów, Absolutely Live, czy Live at Leeds, prawda? To są takie tytuły kanoniczne.
0: No tak, Doors chociażby.
1: No tak, Doorsi czy The Who. Natomiast zobacz, w latach 90. ja właściwie poza Portishead, to chyba nie jestem w stanie wskazać jakiejś takiej płyty właśnie koncertowej, która byłaby no właśnie taka kultowa, ikoniczna dla, i typowa dla dekady.
0: Ja sobie jakiś... Dla dekady 90. lat ikoniczne są płyty Unplugged.
1: To chciałem powiedzieć, że właśnie była seria Unplugged, a potem, jeżeli chodzi o takie niezależne zupełnie wydawnictwo, to chyba tylko płyta Portishead. No ale może państwo jeszcze kogoś by nam tutaj podpowiedzieli. Elvis Costello teraz. Troszeczkę w którejś z poprzednich audycji się pospieszyłem, bo powiedziałem, że przyniosę płytę My Aim Is True, która teraz doczeka się wydania jubileuszowego z okazji 49. rocznicy, tak sobie to Elvis wymyślił, wydania takiego prawowitego, ale okazało się, że tę płytę mam na kompakcie, a płytę This Year Model mam na płycie winylowej, no ale to jest podobny czas, a więc te jeszcze takie postpunkowe, bym powiedział, lata Elvisa Costello. On oczywiście bardzo zmieniał swoją twórczość na przestrzeni kolejnych lat, dekad, jakby złagodniała ta jego muzyka z biegiem lat do tego stopnia, że w końcu spotkał się w studiu z Bertem Bacharachem. No ale zostańmy jeszcze przy tym takim bezkompromisowym gitarowym graniu. Czasy płyty This Year Model i utwór pod tytułem The Beat.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 21. Justyna Krakowiak. Zapraszam na wiadomości. Trwają przesłuchania w aferze Zonda Krypto. Skrajna prawica wygrała wybory w Saksonii-Anhalt. Łódzki IPN wydał kolejny komiks. W nocy przelotne opady i silny wiatr. Prawdopodobnie jutro zakończy się przesłuchanie Romana Rzet, współpracownika zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto. Romana Rzet zatrzymano wczoraj w województwie śląskim, gdy próbował uciec, jak dowiedziały się służby, do Chin. W miejscu zameldowania podejrzanego znaleziono wartościowe zegarki i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto.
6: Długie przesłuchanie Romana Rzet może świadczyć o tym, że zaczął współpracować, uważa minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
7: To jest też sygnał dla nas wszystkich, że ta osoba chce mówić, chce współpracować z prokuraturą, bo z reguły jak ktoś odmawia składania wyjaśnień, to wtedy czynności kończą się bardzo szybko. Ale widać, że tutaj są zeznania, są bardzo obszerne.
6: Roman Rzet jest czwartą osobą zatrzymaną w sprawie Zonda Krypto. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące trzech podejrzanych: Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. Zatrzymano też prezesa PKOL Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji. On również został tymczasowo aresztowany. Witold Banach, Polskie Radio.
5: Radosława Piesiewicza zatrzymano pod koniec sierpnia. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak poinformowała, że o efektach przesłuchania Romana Rzet poinformuje jutro. Skrajnie prawicowe AfD wygrało wybory w Saksonii-Anhalt. Według politologa Michała Maliszewskiego należało się spodziewać wysokiego wyniku Alternatywy dla Niemiec, ponieważ wskazywały na to wszystkie sondaże. Według politologa niepokojące są propozycje AfD, polegające m.in. na oddzielnych klasach dla dzieci z rodzin imigranckich czy z niepełnosprawnościami.
8: Obecnie w klasach szkół niemieckich, zwłaszcza podstawowych, ale i średnich, przeważają dzieci z migracyjnym rodowodem, czyli kto będzie się uczył w tych klasach typowo niemieckich, to jest pytanie. Grozą wieje ten pomysł o oddzielenie niepełnosprawnych dzieci od dzieci pełnosprawnych.
5: Ostateczne wyniki wyborów zostaną podane jutro. Rywalizacja indywidualna i sztafetowa. Tak wyglądał pierwszy bieg Politechniki Łódzkiej. Impreza odbyła się na terenie kampusu uczelni, a zawodnicy biegli również alejkami parku imienia Klepacza. Bardzo zadowolony z frekwencji był rektor Politechniki Łódzkiej Krzysztof Jóźwik.
9: Hart ducha wśród ludzi, którzy startują. To jest najpiękniejsze. Nie dość, że mieliśmy kilkudziesięciu indywidualnych biegaczy, to mamy 19 sztafet. Nie tylko przedstawicieli Politechniki Łódzkiej, ale wielu instytucji, które współpracują z Politechniką Łódzką. I to jest właśnie najpiękniejsze i najsilniejsze w tym biegu.
10: Życie to nie tylko praca, to jest również rozrywka, a bieg akurat służy też takiej dobrej energii, zdrowiu i to powinniśmy na co dzień promować.
5: Podkreśliła jedna z uczestniczek, a w biegu wystartowało około 150 osób. Komiks edukacyjny od IPN jest już dostępny bezpłatnie. Nowy komiks edukacyjny z cyklu Na wrześniowych szlakach. Tym razem album opowiada historię pociągu pancernego i jego szlaku bojowego, mówi współautor komiksu Artur Osowski z Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi.
11: Rozpoczął się 1 września 1939 roku w bitwie pod Mokrą, gdzie pociąg pancerny śmiały wspierał m.in. Wołyńską Brygadę Kawalerii, a następnie walczył w obronie twierdzy Brzeź nad Bugiem, a swój szlak bojowy skończył w obronie Lwowa.
5: To już 9. edukacyjny komiks wydany przez oddział IPN w Łodzi. Teraz czas już na sport. Robert Zwoliński.
12: Reprezentacja Polski siatkarek zajęła 4. miejsce w Mistrzostwach Europy. W rozegranym w Stambule meczu o brązowy medal podopieczne Stefano Lavariniego przegrały z Serbkami 1-3. Środkowa ŁKS-u Comerscon i reprezentacji Magdalena Jurczyk nie kryje rozczarowania.
13: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu, gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze, 2 przegrane sety na sam początek, ale myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
12: Po raz ostatni Polki stały na podium Mistrzostw Europy w 2009 roku, wówczas zdobyły brązowe medale, a w tegorocznych Mistrzostwach Europy oprócz Magdaleny Jurczyk zagrały jeszcze dwie inne środkowe ŁKS-u Comerscon, Anna Obiała i Sonia Stefanika, także dwie siatkarki PGE Budowlanych Łódź, Katarzyna Wenerska i Justyna Łysiak. Po Mistrzostwa Europy sięgnęły ostatecznie siatkarki reprezentacji Turcji, która była gospodarzem tych mistrzostw. Ale Turczynki pokonały Włoszki 3-2, w tiebreaku 15-10. ŁKS Łódź zremisowało na wyjeździe z Arką Gdynia 1-1 w meczu 7. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Oba gole padły w drugiej połowie, a ŁKS-iacy wyrównali po trafieniu Artura Kraczyuna z rzutu karnego. W innym niedzielnym spotkaniu Polonia Bytom zremisowała bezbramkowo z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Po awarii oświetlenia przełożony został mecz Pogoni Siedlce z Puszczą Niepołomice. Liderem tabeli jest obecnie Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Na trzeciej pozycji Łódzki Klub Sportowy, który do Pogoni traci 3 punkty. Tabelę zamyka natomiast w tym momencie drużyna Unii Skierniewice, ale Unici jutro zagrają na wyjeździe z Ruchem Chorzów. Piłkarze rezerw Widzewa Łódź przegrali z rezerwami Wisły Płock 0-2 w meczu 7. kolejki grupy pierwszej trzeciej ligi. Łodzianie do przerwy powinni prowadzić, ale nie wykorzystali dogodnych okazji. Goście lepiej zaprezentowali się w drugiej połowie i w niej właśnie strzelili oba gole, mówi obrońca Widzewa Sebastian Zieleniecki.
14: Dwie różne połowy, szkoda takiego wyniku, aczkolwiek chcieli dużo młodszych zawodników w naszej pierwszej jedenastce. To też są takie potrzebne rzeczy, żeby oni łapali minuty i to doświadczenie. Myślę, że to był fajny przeciwnik, myślę, że fajnie się ten na dzisiaj oglądał.
12: A drugi mecz z rzędu wygrali piłkarze rezerw ŁKS Łódź. Podopieczni Radosława Pęciaka pokonali na wyjeździe Mławiankę Mława 2-0. Gole strzelili Fabian Olejniczak pod koniec pierwszej połowy i na początku drugiej Wiktor Czerwiński. Obie drużyny kończyły to spotkanie 10-10, a w tabeli na prowadzeniu KTS weszło Warszawa, który ma już 5 punktów przewagi nad kolejnymi w tabeli Mazowią Mińsk Mazowiecki i Wisłą 2 Płock, jeśli chodzi o drużyny z regionu łódzkiego. Widzew 2 Łódź jest 4, Pelikan Łowicz 5, dalej Lechia Tomaszów Mazowiecki na 9 pozycji, 10 jest Warta Sieradz, a ŁKS 2 Łódź wskoczył na 14 miejsce. Wołt van Aert wygrał 15 etap kolarskiego wyścigu Vuelta a España. To drugie etapowe zwycięstwo Belga w tym wyścigu. Na prowadzeniu w generalnej klasyfikacji pozostaje Hiszpan Enric Mas, a wyścig potrwa do 13 września. Na kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź zapraszam natomiast za godzinę.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Jutro od samego rana w regionie pojawi się trochę chmur, ale wszystko wskazuje na to, że lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Nadal będzie u nas królowała wysoka temperatura, w najcieplejszym momencie dnia nawet 21 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Veni, vidi, vinyl. W Radiu Łódź.
17: Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
18: Rozpoczynamy drugą część naszego spotkania w audycji Veni, Vidi, Vinyl. Wracając do koncertowej płyty zespołu The Style Council, Paul Weller, Mick Talbot, to jakby podstawowi muzycy tego projektu, i krążek Home and Abroad, zawierający zestaw bardzo dobrych, znanych, no, tym, którzy oczywiście znają zespół The Style Council, piosenek w koncertowych wykonaniach. Obiecałem jeszcze jedno nagranie i to będzie, wspominałem o tej wizycie zespołu Style Council w Warszawie w połowie lat 80. Właśnie do tego utworu w Warszawie zespół przy tej okazji nakręcił teledysk, między innymi w starym, nieistniejącym już klubie Akwarium i też na przystanku tramwajowym warszawskim i w paru jeszcze innych miejscach. Posłuchajmy zatem Walls Came Tumbling Down i zespół The Style Council.

0: To był raz jeszcze dzisiaj z koncertowej płyty zespół The Style Council.
1: Przed nami człowiek, który koncertowo zawsze był wybitny, ale dzisiaj z płyty studyjnej Elton John, który notabene powraca na koncerty, bo miało być tak, że... Znaczy Elton powiedział, że on nie będzie jeździł już trasy, ale nie zamknął sobie drzwi do pojedynczych występów i ja nie wiem, czy ten koncert w Meksyku się już odbył, czy on dopiero za jakiś moment tam zagra. W każdym razie to daje światełko, że jeszcze gdzieś w Europie Elton pojawi się i kto go nie widział, to będzie miał okazję naprawdę zobaczyć jednego z najbardziej właśnie charyzmatycznych muzyków, jacy pojawili się kiedykolwiek na scenie. Płyta Mad Men Across the Water, a więc lata 70. Ta pierwsza połowa to w ogóle był czas wybitnych absolutnie albumów Eltona, singli, bicia rekordów, stadionowych koncertów i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy patrzymy na właśnie albumy, to wydaje mi się, że oprócz Goodbye Yellow Brick Road, to płyta właśnie Mad Men Across the Water jest taka najbardziej równa i chyba postawiłbym ją obok właśnie Goodbye Yellow Brick Road jako taki album, który wytrzymuje właśnie no, jakby to tempo narzucone tamtym wybitnym albumem. Mamy tutaj utwór Tiny Dancer, mamy Live On, mamy Indian Sunset, Holiday Inn, to też przecież był singiel. No i mamy utwór tytułowy, jeden z najpiękniejszych w ogóle w karierze Eltona.

0: Madman Across the Water to Elton John oczywiście, który, no dzisiaj to pewnie już nie zdążymy z kolejnym nagraniem, ale zobaczymy, jak to się wszystko ułoży.
1: Koncertowe płyty dzisiaj z mojej strony. Teraz podwójny album Moniki Rocher, jej big bandu. Jest to przy okazji też wspomnienie fenomenalnego zupełnie koncertu, który Monika Rocher, big band zagrali w ramach Festiwalu Wielu Kultur w Łodzi, a zdarzyło się to 12 października 2025 roku. No i przy okazji też pojawił się katalog płyt, także na winylu w sklepiku, który zaaranżowano w miejscu, gdzie odbywał się koncert. W związku z tym kupiłem sobie wtedy właśnie koncertową płytę Moniki Rocher. Nie jest to być może płyta najpiękniej wydana, jeśli chodzi o taką szatę edytorską i projekt graficzny, ale muzycznie jest to dowód na po prostu potęgę tego zespołu, który założyła Monika Rocher. Grupa kilka lat temu zdobyła nagrodę najlepszego jazzowego zespołu w Niemczech. No i koncertuje, nagrywa płyty i podbija publiczność, myślę, wszędzie tam, gdzie się pojawi, bo energia, która płynie ze sceny, plus kapitalne umiejętności muzyków, oryginalne aranże łączące w sobie takie elementy i jazzu, ale też mocnego rockowego grania i no, w dużej mierze też awangardowego podejścia, takiego nie na wprost, powoduje, że to naprawdę jest bardzo interesujące. Dlatego polecam nagrania Moniki Rocher i jej big bandu, a dziś z płyty, która nosi tytuł Witchy Activities, posłuchamy jednego tylko nagrania, to jest kompozycja Queen of Spades.

0: peace of mind.
1: Monika Roszer, Big Band z koncertowej płyty. Polecam koncerty tej artystki. Jeżeli gdzieś pojawi się w okolicy, to warto wybrać się na takie wydarzenie.
2: Chociaż bliżej się już chyba nie pojawi.
1: No jeśli chodzi o nas tutaj, to pewnie już bliżej się nie pojawi.
2: Skład, który też moglibyśmy tytułować Big Bandem, bo to jest naprawdę duży zespół z rozmaitym instrumentarium, tak jak już mówiłem, wybitni muzycy z tego katalogu rockowego, przede wszystkim rockowo-soulowego. Jeszcze warto byłoby dodać do zespołu Joe Cockera, Mad Dogs and Englishmen, Dona Prestona, Rita Coolidge, którzy byli w chórkach. No Rita Coolidge, jak wiemy, potem zrobiła sporą karierę. Jeżeli chodzi o tę trasę koncertową Joe Cockera, oni podróżowali samolotem, tak jak powiedziałem, to była jedna wielka impreza, która przenosiła się z miasta do miasta i która zostawiła w życiu Joe Cockera pewną pustkę, kiedy się skończyła, no bo jeżeli przez kilka miesięcy jesteś młodym człowiekiem, który osiąga sukces na Woodstock i to wszystko zaczyna się kręcić i jedziesz w trasę koncertową, gdzie otaczają cię fantastyczni muzycy, masz jeden z najlepszych zespołów w ogóle, jaki można sobie wymarzyć, w dodatku wszyscy jedzą ci z ręki, no i impreza trwa 24 godziny na dobę, jeżeli to się kończy po kilku miesiącach, no to gdzieś pojawia się pewna pustka. I Joe Cocker sobie nie potrafił z tym poradzić i stąd też potem wzięły się jego problemy alkoholowe, to żadna tajemnica. Właściwie przez wiele lat, do lat 80. jeszcze, były spore problemy z tymi różnymi takimi problemami z używkami, czy problemy z używkami Joe Cockera. To wszystko zaczęło się właśnie jako takie postscriptum tej trasy Mad Dogs and Englishmen. Potem każdy z muzyków oczywiście poszedł w swoją stronę, a Joe został sam, a że nie był wybitnym instrumentalistą, już wiedział, że drugi raz takiego składu nie odtworzy. Posłuchamy kolejnego nagrania. To jest piosenka, która powracała na koncertach Joe Cockera do właściwie końca jego kariery. Oto nagranie The Ladder.
3: Give me a ticket for an aeroplane.

0: The Leather, Joe Cocker, Mad Dogs and Englishmen, chłopak, facet, mężczyzna z Sheffield, który wówczas podbijał świat. W katalogu takich płyt Joe Cockera to chyba jest najlepsza jego płyta, no bo trudno wskazać jakiś album taki studyjny, który traktowalibyśmy w kategoriach jakiegoś arcydzieła, prawda? On miał oczywiście wielkie przeboje, single, ale
1: faktycznie piosenki. To jest taki tytuł, który zawsze powraca w kontekście Joe Cockera, o nim się mówi. I zresztą też chyba Joe Cocker nie obraziłby się na to, że najbardziej ceniona jest koncertowa płyta w jego wykonaniu, bo faktycznie jest to, jeśli chodzi o koncertowe interpretacje, rzecz wybitna pod każdym względem. Wrócimy teraz, a nie wrócimy, bo tego jeszcze nie graliśmy dzisiaj. To jest potrójny album koncertowy zespołu DD, czyli The Comeback Special, koncert, który odbył się w Royal Albert Hall w Londynie. Płyta ukazała się w roku 2021 i no, była takim już bardzo mocnym, oficjalnym powrotem zespołu DD, bo wcześniej pojawiały się różne pojedyncze aktywności Matta Johnsona i jego projektu. Jakieś single ukazywały się, jakaś odrobina muzyki do filmu. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia już z potężnym koncertem, wydaną płytą i wiadomo było, że zespół ruszy w dalszą trasę koncertową. Zresztą ruszył. Jak pisała prasa brytyjska po tym koncercie w Royal Albert Hall, no dziennikarze życzyli sobie, żeby na kolejne koncerty Matt Johnson nie kazał znowu czekać 16 lat. Na dodatek jeszcze kilka lat później, chyba w 2025 albo 2024 roku, teraz musiałbym sprawdzić, ukazała się cała premierowa płyta zespołu DD. Całkiem zresztą udany krążek. To było chyba w 2026 roku, albo w 2025. No i teraz jesteśmy w jakimś tam oczekiwaniu znowu, bo było sporo koncertów, ale w tej chwili znów jest cisza wokół zespołu DD. Być może Matt Johnson pracuje nad czymś ciekawym. Natomiast krążek The Comeback Special, a właściwie trzy płyty, bo w wersji winylowej to są trzy płyty, no to też jest taki znakomity przegląd wszystkiego tego, co grupa DD z Mattem Johnsonem dokonała od początku lat 80. No wydając po kolei naprawdę absolutnie znakomite płyty, takie jak Infected, Soul Mining. Potem wszystko jakby zakończyło się około roku 2000 krążkiem Naked Self.
0: Jeszcze była taka płyta Hanky Panky, ale to było...
1: Tak, ale to były piosenki Hanka Williamsa.
0: No, Mind Bombs oczywiście.
1: Tak. Wiele pięknych płyt i wspaniałych piosenek, które znalazły swoje miejsce w tym koncercie, więc w wersjach koncertowych mam zebrane te utwory. To jest 24, to są 24 nagrania, naprawdę bardzo obszerne wydawnictwo, jeżeli ktoś chciałby mieć takie kompendium tego, co najlepsze w twórczości DD. W dodatku w znakomitych koncertowych wykonaniach, to ta płyta jest właściwym adresem. Posłuchajmy kompozycji zatytułowanej I've Been Waiting for Tomorrow All of My Life.

0: Słuchaliśmy Matta Johnsona i zespołu DD z koncertowego wydawnictwa The Comeback Special.
1: Nie wiem, czy to było takie celowe działanie, ale może tak, bo ta płyta nazywa się tak jak ten słynny powrót Elvisa Presleya
0: tak, 68
1: roku. I myślę, że to mogło być takie oko trochę puszczone do fanów muzyki. Wtedy też Elvis przecież powrócił tak naprawdę do tego swojego wizerunku też takiego rockowego w takich latach 60., gdzie on głównie był w hawajskie koszule poprzebierany.
0: Grał w coraz gorszych filmach.
1: No, dramatycznych nawet bym powiedział. I sam o tym wiedział, co gorsza. Natomiast no, ten Comeback Special to jest takie... To po prostu było drugie życie Elvisa Presleya. Młodzi ludzie zobaczyli, że coś jest w tym, że nazywa się go królem rock'n'rolla. Więc może tutaj Matt Johnson troszeczkę tak specjalnie zagrał tym tytułem. Elvis Costello, teraz wrócimy do płyty This Year Model. Kiedyś widziałem koncert Elvisa Costello i to zupełnie przypadkowo, można powiedzieć. Bo lecąc na koncert do Londynu, to chyba koncert Rolling Stonesów w Hyde Parku, dzień wcześniej występował właśnie Elvis Costello i zespół The Kinks, a gwiazdą wieczoru miał być Elton John, ale Elton swój koncert odwołał z przyczyn zdrowotnych i organizatorzy bardzo szlachetnie zachowali się, otwierając bramy dla wszystkich chętnych. I ja właściwie prosto z samolotu wysiadając, pojechałem do Hyde Parku i przyszedłem na koncert Elvisa Costello, który grał może drugi albo trzeci utwór i do końca ten koncert zobaczyłem. Też Elvisa w Polsce, nie wiem, czy on występował, a jeżeli
0: wystąpił tak, kiedyś na takim festiwalu Malta w Poznaniu.
1: No więc też nie bywał tu specjalnie.
0: No to już pewnie z 10 lat minęło.
1: Wracamy do płyty This Year Model, oto utwór Lip Service.

0: Lip Service z płyty This Year Model Elvisa Costello. Ta płyta jest też wydana w bardzo charakterystyczny sposób, bo pierwsza litera z imienia Elvis, a także pierwsza litera słowa This, tytułu, jest obcięta. To po prostu wygląda tak jak taki film klasyczny, analogowy z aparatu wywoływany i czasami te kolory takie w druku na papierze właśnie były drukowane, a obcinane były krawędzie i tak, no tak to po prostu wygląda, tak sobie to artysta wymyślił, co było dosyć oryginalne, trzeba przyznać. Ja w ogóle lubię ten okres pierwszych płyt Elvisa Costello znacznie bardziej niż nawet późniejsze płyty. Wiem, że ty lubisz też te płyty z lat 80., 90. Ja raczej zatrzymałem się na początkach i potem ewentualnie rzeczy już bardzo późne.
1: No ale Elvis Costello jest takim artystą, który być może nie utrzymał najwyższej olimpijskiej formy na całym jakby w całym okresie swojej kariery i dyskografii, ale też w każdym właściwie swoim okresie nagrywał rzeczy interesujące i takie, do których warto sięgnąć, ale faktycznie te pierwsze lata, koniec lat 70., początek lat 80., no to tam jest kilka takich płyt,
0: Armed Forces,
1: które,
0: prawda?
1: Tak, naprawdę fantastycznych płyt, które myślę tak naprawdę stanowią w dalszym ciągu o legendzie Elvisa Costello i o tym, że jest zainteresowanie tym, co robi. Portishead raz jeszcze dzisiaj z płyty Roseland New York City Live, czyli mamy ze sobą dzisiaj wydawnictwo dwupłytowe, winylowe, które przygotowano przy okazji 25-lecia tego koncertu, a koncert odbył się w roku 1997. Wzbogacono o 4 chyba nagrania, do 14 powiększono zestaw tych piosenek, które zespół wykonał wtedy. Na wcześniejszych płytach po prostu nie było tych wszystkich nagrań. No a tutaj jeszcze, żeby uatrakcyjnić to wydawnictwo, to dołożono bardzo piękny poster, taki dwustronny, który jest, no, przypomina o koncercie i jest bardzo fajną pamiątką. No ale oczywiście najważniejsza jest muzyka, a ta tutaj naprawdę znakomita, dźwięki przepiękne i świetnie wykonane, o czym już zdążyliśmy się dzisiaj przekonać dwukrotnie, a teraz jeszcze jedno nagranie, być może najbardziej magiczne w całym tym zestawie, czyli kompozycja Roads, Portishead.

0: Rolls to było jeszcze jedno nagranie z koncertowego wydawnictwa zespołu Portishead.
1: Jak zagrałeś pierwszy utwór All Mine, to sobie myślałem, że to jest mój ulubiony utwór Portishead. Glory Box to jednak jeszcze bardziej mój ulubiony, a teraz Rolls. I to jest jednak mój ulubiony utwór Portishead.
0: W zależności od tego, który jest grany akurat.
1: Ale wiesz co, bo to też dawno nie słuchałem tej płyty Roseland Ballroom i...
0: Świetny album.
1: Absolutnie
0: naprawdę.
1: Genialna rzecz. Kiedyś takie rzeczy były, proszę Państwa, na co dzień w telewizjach muzycznych prezentowane, bo pamiętam. Mad Men Across the Water na koniec dzisiejszego spotkania. Wracamy do tej płyty. Jeszcze jedno nagranie na prawie sam koniec albumu, bo tam jeszcze jest jedno potem. Goodbye, ale my posłuchamy All the Nasties i to będzie tyle dzisiaj. Serdecznie dziękujemy, kłaniamy się, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 22. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Od jutra spore utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Mieszkańcy 30 ulic w Łodzi bez ciepłej wody, a w Bełchatowie będzie można ruszyć po nowych ścieżkach rowerowych. Temperatura spada, w nocy możliwe są przelotne opady. W tym tygodniu zatrzymano 4 osoby związane z giełdą kryptowalut, a ostatnia z nich, Roman Rzet, zaczął dziś zeznawać w prokuraturze. Jutro również będzie przesłuchiwany. Śledztwo w sprawie zonda krypto jest zaplanowane z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Minister mówił w TVP Info, że jego zdaniem prokuratura rozpracowała środowiska związane z zonda krypto.
10: Jeżeli prokuratura nawet wczoraj w sobotę decyduje się na kolejne zatrzymania, to znaczy, że ma to środowisko przestępcze bardzo dobrze już rozpracowane. Ponieważ to policja realizuje czynności związane z aferą zonda krypto, wiem, że tam dokładny plan śledztwa nakreślony jest na kilka tygodni.
9: Jak na razie sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące trójki podejrzanych Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. Pod koniec sierpnia zatrzymano też prezesa PKOL Radosława Biesiewicza. Kierowców jadących autostradą A1 z Łodzi w kierunku Gdańska czekają utrudnienia. Od jutra między węzłami Piątek i Kutno Wschód rozpocznie się wymiana dylatacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że z ruchu zostaną wyłączone 2 pasy, prawy i awaryjny. O szczegółach Jakub Jędrzejewski.
11: Kierowcy będą mogli przejechać tylko lewym pasem. W miejscu prowadzonych prac będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Pierwszy etap wymiany dylatacji ma zakończyć się w piątek, 11 września, we wczesnych godzinach popołudniowych. Następnie prace zostaną przeniesione na lewy pas i będą kontynuowane od poniedziałku, 14 września. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
9: Służby drogowe apelują do kierowców o ostrożność.
12: Więcej na radiołódź.pl.
9: Bez ciepłej wody do połowy września problemem mierzą się mieszkańcy łódzkiego Olechowa i Janowa. Trwają tam prace nad modernizacją ciepłociągu. Początkowo prace były planowane na sierpień, ale jak przekazała nam Veolia, przesunięto je, by po kontroli sieci okazało się, że zakres prac musi być większy. Problem z dostępem do ciepłej wody nawet do 15 września będą mieli mieszkańcy ponad 30 ulic. Ci podkreślają jednak, że przetrwają ten okres.
13: Spokojnie.
14: Nie pierwszy raz to jest.
13: Nie ma co panikować, no. Czyszczą, no. Jest lato. Jak my starsze damy radę, to młodzież tym bardziej. Ważniejsze jest zimą ogrzewanie niż to, co teraz nie ma. Ciepło jest, no, bez przesady.
14: Wszyscy rozumieją.
13: Jeśli się będzie tej wody zużywało, no to wiadomo, czy gaz trochę więcej wyjdzie, ale to nie, bez problemu.
9: Jak przekazała nam Veolia, prac nie można było odłożyć w czasie ze względu na duże ryzyko awarii w trakcie zbliżającego się sezonu grzewczego. W Bełchatowie dobiega końca budowa nowej trasy dla pieszych i rowerzystów wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Blisko kilometrowy odcinek połączy ulicę Dolną z Pogodną. Do zakończenia inwestycji pozostały jeszcze prace przy nawierzchni i oznakowaniu, mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
15: Zakres robót obejmował budowę odwodnienia, nowego oświetlenia zatoku autobusowych i peronów przystankowych, przebudowę zjazdów i budowę przepustu, budowę przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem, usunięcie kolizji.
9: Koszt budowy nowej trasy pieszo-rowerowej wynosi prawie 5 milionów złotych, a wydatki po połowie pokrywają miasto Bełchatów i samorząd województwa łódzkiego. No, skoro o rowerach mowa, to przed nami jeszcze sport i Robert Zwoliński.
16: Ale nie o rowerach będzie, o piłce nożnej. Mecz Japonii z Nową Zelandią zainaugurował łódzką część piłkarskich mistrzostw świata kobiet do lat 20. Azjatki wygrały 2-1, a decydująca bramka padła już w doliczonym czasie gry z rzutu karnego. Drugie spotkanie grupy D także zakończyło się wynikiem 2-1 na stadionie Przelej Unii w Łodzi. Włoszki pokonały Amerykanki, mówi trenerka reprezentacji Stanów Zjednoczonych Vicky Jepson.
17: Był typowy pierwszy mecz obu drużyn na Mistrzostwach Świata. Było chaotycznie, czasem agresywnie i bezpośrednio. Myślę, że nasza drużyna ostatecznie zaczęła rozkręcać się mniej więcej po 20 minutach.
16: Czas Amerykanki prowadziły z Włoszkami 1-0. Europejki wyrównały jednak jeszcze przed przerwą, a po zmianie stron tuż przed upływem godziny gry zadały decydujący cios. Ze zwycięstwa cieszyła się kapitan Włoszek Azzurra Gallo.
17: Jestem bardzo dumna z drużyny. Wiedziałyśmy, że to nie będzie łatwy mecz, bo one są faworytkami do wygrania mistrzostw. Podeszłyśmy zatem z pokorą, ale jednocześnie z ambicją, żeby pokazać, kim jesteśmy. Wspierałyśmy się nawzajem, to było naprawdę świetne. Były emocje, ale ostatecznie to my wygrałyśmy.
16: A kolejne mecze w Łodzi już jutro. Broniące tytułu piłkarki z Korei Północnej zagrają z Portugalią, a Kostaryka zmierzy się z Kolumbią. Siatkarki reprezentacji Polski zajęły 4. miejsce na Mistrzostwach Europy. W meczu o brązowy medal biało-czerwone przegrały z Serbią 1-3. W finale Turczynki pokonały przed własną publicznością w Stambule Włoszki 3-2. Piłkarze ręczni Piotrkowianina nieudanie rozpoczęli nowy sezon w Superlidze. Piotrkowianie przegrali na wyjeździe z Beniaminkiem rozgrywek Śląskiem Wrocław 21-29. Wysoką porażką zaskoczony jest Marcin Szopa, który zdobył dzisiaj 2 bramki.
18: No na pewno nie spodziewaliśmy się, że przegramy 8 bramkami. Bardziej przyjeżdżaliśmy z nastawieniem, że będzie to wyrównane spotkanie, gdzieś tam rozstrzygnie się w końcówce. Ale myślę, że był po prostu fragment pierwszej połowy, gdzie popełniliśmy błędy, czasami wymuszone, czasami niewymuszone przez obronę przeciwnika i Śląsk doskoczył nam na 3-4 bramki.
16: A po zmianie stron Piotrkowianie nie wykorzystali 2 razy gry w przewadze i nie doprowadzili do remisu. W następnej kolejce podejmą mistrzów Polski Industrie Kielce. To spotkanie już 12 września o 15 w piotrkowskiej hali Relax. Łódzki kierowca Mikołaj Mikomarczyk nie obroni tytułu rajdowego mistrza Europy. W przedostatniej rundzie mistrzostw rajdzie Keredinion w Walii Marczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk zajęli 3. miejsce. W klasyfikacji generalnej Marczyk umocnił się na trzeciej pozycji, ale jego strata do prowadzącego Fina Timu Suninena jest już za duża, żeby ją odrobić w ostatnim w tym sezonie rajdzie Portugalii. Żużlowcy Orła Łódź zakończyli sezon 2026. Łodzianie przegrali na wyjeździe w rewanżu półfinału play-off pierwszej ligi z Polonią Bydgoszcz 33-57. W Łodzi, przypomnę, był remis 45-45 i do finału awansowała Polonia. Więcej o tym spotkaniu na radioloc.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Proszę nie chować jeszcze krótkich spodenek i letnich kreacji. Wszystko wskazuje na to, że lato naprawdę nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Dzisiejsza noc może i będzie zimna, ale jutro na termometrze mamy zobaczyć w okolicach 20 stopni, a we wtorek i środę nawet w okolicach 30.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: z klasyką w tle.
1: Zegar w studio podpowiada, że pora przywitać się z Państwem w ten wrześniowy, już lekko jesienny, niedzielny wieczór. Przy mikrofonie Patrycja Pawłowicz. Dobry wieczór. Wakacje za nami, nowy rok szkolny powoli wchodzi w swój rytm, a my na falach Radia Łódź w audycji z klasyką w tle zatrzymujemy się na granicy dwóch pór roku. Z jednej strony jesień powoli maluje otoczenie swoimi barwami, z drugiej jeszcze lato, choć już odrobinę na zasadzie wspomnień. A tych dziś będzie trochę, chociażby za sprawą wędrownego festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski, który już za nami. Sprawdzimy, co działo się podczas finału i tutaj pojawi się także gość wyjątkowy.
2: Moje uszanowanie Państwu, Michał Fok, serdecznie zapraszam do odsłuchania audycji z klasyką w tle.
1: Michał Fok, prawnuk legendarnego Mieczysława Foga, przywitał się z Państwem. Nasza rozmowa w tej godzinie na antenie Radia Łódź. Klasykę zaczniemy jednak od innego szanownego pana, Piotra Czajkowskiego.

Piotr Czajkowski i Dziadek do orzechów z przymrużeniem oka. A teraz skręcamy w stronę klasyki skrywającej pewną zagadkę. Chodzi o słynne Dla Elizy Ludwika van Beethovena. Tytułowa Eliza prawdopodobnie nigdy nie istniała, a sam rękopis przez ponad pół wieku, a dokładniej przez 57 lat leżał zapomniany w szufladzie. Kiedy pewien muzykolog, a był nim Ludwik Noll, w końcu go odkrył, odczytał dedykację tak niefortunnie, że pomylił imię Teresy Malfatti, w której Beethoven swego czasu się podkochiwał, z Elizą. I tak Dla Teresy stało się słynnym Dla Elizy. Utworu posłuchamy dziś w wykonaniu włoskiego kwartetu gitarowego Forty Fingers.

flamenco i dla Elizy w jednym. Okazuje się, że i tak można. Czemu nie? Grał kwartet gitarowy Forty Fingers. A teraz zmieniamy instrument i przenosimy się w zupełnie inny brzmieniowy świat. Przed nami litewski wirtuoz akordeonu Martinas Levickis. Artysta, który z akordeonem nosi się chyba od urodzenia, bo za instrument chwycił już jako trzylatek. Gdy w wieku 13 lat zagrał w litewskim Mam Talent, telefony w stacji telewizyjnej podobno się urywały. Brytyjczycy z kolei pisali o nim później, że to on między innymi uszlachetnił instrument, wprowadził akordeon z wesel na deski najbardziej prestiżowych scen świata, grając z równą swobodą klasykę, jak i inne gatunki. O tych gatunkach nie mówię bez powodu, bo już za chwilę cover. Naprawdę udany, nie zdradzę jeszcze tytułu, ale przypomnę, że na akordeonie Martinas Levickis.

Martyna Zlewicki, no właśnie, Telefon Lady Gagi. Moim zdaniem aranżacja lepsza od oryginału. A teraz zmieniamy nastrój, sięgając po klasyk Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jego Rondo alla Turca narodziło się w XVIII-wiecznej Europie pod wpływem powszechnej fascynacji kulturą osmańską, kiedy to wiedeńskie salony uległy modzie na brzmienia tureckich janczarskich orkiestr wojskowych. Kompozytor sprytnie przeniósł tę militarną energię na klawiaturę fortepianu, imitując w finale swej sonaty Adur dudnienie bębnów i brzdęk talerzy. W nagraniu, które już za moment, ta XVIII-wieczna kompozycja zderzy się z amerykańskim ragtime'em.

Za nami ragtime Rondo a la Turka i Scott Bradley przy fortepianie. A teraz przenosimy się w zupełnie inny, barwny, muzyczny świat. Przed nami formacja L'Arpeggiata pod dyrekcją Krystyny Pluchar, badaczki, wspaniałej lutnistki, która słynie z tego, że potrafi połączyć muzykę dawną z folklorem.

Yo vengo regando flores i znakomity zespół L'Arpeggiata. A teraz nowość, utwór, który ukazał się parę dni temu przed Państwem, legendarny skrzypek Isaac Perlman, którego ciepłe, śpiewne vibrato od dekad zachwyca melomanów na całym świecie. Tym razem mistrz klasyki spotka się w studio z Johnem Batiste, pianistą, wokalistą, laureatem Grammy, który z niezwykłą łatwością porusza się na styku gatunków. No i panowie wezmą na warsztat jeden z najpiękniejszych letnich hymnów

Utwór, który w tym duecie brzmi trochę jak ciepły, leniwy wieczór u schyłku lata. Summertime. Na skrzypcach wspaniały Itzhak Perlman. Tymczasem zmieniamy nastrój i przenosimy się teraz do Buenos Aires. Sięgamy po twórczość Astora Piazzolli, który przemienił argentyńskie tango, stworząc własne tango nuevo. Już za chwilę Fuga i Misterio, która pochodzi z jego operitty Maria de Buenos Aires, jedynej opery Piazzolli, która jak cała twórczość Astora w niezwykły sposób łączy barokową formę fugi z pulsującym rytmem tanga. W nagraniu usłyszymy zespół La Chimera oraz wirtuoza instrumentów perkusyjnych Simon Rubino.

Fuga e Misterio Astora Piazzolli w wykonaniu zespołu La Chimera, Simon Rubino i Eduardo Agüeza. A teraz zatrzymajmy się na chwilę, by powrócić do letnich wspomnień i wędrownego festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski, który zaprowadził nas jak co roku w najróżniejsze, najbardziej malownicze zakątki regionu, oferując muzyczne podróże od dawnych pieśni i folkloru przez jazz, aż po klasykę w niezwykłych aranżacjach. Festiwal wspaniale się rozwija, 37. edycja już za nami. Na tegorocznym szlaku było kolorowo, wielobarwnie wystąpili m.in. Laboratorium Pieśni, Big Band Śląski, Zagązarian, Adam Bałdych i Karisar. Tradycyjnym zwieńczeniem tej drogi jest zawsze wielki finał, który odbył się tydzień temu w Filharmonii Łódzkiej. O nim za chwilę, jak i rozmowa z prawnukiem Mieczysława Foga, wcześniej Tango. To ostatnia niedziela zagra zespół Bando Negro.

0: To ostatnia niedziela grał zespół Bando Negro. Drodzy Państwo, wracamy do tego, co działo się tydzień temu podczas finału wędrownego festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski i do koncertu Fog znany i nieznany, który wpisał się w piękny jubileusz 125. rocznicę urodzin Mieczysława Foga. Rok 2026 jest zresztą oficjalnie ustanowionym rokiem tego artysty. No i Filharmonia w piękny sposób postanowiła koncertem finałowym to podkreślić. Wystąpili Anastazja Simińska, Janek Traczyk i oczywiście Orkiestra Symfoniczna oraz chór Filharmonii Łódzkiej. Piosenki zapowiadał prawnuk Mieczysława Foga, Michał Fog, z którym miałam przyjemność porozmawiać przed koncertem. W domu pana pradziadek był po prostu ukochanym mieciem. Kiedy jako dorastający chłopak zrozumiał pan, że obcuje pan z ikoną polskiej kultury?
1: Właściwie nigdy, bo ja z taką ikoną nie obcowałem, tak jak sama pani słusznie powiedziała. Ja obcowałem z dziadkiem. Myśmy byli już trzecim pokoleniem za czasów jego kariery, więc już miał to dobrze wypracowane i nie przynosił tej pracy do domu. Ta świadomość, kim jest taki człowiek jak Mieczysław Fąg, w domu oczywiście zawsze była. Ale w domu był dziadek Miecio, a Mieczysław Fog był zarezerwowany dla państwa, dla publiczności, dla radia, dla telewizji. Te wspomnienia związane z estradą również. Był to taki dość wyraźny i bardzo rygorystycznie przestrzegany przez pradziadka podział praca-dom.
0: Jaką miał pan relację z pradziadkiem? Nie ukrywam, że każdy jest tego bardzo ciekawy.
1: Domyślam się. Relację taką, jaką ma się w wieku kilkunastu lat z dziadkiem, bo mój pradziadek pełnił właściwie rolę mojego dziadka. Nikt do niego nie mówił pradziadku. Bo myśmy byli bardzo zżyci, bardzo się kochaliśmy. Z siostrą uwielbialiśmy minimum raz w tygodniu te wizyty u pradziadka. Z tych wizyt się wzięło wiele moich pasji dzisiejszych, czyli takie pasje podróżnicze, geograficzne. No, pradziadka, mieszkanko, no, małe, dwupokojowe mieszkanko na warszawskim Śródmieściu Południowym było taką izbą pamięci, którą bardzo bym chciał kiedyś przywrócić, najchętniej w Warszawie, z pamiątkami z całego świata, od Grenlandii po Grenadę. No, były to po prostu takie ciekawe te wizyty. Ale cały czas z dala od jakby tematu Mieczysława Foga. Pradziadek ani nie opowiadał o swojej karierze, ani nie pójść. Prawdopodobnie jedynym takim sposobem, żeby to zweryfikować, byłaby rozmowa z kimś w podobnej sytuacji jak ja, czyli z jakimś, nie wiem, wnukiem właśnie jakiegoś znanego artysty, czy dziećmi. No tych spraw nie ma w takich domach. Ja nie znam, powiem szczerze, a tak się składa, że akurat znam wielu z potomków, potomkinie znanych osobistości sceny polskiej, że się siada gremialnie przy stole i dzisiaj dzieci, wnuki, będę wam opowiadał o swojej karierze. No tego nie ma, nie ma po prostu na to czasu, jest codzienna gonitwa. Mój pradziadek był tytanem pracy. Mój ojciec, który mieszkał z nim na jednym podwórku przez ponad 20 lat, potrafił go pół roku nie widzieć, że mieszkali klatka w klatkę. Ja się załapałem na pradziadkową, krótką bardzo, bo raptem czteroletnią po 60 latach pracy emeryturę, stąd ten kontakt był bardzo częsty. Ale to też pradziadek chciał nas mieć takich rodzinnych. Wydaje mi się, że ja oczywiście z perspektywy wielu już lat, przynajmniej 25, mogę żałować, że jest wiele rzeczy, o których go nie zapytałem, ale to z drugiej strony popycha człowieka do tego, żeby samemu się dowiedzieć, nawet o tych najbliższych. Osoba pradziadka i jego historia i chęć dowiedzenia się jak najwięcej o, jakby nie było, własnym dziadku, ale nie tym, którego miałem w domu, tylko właśnie tym, który był na estradzie, czyli tym Mieczysławie Fogu.
0: O co pan zapytałby pan swojego pradziadka teraz, jeżeli chodzi o to artystyczne? Bo wspomniał pan, że pan żałuje.
1: Tak. Jest ich naprawdę wiele i są to pytania takie kalibru, dlaczego zostawił swoich najbliższych, mamę, siostrę, żonę, 12-letniego syna. Wywiózł na działkę pod Warszawę, a sam wrócił do Warszawy, żeby się bić w powstaniu, czterokrotnie ranny. Szanse i perspektyw na to, żeby przeżyć, właściwie żadnych, a jednak to zrobił. Na pewno zapytam go o jego liczne podróże tak niesamowite, że ciężko aż to uwierzyć i no, wiele. Musiałbym to uporządkować. Na takie pytanie jestem przygotowany po prostu, droga pani. Trochę mi ono bardzo mile oczywiście zaskoczyło. Lubię pytania takie, na które nie mam odpowiedzi od razu przygotowanej. Tak, no, Pradziadek jest taką laurką historii naszego kraju, Europy i całego właściwie świata w tym XX wieku, który no, dla tej naszej współczesnej historii no, to jest najważniejszy okres. No, no, nie byłoby tego, co jest teraz bez tego, co się działo w poprzednim wieku, właściwie całym, bo to taki bardzo burzliwy okres. A Pradziadek niezwykło siedzieć w fotelu i biernie czytać o tych wydarzeniach w prasie, tylko we wszystkim brał czynnik. Nie udział, wojna 20 roku, 39, 44, no potem cały PRL. Powiem tak, miałby o czym opowiadać, a ja na pewno miałbym o czym pytać.

0: Młynarski, masecki i polowanie na tygrysa. A my wracamy do rozmowy z prawnukiem Mieczysława Foga, Michałem Fogiem.
1: Finał Kolorów Polski wpisuje się w wydarzenia obchodów 125. rocznicy urodzin pana pradziadka. Tytuł koncertu Fog znany i nieznany, do których znanych i nieznanych utworów z rodzinnego archiwum ma pan osobiście największy sentyment. Dlaczego to właśnie?
2: No, od tej akurat opowieści jest też prosta, dlatego że to piosenki z repertuaru Mieczysława Foga. Tego, że w tym roku Mieczysław Fog jest patronem, jednym z patronów wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej. A ten dobór repertuaru jest podyktowany dokładnie tym tytułem, czyli znany i nieznany. Są tutaj zarówno utwory, te najważniejsze wizytówki Mieczysława Foga, ale jednocześnie wizytówki w historii naszej piosenki, czyli oczywiście Tango to ostatnia niedziela, Cicho grajcie mi znów, czy Kochać w taką noc to grzech, czy jeden z pierwszych w ogóle szlagierów Churudana jeszcze, co nam zostało z tych lat, a do tego piosenki wykonywane przez pradziadka solo, ale jeszcze w tym okresie współpracy Churudana, bo tak mniej więcej od 1932 roku już Mieczysław Fog nagrywał solo. Najchętniej o miłości, piękne tango, Nie ma szczęścia bez miłości. To jest utwór autorstwa rodziny Szpilmanów. Żałuję bardzo, że z jednej strony, że ten koncert muszę prowadzić, bo spędzę go całego za kulisami, zamiast go całego wysłuchać. Próba to jednak nie jest to samo, co wysłuchanie zagranego od A do Z programu. No ale taki los. Bardzo się cieszę z tego zaproszenia, z tej propozycji współpracy. Związki z Łodzią mojego przyjaciela no, były takie chyba jak każdego artysty, szczególnie tak długo występującego z Churudana, występowali tu i przed wojną. Solowych występów powojennych to nie wiem, czy ktoś by w ogóle zliczył. No, w sumie koncertową ostatni występ dał w 1986 roku. To też jest piękna taka klamra, bo 3 września kolejna rocznica śmierci pradziadka, ale to jest też rocznica i tutaj okrągła 40 ostatniego występu Mieczysława Foga, definitywnego ostatniego pojawienia się na małej warszawskiej scenie i to było na początku września 1986 roku.
1: No i podtrzymuje no, pan też tą pamięć, prawda?
2: No to właśnie takimi, działaniami. No w tym roku oczywiście troszeczkę częściej i więcej z racji roku patronackiego.
1: Młodzi muzycy coraz częściej sięgają po muzykę przedwojenną i takie mam wrażenie, że zyskuje ona na popularności. Jak pan myśli, dlaczego ta muzyka jest coraz bliższa, jest bliska publiczności, która jest przecież zupełnie inna niż ta kiedyś? Na czym polega uniwersalność tej muzyki?
2: Przede wszystkim wszystko, co dobre, zawsze się obroni. To o rzeczach wartościowych z lat w polskiej muzyce, a takich jest masę, z lat 60. będziemy za 20 czy 30 lat mówić tak samo jak o tym, o tych dokonaniach lat 20. i lat 30. No, to jest jakby ewenement na skalę światową. My dzisiaj nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić tego, jaką siłą była polska piosenka przed wojną. Na tym samym świecie, na którym my teraz żyjemy, kontynenty się nie pozmieniały, a jednak polskich artystów zapraszano w latach 30. Churudana był tutaj. Jako pierwsi zostali zaproszeni na 4-miesięczne tournée po całych Stanach. Kariera międzynarodowa. No, byli trzecim zespołem na świecie. Pradziadek to potem kultywował tą karierę międzynarodową. Więc to jest zupełnie naturalne. No, dobre wzorce są po to, żeby po nie sięgać. Ja zawsze mówię, że niczego więcej nie szanuję w młodym artyście, który bierze na warsztat piosenki z dwudziestolecia międzywojennego i zaczyna po prostu od początku, od korzeni. No, wtedy, równo mniej więcej 100 lat temu, powstała polska piosenka rozrywkowa, polska muzyka popularna. No, nie było tego wcześniej. Wszystkim się wydaje, że to tak zawsze się śpiewało, że tam Mieczysław Fog się urodził, a jego mama śpiewała mu to ostatnią niedzielę. No nie, jego mama razem z nim małym mogła pójść do opery albo do operetki, albo jak nie miała pieniędzy na taki drogi bilet i w czasie ubrać, to mogła pójść na zabawę ludową i potańczyć oberka. A czegoś po środku nie było i to dopiero powstało właśnie dzięki takim artystom jak Mieczysław Fog i jego pokolenie całe.

0: z klasyką w tle.
1: Czas płynie szybko, to trzeba przyznać. No a sygnał oznacza, że pora na drugą część naszego dzisiejszego spotkania przy mikrofonie. Nic się nie zmieniło. Patrycja Pawłowicz, raz jeszcze dobry wieczór. W Radiu Łódź zostajemy z klasyką jeszcze przez najbliższą godzinę, bo do północy przed nami kolejna porcja wyjątkowych dźwięków, fuzji i muzycznych opowieści. A zaczniemy je od, no właśnie, było lato, to teraz pora na jesień. Vivaldiego.

The Hunter and the Jazzy Fox, czyli Jesień Antonio Vivaldiego, grali bracia Janoska. A teraz przenosimy się do gorącej wenezuelskiej dżungli rytmów. Przed nami trio w składzie Masecki, Rogiewicz i Mucha, czyli muzyczny wehikuł czasu, który bierze na warsztat jeden z najbardziej znanych południowoamerykańskich popisów wirtuozowskich. El Diablo Suelto, co w wolnym tłumaczeniu oznacza puszczonego za smyczy diabła.

prawdziwa jazda bez trzymanki, El Diablo Suelto. Tymczasem zmieniamy nastrój, zatrzymamy się na moment i zanurzymy się w absolutnym pięknie, które nie potrzebuje wielu słów. Przed nami włoski duet Musica Nuda, czyli wokalistka Petra Magoni i kontrabasista Ferruccio Spinetti oraz ich minimalistyczna interpretacja słynnej arii na strunie G Jana Sebastiana Bacha.

Magoni i Spinetti i aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha. Zmieniamy klimat i przyspieszamy tempo. Już za moment finałowa Brasileira z legendarnej suity Scaramouche Dariusa Mio. Kompozytor napisał ją niemal 100 lat temu, czerpiąc inspirację z czasów, gdy pracując w dyplomacji nasiąkał rytmami brazylijskiej samby i tętniącym życiem Rio de Janeiro. Utwór zagra dla Państwa Jazz Gillam.

Brasileira na saksofonie Jess Gillam. A teraz przenosimy się w zupełnie inny muzyczny świat, o kilka wieków wstecz, prosto do barokowej Hiszpanii i Włoch. Przed nami norweski lutnista, gitarzysta Rolf Lislevand, który sięgnął po kompozycję barokowego mistrza Santiago de Murcia. Już za chwilę tarantella, czyli taniec, którego nazwa według dawnych wierzeń wiązała się z ukąszeniem jadowitego pająka, tarantuli. No i transowy rytm utworu miał być jedynym ratunkiem i lekarstwem. Wierzono, że tańcząc do taranteli można wyrzucić truciznę z ciała. Taka historia. No to teraz tarantella.

0: Tarantella to za nami. No a czas płynie nieubłagalnie. Wyruszamy w dalszą podróż. Już za moment utwór Yakbari, co oznacza wielki ogień. Utwór wywodzi się z tradycji muzycznych Bałkanów i Romów. Najszerzej rozsławiła go legendarna rumuńska orkiestra Denta, fanfare Czokrylia. My dziś kompozycji posłuchamy w wyjątkowej odsłonie. Będzie to kolaboracja Quadro Nuevo, który połączył siły z Marion and Sobo Band.
1: Raz, dwa, trzy, cztery!

roztańczony, pełen bałkańskiego słońca, utwór jak Bari, Quadro Nuevo, Marion and Sobo Band. A teraz wracamy do naszego akordeonowego czarodzieja, którego mieliśmy już okazję poznać wcześniej. Przed nami ponownie Martynas Lewickis. Tym razem posłuchamy go w utworze zbudowanym z dwóch

Habanera i La Comparsita w jednym. Dwa światy, a jeden akordeon. A my zmieniamy klimat. Przed nami Bohemian Rhapsody z repertuaru grupy Queen. Gdy Freddie Mercury pisał ten utwór, no to myślał na początku o trzyczęściowej takiej mini-operze zamkniętej w rockowych ramach. Połączenie rockowej ballady, no i operowego szaleństwa. W 1975 roku wydawało się wytwórnią płytowym czystym samobójstwem. Freddie jednak postanowił zrealizować projekt, tworząc jeden z najważniejszych utworów w historii muzyki rozrywkowej. My dziś posłuchamy go w wersji filharmoników wiedeńskich i berlińskich.

Za nami rockowo-klasyczne szaleństwo i Bohemian Rhapsody. A teraz nadszedł czas na wyciszenie. No cóż, bo pora temu właściwie sprzyja. Przed nami japoński wirtuoz fortepianu Hayato Sumino, znany szerszej publiczności również jako Katin. Sumino to fenomen współczesnej pianistyki, klasycznie wykształcony wirtuoz, który zdobył uznanie na konkursie chopinowskim, a jednocześnie genialny aranżer i kompozytor, poruszający się swobodnie między muzyką klasyczną a improwizacją. Utwór, który już za moment to taka świeżynka, nowość, która ukazała się zaledwie parę dni temu. Forma.

Catinny i utwór Forma. A już za chwilę kompozycja legendarnego Quincy'ego Jonesa, który w 1960 roku zyskał drugie życie za sprawą szalonego agenta z filmów o Austinie Powersie. To utwór oparty na pulsującym rytmie samby i bossa nowy, doprawiony chwytliwą melodią i niezapomnianym brzmieniem fletu oraz perkusji, które natychmiast porywają do tańca. Soul bossa nowa wykonają dla Państwa Philharmonics.

dawka czystej radości i kultowa soul bossa nova. A na kolejny przystanek zapraszam do miejsca, gdzie czas płynie zupełnie inaczej. Przed nami A Kiss Beside the Fountain. Kompozycja to jedna z najpiękniejszych neapolitańskich pieśni, skomponowana w 1902 roku przez braci Ernesto. Legenda głosi, że napisali ją na balkonie hotelu w Sorrento, spoglądając na morze. Piosenka błyskawicznie podbiła serca słuchaczy na całym świecie, stając się symbolem włoskiej nostalgii i miłości do południowego słońca.

A Kiss Beside the Fountain. A przed nami Bizet, jego słynna farandole ze suity Arlezjanka, utwór oryginalnie tradycyjny, prowansalski taniec o niezwykle żywiołowym charakterze. Bizet wykorzystywał motyw genialnie, budując w swojej suicie napięcie, które potrafi porwać słuchacza od pierwszych sekund. Co ciekawe, muzyka pierwotnie powstała jako ilustracja do sztuki teatralnej Daudeta, która okazała się kompletną klapą. Publiczność rozmawiała w trakcie spektaklu i zupełnie nie słuchała genialnych partytur Bizeta. Dopiero gdy kompozytor stworzył z tego samodzielną suitę koncertową, świat docenił znakomitość tej melodii.

Bizet i Farandol. A teraz robimy krok w stronę nowojorskiej sceny połowy XX wieku. Przed nami holenderska znakomita flecistka Lucy Horsch oraz zespół Fuse, którzy wzięli na warsztat jeden z klasyków Charlie'ego Parkera, Ornithology. Tytuł to oczywiście mrugnięcie okiem do słuchaczy, no bo wiadomo, Ornithology to nauka o ptakach, co bezpośrednio nawiązywało do słynnego przydomka Parkera Bird, ptak. Kompozycji posłuchamy w nietypowej aranżacji na flet, prosty i nieco rozbudowany kwartet smyczkowy.

Ornithology Charlie'ego Parkera w interpretacji Lucy Horsch i zespołu Fuse. Drodzy Państwo, na mnie już pora. Patrycja Pawłowicz za konsoletą, Zosia Starosta. Dziękujemy Państwu za obecność. Życzymy spokojnej nocy i pięknego tygodnia. Słyszymy się klasycznie za tydzień.